0: widzą już te pokoje, już, które powstają, no to się coraz częściej dopytują, a kiedy i meble wybierają i kto z kim będzie w pokoju, to już coraz więcej tych rozmów jest.
1: Wciąż potrzebne są jednak pieniądze na nową przestrzeń dla dzieci. Edyta i Robert Zimmermanowie przez 11 lat prowadzili rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim. Wychowali w tym czasie prawie 50 dzieci.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej z rozejmem Iranu z USA. Prawdopodobnie przestał istnieć. Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na naloty ze strony Stanów Zjednoczonych. Władze obu krajów przyznają, że zawieszenie broni w zasadzie przestało już istnieć.
3: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni. Ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii. Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Niezapomniane przeboje, wyjątkowy głos i wielka popularność, zwłaszcza w latach 80. W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Walijska artystka w ostatnim czasie przebywała w szpitalu w Portugalii, gdzie była leczona od kilku tygodni.
4: Fani Bonnie Tyler żegnają ją dziś w mediach społecznościowych, wspominając koncerty, jej niezwykłą energię i piosenki, które towarzyszyły im przez całe dekady. W wielu wpisach powtarza się jedno, tego głosu nie można było pomylić z żadnym innym. Wspomnienia płyną także od ludzi brytyjskiej i światowej muzyki i telewizji. Artystkę żegnają m.in. Cliff Richard czy Bryan Adams. Bonnie Tyler pozostała aktywna zawodowo niemal do końca życia. Jeszcze w ostatnich latach koncertowała i nagrywała nową muzykę. W maju przeszła w Portugalii nagłą operację jelit. Rodzina poinformowała, że artystka zmarła w wyniku choroby, z powodu której była leczona.
1: Tematem zajęła się Anna Rączkowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pochmurna i deszczowa popada też w ciągu dnia, zwłaszcza na wschodzie Polski. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z radiem i telewizją polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
6: Lato z radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Anna Andrzejewska w programie pierwszym Polskiego Radia, prawie 10 minut po godzinie drugiej. Damian Sikorski, dobry wieczór i zapraszam na ostatnią godzinę audycji Muzyka Nocą. Wracając do Anny Andrzejewskiej, dobrze mi najnowszy singiel, który w końcu się ukazał. Nie ukrywam, że po jej debiutanckim albumie Haśka, który był inspirowany twórczością Haliny Poświatowskiej, bardzo czekałem na nowe dźwięki od Anny Andrzejewskiej. Ja wiem, że siedziała w studiu i pracowała ze swoim producentem. Wiem, że to był długi czas, na pewno bardzo, bardzo twórczy. Pozdrawiam też producenta, którym jest wuja HZG. Znakomicie wyprodukował tę piosenkę. Ja wiem, że jeszcze tam w szufladzie czekają znakomite kolejne utwory, które już niebawem będą publikowane. Co miesiąc będzie nowy singiel i kolejny album. Myślę, że to będzie naprawdę wyjątkowa płyta 2026 roku, więc już z góry Anie Andrzejewskiej gratuluję. Dziewczynie, która zaczynała od jazzu, bo ukończyła Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, co słychać w sposobie prowadzenia melodii i pracy głosem. Później zaczęła tworzyć autorską muzykę, w której jazz mieszał się z alternatywnym popem, elektroniką i poetyckimi tekstami. Tak było na Haśce, na debiucie, a jaki będzie właśnie nowy album, no to przed chwilą dostaliśmy przedsmak. Ta kompozycja Dobrze mi ukazała się dokładnie 2 godziny temu. Także w programie pierwszym Polskiego Radia mieliśmy absolutną premierę. Kajetan Wolas teraz będzie, jego producent Mulatę, najnowszy singiel zatytułowany Ludzik.
1: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

Skubas w programie pierwszym Polskiego Radia. Życie jest piękne. No i ma rację, wokalista zdecydowanie, bo każdego dnia, nawet w tych trudniejszych momentach, możemy odnaleźć jakieś pozytywne strony życia i o tym też jest ta piosenka. Skubas wraca z nową kompozycją, która mam nadzieję, że też nas przybliża do kolejnego albumu. Po miesiącach intensywnej pracy prezentuje właśnie ten krążek, piosenkę o odnajdywaniu nadziei mimo doświadczeń, które zostawiają ślad o wdzięczności, o akceptacji, o sile płynącej z codzienności. Zalia nam teraz, drodzy Państwo, zaśpiewa nowy singiel Tylko kochaj mnie. Zalia, która miała piękne początki swojej drogi artystycznej, trudne, ale piękne, wypracowała sobie to miejsce, które teraz ma na scenie muzycznej, gra na wielkich festiwalach, gra autorskie trasy koncertowe, no i zapowiada kolejny album. Tylko kochaj mnie.

Huragany i Dawid Karpiuk w programie pierwszym Polskiego Radia. Frontman zespołu Dziwna Wiosna, rockowego tria, takiego solidnego, mocnego grania, a tutaj w nieco innej odsłonie. No, nawet nie nieco, tylko zupełnie inna stylistyka. Drugi singiel anonsujący jego solowy album i no, postawmy sprawę jasno. Dawid Karpiuk no, gra zupełnie inaczej i trzeba powiedzieć, że piosenka powstała z Arkiem Koperą, z którym miał okazję już współpracować. Arek Kopera na co dzień produkuje również kompozycje Sanach, Darii Zawiałów czy Igora Herbuta, a Huragany no to opowieść o szale, o świetle i też ciemności, o miłości i nadziei. No i utwór jest w takiej stylistyce, która raczej nie miałaby miejsca w zespole Dziwna Wiosna, bo nie ma tam wyprodukowanych piosenek, tylko one są zagrane po prostu z ręki. Ciekaw jestem bardzo jego solowej albumu, jaka to będzie płyta i co z Dziwną Wiosną. Czy to będą dwa równoległe światy, czy będzie pauza od jego macierzystego zespołu. Co do zespołów, mamy nową formację na rynku, która nazywa się Ewa Koc. Mamy tam dwóch wokalistów, których myślę, że państwo doskonale znacie. Błażej Król i Dawid Tyszkowski spotkali się w Kocewce, to jest w Kujawsko-Pomorskim, w takim domku, by stworzyć album jako zespół. Znakomici muzycy pojawiają się też tutaj w tych nagraniach, którzy na co dzień współpracują z różnymi artystami. No, mamy pełnoprawny band, który nazywa się Ewa Koc. Zabierz mnie, ich pierwszy singiel.

Dawid Podsiadło w programie pierwszym Polskiego Radia i nowy singiel zatytułowany Na Błysk. Człowiek, który zapełnił polskie stadiony. To jest naprawdę niewiarygodne, że polscy artyści potrafią zagrać nie jeden koncert stadionowy, ale nawet i kilka. No, w tym gronie jest chociażby Dawid Podsiadło, o Sanach, o której dziś już wspominałem. No, wielkie ukłony i naprawdę gratulacje, bo to były spektakularne koncerty. Duża radość dla mnie na pewno, drodzy Państwo, mamy nowy singiel od formacji U2, zapowiedź kolejnego albumu. To jest zespół, który gra od dziesiątek lat i cały czas w tym samym składzie. No i w znakomitej formie. Przykładem tego jest kompozycja zatytułowana Street of Dreams U2.

Ja powiem tylko tak dla formalności. Paul McCartney w programie pierwszym Polskiego Radia na kwadrans przed godziną trzecią. Damian Sikorski, bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie w jedynce w audycji Muzyka Nocą i zostawiam Państwa z producentem, z Markiem Ronsonem, który stworzył mnóstwo kompozycji, między innymi dla Amy Winehouse, dla Raya i wielu innych artystów, i te piosenki będą towarzyszyły Państwu do godziny trzeciej. Dobrej nocy życzę. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Centralne Biuro Antykorupcyjne już wcześniej podejmowało czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, informuje prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wczoraj rano
4: wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie sprawdzające. Zabezpieczyliśmy natychmiast dokumenty, te, które w pierwszych godzinach postępowania należało zabezpieczyć, zostały zabezpieczone. Po wykonanych czynnościach procesowych, po wcześniejszym wszczęciu śledztwa, prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów w Szpitalu Południowym. Dzisiaj mamy 4 postępowania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
3: Prokurator krajowy odniósł się też do sprawy spółki neurochirurgów wystawiającej szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę. Dariusz Korneluk powiedział, że wciąż nie wiadomo, czy osoby objęte postępowaniem zostaną przesłuchane w charakterze świadków czy poszkodowanych. Minister spraw zagranicznych stanowczo potępia prawicowych działaczy próbujących legitymować ludzi. Do takiego zdarzenia doszło w Poznaniu. Radosław Sikorski stawia sprawę jasno. Nie ma zgody na takie zachowania.
5: Prawicowi działacze dali o sobie znać m.in. w Poznaniu. Na początku lipca mężczyźni związani z partią Korwin wygłaszali na Uniwersytecie Ekonomicznym hasła o wrogości Ukrainy. Wypytywali też obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w tej sprawie, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania, bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
5: Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że nie ma zgody na takie zachowania.
7: To nie będzie tolerowane. To jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji.
5: Wicepremier zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: Bardziej precyzyjne zasady promocji i możliwości sprzedaży wina w internecie. To główne założenia złożonej przez polityków PSL, złożonego przez polityków PSL projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić, a czego nie. Tłumaczył na konferencji w Baniewicach w zachodniopomorskim Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
8: Definicja

0: W gruntowych to złe informacje dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki. Wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
1: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe, oscylowały wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
0: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka, nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
2: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego. No to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
0: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czereśni, 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
3: No, to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Piątek, mokry i deszczowy, przelotne opady deszczu możliwe, zwłaszcza we wschodniej części Polski. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na krańcach zachodnich.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
6: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Zapraszam.
8: Panowie, prosimy.

Dziś kończymy tydzień zapomnianych orkiestr i zespołów. Pozostało ich wiele, będziemy po nie sięgać. Kazimierz Turewicz odziedziczył po Janie Zajmyrze i Edwardzie Czernym Orkiestrę Taneczną Polskiego Radia, którą prowadził niecałe 2 lata od stycznia 1957 do grudnia 1958 roku. Turewicz był znakomicie wykształconym muzykiem. Skrzypkiem, akordeonistą, kompozytorem, aranżerem, dyrygentem. Grał na wielu instrumentach. Prowadził też swój mały zespół taneczny. Posłuchajmy, śpiewa z takim zespołem Zbigniew Kurtycz. Piosenka Jerzego Haralda, Zwykła mała piosenka.

0: nowym knietorem, ku piękniejszym wciąż zbliża się dnią. Szczęście ciebie też znajdzie wieczorem, albo jutro piosenka mówi to.
1: Śpiewająca Nina Bilichowska to na pewno dla Państwa osoba zupełnie nowa. Śpiewała tak dawno, w roku 1954 nagrała piosenkę A my się całujemy. Muzyka Marka Sarta do tekstu Janusza Odrowąża.

Wozi woda to również piosenka Marka Sarta. Rozbrzmiewała w polskim radiu co chwila, była bardzo lubiana. Śpiewali ją panowie, a między innymi Jerzy Michotek. Razem z piosenką Wróci dawny czas.

i jedna z najładniejszych piosenek Zygmunta Willera do tekstu Krystyny Wolińskiej Maleńki znak, napisana dla kabaretu Wagabunda występującego dla Polonii w świecie. Gwiazdą tego kabaretu była Maria Kotewska. W kraju oklaskiwano za tę piosenkę Irenę Santor. Dziś wykonawcy w duecie Halina Kowalewska i Maciej Koleśnik.

Kazimierz Turewicz po wyjeździe z Polski pracował na emigracji. Nagrywała z nim generałowa Andersowa, na estradzie znana jako Renata Bogdańska. Na pożegnanie piosenka Mów miły o szczęściu.

0: Do Radia Retro zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 3 w nocy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Parachutes to debiutancki album grupy Coldplay, który został wydany 10 lipca 2000 roku. Mamy więc z okazji rocznicy i z faktu, że zespół Coldplay wciąż należy do ulubionych wielu nocnych słuchaczy, pretekst, by do tej pierwszej płyty zespołu powrócić. Płyta świetnie się sprzedawała, przyniosła grupie popularność. Muzycy dostali za nią nagrodę Grammy. Proste, szczere, melodyjne piosenki po dziś dzień zachwycają zwolenników brytyjskiego popu, więc kameralny Coldplay w radiowej jedynce nocą.

zespół Coldplay w czasach debiutu. Po 26 latach wciąż wracamy do tej pierwszej, a dla wielu najważniejszej płyty Brytyjczyków. Z niszowej grupy Coldplay dziś zapełnia stadiony, bez przerwy rozwija się, ich koncerty są audiowizualnymi spektaklami z laserami i z konfetti. Chris Martin mówi o nagraniu jeszcze dwóch albumów i zamknięciu studyjnej dyskografii Coldplay, a potem skupieniu się wyłącznie na koncertowaniu. Zostajemy z rockowymi balladami zespoły Maroon 5, One Republic oraz Travis i Keane.

0: Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dyrektorzy szpitali podzieleni w ocenie propozycji zmian w ochronie zdrowia. Maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy, ograniczenie czasu pracy, utworzenie centralnej e-kolejki. Takie propozycje naprawy systemu i ograniczenia kominów płacowych przedstawiła minister zdrowia. Dyrektorzy dużych specjalistycznych placówek chwalą rozwiązania, natomiast włodarze szpitali powiatowych obawiają się problemów kadrowych.
3: Po aferach związanych z gigantycznymi zarobkami lekarzy teraz jest sprzyjający moment, aby wprowadzić ograniczenia wynagrodzeń, uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
4: 240 zł za godzinę, godna stawka, poczekamy jak będzie można to wprowadzić w życie, jakimi przepisami.
3: Inaczej propozycję limitów wynagrodzeń widzi dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku na Podkarpaciu Mirosław Leśniewski.
5: To zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki do tej pory.
3: Dyrektor Leśniewski obawia się problemów kadrowych.
5: 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
3: O zmianach w czasie pracy i wysokości wynagrodzeń minister zdrowia rozmawiała z samorządem lekarskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: We Francji prawdziwą euforię wywołał awans reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś nad Sekwaną.
6: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w Święto Narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz Białystok. Nowoczesne, komfortowe sale dla chorych, pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ogólnodostępna dyżurka. Tak wygląda po gruntownym remoncie. Oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Trafił tam też nowy sprzęt.
7: Zmienił się praktycznie cały oddział, wszystkie sale. W każdej sali mamy łazienkę, wszystko jest przebudowane.
8: Lekarz kierujący oddziałem Anna Budnik.
7: Otrzymaliśmy również nowe łóżka, nowy

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Piątek będzie stopniowo stawał się coraz bardziej pochmurny i deszczowy. Najwięcej chmur i najbardziej intensywne opady na wschodzie Polski, wraz z nimi miejscami burze z gradem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum i do 25 na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Przedstawiamy pszenicę Voltage z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona. Dobre plony.
1: Reklama. Autopromocja.
3: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
4: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A tymczasem na zegarach 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Afrykański pomór świni ponownie pojawił się w polskiej chlewni. Główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu drugiego w tym roku przypadku ASF u świni. Ognisko potwierdzono w gospodarstwie w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Zakażone stado liczyło 774 świnie. Już niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o wsparcie inwestycji leśnych i zadrzewieniowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że nabór potrwa jeszcze do 31 lipca. Program obejmuje cztery interwencje. Zalesianie gruntów rolnych, zadrzewienie śródpolne, systemy rolno-leśne oraz zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych. Do zdobycia jest to 1500 do nawet 22 tysięcy złotych na hektar. Poza jednorazowym wsparciem na inwestycje, rolnik może liczyć też na premie wypłacane przez 5, a przy zalesieniu nawet 12 lat. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła, jak sprzedawcy warzyw i owoców wywiązują się z istniejącego od połowy lutego obowiązku prezentowania grafiki z flagą kraju pochodzenia. Pierwsze wyniki pokazują, że część sprzedawców wciąż nie dostosowała się do nowych przepisów. Inspekcja skontrolowała 288 partii świeżych owoców i warzyw oferowanych luzem. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na targowiskach i w punktach sprzedaży. Zakwestionowano 56 partii. W przypadku sklepów stacjonarnych było to 31. Rozpoczynają się tak zwane małe żniwa. Pierwsze zbiory dotyczą jęczmienia ozimego. Później kombajny wjadą w rzepak. Według szacunków tegoroczne plony mają być wyższe o 2% od średniej wieloletniej i o 0,1% niższe w porównaniu do ubiegłego roku. Tomasz Matusiak.
6: Małe żniwa powoli nabierają tempa. W części regionów kraju rolnicy zwożą plony z pól, a w niektórych częściach Polski rolnicy nadal wstrzymują się ze zbiorem, czekając na optymalną wilgotność ziarna. Tak jest m.in. w województwie świętokrzyskim. Przygotowania do małych żniw jeszcze trwają, mówi Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
7: Przygotowania trwają, ale to raczej sprzętu w tym momencie, ponieważ pogoda jeszcze nie sprzyja i też zboża nie są gotowe do tego, żeby wjeżdżać w pole. Na pewno za chwilę pojawi się jęczmień ozimy, bo on w zasadzie już jest przygotowany do tego, żeby za chwilę wjechać w pole i mucić. No i oczywiście rzepaki, natomiast z rzepakami jeszcze trzeba poczekać przynajmniej takie półtora tygodnia.
6: Z kolei na Zamojszczyźnie już prawie po małych żniwach. Kombajny wyjechały w pola pod koniec czerwca, mówi Marcin Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.
8: Dwa tygodnie temu, wtedy kiedy mieliśmy tą falę upałów, okres 27, 29, 30 czerwca, wtedy rolnicy zaczęli zbierać pierwsze jęczmienie właśnie o zimę. Jak sama pogoda pokazała, zresztą i tak wczesne żniwa, no niestety nie wróżyły dobrych plonów. Mogliśmy się spodziewać, że plony w tym roku no nie będą.

0: rekordowe z racji suchej wiosny. Mieliśmy najsuchszą wiosnę, odkąd ja pamiętam, mimo że ja gdzieś tam dopiero niespełna 30 lat żyję, ale starsi koledzy tutaj z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego również mówili, że tak suchej wiosny no nie pamiętają.
1: Gorsze plony w tym roku potwierdza także prezes FUCIA. Jego zdaniem oprócz upałów wpłynęła na to także mroźna zima.
2: W całej Polsce, z tego co słyszę, plony rzepaku będą niższe, ale to wynika z zimy mroźnej, którą mieliśmy. Odczuły to rzepaki i na pewno też tą suszę, która była wiosną, na pewno plony rzepaku będą niższe przynajmniej o 30-40% niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o jęczmień zimy, to jeszcze nie mamy żadnych informacji, jak to może wyglądać. Pewnie w niedługim czasie się dowiemy.
1: Ewentualną przeszkodą w rozpoczęciu zbiorów w tym tygodniu mogą być jeszcze nie co niskie jak na lipiec temperatury i brak słońca. Rolnicy podkreślają, że jęczmień zdecydowanie lepiej kosi się przy dobrym nasłonecznieniu.
3: No chyba wszystko lepiej wychodzi, gdy świeci słońce i tego sobie oraz Państwu życzę. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne w poniedziałek, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: słyszy Kraftwerk, bo kiedy się słyszy Żara, czy kiedy się, co tam jeszcze, Kitaro, Wangeli, o, Tangerine Dreams, no rzeczywiście tu Wojtek dobrze podpowiada, co tam jeszcze, Kitaro, Koto, pamiętasz coś takiego? To były takie projekty dance'owe, Laser Dance, chociaż to my to nazywamy Laser Dance, tak to nazywaliśmy w latach 80. Na dobry początek Kraftwerk, Das Model.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Jeszcze tu Wojtek podpowiada za szyby Isao Tomita. Jakiś Japończyk pewnie. No dobrze, w takim razie, tak jak wspomniałem, wszyscy miłośnicy muzyki elektronicznej są szczęśliwi, ukontentowani. Wszyscy, którzy trzymali kciuki za Francją, także. Piątek, 10 dzień lipca, 191 dzień roku, do końca roku 174 dni. Słońce o 4:27 wzeszło. Zajdzie o 20:55, zatem dzień potrwa 16 godzin i 28 minut, czyli 2 minuty krótszy niż wczoraj, krótszy od najdłuższego 19 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Alma, Anatolia, Aniela, Antoni. Się zawahałem, bo widzę, że na liście imieninowej dziś Daniel, ale także Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Rufina, Samson, Sylwan, Witalis i Zacheusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Ja sprawdziłem sobie, jak się je wykonuje. No, trzeba takie miejsce wybrać przed rozbiegiem odpowiednie, albo z lewej, albo z prawej strony. I to powinien być górny róg, tak zwane okienko. Najskuteczniejsze strefy to absolutnie nie do obrony, to są właśnie te górne. Dolne rogi tuż przy słupku, drugi najlepszy wybór. Piłka musi lecieć mocno i blisko ziemi. Mocno i blisko ziemi. No i to jest najważniejsze przy wykonywaniu rzutów karnych. Nigdy nie zmieniaj decyzji, bo zmiana zdania w trakcie rozbiegu to jest najczęstszy powód niestrzelonych karnych. Pytanie, czy tak było w przypadku Kyliana Mbappé.
2: Wiemy, jakim jest specjalistą od 11 Bono. Jak się zachowywał z Holandią? Mbappé! Mbappé! Bono! Morderca rzutów karnych z Maroka. Urodzony w Kanadzie. Znowu takie przyruchy. Takie, powiedziałbym, gesty, które tutaj wybiły z uderzenia, zabrały pewność siebie. Mbappé po prostu fatalnie strzelił z 11 metrów i cały czas bez bramek Foxborough.
0: O tych przyruchach mówił w TVP niezawodny redaktor Borek. Czy Kylian Mbappé zmienił zdanie w ostatnim momencie, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, Mbappé wpisuje się na tę listę największych, którzy nie trafiali z jedenastki na dużych imprezach piłkarskich. Pamiętają Państwo te wielkie nazwiska? Jest ich sporo, czasami nawet zaskakujące. Niezależnie od tego, co tam się stało, Francja wygrała, no i Mbappé też przecież udowodnił, że też niczym Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, bo z karnego nie trafił, ale potem się trafiło i Francja ostatecznie wygrywa 2-0 z Marokiem. Umocniła się Francja na pozycji faworyta. Czy Francja podniesie puchar? O, to jest pytanie. Moim zdaniem nie, bo już wczoraj z kolegami z redakcji sportowej ustalaliśmy. Znaczy tak, Filip Jastrzębski twierdzi, że Francja. Wydrych i Kowalczyk, że Hiszpania. Zobaczymy. A skoro Mundial wszedł w fazę zasadniczą, to pewnie łatwiej postawić. Zatem kto Państwa zdaniem wzniesie puchar w przyszłą niedzielę, 19 lipca? 22 139 22 02. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: No, ciekawe, powiem szczerze. Piotr Zioła się ten człowiek nazywa. W oczach ma błysk muzycznie, świetny. Tam sekcja sobie bardzo fajnie hulała. Piotr Zioła, człowieka znam, utworu nie znam. Skoro nie znam, to zakładam, że to nowość na antenie radiowej jedynki. To nie nowość, że pani Ania o tej porze jeszcze w łóżku i pani Ania przekonuje, że za chwilę wyjdzie z Kabium na spacer. Ta. Mhm.
1: Dzień dobry. Z tej strony Ania i Kabi. Z łóżka, jak słychać. Jeszcze. Ale już niedługo wstajemy i z urlopu. Tak, tak, mamy 2 dni urlopu i dlatego wczoraj nas nie było, bo trochę nam się oko przymknęło dłużej, ale dzisiaj już jesteśmy. No i cóż, Olsztyn, pochmurno, bez deszczu póki co, mniejszy wiatr, plus 14, docelowo plus 18. No wspaniała pogoda, wspaniały, zapowiada się dzień. Miłego piątku wszystkim życzymy i do usłyszenia.
0: I na drugi boczek i można sobie dalej spać. Nie mam pretensji absolutnie, panią. Tak trzeba żyć. Tym bardziej, że pani zdaje się jest na urlopie. Ale szanuję, bo pani jest na urlopie, a mimo to dzwoni i raportuje. 22 139 22 02. Pan Waldek Piaski, to jest Wielkopolska, zdychą. Zdychą na termom... A nie, tam jest nawet poniżej. Szanowni państwo, 10 dzień lipca, a u pana Waldka ile?
2: 8 stopni tylko ciepła na dworze, cisza jak na cmentarzu, nic nie śpiewa. Dobrze, że nie ma wiatelku, bo byśmy to odczuwali moc. Wczorajsze mecze znowu, nie dospałem, ale jestem zadowolony z wyników. Dzisiaj mamy już piątunio, piąteczek, moja córka dzisiaj ma urodziny. Przy okazji wszystkiego dobrego, Ewelinko.
0: Szanowna pani Ewelino, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. No i tata złożył na antenie radiowej jedynki, to liczy się podwójnie. 24 minuty po godzinie 5, pan Waldek marznie, skoro 8, no pan Marek też marznie, a przy okazji odlicza dni do urlopa.
3: No i przedostatni piątek przed urlopem, podkrakowskie Liszki, 12 stopni zimno. No tak, bezchmurne niebo, rogalik sobie jasno świeci, w dzień maksymalnie 20. Redaktor zapowiada upały. Okej, ja nie jestem z tych, co rozliczają, ale patrząc na prognozy w internetach, to jak to redaktor mówił, okrężnie

0: Się nie urywa. Pytanko, kiedy ma być ciepło, bo weekend, no też jest koło 20-21. Masakra jakaś. Pozdrawionka, Marek.
1: Ja rozumiem, panie Marku, że pan nie rozlicza, ale to trzymajmy się faktów. Ja nie mówiłem, że od piątku będą upały. Ja mówiłem, powołując się na długoterminowe prognozy, że będzie wzrost temperatury. A to jest zasadnicza różnica. Wzrost temperatury w porównaniu z tym, co mieliśmy od poniedziałku do wczoraj. I to były prognozy długoterminowe. Ale żeby nie było, dziś rzeczywiście trochę cieplu, jakieś 26 stopni na zachodzie, no ale... W związku z tym, że wciąż w pamięci mamy to, co było nie tak dawno, a skoro państwo mają, a zakładam, że mają niektórzy te 40 na termometrach, no to powiem tak, że pod koniec przyszłego tygodnia i też, żeby nie było, to nie są nawet prognozy długoterminowe, to są tak zwane modele pogodowe. No i z tych modeli pogodowych wynika, że pod koniec przyszłego tygodnia nawet 34 stopnie pod koniec przyszłego tygodnia, a kulminacja fali upałów powinna nastąpić w sobotę 18 lipca. To szczegóły jeszcze w tej godzinie państwu zdradzę, ale jeszcze wcześniej pan Marek, nie ten z Krakowa, ten z Podkarpacia.
2: Dzień dobry, Ocieka się kłania. Moi kochani, 14 stopni, ale niebo zaklejstrowane chmurami. Nocy musiało padać, bo jest mokro. Chodnik przed domem mokry, trawa mokra, także padało. Dobrze, niech pada. Dzisiaj piątek, jadę do Sędziszowa po chlebuś. Panie redaktorze, jak pan wie, teraz młodzież musi jeździć w kasku na rowerach i na hulajnogach do 16 roku życia. Powiem panu, że ja będę musiał też sobie kupić kask. A dlaczego? Bo wczoraj po raz kolejny zostałem rozpoznany po głosie, że raportuję w polskim radiu. Wie pana, kask muszę po to kupić, żeby mi woda sodowa do głowy nie uderzyła. Choć powiem panu, że przyjemne to jest, jak ktoś pana rozpozna po głosie. Pozdrawiam wszystkich, dużo zdrowia życzę. Marek.
1: No i sam pan rozumie, panie Marku, jaka jest cena popularności. Tą ceną popularności jest cena kasku na głowę. 28 po piątej.

0: i tytuł nosi ten utwór. Pani Magda. Pani Magda się na urlop wybiera, ale obiecuje.
1: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dziś znów u nas zimno, 11 stopni, niebo jest zachmurane, ale przez to przybija się gdzieś słońce. Dziś już ma być bez deszczu, ma być troszkę cieplej niż wczoraj, czyli tam około 24-25 stopni. Ale no, chcemy tego ciepła, chcemy. Zwłaszcza, że co niektórzy zaczynają urlop, więc panie prezesie, składam wniosek formalny o urlop wypoczynkowy w raportowym kole. Postaram się w trakcie urlopu jakieś tam raporciki odsyłać, ale nie obiecuję. Wszystkim życzę cudownego weekendu, miłego piątku i tym, którzy zaczynają urlop, no to wspaniałej pogody i dużo odpoczynku. Pozdrawiam, Magda.
0: Pani Magda Lebrze, absolutnie, ja nie oczekuję tego. Ja zwalniam panią zupełnie z tego obowiązku. Pani jest na urlopie, to proszę dać się sobie przede wszystkim wyspać. Ja miałem 3 tygodnie przerwy, szanowni państwo, i doceniam to, jak człowiek może na przykład obudzić się o 8.30. To jest zupełnie inny świat. I to jest najważniejsze, że w ciągu dnia nie musi dosypiać. Pani Magda pyta, co z tymi upałami, które obiecywali nam synoptycy. No, z wydawcą ustaliłem, wydawca Artur krzyczy, że już od wtorku, szanowni państwo, nawet może być 30, tak? 30 stopni w Zielonej Górze. Dobrze usłyszałem, więc na te 3 dychy to znacznie krócej poczekamy, ale mówi się, ten model pogodowy, który znajdą państwo na przykład na stronie polskieradio24.pl, polecam państwu ten portal, no to z tego modelu pogodowego wynika, że termometry pod koniec tygodnia mogą pokazać nawet do 38 stopni, zwłaszcza na zachodzie, na południowym zachodzie i częściowo w centrum Polski. Czyli od przyszłego tygodnia cieplej, znacznie cieplej, a pod koniec tygodnia no to upalnie. Najgorętsza aura powinna panować w 2 województwach, dolnośląskim i opolskim. U nas tak mniej więcej bardzo, bardzo, bardzo gorąco za tydzień, a na południu Europy już, jak państwo słyszeli wczoraj bodajże, czy przedwczoraj mówiłem o tym, że w Barcelonie padł rekord. W tym tygodniu niemal 41 stopni. No i mamy powrót upału we Francji. Francja, która awansowała do finału wczoraj po wygranej z Marokiem. We Francji no, władze przygotowują się na 3. w tym roku falę ekstremalnie wysokich temperatur. Od dziś w zachodniej części Francji termometry mogą pokazywać ponad 40 stopni.
2: Powrót ekstremalnych temperatur to szczególnie zła wiadomość dla strażaków, którzy od 2 tygodni walczą z nieustającymi pożarami. Tylko wczoraj w całym kraju odnotowano ponad 300 interwencji związanych z gaszeniem ognia. Fala upałów ma utrzymać się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, obejmując również obchody Święta Narodowego Francji 14 lipca. Z tego powodu wiele miast, zwłaszcza na południu kraju, odwołuje tradycyjne pokazy fajerwerków, obawiając się ryzyka nowych pożarów. Francja zmaga się również z narastającą suszą. Pierwsze departamenty na południu wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody. W okolicach Lyonu zakazano m.in. podlewania ogrodów w ciągu dnia oraz mycia samochodów przez osoby prywatne. Spodziewane są także problemy z produkcją energii. W okolicach Tuluzy wstrzymano pracę jednego z reaktorów jądrowych z powodu zbyt wysokiej temperatury wody w rzece, do której odprowadzana jest woda wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Z redaktorem Folzerem będziemy się słyszeć po godzinie 8.30. Zapytano o te komentarze pomeczowe. No bo wielu widzi właśnie Francuzów jako faworytów, tych, którzy wzniosą puchar w przyszłą niedzielę 19. A pan Przemek, zdaje się, obstawia trochę inaczej, ale wcześniej tradycyjny dzień dobry.
3: Dzień dobry, Poznań, raport pogodowy. Dzisiaj w Poznaniu poranek z temperaturą 12 stopni, barometr pokazuje 1014 hektopaskali. Niebo jest zachmurzone, no ale padać też nie powinno dzisiaj. A co do mundialu, no to myślę, że Argentyna jednak podniesie puchar. Pozdrawiam, Przemek.
0: Argentyna, powiada pan, panie Przemku, czyli drugi raz z rzędu, bo przecież 4 lata temu w Katarze to przecież właśnie Argentyna po wygranej nad Francją. Nasz wydawca jest w tym samym klubie, co i Wydrych, bo też przekonuje, że to Hiszpania zostanie mistrzem świata, tylko że nasz wydawca jest wielkim... Czy ja mogę, znaczy fanatyk to jest, można powiedzieć, ale w każdym razie miłośnik Chorwacji, zwłaszcza Dubrovnika. A pan był, widział pan te sceny, które były kręcone w Grze o Tron? Tam był pan w Dubrovniku, spoglądał na naszego wydawcę? A, no to kilka razy. To zazdraszczam, bo ja się też wybieram, szanowni państwo, kierunek Chorwacji.

0: Chorwacja, ale ta nasza Chorwacja z naszej powieści jedynkowej, czyli pula chorwacka. Nasz wydawca przekonuje, że Hiszpania wygra, że Hiszpania wzniesie puchar, bo Hiszpania wyeliminowała Portugalczyków, którzy to Portugalczycy wyeliminowali Chorwatów. A gdyby nie wyeliminowali, to wiedzą państwo, co by się tam działo, gdyby Chorwacja tak jak 4 lata temu wygrywała, kiedy to było? A 8 lat temu z Francją, później w Katarze, ale nie, no, ale Katar to nie był w czasie wakacji, prawda? Bo to jest szaleństwo. Ja słyszałem, co się działo od znajomych, którzy byli w Egipcie, na tym mieli pakiet all inclusive, to w tym czasie, kiedy Egipt mierzył? Egipt mierzył się z Argentyną. To wtedy, kiedy Egipt wygrywał 2-0, to wszystko było. Napoje były darmowe, wszystko było darmowe w hotelach, no i potem się wszystko skończyło po tym, jak Messi strzelił, potem zaliczył asystę, no i ostatecznie Argentyna wygrała. Jeśli państwo nie mają co ze sobą zrobić w ten weekend, to pan Sławek z zaproszeniem spieszy.
1: Dzień dobry, Łabinowice, 4:46. Stopni, zaraz pokażę auto, ile jest, słoneczko wychodzi do lasu, czyste niebo, pozdrawiam wszystkich. Prezesa raportowiczów, od jutra zaczynamy weekend, prawdopodobnie 15 stopni mamy. Jakby ktoś był w pobliżu, to zapraszamy do Piątkowic, gmina Łabinowice, Złota Kosa. Bardzo fajna impreza.
0: Piątkowice, gmina Łabinowice, Złota Kosa, czyli tam rozumiem cepy pójdą w ruch, cepy i inne takie narzędzia do związane z żniwami. Łabinowice gmina, a miejscowość Piątkowice. I ta impreza, ta Złota Kosa ma już 26 lat.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: U pana Waldka zaledwie 8 stopni o poranku w pierwszej połowie lipca. To tak jak się mówi rześko, prawda? No rześko.
2: I proszę państwa, coś chłodno. Poranek rześki, 11 stopni tylko u mnie, a jak fircyk bez bluzy. Kurczę, troszeczkę mnie tak zgięło. Nie wiem, czy będzie coś więcej niż 20 dzisiaj, ale to nam wszystko ogłosi pan prezes. 2-0 Maroko, czy właśnie nie wiem, czy więcej Maroka, czy Algierii. A dobra, już się nie czepiam. No, Francja. Oczywiście nie oglądałem, no bo godzina nieosiągalna dla mnie. Wszystkiego się dowiem, zapewne. No i cóż, no, godziny tylko. Godziny odliczamy do soboty, do 11. Nie wiem, czy jakieś próby na sucho, panie prezesie, żeby nie było zająknięcia przy tym pytaniu, czy ślubujesz, czy tego. Miłego dnia dla wszystkich.
1: Pan Łukasz z Będzina nawiązuje do tej nowej drogi życia, na którą wstępuje nasz kolega redakcyjny Paweł Zieliński. To już w tę sobotę. Takich pięknych widoków młodej parze życzymy, jakie są w tej chwili w Ustce. Szanowni państwo, wydawca podesłał link, na którym można obserwować właśnie to, co się dzieje na plaży w Ustce. No to całe szczęście w końcu chciałoby się powiedzieć, bo po tym, co było ostatnio, sami państwo rozumieją, no wszyscy mają dość, zwłaszcza tam nad Bałtykiem takiej pogody. No właśnie, sprawdźmy, co tam na Pomorzu u pana Janusza w Gdyni.
3: W Gdyni dzisiaj kontynuacja chłodu o poranku. No NIK termometr wskazuje te 14 stopni. Wiatr zelżał, ale dalej jeszcze takie delikatne podmuchy są, ochładzają nam to powietrze, one są, mam wrażenie, z północy. No nie ma odczucia jakiegoś ciepłego poranka. Jest zachmurzenie, ono jest dość duże, chociaż gdzieś tam w oddali widać trochę niebieskiego nieba, ale chmur jest trochę niskich, trochę wysokich. Nie zapowiada to jakiegoś ładnego dnia, przynajmniej jak na razie. No ale co, no piątek. Panie redaktorze, mam prośbę, prezesie właściwie, kochany, z racji dzisiejszych moich urodzin, mam prośbę o fanfary. Nigdy nie dostałem i nie wiem, wydaje mi się, że mi się należą. Dziękuję, pozdrawiam, życzę udanego weekendu.
1: Przepraszam bardzo, ja sprawdzam sobie nasz tutaj statut. Jest w regulaminie, jest wyraźnie napisane, że fanfary gramy tylko wyłącznie na cześć nowych członków RKRP. A nie, jest poprawka, która była wprowadzona trochę później. Tak, na cześć wszystkich tych członków, którzy, a zwłaszcza tych zasłużonych, takich jak pan Janusz z Gdyni, także gramy fanfary. A co? No i poszło, żeby nie było. Pan Janusz z Gdyni, byliśmy przed chwilą dosłownie na chwilę w Ustce. Pogoda nad morzem ostatnio bardziej barowa niż plażowa, no to wielu turystów oblega i knajpki, i te smażalnie, i restauracje. Turyści twierdzą, że jest drożej, ale da się wytrzymać.
4: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
5: 30 zł chyba, więc była flądra.
4: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało. Pamiątek jako takich nie za bardzo kupujemy. Przyjechałyśmy odpocząć, nie kupować pamiątki.
6: Wszystko idzie w górę, w miarę jeszcze przystępne ceny.
7: Ale to w takie minimalne ceny. Można nawet się gdzieś stołować taniej, można troszeczkę drożej.
8: Paragonów grozy jeszcze nie było.
1: O właśnie, jak wakacje, to i paragony grozy. Średnio za obiad na przykład w takim Milnie trzeba zapłacić ponad 40 zł. Jak mówi pan Kacper, kierownik jednego z takich lokali gastronomicznych, turyści wybierają głównie zestaw. Ryba, fryty, surówka, napój.
9: Ceny poszły bardzo w górę, jeżeli chodzi o ceny ryb. Też musimy podwyższać, żeby nam to się jakoś opłacało. Prosto od rybaka mamy osobiście jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku. Wszystkie ryby są mrożone od dostawców zewnętrznych, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę. Dorsza nie ma, bo na dorsza jest zakaz połowu oczywiście. Ruch się powinien już zacząć od połowy czerwca, ale niestety jeszcze czekamy na ludzi.
1: Czyli jak ktoś nam mówi, że mamy świeżego dorsza, no to jest ściema. A jak jest dorsz nieświeży, o, to można to na przykład zgłosić do sanepidu. Kiedyś to można było zadzwonić, a teraz można to zrobić przez stronę internetową albo, o właśnie, i to jest taka nowa zupełnie funkcja,

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Reklama. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport. A zaczynamy od województwa podkarpackiego i od autostrady A4. Pojawiły się problemy między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód na kilometrze 580. Ładunek wypadł tam z ciężarówki. Na szczęście ucierpiał tylko towar. Nikt nie został ranny. Kierowcy, którzy jadą w stronę Korczowej, mają pod Rzeszowem zablokowany pas prawy i lewy, a ruch wyjątkowo dopuszczony został tam pasem awaryjnym. Teraz województwo śląskie, bo tam niedługo rozpocznie się 3-miesięczny remont autostrady A4 od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. Odcinek, który ma być objęty remontem, ma ponad 5 km długości. Do użytku zmotoryzowanych trafił w 2003 roku. Zgodnie z wynikami najnowszego generalnego pomiaru ruchu z zeszłego roku, natężenie wynosi tam średnio ponad 48 tysięcy pojazdów na dobę, czyli więcej o blisko 15% wobec poprzedniego pomiaru z lat 2020-2021. Są na tej trasie spękania, kolejne i wykruszenia. Dotąd wykonywano tam tylko punktowe naprawy, a obecnie stan nawierzchni wymaga przeprowadzenia zasadniczego remontu. Podczas prac utrzymany będzie przekrój 2 plus 2, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, to aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców. Nocą zakończyły się utrudnienia po poważnym wypadku na trasie S17 w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Na 5 kilometrze tej drogi ekspresowej pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne i niestety zginęła jedna osoba. Był zablokowany jeden z pasów w kierunku granicy państwa. Teraz jedziemy już całym przekrojem 17.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Andrzej Kocjan. Dramat w hiszpańskiej Andaluzji. W pożarze lasu zginęło 12 osób.
0: Lekarze podsumowują spotkanie z minister zdrowia. Skarżą się na brak konkretów.
1: Francja

0: pierwszym półfinalistą mundialu. Kibice świętują zwycięstwo nad Marokiem.
1: Dwanaście osób zginęło w pożarze lasów w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach.
0: Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. Około 50 z nich spędziło noc w miejscowym ośrodku kultury.
1: Z ogniem, który pojawił się wczoraj wieczorem, walczy 150 strażaków. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Świadkowie donoszą, że zerwała się linia energetyczna, od której mogła zapalić się sucha roślinność.
0: Hiszpania zmaga się z falą upałów z powodu wysokich temperatur w ostatnich dniach. W niektórych częściach Andaluzji wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: Po spotkaniu z minister zdrowia lekarze rozczarowani brakiem konkretów.
0: Rozmowy z Jolantą Sobierańską-Grędą o planach na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia trwały półtorej godziny. Czym się skończyły, o tym Dagmara Kędzior.
2: Obie strony podkreślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło na nim konkretów. Zarówno lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń. Jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie dwóch etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej pół etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
3: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: A tak mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Ambasador USA Tom Ross zabrał głos w 85. rocznicę zbrodni w Jedwabnem. Podkreślił, że wydarzenia z 1941 roku były wyjątkiem, a nie regułą okupowanej Polski. Z ustaleń śledztwa IPN wynika, że polscy mieszkańcy miasteczka zamordowali nie mniej niż 340 żydowskich sąsiadów.
0: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ambasador Ross mówił o konieczności uwzględnienia sytuacji, w jakiej znajdowała się wtedy okupowana Polska.
1: Jak wyglądały wydarzenia z 10 lipca 1941 roku? O tym w programie pierwszym Polskiego Radia mówił historyk dr Krzysztof Persak, współautor zbioru studiów i dokumentów wokół Jedwabnego.
6: Tymi, którzy bezpośrednio zgonili Żydów na rynek, znęcali się nad nimi, byli grupa kilkudziesięciu zapewne, czy może stu kilkudziesięciu mieszkańców Jedwabnego, ale także byli na obecni na miejscu Niemcy. Tam w Jedwabnem istniał od pewnie parunastu dni stały posterunek niemieckiej żandarmerii polowej. I oni byli na miejscu i brali udział w znęcaniu się nad Żydami na rynku.
0: Całej rozmowy Michała Wójcika z doktorem Krzysztofem Persakiem z audycji Historia Bliska wysłuchać można na platformie podcastowej Polskiego Radia.
1: Zapomniany hymn Gdyni odnaleziony w archiwach gdyńskiej biblioteki powstał ponad 60 lat temu.
0: Poza zapisem nut, tekstem nawiązującym do ówczesnej sytuacji politycznej i nazwiskami autorów o utworze na razie niewiele wiadomo. Trudno nawet powiedzieć, czy kiedykolwiek został oficjalnie odtworzony.
1: Hymn Gdyni odnalazła przypadkiem Marta Chudecka z Biblioteki Wiedzy.
7: Podczas robienia porządków w naszym archiwum natknęłam się na takie czasopismo Informator Wojewódzkiego Domu Kultury w Gdańsku. I przeglądając go w poszukiwaniu jakichś ciekawostek o Gdyni właśnie, natknęłam się na nuty i pojawił się tam tytuł Hymn Gdyni. Poczułam, że prawie że znalazłam złote runo.
0: Hymnu można posłuchać na YouTubie na kanale Biblioteki Gdynia.
1: Francuzi pierwszymi półfinalistami piłkarskich Mistrzostw Świata w wieczornym meczu w Bostonie. Trójkolorowi nie dali Maroku żadnych szans. Wygrali 2-0 i trzeci mundial z rzędu zameldowali się w strefie medalowej.
0: Ich kibice mają jednak apetyt na znacznie więcej.

0: game.
1: Jeżdżę za tą drużyną po całym świecie i jestem pewien, że jesteśmy dwa mecze od zdobycia Mistrzostwa Świata.
0: Two games to win the World Cup.
2: Na razie Francja musi zaczekać na półfinałowego rywala. Będzie nim Hiszpania albo Belgia. Ich starcie dziś wieczorem w Los Angeles.
3: A więcej o mundialu za chwilę w wiadomościach sportowych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale rozegranym w Foxborough pod Bostonem. Dwa gole Francuzi strzelili w ciągu 6 minut w drugiej połowie. Najpierw w 60 minucie trafił Kylian Mbappé, a 6 minut później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. W pierwszej połowie Mbappé nie wykorzystał karnego, gdy jego strzał obronił Bono. W 77 minucie francuski napastnik musiał opuścić boisko z powodu urazu. Schodził jednak z murawy o własnych siłach. Mbappé wyrównał osiągnięcie lidera klasyfikacji strzelców Lionela Messiego i tak jak Argentyńczyk ma do tej pory już 8 goli w tym mundialu. To było jednocześnie 20. trafienie Francuza w 20. spotkaniu w historii jego występów w Mistrzostwach Świata. Rywalem Francji w półfinale będzie zwycięzca dzisiejszego meczu w Los Angeles, w którym Hiszpania zmierzy się z Belgią. Będzie pierwszy czeski finał w rywalizacji kobiet na wielkoszlemowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale reprezentantka Czech Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk w 2 sety do 4. Wcześniejsze półfinałowe starcie wygrała rodaczka Noskowej Karolina Muchowa. Zwyciężyła po długim pojedynku Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi. Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie w turnieju tej rangi. Główny faworyt kolarskiego Tour de France Tadej Pogacar wygrał 6. etap wyścigu. Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę przed Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i Meksykaninem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji łącznej Norwek Thorstein Traen miał kraksę 20 km przed finiszem. Pogacar ponownie założył koszulkę lidera i ma teraz ponad 2,5 minuty przewagi nad Vingegaardem. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach. I jeszcze kajakarstwo i udany początek zawodów Pucharu Świata w Montrealu w wykonaniu polskich osad. 5 z nich awansowało już do finałów A. W kwalifikacjach na 500 metrów pierwsze miejsce zajęła czwórka: Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Dominika Putto i Katarzyna Kościółek. O końcowe zwycięstwo powalczą również Weronika Marczewska w jedynce na 1000 metrów, czwórka mężczyzn oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow na 1000 metrów i Oleksii Koliadycz na 200 metrów. Ponownie o sporcie za godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
3: Na zachodzie Polski czeka nas pogodny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które tylko przejściowo wzrośnie do dużego. Na wschodzie kraju chmur będzie znacznie więcej, pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze z drobnym gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 stopni będzie w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w wielu miejscach porywisty. Ciśnienie w Warszawie to teraz 997 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
3: Prawie 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 12%. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na Śląsku i w Małopolsce dobra.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ofertowa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Reklama. Autopromocja.
9: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
10: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa.

0: to takie męskie.
1: 6:15. Polskie Radio. Program pierwszy.
2: Sygnały dnia.
1: No i mamy już piątek, w końcu piątek, 10 dzień lipca, 191 dzień roku, do końca roku 174 dni. Słońce wzeszło o 4:27, zajdzie o 20:55, dzień potrwa zatem 16 godzin i 28 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 19 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Alma, Anatolia, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Rufina, Samson, Sylwan, Witalis i Zacheusz. No się okazuje, że Jastrzębski Wydrych dzisiaj imieniny obchodzą. Kto wie, sprawdzimy u źródła. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Pierwsza połówka do zapomnienia, ale otwarcie drugiej, bez podtekstów oczywiście, było wyjątkowe, bo to dwa ciosy, jeden po drugim, i to Francja znalazła się w półfinale, a nie Maroko, w półfinale Mistrzostw Świata. I to był taki kolejny mecz wyjątkowy, w którym wykonawca rzutu karnego nie trafia do bramki, ale później odkupuje winy swoje z nawiązką.
3: Mbappé! Mbappé! Po prostu fatalnie strzelił z 11 metrów. Jest szansa! Gol! Ależ to było wymierzone! Wyjątkowe! Tak jak wyjątkowym piłkarzem jest Kylian Mbappé!
1: I tak właśnie zachwycał się redaktor Borek w TVP, no i trudno nie przyznać mu racji. Mbappé udowodnił, że jest jednym z najlepszych. Francuzi czekają teraz na rywala. No i właśnie pytanie, czy Mbappé zagra w półfinale, bo tam jakaś tam kontuzja się wdała, a może mi się wydawało. No właśnie, tym rywalem będą Hiszpanie czy Belgowie, a z drugiej strony drabinki też robi się równie ciekawie. Norwegia, Anglia, Argentyna, Szwajcaria. No i pytanie, kto z tej grupy dojdzie najdalej, kto udźwignie presję, kto się potknie, kto Państwa zdaniem, no właśnie to jest najważniejsze pytanie, kto 19 lipca wzniesie Puchar Mistrzów Świata. Za chwilę zapytam o to też naszego specjalnego wysłannika Kacpra Merka, który podróżuje po Stanach i śledzi mundial z bliska, a skoro Kacper podróżuje, to musi też jeść, no pewnie raz lepiej, raz gorzej, jak to w trasie. I tu przechodzimy od amerykańskich restauracji do tych nad Wisłą. Może być nad Wisłą, może być nad morzem, przy deptaku i przy trasie, gdzie czasem człowiek zamawia obiad, a potem zdarzyć się może tak.
4: To było jakoś nad morzem i akurat ryba była, no, nieświeża.
5: Zgłosiłeś to gdzieś?
4: No nie, nie udało się nigdzie zgłosić. No bo nie było gdzie tego zgłosić, tak?
5: Za dużo komplikacji.
4: Tak, dokładnie. A jakby była taka funkcja, by było na pewno łatwiejsze dla każdego.
1: No jest, szanowny panie, jest taka funkcja. Od początku lipca w aplikacji mObywatel, tej, którą państwo mają, przynajmniej wielu z nas ma w smartfonie, mObywatel, w tej aplikacji można zgłaszać nieprawidłowości sanitarne. Na przykład nieświeże jedzenie, brud, podejrzane warunki w lokalu. No wcześniej trzeba było dzwonić do sanepidu albo wypełnić specjalne zgłoszenie przez internet, czyli taka procedura bardzo długo trwa. A teraz wystarczy kliknąć kilka razy i już są efekty. Główny inspektorat sanitarny dostał niemal 300 zgłoszeń przez nową funkcję. No i pytanie, czy to jest dobry sposób na pilnowanie jakości w restauracji, czy potrzebna kontrola, bo latem część lokali jedzie na zasadzie turysta przyjedzie, zje i pojedzie. No a restauratorzy, no właśnie, czy oni, to jest pytanie do państwa, tych, którzy prowadzą interesy, czy nie obawiacie się, że aplikacja stanie się narzędziem do donosów, na przykład na za zimną zupę, albo na przykład na małego schabowego, ale na to, że jest za drogo. I to jest pytanie do państwa, także kiedy jesteście

się nad morzem, to czego nie możecie sobie odmówić? Ha? Śledzia, dorsza, turbota, turbo drogi. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, będzie naszym gościem o 7.15. Godzinę później Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki, ja nazywam się Daniel Wydrych, a już za chwilę Kacper Merk i ten Kansas to nieprzypadkowo.

0: Austin in the Wind, ale to jest dobry numer, szanowni państwo. Grupa Kansas, pył na wietrze, ten pył na wietrze to zdaje się ostatnio był na bałtyckiej plaży. Grupa Kansas nieprzypadkowo, bo i Kacper Merk, który przymierza Stany. Słuchaj, czy Kacper Merk, nasz specjalny wysłannik radiowej jedynki, ty liczyłeś, ile już kilometrów zrobiłeś w samolocie i w samochodzie?
1: Boję się jeszcze tego policzyć, ale wiem, że specjalne systemy internetowe, bo mam taki pamiętnik podróży, w którym wpisuję wszystkie swoje podróże, one to wyliczą, więc jak będziemy rozmawiali po Mistrzostwach Świata, to będę znał odpowiedź na to pytanie. Dzisiaj dobrych ponad 800 mil, czyli ulala, tak lekko licząc ponad 1000 kilometrów za kółkiem.
0: Czyli trochę. Zapytałem, szanowni państwo, bo Kacper jest człowiekiem młodym, być może nie pamięta grupy Kansas, ale że w młodości...
1: Dziękuję.
0: W młodości bywał DJ-em, to grupa Kansas jest ci znana.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Podobnie jak znany jest ci już smak amerykańskich żeberek, bo dzisiaj będziemy rozmawiać, jeszcze w tej godzinie sprawdzimy taką aplikację M-Obywatel, znaną państwu, ale tam jest zupełnie nowa funkcja, dzięki której można zgłaszać na przykład nieświeżego dorsza nad Bałtykiem. Ale skoro ty podróżujesz po Stanach, no to musisz jeść. Jak karmią w Stanach?
1: Znakomicie karmią w Stanach i ja dzisiaj, ponieważ jechałem samochodem przez aż 5 stanów, tak jak powiedziałem, 800 mil, to zaplanowałem sobie, że zjem w takiej przydrożnej restauracji prosto jak z filmu albo jak z serialu. I faktycznie taką sobie znalazłem, zatrzymałem się, tam byli sami kierowcy tirów i jedna rodzina. Panie, które obsługiwały w takich fartuszkach, takich wiecie państwo, sceraty.
0: Słuchaj, a czy one podają rzeczywiście tak jak jest w tych amerykańskich filmach albo serialach, podają kawę na życzenie i tyle? Ile chcesz z tych dzbanków?
1: Tak jest. Wszystko jest all you can drink, że tak powiem, więc możesz wypić po zakupieniu jednego napoju dolewki

0: właściwie leją się strumieniami i oni naprawdę, ci Amerykanie, tak te dolewki strumieniami wciągają, prawdę powiedziawszy, więc miałem tego dzisiaj doświadczenie, ale żeberka były top, pierwsza klasa, naprawdę warto było się zatrzymać w takim przydrożnym barze, restauracji, zajeździe, trudno mi powiedzieć, jak to nazwać, i wszystko ze mną w porządku, tak zmierzając do tego wątku sanepidowego, więc bardzo się cieszę, że bezpiecznie dojechałem do celu i że jutro już kolejne spotkania piłkarskich mistrzostw świata.
1: Słuchaj, wszystko w porządku z tego, co udało mi się ustalić, albo jeszcze ustalę ze Stefanem Folcerem, naszym korespondentem w Paryżu. Żaden chyba samochód nie spłonął, bo wiemy, co się działo po finale Ligi Mistrzów. Jakaś taka dziwna tradycja, że jak wygrywają, to tam palą samochody. No i ci, którzy stawiali na Francję, są ukontentowani, bo pierwsza połówka trochę do zapomnenia, ale w drugiej rzeczywiście, no, Kylian Mbappé udowodnił, że jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, choć w pierwszej nie strzelił gola, co zdarzało się największym. Gola z karnego, żeby
0: tak
1: było
0: jest.
1: Jasność.
0: Tak jest, ale jest taka statystyka, która mówi, że on znacznie częściej strzela, chyba 80% swoich goli mundialowych strzelił w drugiej połowie, więc po prostu ten rzut karny przyszedł za wcześnie, mówiąc tak pół żartem, pół serio dla niego. Trzeba było go nie strzelać, zaczekać do drugiej połowy. Jeżeli chodzi o to spotkanie Francji z Marokiem, to była prawdziwa dominacja Francuzów, bo oni wcześniej grali z Paragwajem, wcześniej grali takie mecze, o których się mówiło, że są murowanymi faworytami. Tutaj to Maroko miało im się postawić. Maroko, które postawiło się wcześniej Brazylii, Maroko, które jest bardzo silną drużyną z Afryki, ale to Maroko nie było w stanie zrobić nic przeciwko reprezentacji Francji i myślę, że minionej nocy po prostu zobaczyliśmy, jak trójkolorowi są silni. To jeszcze nie oznacza, że oni są murowanym kandydatem do tytułu Mistrza Świata, ale robią wrażenie. W fazie pucharowej nie stracili ani jednej bramki. Wygrywają mecz za meczem, bez straconego gola. Mbappé, Dembele, Olise, to trio ofensywne jest niesamowite. Więc nie ma się co dziwić, że francuscy kibice już szaleją, prawdę powiedziawszy.

0: Ale le ble. Ale le ble.
1: Energetycznie tego poranku, prawda? Jeżeli państwo się nie mogą obudzić, to sialalalala, ale le ble, jak najbardziej. Bardzo mi się spodobał dzisiaj taki jeden starszy pan, taki Francuz, który powiedział, że od 27 lat mieszka w Kanadzie, ale jak raz urodziłeś się niebieski, to zawsze będziesz niebieski i jeździsz za tą swoją reprezentacją. A powiedzmy też sobie uczciwie, bardzo przyjemnie jeździ się za reprezentacją, która regularnie jest w półfinałach czy w finałach największych imprez. Dla Francuzów to jest trzeci z rzędu mundial, w którym zameldowali się w półfinale. 4 lata temu przegrali w finale z Argentyną, 8 lat temu wygrali w finale z Chorwacją. Jak będzie w tym roku? Półfinał z Hiszpanią albo Belgią we wtorek w Dallas.
2: Oby człowiek nie był niebieski, bądź też silny po zjedzeniu słynnych amerykańskich żeberek. To jeszcze na krótko, co do tych żeberek? Frytki czy pieczywo?
1: No, niestety muszę powiedzieć, że oni dają tyle dodatków, że nie byłem w stanie przejeść.
2: Jasne. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Kacper Merk, specjalny wysłannik radiowej jedynki, jest w tej chwili w Kansas. Dzięki. 28 minut po godzinie 6 w naszym studiu Błażej Prośniewski. No i co? Dobre. Narobił smaka, co? W weekend jakieś małe barbecue?
3: Zaprasza pan? Bardzo chętnie przyjdę.
2: Czy ja zapraszam? Nie, mam inne plany, szanowny panie redaktorze, ale takie żebereczko to by pan wcisnął, nie?
3: Chętnie.
2: Chętnie.
3: Szczególnie takie przyrządzone przez redaktora Wydrycha.
2: To niekoniecznie, bo ja, jak sam pan wie, jestem kretynem kulinarnym. Ja panu ewentualnie mogę... No właśnie, to ustalimy poza anteną, na co ja mogę pana zaprosić. Natomiast z czym pan przychodzi w gości?
3: A ja przychodzę z ciekawym, nowym, nietypowym benefitem pracowniczym. Mianowicie niedawno ukazał się taki raport zatytułowany Przewaga firm przyjaznych zwierzętom. No i wynika z niego, że 56% pracowników w Polsce rozważyłoby zmianę pracy na taką, która oferuje biuro przyjazne zwierzętom. To pokazuje, jak zmienia się rynek pracy i czego dziś oczekują pracownicy. No a jak wynika z tych badań, oczekują tego, aby móc przychodzić do biura ze swoim pupilem.
2: To o to chodzi.
3: Tak, dla części zatrudnionych taki benefit zaczyna być równie ważny, a czasami nawet ważniejszy niż tradycyjne dodatki oferowane przez pracodawców, jak zniżki pracownicze, darmowe przekąski czy spotkania integracyjne.
2: Ale wiesz, ja to wszystko rozumiem, no ale czasami jest tak, że pani Jadzi, która siedzi biurko

0: dalej przeszkadza na przykład klimatyzacja, że za zimno. Nam jest za ciepło, jej jest za zimno. To naprawdę uważasz, znaczy nie ty, tylko czy twórcy tego raportu nie uważają, że no komuś na przykład pies może przeszkadzać.
1: Komuś może przeszkadzać, ktoś może być na przykład uczulony na przykład sierść kota. Psią.
0: Albo
1: no i
0: kocią.
1: To jest wyzwanie dla firm, aby tak dostosowywać biura, aby były one z jednej strony przyjazne zwierzętom.
0: A, czyli w 105 tylko kociarze?
1: Nie przeszkadza.
0: Przepraszam, ja panu przeszkadzam. Proszę
1: bardzo. Nie, proszę mówić.
0: Nie, tak sobie pomyślałem, że w 105 mogą być tylko kociarze, a w 102, tam gdzie redaktor Kocjan, tylko psiarze.
1: Albo zróbmy 107 kociarze, a 105 psiarze.
0: Niech będzie. No dobrze, proszę.
1: To tylko jeszcze ostatnia rzecz, bo w Polsce ten trend dopiero się rozwija, ale w innych krajach on już jest dosyć mocno ugruntowany. I tak na przykład w Wielkiej Brytanii, jak wynika z analizy ofert pracy w internecie, już blisko 2/3 ofert pracy zawiera informacje o tym, że biuro jest przyjazne zwierzętom.
0: Mhm, redaktorze Kocja...
2: Tylko psiarze, potwierdzam. Ja nawet razy dwa.
0: A w 102 w tej chwili stan na 6:30 psiarze?
2: Psiarze, zdecydowanie. Psiarze górą.
0: 6:30 nawet i jeden. Aktualności, Andrzej Kocjan.
2: 12 osób zginęło w pożarze lasu w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Hiszpania zmaga się z falą upałów. Z powodu wysokich temperatur w ostatnich dniach w niektórych częściach Andaluzji wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Ekstremalna trzecia tego lata fala upałów dociera do Włoch. Według synoptyków potrwa ona co najmniej do 20 lipca, a termometry pokażą nawet 43-45 stopni. Po spotkaniu z minister zdrowia lekarze rozczarowani brakiem konkretnych ustaleń. Jak informuje nasz reporter Piotr Durys, rozmowy dotyczyły propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów.
3: Jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
2: Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie przyjęło imię prezydenta Donalda Trumpa. Dołączyło tym samym do długiej listy instytucji, budynków, programów rządowych, okrętów wojennych, które zostały nazwane na cześć polityka. Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Kibice świętują zwycięstwo nad Marokiem. Trójkolorowi wygrali 2-0.
4: Jeżdżę za tą drużyną po całym świecie i jestem pewien, że jesteśmy 2 mecze od zdobycia Mistrzostwa Świata.
2: Półfinałowym rywalem będzie Hiszpania lub Belgia. Ich starcie dziś wieczorem w Los Angeles. A pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: Na Studium Mundial, jak zawsze o godzinie 7.40, podsumujemy to, co działo się wczoraj na boisku, konkretnie jednym na boisku. Jak to człowiek będzie sobie żył za tydzień, szanowni państwo, za tydzień i dwa dni, bo finał 19 lipca, jak już nie będzie tych meczów, no to trzeba będzie patrzeć na jakieś powtórki. Studium Mundial o 7.40, a wcześniej, bo już teraz pan Hubert.
2: Panowie redaktorzy, bo kierowcy ciężarówek to są najlepsi testerzy. Tam, gdzie stoją ciężarówki, to wiadomo, że jest tanio, dużo i smacznie. Choćby z zewnątrz wyglądało, że najbardziej obskurna buda. Pozdrawiam, Hubert Dużego.
1: Dzięki wielkie, panie Hubercie. To w kwestii tego, jak nas karmią, nie tylko nad morzem, chociaż jakoś tak nam się ta aplikacja pojawiła, chyba nieprzypadkowo, szanowni, od 1 lipca. Nowa funkcja w aplikacji mObywatel, dzięki której można sobie kliknąć i poskarżyć do sanepidu na to czy na tamto. Jeszcze takiej aplikacji nie ma, gdzie się można poskarżyć na pogodę, ale wielu z nas już ma, zwłaszcza tych, którzy właśnie zaplanowali sobie urlop na początek lipca, ma dość takiej pogody, jaka jest teraz. Z tego, co ustaliliśmy z naszym wydawcą, od przyszłego wtorku powrót upałów, no można powiedzieć, no będzie 30 stopni, no to już można uznać, że to jest upał, a pod koniec przyszłego tygodnia, no to nawet i 38 stopni, więc jeśli ktoś jeszcze przez najbliższy tydzień, ten przyszły, jest nad morzem, jest szansa na to, że się opali. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6.34. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
3: 10 lipca, kalendarz jedynki.
4: Ja udawałem,

0: Kogo ja miałem udawać, co? A przecież się starałem. No, no chyba żadne biuro nie ma tak rozwiniętej sprawozdawczości. I ja właśnie teraz przygotowuję nowy załącznik do sprawozdania numer 112B.
1: W 1969 roku wskutek obrażeń doznanych w wypadku samochodowym zmarł Bogumił Kobiela, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych.
2: Ja chciałem zrobić taki teatr towarzyski, teatr, gdzie widz nie oddaje numerka w szatni. Jeżeli chcesz, oczywiście bierz palto sobie, oddaj numerek, a jeżeli nie chcesz, to masz tutaj wachlarz propozycji. Możesz zostać, dokąd chcesz, bo jesteś moim gościem. Jesteś w kamienicy, w Teatrze Kamienica, który jest twoim domem.
1: W 1952 roku urodził się Emilian Kamiński, aktor, reżyser teatralny, filmowy i musicalowy, pisarz i wokalista. Zmarł w 2022 roku.
3: Pierwszy był Rakaposhi, to jest szczyt nie 8000, on ma dokładnie 7788 metrów. Jest to szczyt leżący właśnie w Karakorum, do czasu naszej wyprawy zdobyty tylko raz, a mnie razem z koleżanką Krysią Palmowską udało się tam stanąć jako pierwsze kobiety i po zdobyciu nowej drogi.
1: W 1949 roku urodziła się Anna Czerwińska, jedna z najbardziej znanych polskich himalaistek. Zdobywczyni 6 ośmiotysięczników i Korony Ziemi. Uczestniczyła w wyprawach wspinaczkowych m.in. z Wandą Rutkiewicz i Krystyną Palmowską. Zmarła 31 stycznia 2023 roku.
4: Plan inwazji został przygotowany bezpośrednio po upadku Francji. Nadano mu kryptonim Lew Morski.
5: Luftwaffe miała wywalczyć warunki zapewniające powodzenie inwazji. Środkami do osiągnięcia tych warunków miało być pierwsze zniszczenie RAF-u i wywalczenie absolutnego panowania w powietrzu nad Wyspami Brytyjskimi, drugie sparaliżowanie produkcji wojennej i gospodarki narodowej Wielkiej Brytanii i trzecie odcięcie marynarki od kanału i uniemożliwienie jej użycia portów na kanale.
1: Rok 1940, II wojna światowa. Rozpoczyna się bitwa o Anglię.
6: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 23 minuty, godzina 7. Kto wygra mundial? Kto państwa zdaniem 19 lipca wzniesie Puchar Mistrzów Świata?
7: Jak już obstawiamy, to powiem szczerze, że ja też nie jestem za Argentyną ani za Francją, bo każdy w mistrzostwach ma słaby dzień. Argentyna nie zachwyca, bo naprawdę słabo gra, mają takie zrywy. Francuzi no grają, ale uważam, że może być to Hiszpania lub inny klub, inny, który wyskoczy.
6: No, Francuzi trafią albo na Hiszpanów, albo na Belgów, a z drugiej strony drabinki też jest równie ciekawie. Norwegia, Anglia, Argentyna i Szwajcaria. Kto z tej grupy dojdzie najdalej? Kto wzniesie puchar? Państwa zdaniem?

0: Za 18 minut, godzina 7.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i padło już pytanie, czego państwo nie mogą sobie odmówić, kiedy są nad polskim morzem, tam się pojawił dorsz, śledź, turbot, a na słodko przecież musi też być, nie?
2: Czego się nie odmawia nad morzem? Oczywiście gofrów się nie odmawia.
0: Gofrów, bo być może państwo nie usłyszeli, pani Lena gofrów sobie nie odmawia, kiedy jest nad morzem, ale rozumiem, że tak, na marmeladę to się nie ma co skarżyć, ale na tę bitą śmietanę, bo to różnie może być, prawda? Znaczy ja nie mówię, to świeża, nie świeża, tylko że to nie zawsze jest, bo dla mnie prawdziwa śmietana to jest ta właśnie prawdziwa, a nie atomizera. Ale pytanie, czy na takie coś się można skarżyć? No niekoniecznie. Ale się skarżą. 275, tyle zgłoszeń przez nową funkcję działającą od początku lipca w aplikacji M-Obywatel otrzymał Główny Inspektorat Sanitarny. Niemal 300. No jeśli niepokoją nas nieprawidłowości między innymi w lokalach gastronomicznych, ale też w miejscach wypoczynku lub wszelkie inne zagrożenia sanitarne, no to wyciągamy smartfon, wpisujemy szczegóły w aplikacji, a urzędnicy już wiedzą, co robić dalej. Wcześniej, żeby zgłosić na przykład, że coś jest nieświeże, trzeba było zadzwonić do sanepidu albo zrobić to przez stronę internetową, a dzisiaj wystarczy kilka kliknięć. Chociaż, no, co jest oczywiste, nie każdemu nowa funkcja się podoba.
3: To było jakoś nad morzem i akurat ryba była, no, nieświeża.
4: Zgłosiłeś to gdzieś?
3: No nie udało się nigdzie zgłosić. No bo nie było gdzie tego zgłosić, tak?
4: Za dużo komplikacji.
3: Tak, dokładnie. A jakby była taka funkcja, by było na pewno łatwiejsze dla każdego.
5: I już jest. Zgłoś zagrożenie zdrowia publicznego. To nowa usługa w M-Obywatelu. W jej ramach można dokonać zgłoszenia na przykład restauracji, którą według nas powinien skontrolować sanepid. Mówi Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
6: Każdy z nas, jeżeli widzi, że gdzieś te warunki higieniczne nie są przestrzegane i co gorsza jeszcze stał się tego w jakiś sposób ofiarą, no to oczywiście takiego zgłoszenia może dokonać. Jest to nieco łatwiejsze. Oczywiście to nie chodzi też o to, żeby tutaj od razu takie zgłoszenie w każdej możliwej sytuacji składać. W pierwszej kolejności zawsze zalecamy, żeby skontaktować się z tym przedsiębiorcą, jeżeli mówimy tu o gastronomii, jeżeli coś jest nie tak. Natomiast w takich sytuacjach skrajnych, na wakacjach jesteśmy, jedliśmy w jednym miejscu, wszyscy teraz się źle czujemy, to oczywiście dobrze byłoby nas zawiadomić, bo być może faktycznie dochodzi tam do jakichś nieprawidłowości i to, że my o tym będziemy wiedzieli jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, no to uchroni też kolejne osoby, chociażby właśnie przed zatruciem.
7: Jak będę miał taką możliwość, bo

0: przez telefonie to może, ale ja chyba miałem 8 lat, jak ostatnio zjadłem coś nieświeżego na mieście, więc...
1: Ale mówi pan, że teraz jak jest w aplikacji, to może pan skorzysta.
0: No, jeśli coś mnie naprawdę wkurzy, to tak. Bo jest po prostu bardzo wygodne, nie trzeba iść do sanepidu ani nic, więc sądzę, że liczba donosów wzrośnie.
2: Chciałabym może zobaczyć, jak jest przypadkiem na przykład na zapleczu, zobaczyć, jak jest przyrządzane. Produkty, które leżą gdzieś tam na wierzchu, powinny być w lodówce, albo jakiś brud, kurz. Słyszałam nawet, ale to nie ja, widziałam jakieś sytuacje, gdzie biegały szczury, no to na pewno wtedy tak.
3: Bez przesady, lepiej po prostu podejść do menedżera i wtedy po prostu to wyjaśnić, jeśli nam to przeszkadza, a takie już zgłaszanie, gdzie nikt to nie weryfikuje. Aby jest to na pewno cięższe do zweryfikowania niż wtedy, kiedy to zgłaszamy, to już jest dla mnie przesada po prostu.
4: Sławomir Grzyb, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, uważa, że powinno się raczej zwracać uwagę na to, co dobre w lokalach gastronomicznych w Polsce.
5: Ja z uwagą przeczytałem artykuł na temat działalności niejakiego celebryty już, Księżula, który w sposób pozytywny, odwiedzając na przykład lokale gastronomiczne, powoduje, że te lokale mają zatrzęsienie gości, bo powinniśmy iść w innym kierunku, promować właśnie dobre lokale, czyste lokale, a nie skupiać się na szukaniu i karaniu winnych, nie wiadomo czego, no bo z zatruciami może być tak, że człowiek się zatruł nie wiadomo gdzie, nie tylko w restauracji. Najłatwiej jest powiedzieć, zatrułem się w restauracji, natomiast no, trzeba przejść cały proces udowadniania i badania.
6: Zapewniam, że zawsze prowadzone jest postępowanie. Przyjdziemy na miejsce, sprawdzimy, co się wydarzyło. Jeżeli zgłoszenie się nie potwierdzi, no to oczywiście nikt żadnych konsekwencji z tego tytułu nie poniesie. Obsługa tego zgłoszenia przebiega w ten sposób, że w sytuacji, w której wypełniamy formularz, jesteśmy proszeni o podanie dokładnego adresu miejsca, w którym doszło do tej sytuacji. Nasz system automatycznie kieruje to do właściwej stacji powiatowej, a tam na miejscu już nasi pracownicy podejmują decyzję, jak to zgłoszenie będzie obsłużone. Każde jest weryfikowane, więc nie jest to narzędzie, chciałbym podkreślić, z całą mocą do niszczenia kogokolwiek. Jest to po prostu dodatkowa forma kontaktu z Państwową Inspekcją Sanitarną.
7: Państwo, kiedy są nad morzem, to czego sobie nie mogą odmówić? Proszę dać znać. Wspomniany influencer Książulo, no to ostatnio testował klimatyzację w nowym hotelu znanej sieci. Testował wówczas, kiedy w Polsce były upały. Jakoś tak piątek, sobota, niedziela, on testował w piątek. No i nie najlepiej te testy wyszły. A powrót upałów takich w przyszłym tygodniu.

0: 6.49, sygnały dnia w radiowej jedynce. Grzegorz Osiecki, portal many.pl, wp.pl. Kto zostanie mistrzem świata?
1: No, uzgadnialiśmy, że Argentyna.
0: Nie, tak? Ja nic...
1: Egipt. Ja z panem miał być, ja z panem nie wyszło to Argentyna.
0: Ja z panem niczego nie uzgadniałem.
1: No dobra, jeśli już ktoś obstawiam Argentynę.
0: Jeśli ktoś już coś ustalał, to...
1: Albo Francja.
0: Donald

0: Trump z Gianni Infantino, ale się nie udało. Wrócił ten, co faulował, a i tak nie pomógł. Amerykanie za burtą, Francja w półfinale.
1: Zobaczymy. Jak to powtarza, jest takie przysłowie, cna te straciła, rubelka nie zarobił, tak?
0: Tak jest, tak jest. Co tam, panie? Jakiś sondaż widzę.
1: No jest sondaż. Dzisiaj na portalu Onet, jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego? I pozytywnie ocenia 40%, a negatywnie 38%, czyli 2% jest przewaga lepszych ocen, ale prawie 22% nie ma zdania, więc taki rodzaj...
0: A to jest wzrost w porównaniu z jakimś innym sondażem?
1: Niestety nie wiemy, więc nie powiem, czy to jest wzrost, no ale ostatnio jak był ranking zaufania publicznego, to faktycznie w tym rankingu chyba 8 punktów procentowych wzrosło Karolowi Nawrockiemu, który przoduje w tym rankingu, więc no jakby na pewno nie musi się w tej chwili martwić o swoją pozycję. I to są chyba takie hitowe wyniki, wyższe niż na przykład miał Szymon Hołownia w czasach Sejmfliksa.
0: No to pewnie, że nie musi się martwić. Tak, kolejne wybory prezydenckie za 4 lata prawda?
1: Znaczy martwić to się musi, że to jest tak wysoki poziom, że pewnie trudno go będzie utrzymać, więc jak to zwykle bywa w polityce, że wchodzi się wysoko, a potem się troszkę spada.
0: No i w polityce są tacy, którzy muszą się martwić, bo za rok i co 2 miesiące wybory, nie?
1: No za rok o tej porze to już będziemy w środku kampanii.
0: Będzie gorąco.
1: Dla niepoznaki nazwanej prekampanią. Mhm.
0: Kampania to w zasadzie już teraz trwa, nie?
1: To prawda, to prawda. Jest ta kampania i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jeszcze nie znamy propozycji strony rządowej, poza tymi w obszarze zdrowia. O tym po 8.15 porozmawiamy, ale po 7.15 będzie trochę bardziej o bezpieczeństwie i obronności, bo będzie generał Mieczysław Bieniek.
0: A za kim będą lekarze głosować?
1: Ja myślałem, że kogo obstawią na mundialu.
0: Już to ustaliliśmy. Pan twierdzi, że Argentyna. Pan twierdzi, że Argentyna. Ja twierdzę, że Hiszpania. Filip Jastrzębski pojawi się niebawem w naszym studiu. Mundial sprawdzimy. No to co? Wszystko jasne?
1: Mam nadzieję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować?

0: to za darmo, podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
13: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
15: Patryk Betliński, zapraszam. Na A4 pojawiły się problemy między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na kilometrze 580 ładunek wypadł z ciężarówki. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy mierzą się ze zwężeniem w kierunku Korczowej. A węzeł Rzeszów Wschód to miejsce, gdzie A4 łączy się z jeszcze jedną ważną szybką trasą.
16: Odnośnie autostrady A4 należy dodać, że zjazd na Lublin na S19 jest zamknięty i będzie długo, także niech ktoś szuka objazdów, a na Korczową jest przejezdny. Na Lublin jest zamknięty zjazd. Dziękuję.
15: Dziękujemy za obserwację i prosimy o kolejne wiadomości, które mogą okazać się pomocne dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11. Ruch zwalnia o poranku na końcowym odcinku Zakopianki przed Krakowem w Libertowie. Spowolnienie mamy też na drodze 47, czyli na południowym odcinku Zakopianki między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w Szaflarach. Tutaj głównie na pasie w kierunku Zakopanego. W województwie śląskim spowolnienie między innymi w okolicach Tychów od strony Bierunia. To droga 40 i na wyjeździe z Tychów do Katowic. Delikatnie zwolnimy. Ruch zwalnia na S8 w Warszawie na moście Grota Roweckiego. Więcej pojazdów w kierunku zachodnim i coraz większy ruch na trasie 79, która prowadzi z Góry Kalwarii do Warszawy przez Piaseczno. W okolicach Poznania małe spowolnienie na A2 przy węźle Poznań-Zachód. To na jezdni głównie w kierunku Warszawy. A na wieści od Państwa czekamy cały czas także w aplikacji mobilnej o nazwie Polskie Radio.

0: Radio Kierowców, a nasz numer telefonu to 22 513 11 11.
1: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Andrzej Kocjan. Amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Resort obrony przekazuje nowe informacje.
1: Drogo nad polskim morzem. Turyści znów narzekają na paragony grozy w części barów i restauracji.
2: Ogromna radość we Francji. Trójkolorowi zameldowali się w półfinale mundialu.

0: ciągu najbliższych tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ramach wstrzymanej wcześniej rotacji, ogłosił to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Zapewnił, że coraz bliżej jest też decyzja o stałej bazie wojskowej Amerykanów w naszym kraju.
2: Ten proces będzie trwał około pół roku, tak mówił publicznie 3 tygodnie temu sekretarz Hegseth. Więc jesteśmy w procesie, jesteśmy w kontakcie zarówno z dowódcami amerykańskimi w Europie, jak i z Pentagonem.
0: Ministerstwo ogłosiło też start Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To 16 miliardów złotych dla państwowych i prywatnych firm na inwestycje związane ze zbrojeniem i infrastrukturą krytyczną.
1: Ten temat wróci w sygnałach dnia już za niecały kwadrans. Wtedy rozmowa z generałem Mieczysławem Bieńkiem, byłym zastępcą dowódcy strategicznego NATO.
0: Małżeństwo rosyjskich szpiegów skazane wyrok wydał sąd w Sosnowcu.
1: Igor R. ma spędzić w więzieniu 7 lat, jego żona 4 lata krócej. O szczegółach Natalia Trzmiel.
3: Mężczyzna odpowiedział za szpiegostwo na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeciwko Polsce i przygotowanie bomby w przesyłce kurierskiej. Irina R. została skazana za działania zmierzające do przekazania zaszyfrowanych danych FSB. Prokuratura zasadniczo podziela dane w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
4: Jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie.
3: Wyrok nie jest prawomocny.
0: Z uwagi na rangę zarzutów oraz międzynarodowy wymiar sprawy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
1: Policyjny pościg zakończony strzałami na autostradzie A1. Na trasie w okolicach Gliwic funkcjonariusze chcieli skontrolować auto, ale jego kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać.
0: A swoją szaleńczą jazdą stwarzał zagrożenie dla innych kierowców, dlatego policjanci użyli broni. Oddali kilka strzałów ostrzegawczych, jeden trafił w oponę uciekającego samochodu.
1: Okazało się, że kierował nim 40-letni mieszkaniec Rydułtów. Nie miał prawa jazdy i był pijany. W dodatku wiózł pasażerów.
0: Na szczęście nikomu nic się nie stało. 40-latek stanie teraz przed sądem.
1: Szpital w Mogilnie na krawędzi bankructwa. Brakuje pieniędzy na wypłaty.
0: To efekt umowy ze spółką neurochirurgów, o której od kilku dni jest bardzo głośno. W związku z nieprawidłowościami NFZ nałożył na szpital ponad 2,5 miliona złotych kary.
1: Lecznica będzie walczyć o zwrot pieniędzy od spółki neurochirurgów, ale to może być trudne, bo tej spółki już nie ma, tłumaczy adwokat Joanna Wawrzyniak.
5: Roszczenie nasze sięga około 4 milionów złotych. Zostało wysłane wezwanie. Obawiam się, że nie będzie można ściągnąć tak naprawdę tych środków pieniężnych od spółki Spine, ponieważ dzień po rozprawie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy została zarejestrowana nowa spółka o nazwie Spine Team przez te same osoby, więc domniemam, że może być problem z otrzymaniem, z naprawieniem szkody na rzecz szpitala.
0: Wojnę patologią w szpitalach wypowiada rząd. Minister zdrowia przygotowała plan naprawy systemu. Wczoraj rozmawiała o nim z przedstawicielami lekarzy.
1: Paragony grozy wracają. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają, że obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji.
0: Ekonomistka profesor Justyna Osuch-Melet przyznaje, że klienci są w stanie w wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków.
6: My rozumiemy wysoką cenę, ale my mamy problem jako konsumenci z wysoką ceną, która nie niesie za sobą wysokiego doświadczenia, dobrej jakości, dużej ilości, dobrej obsługi. I wtedy pojawiają się te paragony grozy.
1: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów nadmorskich miejscowościach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To o kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie.
7: To są aktualności jedynki.
0: Francuscy kibice w euforii świętują awans swojej reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata.
1: A w ćwierćfinale trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu.
0: Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś nad Sekwaną.

Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali na

0: Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: O bramkach, które padły wieczorem na Mundialu i o tych, które mogą paść dzisiaj, za chwilę w wiadomościach sportowych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Nie było niespodzianki w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata. Mecz Francji z Marokiem zakończył się dokładnie takim samym wynikiem jak półfinał ostatniego mundialu w Katarze. Trójkolorowi wygrali 2-0. Najwięcej po tym spotkaniu mówi się oczywiście o Kylianie Mbappé. Lider Francuzów najpierw nie wykorzystał rzutu karnego. W drugiej połowie strzelił gola, zrównując się z Argentyńczykiem Lionelem Messim, a następnie opuścił boisko z kontuzją. Maroko było ostatnią afrykańską drużyną w tym mundialu. Teraz na placu boju pozostają już tylko drużyny z Europy oraz Argentyna. Następna z europejskich drużyn awansuje do półfinału już dziś wieczorem w Los Angeles. Hiszpania zmierzy się z Belgią. Więcej w studiu Mundial o 7:40. W piłkarskiej ekstraklasie głośny transfer. 22-letni obrońca Krakowi Oskar Wójcik został zawodnikiem klubu niemieckiej Bundesligi Werderu Brema. Polak podpisał 5-letni kontrakt. Wójcik był jednym z najlepszych obrońców ostatniego sezonu ekstraklasy. W czerwcu zadebiutował w reprezentacji Polski w Werderu. Dołączył do Dariusza Stalmacha i Dawida Kownackiego. I jeszcze kolarstwo. Tadej Pogaczar wygrał 6. etap Tour de France i odzyskał żółtą koszulkę lidera. Broniący tytułu najlepszego w wielkiej pętli Słoweniec po długiej, samotnej ucieczce wyprzedził Duńczyka Jonasa Winiegorda i Meksykanina Isaaca Del Toro. O fenomenie Pogaczara mówi były reprezentant Polski Przemysław Niemiec.
4: Bo nie ma co ukrywać, Pogaczar robi show. Tak jak w NBA był Michael Jordan, tak teraz mamy w kolarstwie Pogaczara, prawda? Gdziekolwiek on się pojawia na wyścigu, no to kibice na jego punkcie szaleją. Pogaczar się nie patyczkuje, czy to jest 50 km do mety, czy to jest 80 km do mety, czy 30. On po prostu jak czuje, to przyspiesza i jedzie. I odjeżdża.
3: Prowadzący przed wczorajszym etapem w klasyfikacji generalnej Norweg Thorstein Train miał kraksę 20 km przed finiszem. Pogaczar ma teraz ponad 2,5 minuty przewagi nad Winiegordem i prawie 3,5 minuty nad Del Toro. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: Wschód Polski z przelotnymi opadami deszczu i burzami, za to na zachodzie pogodnie i cieplej. Na Suwalszczyźnie i Podhalu termometry pokażą maksymalnie 16-17 stopni, 20 na Mazowszu do 25 na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato

0: z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy piątek, szanowni państwo, 10 dzień lipca, 191 dzień roku, do końca roku 174 dni. O 4:27 wzeszło, zajdzie o 20:55. Słońce, oczywiście. Dzień potrwa 16 godzin i 28 minut. Będzie krótszy od najdłuższego 19 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 46. Imieniny obchodzą Aleksander, Alma, Anatolia, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Rufina, Samson, Sylwan, Witalis i Zacheusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. Jest 15 po 7. Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia jest generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji i doradca szefa MON.

0: Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, w serwisach słyszeliśmy informację o tym, co wczoraj powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, że amerykańska rotacja zostanie dokończona, Amerykanie przyjadą do Polski i ta zmiana, która została niedawno wstrzymana, to jest dobra wiadomość?
1: Tak, dobra wiadomość. Świadczy to o tym, że Amerykanie bardzo poważnie traktują nas jako sojuszników i o tym, że nasze systemy obronne będą wzmocnione i będziemy dalej wiarygodnie mogli naszą flankę wschodnią bronić nie tylko swoimi siłami, ale swoimi siłami sojuszniczymi, między innymi amerykańskimi.
0: Ale czy pana zdaniem docelowo, no bo to wszystko dzieje się w kontekście tego, że w Polsce ma powstać stała baza, do której zjedzie około 5000 amerykańskich żołnierzy. Czy pana zdaniem to jest trochę taki kurtuazyjny gest, a kiedy będzie te 5000, to tak naprawdę już rotacji nie będzie, czyli łącznie będzie około 11000, czy możemy liczyć na to, że będą i siły rotowane i kolejne 5000 żołnierzy?
1: Tak, to zmierza ku temu, aby te prace, o których wspominał zarówno pan prezydent, jak i minister obrony narodowej, zostały zapoczątkowane. W tej chwili to wymaga dużo spraw organizacyjnych, logistycznych, finansowych, wskazanie lokalizacji, uzgodnienie to z naszymi sojusznikami. Wyobraźmy sobie, że to jest te 5 tysięcy, to gdyby to była baza stała i ona będzie w przyszłości jako stała, to będzie około 20 tysięcy, bo będą to i ich rodziny, tych żołnierzy, jak również zaplecze logistyczne, jak również specjaliści różnego typu, bo to musi być takie, to nie wyobrażamy sobie, że to są koszary, to nie będą koszary, to będzie takie małe miasteczko ze szpitalem, ze szkołami, ze sklepami, coś na wzór takiej bazy, jak jest w Ramstein czy w innych miejscowościach, gdzie są stałe bazy. Te uzgodnienia są w trakcie w tej chwili. To nie będzie sprawa miesięcy, tylko przynajmniej roku do dwóch lat, aby te sprawy zakończyć.
0: A jakie znaczenie ma to, czy w Polsce będzie na przykład 11 czy 15 tysięcy żołnierzy, czy może nie ma to aż takiego znaczenia w porównaniu z tym, że będzie kolejna stała baza, no bo już jedna jest w Redzikowie na przykład?
1: Ma to bardzo duże znaczenie, bo to nie tylko wzmocnienie zdolności operacyjnych naszych sił zbrojnych, w zależności od tego, co to będzie, czy to będą siły powietrzne, czy to będą siły specjalne, czy wojska lądowe, a może i konglomerat tego wszystkiego, to po pierwsze, bo oni tu nie przyjadą tylko, żeby sobie być i odpoczywać, ale będą z nami ćwiczyć, będą mieli określone zadania, będą po prostu wyznaczone kierunki działania na wypadek kryzysu i wojny. Może oby tego nie było. No ale przede wszystkim proszę sobie wyobrazić, że ewentualny potencjalny przeciwnik, który by chciał zaatakować nasze terytorium Polski, będzie miał świadomość, że na tym terytorium znajdują się wojska amerykańskie. Gdyby ta baza została zaatakowana, no na pewno Amerykanie nie zostają tego bez odzewu. Taka stała baza amerykańska to jest nie tylko gwarant wzmocnienia naszej zdolności operacyjnej, ale również gwarant tego bezpieczeństwa i tego, że te siły będąc tutaj będą w jakiś sposób również stanowiły taką gwarancję bezpieczeństwa tego stacjonarnego.
0: Pan generał mówi o tej gwarancyjnej roli, ale niedawno premier ostrzegał o jakiejś możliwej agresji ze strony Rosji. Wczoraj wicepremier Sikorski mówił, mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Czego się pan spodziewa i na ile zagrożenie jest wysokie?
1: Dobrze, że się o tym mówi, chociaż nie chciałbym, żeby nasi rodacy popadali w jakieś tutaj skrajne nastroje, paniki. Nie o to właśnie chodzi. Chodzi o to, aby była wzmożona czujność i obywateli, no i oczywiście wszystkich służb. Obserwujemy to już od kilkunastu miesięcy, że Rosjanie prowadzą działania hybrydowe, podprogowe, działania w przestrzeni informacyjnej, wpływają na nasze umysły, na nasze nastroje, prawda? Działania nawet takie dywersyjne, przecież te akcje niszczenia torów, podpaleń, prawda? I różnego rodzaju zdarzenia, które obserwujemy na Bałtyku, zbliżanie się do farm wiatrowych, prawda, niszczenie kabli podwodnych, to wszystko zmierza ku temu, aby sprowadzić takie poczucie zagrożeń. Ale oczywiście możemy się też liczyć z działaniami podprogowymi, takimi na przykład pod obcą banderą, pod obcą flagą, prawda, podszywanie się pod obywateli innego kraju, albo na przykład płacenie tym obywatelom, czy ukraińskim, czy białoruskim, czy nawet polskim obywatelom niektórym, bo mieliśmy takie przypadki, aby wykonywali akty dywersji. I to właśnie to jest to zagrożenie, o którym wspominał pan premier i z którym musimy się liczyć i na które zwracamy baczną uwagę.
0: A to na ile pana zdaniem jesteśmy gotowi do tego, żeby je odeprzeć?
1: Nie mogę mówić o wszystkich szczegółach, natomiast obiekty infrastruktury krytycznej czy działania w przestrzeni takiej, która ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, są prowadzone zarówno przez służby specjalne, przez wojsko, przez policję, ale również tutaj duża rola jest tych wszystkich zarządców infrastruktury krytycznej i również obywateli, którzy na co dzień wiedzą, co się dzieje w ich otoczeniu, samorządów i tak dalej. Także świadomość jest bardzo istotna.
0: Panie generale, w tym tygodniu skończył się szczyt NATO. Czy po tym szczycie możemy czuć się bezpieczniejsi?
1: Tak. Myślę, że najważniejszą sprawą, która na tym szczycie została potwierdzona i zatwierdzona i pokazana, to jedność naszych sojuszników i determinacja w zakresie wykonywania zobowiązań wynikających z artykułu 5. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to wzmocnienie tożsamości i zdolności obronnych Europejczyków, czyli przyjęcie większej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną na terytorium Europy, czyli zwiększenie budżetów obronnych. W ostatnich 2 latach zwiększenie tych budżetów nastąpiło w tych państwach natowskich o 150 miliardów euro, a deklaracja zwiększenia również przemysłów obronnych, zwiększenia budżetów dla przemysłu obronnych europejskich o 50 miliardów dolarów w następnych latach to bardzo istotna wiadomość. Kolejna sprawa z zakresu logistycznego, co dla nas jest bardzo istotne, dla krajów flanki wschodniej i Europy Wschodniej, to deklaracja podciągnięcia rurociągu paliwowego z krajów Europy Zachodniej do krajów Europy Wschodniej i Europy Centralnej i Południowej. Kolejna rzecz, o której była mowa i deklaracja została podpisana, to wsparcie Ukrainy w ciągu następnych lat, tego roku i następnego, jeśli chodzi o obronę tego państwa przed agresją rosyjską i funkcjonowanie tego państwa. Obietnica 70 miliardów euro. To wszystko daje nam... Oczywiście w deklaracji jest zapisana również obrona nie tylko konwencjonalna, ale obrona jądrowa, czyli to, co Amerykanie nazywają parasolem jądrowym. Amerykanie nie wycofują się, zmniejszają swoją obecność na kontynencie europejskim, konwencjonalną, natomiast cały czas utrzymują bazy, które tam mieli i prowadzą tam właśnie ten parasol nuklearny. I to tak w skrócie. Osiągnięcia tego szczytu, które mówią, jak on jest bardzo ważny. To na pewno nie jest dobra wiadomość dla Putina, który liczył na rozłam wśród państw NATO, który liczył na jego osłabienie, który liczył na to, że Amerykanie się wycofują zupełnie i inne takie rzeczy, o których była wcześniej mowa przez niektórych właśnie tych pesymistów.
0: W kontekście tego szczytu pojawiła się także informacja o budowie centrum serwisowego pocisków Patriot 3 w Polsce i w innych krajach, a także o tym, że takie pociski być może będą produkowane na Ukrainie, bo to deklarował Donald Trump. Ja chciałem trochę pana zapytać o polski kontekst, no bo mamy burzę o przekazanie 5 pocisków tego typu na Ukrainę. Czy pana zdaniem ta burza jest uzasadniona? Czy to był błąd rządu, że te pociski zostały przekazane?
1: Muszę tak powiedzieć, że lepiej, żeby strącać te pociski balistyczne i manewrujące nad niebem Ukrainy, niż gdyby to miało nastąpić nad niebem jakiegokolwiek państwa. Chciałem też zaznaczyć, że na przykład Rumunia, która jest znacznie od nas mniej wyposażona i uzbrojona, przekazała całą baterię Patriot, łącznie z pociskami, aby w jakiś sposób pomóc sąsiadom. Natomiast to było, jak mówiono, na wyraźną prośbę i sugestie strony amerykańskiej i dowódcy NATO, operacyjnego dowódcy NATO, generała Grinkiewicza, z jednoczesnym deklaracją, że w wypadku jakiejkolwiek zagrożenia wzmocnimy przestrzeń powietrzną i obrony Polski przez NATO. I tak to się stało. Bateria z Holandii przyjechała do nas. Natomiast tych kilka pocisków nie osłabiło w żadnym wypadku naszych zdolności obronnych. I gdy zajdzie taka potrzeba, na pewno to zostanie uzupełnione bez żadnej szkody dla nas. Natomiast Ta obietnica, że serwisowanie pocisków, ich certyfikacja, bo one przez jakiś okres czasu muszą być

0: serwisowane i certyfikowane będzie odbywało się w Polsce, ale również, że możliwość dalszej produkcji być może przeniesiona do Europy i takie państwa jak Polska, Holandia, Niemcy i Szwecja, bardzo wiarygodne państwa natowskie z dużymi możliwościami technicznymi, będą w przyszłości miały tą bazę serwisową, a może i produkcyjną, to duży sukces. I również bardzo tutaj wszystkich zaskoczył prezydent Trump, że będzie w stanie przekazać licencję do produkcji dla Ukrainy, aby uwolnić możliwości produkcyjne w Stanów Zjednoczonych, które też w jakiś sposób nie nadążają z tą produkcją ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, no i oczywiście zapotrzebowanie tych pocisków przez innych sojuszników.
1: Gościem Sygnałów Dnia był generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw strategicznych, doradca szefa MON. Dziękuję bardzo, panie generale.
0: Ja również dziękuję państwu i panu.
2: Dwadzieścia sześć po siódmej.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Kolejna rozmowa dnia o 8:15. Naszym gościem będzie Tomasz Grodzki, KO.

0: Magda Bereda i Natalia Mojanga. Dzień dobry, to ja gościły wczoraj w Letnisku po godzinie 14:07:29. Jeszcze przed skrótem słuchacz w sprawie właśnie tego, kto podniesie puchar w przyszłą niedzielę.
1: Wszyscy tutaj mówią o Hiszpanii, Francji, Argentynie jako potencjalnym zwycięzcą tych mistrzostw, ale wszyscy zapominamy chyba o Anglii. Anglia jeszcze jest w grze, a to nie jest drużyna, która wypadła trochę spod ogona, prawda?
0: No niby tak, ale wie pan, kiedy ostatnio Anglia zdobyła tytuł Mistrza Świata jedyny i to wówczas, kiedy była gospodarzem Mistrzostw Świata, to był 1966 rok, 7:30.

0: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: W ciągu najbliższych tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ramach wstrzymanej wcześniej rotacji.
2: Dobra wiadomość, świadczy to o tym, że Amerykanie bardzo poważnie traktują nas jako sojuszników.
1: Komentował przed chwilą w radiowej jedynce były zastępca dowódcy strategicznego NATO generał Mieczysław Bieniek. Szpital w Mogilnie na krawędzi bankructwa to efekt umowy ze spółką neurochirurgów, o której od kilku dni jest bardzo głośno. NFZ nałożył na szpital 2,5 miliona złotych kary. Lecznica walczy przed sądem o zwrot pieniędzy, ale może to być trudne, bo spółki już nie ma.
3: Ponieważ dzień po rozprawie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy została zarejestrowana nowa spółka.
1: Tłumaczy adwokat Joanna Wawrzyniak. Ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Za gofra z bitą śmietaną i dodatkami trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł, o kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie. Turyści narzekają, że obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Ogromna radość francuskich kibiców. Trójkolorowi zameldowali się w półfinale mundialu po wygranej z Marokiem 2-0. Fani już marzą o finale.
4: Jesteśmy gotowi na finał w Nowym Jorku, 19 lipca.
1: A dziś wieczorem o półfinał powalczą Hiszpania i Belgia. Na pełne wydanie aktualności zapraszam o 8:00.

0: Pogoda.
1: No, słyszeliśmy przed chwilą, że turyści nad morzem tak na pogodę mogą narzekać, ale mogą też i w zasadzie narzekają na ceny, że takie jak w wykwintnych restauracjach. Jeśli ktoś chce ponarzekać na to, że jedzenie jest nieświeże albo że w lokalu jest brudno, jakieś podejrzane warunki, no to można to zgłosić. Od początku lipca w aplikacji mObywatel można zgłaszać nieprawidłowości sanitarne. Wcześniej trzeba było dzwonić do sanepidu, a jeszcze wcześniej było coś takiego.
2: Kiedyś była taka książka Karki zażaleń w sklepach, w restauracjach za czasów słusznie minionych, a teraz będzie aplikacja. Będzie postępy, robimy.
1: Nawet nie będzie, już jest od początku lipca. Jeśli jest jakaś książka skargi zażaleń na pogodę, to bardzo proszę, można narzekać chyba do końca tego tygodnia, bo w przyszłym ma być powrót połów, chociaż upały nie wszystkim pasują.
3: Okolice Skarżyska, Suchedniowa, to chyba znajome strony dla pana redaktora. Przez 13 stopni na plusie, delikatne chmury, zaczyna kropić, przestało i znowu zaczyna. Super pogoda. Dla mnie lepszej nie trzeba.
1: Super pogoda dzisiaj na zachodzie Polski, tam pogodny dzień z małym umiarkowanym zachmurzeniem, które tylko przejściowo wzrośnie do dużego. Na wschodzie tych chmur będzie znacznie więcej i tam przelotne opady deszczu i burze, nawet z drobnym gradem. Termometry pokażą od 17 na Suwalszczyźnie przez 21 w centrum do 25, nawet 26 na zachodzie. Wczoraj na zachodzie były 23 stopnie, więc jest odrobinę cieplej, ale tak cieplej to już we wtorek, najbliższy wtorek ma być około 30 stopni.
0: Autopromocja.
4: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
5: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: A pan kiedy na urlop się wybiera?
6: A dopiero co wróciłem.
1: A dopiero, no tak. Nie wybiera się pan już nic? Nic?
6: Chętnie bym się wybrał, tylko nie wiem, czy mam z czego wybierać.
1: Proszę pana, są tacy, którzy na przykład idą na cały miesiąc.
6: Zazdroszczę.
1: I znam ich osobiście, 7:34.
0: Po pierwsze, ekonomia.
6: To są i tacy, którzy urlopów nie mają.
1: Błażej Prośniewski. Już nie ma.
6: Jeszcze trochę mam, ale sobie chomikuję na później. No właśnie, wakacje to jest taki moment, kiedy wielu pracowników korzysta z urlopów, no ale są i tacy, którzy z tego dobrodziejstwa formalnie skorzystać nie mogą, bo nie mają
1: właściciele firm.
6: Prawa. To są na przykład właściciele firm, to są osoby samozatrudnione, czy w końcu pracujące w oparciu o umowę zlecenia. No oczywiście nie oznacza to, że w tych przypadkach taka przerwa od pracy nie jest możliwa. W praktyce bowiem

0: Wiemy, wiele umów B2B przewiduje możliwość czasowego niewykonywania usług, czy to płatnego, czy to bezpłatnego.
1: Ale jeśli sam prowadzę firmę, nie pracuję, nie zarabiam.
0: Tak jest oczywiście, ale są też pewne benefity, czy też ulgi dla osób, które prowadzą własną firmę, nie mają formalnie urlopu, ale państwo ma dla nich też coś ekstra. O tym powiemy za chwilę. Teraz zatrzymajmy się właśnie przy tych osobach, które pracują w oparciu chociażby o kontrakty B2B, bo i w tych kontraktach można zapisać coś na kształt urlopu, mówi Anna Sapieja, ekspertka w dziedzinie finansów, księgowości i ubezpieczeń z Biura Rachunkowego Finansowy Support.
2: Jeżeli podpisujemy taką formę współpracy, to warto na to zwrócić uwagę, czy ta umowa będzie miała zawarty okres przerwy płatnej czy też bezpłatnej. To tak naprawdę od jednej i drugiej strony będzie zależało, kiedy ten urlop, to wolne, będzie nam przysługiwało. Czy wpisujemy sztywnie, czy to będzie miesiąc wakacyjny, czy to po prostu może być na przykład, nie wiem, 2 tygodnie w roku, czy też 2 tygodnie w określonych miesiącach. Także tutaj od nas zależy, jak sobie ten kontrakt tak naprawdę podpiszemy.
0: Taka osoba, która pracuje w oparciu o umowę B2B, no ale także wspomniani przez ciebie przedsiębiorcy mogą również skorzystać z tak zwanych wakacji składkowych. To jest rozwiązanie ustawowe, które pozwala przedsiębiorcy przez jeden wybrany przez niego miesiąc w roku nie płacić składek ZUS-owskich.
2: Nie wszyscy z tego skorzystają. Skorzystają jednoosobowe działalności, które nie pracują w tym ani w poprzednim roku dla swojego byłego pracodawcy i w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wakacje od ZUS zatrudniały do 10 osób włącznie z sobą. Wtedy możemy skorzystać raz w roku z wakacji od ZUS, czyli nie będziemy płacić składek społecznych, a pełny wymiar teraz składek społecznych to jest w granicach około 2000.
1: Ale to, zaraz, to nie jest to samo co zawieszenie firmy?
0: Nie, zawieszenie firmy to jest inna zupełnie procedura. Wakacje składkowe przysługują każdemu przedsiębiorcy przez jeden wybrany miesiąc. To nie musi być miesiąc wakacyjny. I wtedy nie opłaca się składek, a jednocześnie na przykład można cały czas prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli chodzi natomiast o osoby, które pracują w oparciu o umowy zlecenia, to oni wakacji składkowych nie mają, no ale też, jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat i ekspert prawa pracy, podobnie jak w przypadku B2B, to także jest umowa cywilnoprawna, a więc można sobie do niej wpisać taki punkt stanowiący o odpoczynku czy dniach wolnych od pracy.
3: W ramach umowy zlecenia także można byłoby się umówić na ewentualny odpoczynek urlopowy. Pamiętajmy tylko, że od 8 lipca robienie takich akcji, gdzie wprowadzamy do treści umów cywilnoprawnych, jak B2B czy umowa zlecenia, wszystkich cech takich charakterystycznych dla stosunku pracy, o tyle jest niebezpieczne, że może się nie podobać inspektorowi pracy i inspektor pracy może w końcu uznać, że nie jest to umowa zlecenia typowa, tylko umowa o pracę i próbować ją zamienić jedną na drugą.
0: To ryzyko można jednak w pewien sposób zminimalizować, to znaczy nie wpisywać wprost do umowy zapisów o rodzaju urlopu, ale na przykład skorzystać z tak zwanego workation. To jest coraz popularniejsze rozwiązanie chociażby wśród freelancerów i osób pracujących na kontraktach B2B. A czymże jest to workation? No to o ile jest to możliwe, jest to łączenie pracy z wypoczynkiem. Są już nawet hotele, które mają w swojej ofercie specjalne miejsca do wykonywania pracy zdalnej.
1: Workation?
0: Workation.
1: Czyli połączenie pracy
0: z wypoczynkiem. Choć pytanie, co to za wypoczynek, kiedy trzeba pracować.
1: Słuchaj, Mundial wkroczył już w fazę zasadniczą. Wiemy, że Francja do półfinału awansowała. To można już z całą pewnością obstawiać, kto będzie mistrzem.
0: Myśli pan, że Francja?
1: Ja tak nie myślę. Ja wiem, że Filip Jastrzębski, który za chwilę się pojawia, stawia na Francję. Ja stawiamy wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem na Hiszpanię. A pan?
0: Ja chyba też byłbym w państwa, w panach drużynie.
1: Czyli Hiszpania. A pan, panie Darku?
4: Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to ja stawiam na Norwegię. Fajnie grają, fajnie wiosłują, należy im się.
1: I już za chwilę na naszej antenie Studio Mundial, jest 7:40.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 22 139 2202. Mówiliśmy o aplikacji mObywatel, mówiliśmy o tym, jak nas karmią i tu w Polsce, i za oceanem. Kacper Mek chwalił się, że skosztował po raz pierwszy oryginalnych, prawdziwych amerykańskich żeberek, a pan Darek poleca.
1: Jeśli chodzi o jedzenie przy drogach, przy drożnych barach, restauracjach, zawsze zatrzymuje się tam, gdzie stoją auta, czy jest dużo ludzi. Warto wtedy nawet poczekać dłużej, godzinkę czy tam ile na jedzenie, ale wiadomo wtedy, że tam dobrze karmią.
0: Ale jak się jest w delegacji na przykład na mundialu w Katarze, no to nie ma, człowiek nie ma czasu, żeby czekać, to bo tu jeden kolejny mecz.
2: Nie ma czasu.
0: Filip Jastrzębski wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem przed 4 laty komentowali. Kacper Mek pochwalił się 2 godziny temu, że żeberek skosztował, a pan czego kosztował w Katarze?
2: No niestety głównie takie kurczaki znane z Kentucky. A to dlatego, że raz, że nie chciano nas wpuszczać, nie wiem dlaczego, czy to przeze mnie, czy przez Tomka, do lokalnych restauracji za bardzo, a po drugie, no jak kiedy się wraca ze stadionu o 2 czy 3 w nocy, to już niestety opcja jest tylko jedna.
0: Ja patrzę, dobrze ci z oczu patrzę. Nie wiem, czemu was nie chcieli wpuścić. Kurczaki z Kentucky, tak?
2: Tak, są
0: takie.
2: No to
0: mogliście się poczuć 4 lata temu, tak jak na mundialu w Stanach.
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
2: I tam też był taki mecz Francja-Maroko, ale w półfinale. I też było 2-0.
0: Ale czy on tamten nie był bardziej wyrównany?
2: Zdecydowanie. Marokańczycy
0: wtedy... wszyscy się spodziewali, że wczoraj będzie trudniej.
2: No właśnie, ale Francuzi jednak moim zdaniem są mocniejsi. Marokańczycy nie są tak mocni, jak byli w Katarze, więc spodziewałem się, że taki obraz może być tego spotkania. Chyba, to trzeba sprawdzić, chyba wczoraj rano mówiłem, że może być ten sam wynik, ale zupełnie inny mecz. I to się sprawdziło.
0: W każdym razie wczoraj, szanowni państwo, w studiu Mundialu obstawialiśmy, kto zostanie mistrzem świata. No i Filip jest w teamie Francja, my z Tomkiem Kowalczykiem. No i wspólnie z Bożeniem Prośniewskim.
2: Co nie oznacza, że kibicuję Francji, bo mam swoich faworytów, a jest to zwycięzca meczu jutrzejszego. Norwegia-Anglia. To moim zdaniem może być drużyna, której będę kibicował w finale.
0: Bo to jest zasadnicza różnica, kto zostanie, a komu kibicujesz.
2: Tak, nie? Komu sercem, a komu rozumem. Wczoraj

0: rozumem wykazali się na pewno piłkarze reprezentacji Francji, którzy ograli Marokańczyków dość łatwo 2-0, a o tym spotkaniu opowie nam Tomasz Kowalczyk.
1: Francja elegancja, można powiedzieć, po tym spotkaniu. W pierwszej połowie trójkolorowi rywali zdominowali całkowicie. Maroko nie oddało żadnego strzału. Francuzi jednak mimo wielu sytuacji nie umieli znaleźć drogi do bramki Bono, nawet kiedy Kylian Mbappé ustawił piłkę na 11 metrze i spróbował zrzutu karnego. Okazuje się, że nie tylko Messi potrafi marnować jedenastki, ale gwiazdor reprezentacji Francji również, bo świetnie jego intencje wyczuł bramkarz. W drugiej połowie drużyna Didier Deschampa trafiła do siatki w sytuacji wcale nie najgroźniejszej. Zasłonięty przez Issa Diopa, Bono nie miał w 60. minucie szans po precyzyjnym strzale Mbappé, który wpadł obok lewego słupka. Maroko trochę się otworzyło, ale zaczęło grać nierozważnie, nieostrożnie i w 66. minucie w swoim stylu Dembele pomknął na bramkę rywali. Rozpędzony niczym TGV zawodnik nie był do zatrzymania, a akcję sfinalizował precyzyjnym strzałem. Piłka wpadła do siatki po dłoniach bramkarza. Dopiero w 82. minucie Maroko oddało pierwszy celny strzał. Formę Meniona sprawdził Unai. Zespół z Magrebu zagrał zbyt bojaźliwie. Od początku spotkania doskwierał też brak kontuzjowanego Saibariego. 8 goli zatem ma już na koncie w tym mundialu Mbappé. Z boiska zszedł jednak na kwadrans przed końcem po urazie kostki i jest pewien znak zapytania, czy dojdzie do zdrowia na półfinał.
2: No właśnie, zagra?
0: No mam nadzieję, bo jednak niech ci wielcy zagrają. No,
2: a pan Marciniak będzie gwizdał finał czy półfinał?
0: Coś będzie. Coś będzie i znów się przypomina Katar. Wtedy też czekaliśmy, oni go trzymali w takiej zamrażarce, można powiedzieć.
2: I finał się okazało.
0: I się okazało, że finał. No to jak trzeba najlepszego sędziego wziąć na finał, no to dlaczego nie Polaka?
3: Przepraszam bardzo, ale jakoś nie dopatrzył się, że tam Messi faulował jednak.
0: Oj tam nie dopatrzył. To wszystko, co polskie byś krytykował, tylko o. A Francuzi szósty mecz wygrali już na tych Mistrzostwach Świata. Wydają się nie do zatrzymania. Świętują awans do półfinału i to trzeci taki mundial z rzędu w wykonaniu podopiecznych Didiera Deschampa.
4: Francuscy kibice świętowanie zaczynają zaraz po meczu, jeszcze na trybunach. W sile kilkunastu tysięcy gardeł, wyśpiewując legendarne przeboje Charlesa Aznavoura, zdaniem wielu najsłynniejszego piosenkarza w historii kraju. I choć dla trójkolorowych to trzeci półfinał mundialu z rzędu, już na ulicach świętują go jak coś szalenie wyjątkowego. A trener Deschamps dumny zarówno z ofensywy napędzanej przez Mbappé, jak i defensywy, która w fazie pucharowej nie straciła jeszcze gola. Jesteśmy bardzo dumni, że znów zagramy w półfinale. Z Hiszpanią czy Belgią? To wyjaśni się dziś wieczorem. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
0: Pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo echa francusko-marokańskiej rywalizacji zebrał również Jan Pachlowski.
5: Mecz Francji z Maroko był ostatnim siódmym spotkaniem mistrzostw rozgrywanym w Bostonie. Jeszcze przed czwartkowym ćwierćfinałem serwis Serpik, wyszukiwarka ofert biletowych, uznał miejscowy obiekt, który na czas turnieju zmienił nazwę na Boston Stadium za najlepszą arenę mistrzostw świata pod względem wrażeń kibiców. Jak już wspomnieliśmy kibiców, to posłuchajmy wrażeń francuskich fanów po zwycięstwie z Marokiem. Dembele, Mbappé, Olize. Chyba nigdy nie mieliśmy takich piłkarzy. Jesteśmy optymistami co do kolejnego meczu. Awansowaliśmy teraz do półfinału. Jak dostaniemy się do meczu o mistrzostwo, to wtedy oceniamy tę reprezentację. Wtedy będziemy mogli ją nazwać, że jest najlepsza w historii. Na teraz to pewnie jedna z najlepszych naszych kadr, ale też ta z 2018 roku była niesamowita. To jak przewodził wtedy trójkolorowym Griezmann, o tym też trzeba pamiętać. New York Times przypomina, że czwartkowy mecz Francji z Marokiem w Bostonie był kolejnym rozdziałem wątku, który stał się dramatycznym elementem tych mistrzostw, starcia o podłożu postkolonialnym, przesyconego historią, symboliką i nutą chęci wyrównania dawnych rachunków. Losy obu krajów splotły się w czasach kolonialnych. W latach 1912-1956 Maroko było francuskim protektoratem, a następnie wskutek fal migracji przez Morze Śródziemne w latach 60. i 70. XX wieku. Obecnie we Francji mieszka około 1,5 miliona osób pochodzenia marokańskiego, w większości wyznania muzułmańskiego. Wielu z nich odniosło sukces, jednak inni musieli zmagać się z budowaniem własnej tożsamości w obliczu kwestionowania ich francuskości przez skrajną prawicę i innych nacjonalistów, pisze Nowojorski Dziennik. Z Miami dla Studia Mundialowego Radiowej 1.

0: Niebezpieczne?
1: Dobrze, w takim razie, żeby nie było żadnych szpilek, nie wbijam. Chciałem tylko wspomnieć, że Kacper Merk, który mówił, że Charles Aznavour i tak dalej, to w rzeczywistości Szachnur, Waginiak, Aznavourian.
2: Tak. Ormianin.
1: Tak, tak. O, Grzegorz Osiecki.
2: Dzień dobry.
1: Kto zostanie mistrzem?
2: No, ja już mówiłem w tamtej godzinie, że moim zdaniem Argentyna, ale dobre zespoły zostały, to chyba któryś z nich zostanie.
1: No zobaczymy. A kolejne pytania nie dotyczące piłki padną do...
2: Sędziego Marciniaka.
1: Bardzo proszę.
2: Tak, to padną do Tomasza Grodzkiego po 8:15.
1: A to nie ma ostatnio dobrej prasy chyba pan...
2: No zobaczymy, może potem to się zmieni po tych pytaniach.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Czy zmieniłeś zdanie już? Jesteś w naszym teamie?
0: Czyli w teamie Tomka radiowej jedynki zawsze.
1: W teamie Kowalczyka i Prośniewskiego.
0: No nie. Proszę pana. Nic mnie nie przekona. Widziałeś jak ta Francja wczoraj?
1: La Rocha.
0: Grała?
1: Proszę pana, Jamal odpali. Zobaczy pan. Odpalamy piosenkę.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
5: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Na autostradzie A4 problemy napotkają ci kierowcy, którzy jadą od Krakowa w kierunku Rzeszowa. W Małopolskiem między węzłami Targowisko i Bochnia pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na 455 km jest zajęty jeden pas w kierunku Rzeszowa. A pod Rzeszowem problemy między północnym a wschodnim węzłem na A4, a konkretnie na 580 km. Ładunek wypadł z ciężarówki i przez to między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód napotkamy z w kierunku Korczowej. A od Państwa mamy ostrzeżenie z województwa lubelskiego.
11: Na przejeździe kolejowym w rejowcu fabrycznym potrącony został człowiek, także ruch będzie długo wstrzymany, całkowicie zablokowany.
10: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a chodzi o drogę wojewódzką 839, czyli patrząc nieco szerzej, trasę międzykrajową 12 a Krasnym Stawem. Dojazd do Poznania nie do końca płynny od strony Pniew, zwalniamy w Tarnowie Podgórnym, a w samym Poznaniu zwalnia ruch na ulicy Lutyckiej na Jeżycach. Przed rondem Śródka zwolnimy w ciągu ulicy Podwale w kierunku południowym. W Krakowie sporo pojazdów na Nowochódzkiej napotkamy, jadąc w kierunku Podgórza. Na Kamieńskiego też trzeba zwolnić, to przed rondem Matecznego. W Warszawie wzmożony ruch na trasie S8 zwalniamy w kierunku zachodnim, głównie na moście Grota Robeckiego i minimalne spowolnienia napotkamy wjeżdżając przez Piaseczno i Ursynów 79. I jeszcze taka wiadomość, tym razem nieco lepsza.
12: Trasa z Gdyni do Osiek Lęborskich, przejezdna, czyściutka.
10: I takich wiadomości też sobie życzymy, przede wszystkim takich, a na każde wieści z trasy czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11 i w aplikacji Radia Kierowców.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Pfizer walczy o ponad 5 miliardów złotych za szczepionki na COVID. W ramach sporu zablokował pieniądze na kontrolę polskiego nieba.
0: Za zniesławienie mają odpowiedzieć dwaj mężczyźni, którzy przepytywali Ukrainkę, czy wspiera Banderę. Są zarzuty.
1: Krótka kariera słynnego Mustanga w radomskiej drogówce. Samochód został rozbity podczas interwencji.

0: Pfizer odcina pieniądze na bezpieczeństwo polskiego nieba na wniosek koncernu. Sąd zablokował konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: Pfizer chce w ten sposób odzyskać ponad 5 miliardów złotych, które Polska przegrała w sporze o szczepionki na COVID-19. Więcej o tej sprawie Klaudia Wróblewska.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
3: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
2: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
3: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
2: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: W ciągu najbliższych tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ramach wstrzymanej wcześniej rotacji. Ogłosił to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest dobra wiadomość, mówił w Sygnałach Dnia generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
4: Świadczy to o tym, że Amerykanie bardzo poważnie traktują nas jako sojuszników i o tym, że nasze systemy obronne będą wzmocnione i będziemy dalej wiarygodnie mogli naszą flankę wschodnią bronić nie tylko swoimi siłami, ale swoimi siłami sojuszniczymi, między innymi amerykańskimi.
0: W Polsce przed wstrzymaniem rotacji służyło około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Po decyzji administracji USA niemal od razu wzmocniono trwające od dłuższego czasu rozmowy o wprowadzeniu stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: A za niecały kwadrans w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki kolejny gość, Grzegorz Osiecki, porozmawia z senatorem Koalicji Obywatelskiej Tomaszem Grodzkim.
0: Są zarzuty dla dwóch prawicowych działaczy, którzy usiłowali przeprowadzić kontrolę w siedzibie ukraińskiej firmy na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.
1: Jej pracownicy pytali m.in. o wspieranie Stepana Bandery. Wszystko nagrywali, a potem opublikowali w sieci.
0: Za co odpowiedzą, wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.
1: Obaj nie przyznali się do winy, grozi im do roku więzienia, mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
0: Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że jeden z mężczyzn został w marcu zatrzymany przez ABW. Usłyszał wtedy zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji.
1: Szarpanina z udziałem Daniela Obajtka w Inowrocławiu. Europoseł PiSu próbował siłą wejść do kopalni soli Solino, ale nie został wpuszczony.
0: Były prezes Orlenu tłumaczył, że chciał przeprowadzić interwencję poselską. Mandat europosła nie daje mu jednak takich uprawnień. Na drodze Obajtkowi stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek. Doszło do przepychanek na miejsce. Wezwana została policja.
1: Wszystko to działo się po konferencji z udziałem posła Przemysława Czarnka i europosła Obajtka, którzy ostrzegali, że zagrożone jest istnienie spółki.
0: Orlen, do którego należy, zakład opublikował na platformie X stanowisko w sprawie wydarzeń w kopalni Solino. Według niego to za prezesury Obajtka firma podpisała niekorzystną umowę, która naraziła ją na straty.
6: To są aktualności jedynki.
1: Słynny Mustang wyeliminowany z policyjnej służby. Sportowy radiowóz został uszkodzony w wypadku pod Radomiem.
0: Aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w TVP Info mówił, że zderzył się z innym samochodem. Jechał wtedy na sygnale.
7: W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz Ford Mustang, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
1: Ford Mustang trafił do radomskiej policji niespełna 4 miesiące temu. To jedyny model tej marki, który wchodzi w skład floty radiowozów.
0: Wcześniej został skonfiskowany pijanemu kierowcy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. We wczorajszym spotkaniu w Foxborough pod Bostonem przewaga trójkolorowych nawet przez moment nie

0: podlegała dyskusji.
1: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach.

0: który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu 14 lipca, czyli w Święto Narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Drugiego półfinalistę mundialu, a jednocześnie rywala reprezentacji Francji wyłoni dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią w Los Angeles. Będzie pierwszy czeski finał w rywalizacji kobiet na wielkoszlemowym tenisowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinałach Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk w 2 setach do 4, a Karolina Muchowa zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff 6-2-1-6-7-6. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi. Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie turnieju tej rangi. Polskie siatkarki po wczorajszym zwycięstwie nad Amerykankami 3-2 są już bardzo blisko awansu do finałowego turnieju Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji lidera. Dziś biało-czerwone zmierzą się z Brazylijkami. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Pogodowa mapa Polski podzielona. Na zachodzie dużo pogodnego nieba, a na wschodzie pochmurno i mokro. Miejscami także zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni w górach i na północnym wschodzie. 21 w centrum do 25 na zachodzie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Trzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
13: Dziękuję.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 10 lipca, 191 dzień roku, do końca roku 174 dni. Słońce wzeszło o 4:27, zajdzie 5 minut przed 21. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 28 minut. Będzie krótszy od najdłuższego 19 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 46. Aleksander, Alma, Anatolia, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Rufina, Samson, Sylwan, Witalis i Zacheusz obchodzą dziś imieniny, zatem wszystkiego dobrego, tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Grzegorz Osiecki, nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia jest Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiego Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
3: Witam pana, witam państwa.
2: Od 2 dni znamy propozycję minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące tego, co należy zmienić w zdrowiu. Czy to jest recepta, czy może, jak chcą krytycy, to jest tylko plasterek na taką bardzo rozległą ranę?
3: No, nie zgadzę się z tym, bo jak pan wie, od właściwie 89 roku chyba żaden rząd nie miał wystarczającej determinacji do tego, żeby zreformować polski system ochrony zdrowia w sposób zdecydowany. I to, co zaproponowała pani minister Grenda, to nie jest plasterek, to jest dość odważny krok, który ja traktuję jako pierwszy ruch.

0: jakby w cudzysłowie powiedzieć, pojawił się rodzaj okna pogodowego. Ludzie oczekują, że zmiany w ochronie zdrowia będą bardziej zdecydowane i władze powinny być bardziej zdeterminowane, żeby je przeprowadzić. Aczkolwiek muszę dodać na końcu, że takie pojedyncze przypadki nagłaśniane przez media to jedno, a ogromne rzesze pielęgniarek, techników, lekarzy pracujących w systemie ciężko, ofiarnie pracują na rzecz chorych. I o tym też musimy pamiętać.
1: Ale to pan marszałek powiedział, że to jest pierwszy krok, to jaki powinien być następny? Znaczy, dokąd dalej powinny pójść zmiany?
0: No, na przykład pod koniec sierpnia, jak pan usłyszał, będzie wypracowana wysokość rodzaju takiego salary cap, czyli górnego limitu dla szpitali, bo niech pan zwróci uwagę, że choćby taki osławiony szpital w Lesku wydawał 108% tego, co dostawał z NFZ-u na pensje. Nie pensje lekarzy i pielęgniarek, tylko wszystkich. Od dyrektora do portiera, poprzez magazynierów, kierowców, warsztatowców i tak dalej. I tak jest w wielu szpitalach. Czyli takie szpitale są szpitalami tylko z nazwy. Bo żeby leczyć nie tylko przysłowiowym sznurkiem i witaminą C, muszą się zadłużać, ta spirala się pogłębia i to nie ma większego sensu. Jeżeli by na przykład wypracować poziom około 80% nakładów NFZ na pensje, powtarzam, wszystkich, od dyrektora do portiera, poprzez lekarzy, pielęgniarki, kontraktowców i tak dalej. I określić, że jeżeli ktoś w ciągu roku nie zejdzie do tego poziomu, to będzie mu groziła utrata kontraktu z NFZ-em, to będzie następny ruch. I on jest zapowiedziany już na początek sierpnia.
1: No tak, panie marszałku, ale to chciałem dopytać, no bo to może być taka broń, która okaże się obosieczna i to krytycy też tych niektórych zmian na to zwracają uwagę, że jeżeli wprowadzi się tego typu limity w udziale kosztów płacowych w tych kontraktach z NFZ-em, no to może się okazać, że szpitale, pan mówi tu o Lesku, ale że inne szpitale powiatowe, które są w takiej trudnej sytuacji i żeby utrzymać swoje działanie, muszą ściągać lekarzy z dosyć daleka i płacić im bardzo dużo, nie będą w stanie tych lekarzy ściągać, bo nie będą konkurencyjne cenowo, lekarze nie będą tam przyjeżdżali i oddziały albo szpitale będą wtedy zamykane.
0: Ale to tak nie będzie, bo jeżeli reguła będzie obowiązywała dla wszystkich, do tej pory dyrektorzy tych, zwłaszcza szpitali powiatowych, są pod pewną presją. Bo jeżeli nie da dużych pieniędzy jakiemuś specjaliście, to on mu mówi, pójdę do szpitala, który jest 30 kilometrów dalej i tam pewnie dostanę. I tak się dzieje. Jeżeli będą wszyscy w tych samych regułach gry, to się może okazać, że dyrektorzy szpitali powiedzą, no kochany, ja to ci dałem nawet więcej, ale nie mogę, bo wszyscy utoniemy i stracimy kontrakt z NFZ-em. Na tym polega wartość tej metody, która jest choćby przećwiczona w słynnej lidze koszykówki amerykańskiej, w NBA. Tam też jest salary cap i jego przekroczenie wiąże się z potrójnymi karami.
1: No ten limit wynagrodzeń, o którym mówi pan marszałek, bo ma dotyczyć w sierpniu, mamy się dowiedzieć, jaki byłby na udział płac w kontraktach NFZ-owskich dla szpitali, no ale mamy wyznaczone też tutaj na 240 zł, jeżeli chodzi o wynagrodzenia lekarzy, jako maksymalną stawkę godzinową. I czy to nie jest trochę tak, no Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej, mówi, że mam poczucie, że ministerstwo po raz kolejny wrzuciło do negocjacji postulat płacowy, żeby zogniskować uwagę opinii publicznej właśnie na tych kwestiach, a nie na innych.
0: Nie sądzę. To jak pan zapewne słyszał, w końcu Izba Lekarska zaczyna rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia, chociaż wedle mojej wiedzy pani minister czy jej wiceministrowie wielokrotnie takie propozycje składali NIL-owi, a z odpowiedzią bywało różnie, więc dobrze, że siądą i coś wypracują, ale to, powtarzam, to są początki, bo można, wie pan, my mamy dobrze rozwinięty system P1, czyli komputeryzacji w systemie ochrony zdrowia, tylko on jest taki niezunifikowany. Co szpital, co klinika, co województwo, to jest trochę inaczej. Jest mObywatel, jest moje IKP i to jest doskonały

0: kierunek, bo na przykład w Hiszpanii starsi ludzie, którzy nie są sprawni w komputeryzacji, mają karty chipowe, a młodsi mają aplikacje w telefonie, trochę tak jak my. I tam są zapisane podstawowe informacje o chorym. Jakie leki bierze, jakie miał zabiegi, jaką ma grupę krwi i tak dalej. Bo wie pan, to jak przychodzi do lekarza starszy człowiek i się go pyta, jakie bierze leki, no biorę coś na nadciśnienie, biorę coś na prostatę, biorę coś na nerki, ale nie wie jakie. Jeżeli każdy lekarz by miał terminal, w który wkłada tą kartę chipową i wie właściwie o pacjencie bardzo dużo natychmiast. I taki ten proces oczywiście musi trochę potrwać.
1: A to ja chciałem pana marszałka zapytać w tym kontekście, bo przejdziemy jeszcze do wątku szczegółowych tych zmian, ale chciałem zapytać, czy czegoś panu nie brakuje, bo jak się słucha opinii na temat tego pakietu, to widać, że z jednej strony jest mowa o tym, że brakuje tutaj jakichś pomysłów na racjonalizację struktury szpitalnej, z drugiej strony, że jednak na boku zostało to, o czym do niedawna było głośno, czyli o korekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawodów medycznych.
0: No to jest, powtarzam, początek. I ta konferencja obiła się, jak pan sam widzi, dość szerokim echem. Jak znam panią minister Sobierańską-Grędę, ona jest zdeterminowana, żeby ten proces prowadzić dalej. Tylko, wie pan, w ochronie zdrowia, ochrona zdrowia nie przepada za rewolucjami. To się musi dokonywać ewolucyjnie, co nie znaczy, że nie szybko. Ma się dokonywać szybko, bo ludzie są zniecierpliwieni. I te kroki, które ona zapowiadała, wprowadzenie tej centralnej rejestracji i tak dalej, to wszystko będzie. Natomiast ten limit 240 zł to jest taka trochę odpowiedź na to, że ustawa, którą wrzucił PiS, że co lipiec podwyżka dokonuje się niemal automatycznie, to jest rodzaj odpowiedzi na tą ustawę.
1: No tak, ale te podwyżki tak czy tak będą. No w tym roku te podwyżki wyniosą 8%, podwyżki dla porównania w budżetówce 3%. To jest tego typu różnica. Ja chciałem zapytać pana o jeszcze jedną rzecz. Jak mieliśmy, zanim pani minister poinformowała o swoich zmianach, no to mieliśmy dosyć burzliwą dyskusję na temat tego, czym to wszystko się skończy, z kreśleniem w mediach takich scenariuszy, że to się może skończyć wymianą i szefowej resortu zdrowia, i wymianą szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy pana zdaniem to była tylko medialna dyskusja, czy faktycznie coś było na rzeczy w tej sprawie?
0: Wie pan, wymiana personaliów to jest zawsze temat nośny, natomiast ja bym spojrzał na to z innej strony, bo wielokrotnie się spotykałem z panią minister, z szefem NFZ-u, no w zasadzie nie, ale jaka jest odpowiedź? To znaczy, co, mieli dalej nic nie robić, czekać, aż ich premier zdymisjonuje i poszuka następców? Jestem przekonany, że pani minister nie chodziło o to, żeby obronić swój stołek, bo to nie jest praca lekka, łatwa i przyjemna, ani promująca przyszłą karierę polityczną. Raczej Ministerstwo Zdrowia nie jest trampoliną do awansów i tak jest od długiego czasu. Więc czy premier...
1: A to znaczy, że premier miałby problemy z następcami, pana zdaniem?
0: Nie, myślę, że nie, ale premier podejmuje te decyzje w sposób niezwykle racjonalny i po tym, co zaprezentowała pani minister, wydaje mi się, że ona pokazała dobry kierunek i to kierunek, którego wszyscy jej poprzednicy no nie bardzo chcieli podejmować.
1: Jeszcze w tej części antenowej ostatnie pytanie, no bo ta sprawa nabrała bardzo szybkiego tempa po ujawnieniu tego, co się działo w Szpitalu Południowym. Czy pana zdaniem sprawa Szpitala Południowego jest już zamknięta, czy ona dopiero się zaczyna? Czy możemy spodziewać się jeszcze jakichś ruchów czy dymisji?
0: No, tam już wszyscy byli są zdymisjonowani. Cały zarząd, cała rada nadzorcza, wyrzucony ten prosektor, który no, robił haniebne deale z zakładami pogrzebowymi. Także, wie pan, generalnie Szpital Południowy to nie jest zły szpital. Ja go znam słabo, ale przez pryzmat grzechów tego czy owego jednego pracownika nie można oceniać całego szpitala.
1: I tutaj stawiamy kropkę i zapraszamy do dalszej części rozmowy w serwisie YouTube.

0: 26 po 8.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Polityczny komentarz w politycznym skrócie Jacka Czerneckiego dziś po 8.30, a wcześniej połączymy się z naszym człowiekiem w Paryżu. Stefan Folzer zbiera komentarze po wczorajszym meczu. No i sprawdzimy także, jaka temperatura, bo powrót upałów od dziś we Francji.

0: A swego czasu państwo się spotkali, chociaż nikt się tego nie spodziewał, się spotkali i nagrali. Britney Spears razem z Eltonem Johnem. Jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Recepta czy tylko plasterek na rozległą ranę? Senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Grodzki komentuje w radiowej jedynce propozycję minister zdrowia uzdrowienia systemu.
2: To nie jest plasterek, to jest dość odważny krok, który ja traktuję jako pierwszy ruch.
1: Minister zdrowia proponuje m.in. limitowanie stawek godzinowych medyków i uszczelnienie kontraktów. Pfizer walczy o ponad 5 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki na COVID. Wygrał już przed belgijskim sądem, a teraz w ramach sporu zajął wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z tytułu opłat pobieranych przez Eurocontrol. Ten kontrowersyjny mechanizm egzekucji umożliwiła wcześniejsza precedensowa sprawa przeciwko Albanii. Są zarzuty dla dwóch prawicowych działaczy, którzy usiłowali przeprowadzić kontrolę w siedzibie ukraińskiej firmy na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Jej pracownice pytali m.in. o wspieranie Stepana Bandery. Wszystko nagrywali, a potem opublikowali w sieci.
3: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.

0: Wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Obaj nie przyznali się do winy. Polscy żołnierze będą mogli odebrać mundury w paczkomacie. Wojsko prowadzi pilotaż nowego systemu. Teraz żołnierze muszą osobiście odbierać ekwipunek z magazynu. Wieczorem dowiemy się, kto z pary Hiszpania-Belgia awansuje do półfinału mundialu. Czeka tam już Francja, która w ćwierćfinale wygrała z Marokiem 2-0. Kibice trójkolorowych w euforii.
1: Od 27 lat mieszkam w Kanadzie. Urodziłem się niebieski i pozostanę niebieski.
0: Pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: Pełne wydanie wiadomości o 9 wieczorem, nie o 22. O 21 mecz, ten kolejny ćwierćfinał Hiszpania kontra Belgia. No zobaczymy, z kim spotka się Francja. Już za chwilę będziemy w Paryżu, gdzie czeka nasz korespondent. Wcześniej słów kilka o tym, co nas czeka w ciągu dnia. No są ostrzeżenia, one brzmią dość poważnie. Ostrzeżenia synoptyków stopnia pierwszego przed burzami z silnymi opadami dla północno-wschodniej Polski. Jest taka, szanowni państwo, animacja IMGW. Zgodnie z nią już padać powinno na wschodzie i północnym wschodzie. Przed południem opady przybiorą na intensywności i rozszerzą się dalej na wschód. Większych opadów można spodziewać się na Mazowszu, po południu również na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Podkarpaciu. Synoptycy spodziewają się intensywnych opadów. Suma ich może sięgać nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy. 17 najchłodniej na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25-26 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w tej chwili 997.
0: Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
6: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
5: Chcą państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
6: Staram się wyciągnąć to, co tworzy was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
1: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 8:34 i czas na poranny trening szarych komórek, bo za nami mecz, w którym kolejny zresztą, w którym wykonawca rzutu karnego nie trafia do bramki, ale później odkupuje. Odkupuje i to jak?
7: Szansa! Gol! Ależ to było wymierzone!
1: No już za chwilę będziemy w Paryżu, sprawdzimy co z kostką pana Kiliana, no ale wcześniej pytanie do państwa w porannym treningu szarych komórek. Usłyszą państwo kilka dźwięków, niby nieoczywistych, bardzo nieoczywistych, ale państwa zadanie będzie proste, mam nadzieję. To będzie odpowiedź na pytanie, co te dźwięki mają wspólnego z wczorajszym meczem? Co te dźwięki mają wspólnego z wczorajszym meczem?

0: 22 139 22 02. Co te dźwięki mają wspólnego z wczorajszym meczem Francja-Maroko? Z nami jest Stefan Folce, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. Witam, redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Pomoże pan?
1: No, pomogę. Radość w sercach, tak można by to przetłumaczyć. Bo no, takie nastroje panują we Francji po tym meczu.
0: No właśnie, bo ja chciałem właśnie o pomoc w tłumaczeniu prosić. Mam przed sobą portal francuskiego L'Équipe, czyli jednego z najbardziej prestiżowych i wpływowych.

0: czołowych dzienników sportowych na świecie. Tam jest zdjęcie pana Kyliana i tytuł Irresistible? Irresistible, dobrze?
1: Tak. Czyli po prostu nie da im się oprzeć, tak? Można by to przetłumaczyć, bo rzeczywiście takie wrażenie sprawiają Francuzi na tym mundialu, którzy grają fenomenalnie. Wszyscy podkreślają, że jest to prawdopodobnie najlepsza reprezentacja Francji w historii takich występów Francuzów na mundialu. Nie pamięta nikt, co wszyscy podkreślają tutaj jednogłośnie. No i oczywiście wczoraj po tym zwycięstwie wielka euforia we Francji, bo przyznam, że po brzydkim meczu 1/8 finału z Paragwajem wszyscy liczyli na to, że w końcu będzie trochę futbolu w tych meczach Francji. No i rzeczywiście wczoraj tak było. Ogromna dominacja, no i wielka satysfakcja, bo po raz trzeci z rzędu Francja melduje się w półfinale mundialu. To historyczny wyczyn. Wielki sukces, który oczywiście Francuzi zawdzięczają Kylianowi Mbappé, który wczoraj po raz kolejny trafił do bramki rywali, ale jest to też ogromny sukces trenera Didiera Deschamps. Trzeba sobie uświadomić, że najgorszym wynikiem francuskiej kadry pod jego prowadzeniem na mundialu jest odpadnięcie w ćwierćfinale, więc to rzeczywiście pokazuje, że Francuzi wznieśli się na wyżyny. To był oczywiście mecz trochę szczególny dla Francji ze względu na bardzo liczną diasporę marokańską, która tutaj zamieszkuje. Wczoraj Francuzi i Marokańczycy razem oglądali ten mecz, no ale po spotkaniu niektórzy Marokańczycy przyłączyli się do tego francuskiego świętowania, ale jednak większość wróciła do domu. Tutaj nie było mowy o kwestionowaniu tej wygranej, to była absolutna dominacja.
0: Ale nie było takiego świętowania, jak po wygranej w Lidze Mistrzów Paris Saint-Germain?
1: Nie, na szczęście nie, było spokojnie, chociaż były obawy o zamieszki. Francuzi zresztą zmobilizowali tutaj dosyć duże środki bezpieczeństwa, ponad 20 tysięcy policjantów i żandarmów w całym kraju, ale było bardzo spokojnie, bardzo pozytywnie. Do starć doszło chyba w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Tam wydaje mi się, że było trochę bardziej gorąco, natomiast w Paryżu o dziwo spokojnie, nie powtórzył się też scenariusz sprzed 4 lat, bo wtedy Francja i Maroko spotkały się też w półfinale mundialu i wtedy było dosyć nieciekawie na ulicach Paryża. Teraz bardzo spokojnie. No i francuscy kibice wierzą oczywiście, że teraz ich drużyna jest nie do zatrzymania, nie do powstrzymania, tak jak pisze L'Équipe. Wszyscy wierzą w jeden cel, mundial, finał mundialu i zwycięstwo. Posłuchajmy zresztą, co mówili wczoraj po meczu kibice Francji.
2: Marokańczycy tak naprawdę nie byli groźni. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardziej wyrównanego meczu. Piękny mecz Mbappé. Nie wykorzystał karnego, ale szybko się zrehabilitował. Opuścił boisko z kontuzją. Trochę to niepokoi, ale zobaczymy, co będzie dalej. To było jednostronne spotkanie. Teraz zmiażdżymy wszystkich. Chcielibyśmy zagrać z Hiszpanią, żeby był jakiś poziom. Jesteśmy spokojni. Wiemy, że trzecią gwiazdkę mamy zapewnioną. Nie ma jej jeszcze na koszulce, ale zaraz się pojawi.
1: No i oczywiście teraz przed Francuzami mecz o półfinał, który będzie wyjątkowy, bo zostanie rozegrany 14 lipca, w dniu Święta Narodowego Francji. To będzie z pewnością wyjątkowy dzień. Rywalami będą albo Belgowie, albo Hiszpanie, chociaż Francuzi liczą jednak na to, że będzie to Hiszpania, że będą mogli zagrać z trochę trudniejszym rywalem i poczuć taki dreszczyk emocji, którego przyznam, że na razie brakuje, chociaż bardzo dobrze, że Francuzom idzie łatwo, ale niektórzy liczą jednak na trochę więcej dramaturgii w tych spotkaniach.
0: Tak? Redaktorze, to jeszcze na koniec, ile ma pan w tej chwili na termometrze?
1: Na razie jest jeszcze w miarę chłodno, godzina 8:39, więc jest około 27 stopni, ale będzie gorąco i to w całej Francji w najbliższych dniach. Ponad 40-stopniowe temperatury w całym kraju. No niestety, trzecia fala upałów już w tym roku. To rzeczywiście jest dosyć męczące dla Francuzów. Wszyscy obawiają się troszeczkę tych upałów, które mają utrzymać się właśnie mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia. Także Święto Narodowe Francji, fala upałów i półfinał zbiegną się mniej więcej w tym samym czasie. Będzie gorąco. W najbliższych dniach we Francji.
0: Stefan Folzer, dzięki wielkie i do usłyszenia. 8:40 na zegarze.
3: A ja to się bałem, że gorąco to mogłoby dzisiaj w nocy w Paryżu, bo jakby Maroko wygrało, to by się działo.
0: No właśnie, Stefan Folzer wspominał o tym dosłownie przed chwilą, że były też posiłki policji. W związku z tym, chociaż pamiętamy, co się stało po finale Ligi Mistrzów. Całe szczęście nic.
3: Całe szczęście nic. Zobaczymy, jak będzie dalej.
0: A to jest taki wyjątkowy sposób świętowania, prawda? No tak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i co tam panie w polityce chciałoby się powiedzieć, bo co w piłce to wiemy. W polityce mamy nowe pomysły usprawnienia służby zdrowia, ale to, to nie poprawia notowanie rządu. Ktoś się spodziewał, że poprawił?
3: Nie wiem, może ktoś w rządzie myślał, że coś drgnie.
0: No ale zaraz pojawiają się takie komentarze, nie tylko opozycji, że to są odgrzewane kotle.

0: atlety, bo to już było przecież.
1: No, w służbie zdrowia wszystko już było, tylko nic się nie zmieniło tak naprawdę, więc to, co teraz jest, to nie jest tak wcale najgorzej, bo chodzi o to, że są jakieś pomysły i że wreszcie jest polityczna wola, żeby te pomysły wdrażać.
0: No właśnie i pomysły się pojawiły, bo gdyby pomysłów nie było, to byłaby dymisja.
1: Gdyby nie było pomysłów, to mówiłem w środę, że będzie albo-albo. Albo pomysły, albo dymisja. Dymisji nie ma, są pomysły. Wczoraj jeszcze było spotkanie z Naczelną Izbą Lekarską. Według Naczelnej Izby Lekarskiej, według szefa Naczelnej Izby Lekarskiej to spotkanie nic nie zmieniło. Ale wracając do tych pomysłów, ten plan reform ma takie cztery zasadnicze punkty. Tam być może jest teraz tych punktów trochę więcej, się rozbijają na drobniejsze. Ale tak, po pierwsze zakłada, że lekarze nie będą mogli zarabiać więcej niż 240 zł na godzinę i tu już pojawiają się głosy dyrektorów małych szpitali powiatowych, którzy mówią, teraz to wszyscy będą chcieli takiej stawki, a to w większości szpitali, zwłaszcza tych małych powiatowych, samorządowych jest nierealne. Druga zmiana to zakaz zawierania umów szpitali ze spółkami. Pytanie, czy tu w grę wchodzi też zakaz umów z fundacjami i spółdzielniami, bo przypomnę, że w Miastku, Mogilnie i Wągrowcu, tych trzech słynnych szpitalach, słynna już Fundacja Lekarzy Neurochirurgów wyciągała średnio 26 tysięcy złotych za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dziennie. Trzecia zmiana to e-kolejka do lekarzy i do zabiegów planowych. System ma być gotowy do końca roku, dostępny ma być w internecie i tu moja wątpliwość. Ciekawe, co ze starszymi ludźmi. Moja mama na przykład w ogóle w internecie się nie porusza. Przypuszczam, że są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy starszych ludzi, którzy mają tak samo.
0: Oni są po prostu wykluczeni, to się mówi wprost.
1: Oni są wykluczeni cyfrowo. I tu trzeba będzie jakiś pomysł na tych ludzi znaleźć. Czwarta zmiana to zatrudnianie lekarzy i pracowników medycznych na co najmniej pół etatu, a praca w innym miejscu ma się odbywać za zgodą szefa placówki i tu znowu lekarze mają zastrzeżenia. Dyrektorzy szpitali mówią, lekarze będą uciekać do prywatnej służby zdrowia. Kontrakty będą obowiązywały i najlepsi specjaliści, na przykład ortopedzi i neurochirurdzy, będą na kontraktach. I tu muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo wczoraj rozmawiałem z pewną, w mojej ocenie, wybitną lekarką, która haruje jak wół, nie jeździ Porsche Cayenne i ona prosiła mnie, żeby przekazać słuchaczom jedynki, że w Polsce grono lekarzy milionerów czy lekarzy hochsztaplerów to margines. Większość lekarzy to ciężko pracujący ludzie, którzy pracują w małych szpitalach, w przychodniach, w całej Polsce, zarabiają uczciwie, lecząc ludzi. Musiałem to powiedzieć, bo uwaga społeczeństwa skierowana jest na tych lekarzy milionerów, a ich jest tylko garstka. Większość to normalnie pracujący ludzie, którzy w Ostródzie, Bledzewie, Żelechowie czy w Warszawie leczą takich jak ja.
0: No tak, ale niestety bardzo często jest tak, że wszystkich wrzuca się do jednego worka przez jednego
1: pana. Przez takiego głąba, no który Porsche Cayenne 1 600 000 zarabia.
0: No i przez to sondaże pokazują, koalicji rządzącej spada. No i pytanie, spadać będzie dalej?
1: Koalicji rządzącej, to właśnie, bo tak, koalicji obywatelskiej spada, a na przykład będącej w rządzie lewicy rośnie. Ten ostatni sondaż, który się pokazał wczoraj wieczorem, pokazuje, że koalicji obywatelskiej spadło, ale ma cały czas, jest liderem i ma cały czas ponad 31% poparcia. I tutaj no, była strata 3 punktów procentowych, ale tu się kłania ta afera w Szpitalu Południowym. Traci też PiS, który ciągle nie może zobaczyć efektu Czarnka i choć partia próbuje ze wszystkich sił odrobić straty, promując na przykład nastroje antyukraińskie, to wciąż szoruje po dnie swoich możliwości i dziś spada poniżej 23% poparcia. Za to zyskują obie konfederacje i ta Mentzena, która ma teraz 13,5% poparcia i ta Brauna z 8%. Tyle, że braunistów prześcignęła właśnie lewica Włodzimierza Czarzastego. Przekroczyła 9% poparcia, za to poza Sejmem, jeśli wybory miałyby się odbyć w tą niedzielę. Byłaby Partia Razem, Polska 2050 i PSL, ale pamiętajmy, to jest tylko jeden sondaż. Wybory za rok.
0: Ja zawsze uwielbiam te newsy. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to...
1: No, no to zawsze jakiś newsik.
0: 8.45. Dzięki wielkie. Pan na urlop się wybiera?
1: Na króciutki.
0: No to udanego.
1: Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Tak patrzę na panią, tak sobie wyobrażam sytuację, bo pani nuci sobie ten utwór.
1: Tak.
0: Jakby pani tak stała w banku, miała słuchawki na uszach.
1: I bym sobie tak nuciła?
0: Napad. To jest napad.
1: Proszę pana, ale pan ma skojarzenie.
0: A kto ma najlepszy napad?
1: Ja w instytucjach publicznych nie nucę, proszę pana.
0: Pani nie nuci.
1: Z wyjątkiem Polskiego Radia.
0: Rozumiem. A kto ma najlepszy napad na tym mundialu?
1: Napad? Nie wiem, proszę pana. Przepraszam bardzo, ale ja się nie znam.
0: W ogóle pani nic? Pani nie śledzi?
1: Ja mogę powiedzieć, że ja mam napad. Aha. Wie pan, co to znaczy po czesku? Napad. Mam napad. No mam pomysł.
0: A ja mam takie, ja miałem inny pomysł z czeskim, ale on się nie nadaje.
1: No to lepiej nie.
0: Nie, bo tak szukałem w tym, w głowie.
1: I co? No tak, wiem. Ale proszę tego już może...
0: No szukać po czesku. Dobrze.
1: No to co z tym napadem?
0: Już, proszę pani. No mam pomysł. Miałem pomysł na to, żeby właśnie słuchaczy zapytać w porannym treningu szarych komórek, co te dźwięki mają wspólnego z wczorajszym meczem Francja-Maroko.
1: The sweetest thing.
0: Nie tylko. A to?
1: Beautiful day.
0: Brawo.
1: A to wczoraj był? Beautiful day?
0: No dla Francuzów tak. No i jeszcze jeden. Pamięta pani? To była rewolucja, jeśli chodzi o te kapele z Irlandii. Diskotek.
1: A, no tak, jasne.
0: No tak. No i właśnie, co te dźwięki mają wspólnego z wczorajszym
1: meczem? Ja wiem.
2: To był dźwięk niewykorzystanego rzutu karnego przez Mbappé. Bono obronił.
3: Witamy z tej strony, Łukasz Gliwic. Chodzi oczywiście o dwóch osobników o imieniu Bono, czyli bramkarzu reprezentacji Maroka oraz liderze i wokaliście zespołu YouTube. Pozdrawiam.
4: Właściwą odpowiedzią na pytanie dźwięki razem z meczem łączy Bono. Bono był bramkarzem Maroka i jednocześnie piosenkarzem tworzącym utwory zagrane.
5: Wiemy, jakim jest specjalistą od jedenastek Bono. Jak

0: zachowywał z Holandią. Mbappé! Mbappé! Bono! Bono! Morderca rzutów karnych z Maroka. Urodzony w Kanadzie. Bono!
1: No i właśnie, tylko że tego Bono się trochę inaczej pisze.
2: Morderca rzutów karnych.
1: Tak, Mateusz Borek w formie, jak słychać.
2: No to bene, bene, że Bono.
1: No.
2: Tak.
1: Molto bene.
2: Molto bene.
1: No co u pani?
2: A u mnie, proszę pana, dużo dobrego do jedzenia i będziemy szukać przepisu na samotność w kuchni, bo wie pan, jak to jest, jak rodzina wyjedzie, zostaje człowiek sam w kuchni, to mu się nie chce gotować.
1: Czyli makaron.
2: A jeść coś musi, no proszę pana.
1: Makaron tylko.
2: Ale to najprościej.
1: No tak.
2: No to co? No to co ugotować?
1: A, no.
2: Bartosz Kopica nas odwiedzi, ale także z Wandą i Wandą, z Wandą, bez bandy się połączymy, bo przecież na koncercie w Ełku. No banda jedzie chyba na koncert już do Ełku. I będziemy też mówić o pomnikach psów. Proszę pana.
1: To ładne.
2: A wymieniłby pan jedno miejsce, gdzie jest pomnik psa?
1: Proszę pani, w mojej głowie.
2: Boże, co pan w tej głowie tam mieści?
1: No takie, jakie różne te, różne napady
2: i skojarzenia będą też.
1: Napady gorące.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wie pani, że ta banda z Irlandii nagrała nowy utwór?
2: Naprawdę?
1: Tak. Była premiera w Sygnałach w ostatnią środę.
2: A
1: i teraz
2: proszę pana, nie słyszałam. Przegapiłam.
1: To teraz jeszcze raz proszę posłuchać.
2: Dziękuję.
1: Proszę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.

0: znane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bund 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Autokar zapalił się w okolicach Częstochowy na A1 na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. To kilometr 418 i tam jeden z pasów do Częstochowy jest zablokowany. Problemy mają też ci kierowcy, którzy A4 jadą z Krakowa w kierunku Rzeszowa. W Małopolskiem między węzłami Targowisko i Bochnia pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na kilometrze 455 jest blokada w kierunku Rzeszowa i można zjechać węzłem Targowisko z A4. Niestety jedna z dróg alternatywnych, czyli Krajowa 94, już zdążyła się zakorkować. Problemy też w okolicach Rzeszowa, między węzłem Rzeszów Północ a węzłem Rzeszów Wschód. Kilometr 580 to miejsce, gdzie ładunek wypadł z ciężarówki. Przez to napotkamy zwężenie w kierunku Korczowej i niestety jest też problem z wjechaniem z A4 na trasę S19. A propos tras z S-ką w nazwie, 17 i wieści od naszego słuchacza.
11: Droga S17 Lublin-Warszawa, kilometr 44, wypadek, auto rowie na miejscu służby, jeden pas wyłączony z ruchu. Ostrożnej jazdy, pozdrawiam.
10: Problemy są między węzłami Nałęczów i Jastków na 44 kilometrze. Krajowa 10, Płońsk-Drobin, tutaj mamy blokadę po zdarzeniu osobówki z większym pojazdem.
12: Droga 65 Ełk-Białystok, w miejscowości Fasty Wahadełko. I padający deszcz. Pozdrawiam, Łukasz.
10: Dziękujemy za te ostrzeżenia i prosimy o kolejne wiadomości dla zmotoryzowanych. 22 513 11 11.
13: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Już 9.

0: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
1: Reksio, Jock, Filuś, As, Wernix. Nie, to nie są propozycje imion dla naszej maskotki. To imiona psów, które zostały uwiecznione na pomnikach w Polsce. I to jest tylko kilka przykładów, bo jest ich znacznie więcej. Może zresztą w Państwa okolicy jest taki pomnik psi? Czekam na raporty. Może na pomniku jest nie pies, tylko kot, albo chomik, albo wiewiórka. Na propozycje imion dla naszej maskotki też oczywiście czekam, podobnie jak na polecajki pięknych przyrodniczo miejsc, które powinniśmy odwiedzić z mikrofonem i zobaczyć. Ale uwaga, czekam też na coś jeszcze, na Państwa pomysły, jak uleczyć samotność w kuchni. Rodzina wyjechała, zostaliśmy sami i... co można sobie ugotować na pociechę. Nasz gość Bartosz Kopica, bloger kulinarny, też ma pewien pomysł, jaki to się okaże po 9.30. Teraz aktualności jedynki i Andrzej Kocjan.
2: Rosjanie wrzucili do sieci fałszywe nagranie o tym, że Ukraina nie potrzebuje pomocy Polski, ostrzega ukraińskie centrum do walki z fake newsami. Policja zatrzymała jednego ze sprawców napadu na salon jubilerski w Warszawie, wpadł na południe Europy. Za 2 godziny ruszają uroczystości związane z 85. rocznicą mordu w Jedwabnem. Fałszywka, która ma podsycić napięcia na linii Warszawa-Kijów. Ukraińskie Rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że Rosja rozpowszechnia utworzone za pomocą sztucznej inteligencji nagranie, na którym dowódca Pułku Ukraińskich Sił Dronowych rzekomo twierdzi, że Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski. O tym, że to fałszywe nagranie, miały potwierdzić wyspecjalizowane serwisy weryfikujące pliki multimedialne. Film jest rozpowszechniany w serwisie TikTok. A przed kolejnymi rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef naszej dyplomacji. To, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową, nie jest żadną tajemnicą, podkreśla Radosław Sikorski.
3: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
2: Radosław Sikorski potępił też działania prawicowych działaczy, którzy próbowali legitymować ludzi. Do jednego z takich zdarzeń doszło w Poznaniu, gdzie w jednym z ukraińskich biur dwóch mężczyzn wypytywało jego pracownice o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyznom postawiono już zarzuty. Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na salon jubilerski w Galerii Handlowej na warszawskim Mokotowie. Śledztwo trwało 1,5 roku. Podejrzany o udział w napadzie 46-latek wpadł w ręce stołecznych policjantów, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Śledczy wiedzą też, kim są dwaj pozostali sprawcy. Trzej zamaskowani mężczyźni w grudniu 2024 roku wbiegli do salonu jubilerskiego, użyli gazu łzawiącego i przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ich łupem padła wtedy biżuteria warta około 1,5 miliona złotych. 85. rocznica mordu w Jedwabnem. Zainspirowani przez Niemców Polacy zabili wtedy swoich żydowskich sąsiadów. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, zginęło nie mniej niż 340 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Za 2 godziny ruszają uroczystości rocznicowe.
4: Rano 10 lipca 1941 roku Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zebrania się na rynku w Jedwabnem. Bito ich i poniżano. Większość zginęła wieczorem, zamknięta w stodole i spalona żywcem. W ubiegłym roku jedną z uczestniczek uroczystości rocznicowych była Anna Wondołowska, która podczas pogromu miała 11 lat.
5: Było czuć tymi trupami. Wiedziałam, jak oni zganiali, łapali tych polskich ludzi, żeby pokazywać, gdzie te Żydzi siedzą. Ale co ci oni zrobili z Żydami? Oni strzelali, a Polacy stojeli, musieli wrzucać do tego ognia.
4: Uroczystości organizuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: Psy z Nowego Targu pilnie szukają nowych domów. W zamkniętym schronisku zostało jeszcze ponad 200 czworonogów. Na miejscu dyżuruje lekarz weterynarii, który bada psy przed wydaniem i przeprowadza rozmowę z przyszłym opiekunem, który musi spełniać odpowiednie wymagania, mówi lekarz weterynarii Aneta Kawula.
7: Procedura jest dość czasochłonna, ponieważ każdy piesek musi być dokładnie zbadany przez panią doktor, która tutaj sprawuje nadzór. Musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, cała historia, jeżeli chodzi

0: federalnych kont oszczędnościowych dla dzieci koszt zmiany nazwy lotniska wyniósł 5,5 miliona dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Na zachodzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo może wzrastać do dużego. Na wschodzie umiarkowane, ale mogą się tam pojawić przelotne opady deszczu i miejscami burze z drobnym gradem. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 21 stopni w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej oczywiście na obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998. 8 hektopaskali i będzie rosło.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: Właściwie na całym obszarze naszego kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 26% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 19%. W lasach południowo-zachodniej Polski średnie zagrożenie pożarowe, miejscami wysokie.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Ole! I tak oto zrobiła nam się na zegarze 9:13. Czy państwo są już po śniadaniu, a może już po drugim śniadaniu, albo przed drugim śniadaniem, albo myślają państwo, co dzisiaj zrobić na obiad? Chcę zrobić na obiad. Już niebawem odwiedzi nas Bartosz Kopica, autor popularnego kanału, który właśnie tak się nazywa. Zróbcie se. Dowiemy się, jak się zaczęła jego przygoda z gotowaniem i dlaczego mama Bartosza okazała się niedoskonałą nauczycielką. No i co się dzieje z tym, co filmuje i co gotuje. Będzie też pewna niespodzianka dla państwa, więc proszę nastawić ucha.

0: Po 10.30 historie psów i historie pomników psów. O nich opowie podróżnik, fotograf, autor przewodników Krzysztof Kobus. I przy okazji ponawiam apel, proszę Państwa, o wpisy, czy w Państwa okolicy są pomniki, psie, albo kocie, albo królicze. Jeśli chodzi o te psie, to w Polsce jest ich troszkę, ale są również na świecie. A ponieważ jutro czwarty koncert na trasie Lata z Radiem, tym razem w Ełku, to zapraszam Państwa oczywiście bardzo, bardzo gorąco do Ełku, ale zapraszam Państwa także na spotkanie z Wandą Kwietniewską, jedną z gwiazd tego koncertu. Po 11 będę spróbuję się dowiedzieć, co pani Wanda zaśpiewa, ale nie tylko. A propos Ełku, to oczywiście zapraszam Państwa najpierw na audycję od 9. Poprowadzi ją nasz nowy duet Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. Potem będzie piknik rodzinny od 12 i konkursy i potańcówka i audycja muzyczna i jeszcze coś ekstra. W Ełku będą mieli Państwo szansę wziąć udział w sesji zdjęciowej. Będzie można sobie zrobić zdjęcie także z ukochanym czworonogiem, a za obiektywem stanie wybitny fotografik, wielokrotnie utytułowany Wojciech Grzędziński. Posłuchajmy, jak było rok temu.
1: Byliście pierwsi w naszym fotograficznym, przenośnym atelier. Jak wrażenia?
2: Super, dobrze. Tylko na razie jeszcze zdjęć nie widzę.
3: Ja pierwszy raz dałam cię tak sfotografować, bo nie lubię. Nie lubię siebie na zdjęciach.
4: Proszę zobaczyć, tutaj są...
3: No, i podoba się. Bardzo, bardzo ładnie.
0: No, jestem pewna, że będzie się Państwu podobać, bo Wojciech Grzędziński to mistrz, a do tego będą Państwo mogli jeszcze udzielić takiego mini wywiadu Agnieszce Ciesielskiej, którą też było słychać w tym materiale, bo ona z Państwem też rozmawia, a potem to rozmowę na naszej antenie. A portrety? No, portrety są naprawdę przepiękne. Część z nich zdobi ściany naszych radiowych korytarzy. Poza tym dzisiaj wpadnie do nas Marcin Wojciechowski z kolejną opowieścią o piosence, która, no, ma sporo lat, ale w ogóle się nie starzeje, a jaką ma ciekawą historię, naprawdę. Konkursy, czyli nasze skojarzenia, wakacje marzeń, kolejne pytanie Romana Czejarka i ścieżki z jedynką, czyli czekamy na Państwa filmiki obrazujące Państwa wyczyny rowerowe w różnych pięknych miejscach naszego kraju. facebook.com/1 71 151 Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, zapraszam na prawie 3 godziny.

Zadora i Jermaine Jackson. O, ta piosenka też ma sporo lat, ale cały czas chyba jest no, taka do słuchania i teledysk. Nie wiem, czy państwo pamiętają, taki dosyć dramatyczną miał akcję. Jeśli chodzi o no, prawie teledysk, bo można by powiedzieć, że ten nasz konkurs związany z Polką Dziadek polegał na tym, żeby zrobić taki mini teledysk do Polki Dziadek, żeby nagrać to, co państwo czują, co państwo robią, kiedy słyszą państwo Polkę Dziadek. On już został zamknięty, ten konkurs. W poniedziałek dowiedzą się państwo, kto został jego laureatem. Natomiast ścieżki z jedynką, nasza następna zabawa, absolutnie cały czas trwa. To jest taki konkurs, w którym raz w tygodniu można wygrać piękny, stylowy rower. Co trzeba zrobić? Nagrać rolkę ze swoją ulubioną trasą, ścieżką rowerową. Taką, którą państwo kochają, znają od lat, albo taką nowo odkrytą właśnie w czasie tegorocznych wakacji. Ta rolka ma trwać do 60 sekund. Trzeba ją zamieścić na swoim facebookowym koncie lub na Instagramie i podzielić się innymi tą filmową historią. Ważne, żeby była nagrana w pionie, oznaczona hashtagiem ścieżki z jedynką bez polskich znaków. I jeszcze ważne, żeby to konto, na którym państwo publikują rolkę, było publiczne i oznaczone na Facebooku jedynka, a na Instagramie jedynka Polskie Radio. I wszystkie szczegóły, jeśli chcieliby państwo doczytać, znajdą państwo na naszej stronie, Lata z Radiem. Kto otrzyma nagrodę tygodnia, czyli rower, okaże się też w poniedziałek. Tymczasem ja wracam do lektury, bo naprawdę piszą państwo tutaj takie wspaniałości. Państwo opisują kulinarne wspaniałości, naprawdę. I na słodko, i wytrawne rzeczy. Ślinka cieknie, dobrze, że zjadłam śniadanie jednak.

0: Reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
16: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
17: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
16: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
17: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
9: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Pogoda.
1: To może zaczniemy od temperatury. W tej chwili najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 14 stopni. W Białymstoku podobnie, w Suwałkach 15, w Łodzi 16 stopni, w Gdańsku 18, w Gorzowie i Zielonej Górze i we Wrocławiu 21. Dzisiaj na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie więcej chmur i tam też może przelotnie popadać, może też zagrzmieć i może się pojawić grad. I jeśli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie zachodni. I teraz przenosimy się do Czarnolasu, miejscowości, którą rozsławił oczywiście Jan z Czarnolasu w województwie mazowieckim. Mazowieckim jest ta miejscowość i jest tam pani Marta Wieczorek z Muzeum Jana Kochanowskiego.
2: Serdecznie witam Państwa. W Czarnolesie zapowiada się deszczowy dzień. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie zaledwie 17 stopni Celsjusza, ale niech to Państwa nie zniechęci do odwiedzenia Czarnolasu. Warto zajrzeć do tej niedużej miejscowości położonej na południu województwa mazowieckiego, bo to właśnie tu znajduje się jedyne w Polsce i na świecie muzeum poświęcone życiu i twórczości najwybitniejszego poety polskiego renesansu Janowi Kochanowskiemu. W Dworze Jabłonowskich, w którym od 65 lat mieści się muzeum, można zobaczyć wystawę Jan Kochanowski Duch miejsca, klimat epoki, która pokazuje życie i twórczość Jana Kochanowskiego. Do najcenniejszych zbiorów związanych z Kochanowskim należą drzwi żelazne z herbem Korwin, fotel kryty kurdybanem, a także bogata kolekcja gobelinów związanych z życiem i działalnością literacką poety. Jak wielu odwiedzających nas gości podkreśla, Czarnolas to miejsce wyjątkowe, które ciągle żyje i obfituje w moc wydarzeń. Właśnie przygotowujemy się do czwartej edycji Festiwalu Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz, który odbędzie się już za tydzień, od 17 do 19 lipca. Czekają na Państwa w tych dniach koncerty, spektakle teatralne, spotkania z pisarzami oraz rozmowy o kulturze i literaturze, a także wydarzenia plenerowe oraz atrakcje dla całych rodzin. Cieszymy się z tak ogromnego zainteresowania festiwalem i serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do Czarnolasu. Do
1: zobaczenia. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie, a jeśli wybierają się Państwo chwilowo nie do Czarnolasu, tylko na przykład do Włoch na urlop, to ważna informacja, nadchodzi trzecia tego lata fala upałów i temperatury będą sięgać 43-45 stopni, zresztą podobnie będzie we Francji, także zalecamy ostrożność.

0: Polskie Radio, program pierwszy i Lato z Radiem i w studiu Lata z Radiem. Zapowiadany gość, właściwie powinniśmy się spotkać w kuchni, no ale mamy takie warunki, jakie mamy. Bartosz Kopica, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale nie sam, bo życie lubi niespodzianki i umawialiśmy się na spotkanie we dwoje, a jest nas troje, bo dołączyła do nas także...
2: Hanna Kopica.
0: Czyli twoja córka.
1: Tak jest.
0: Czy Hania też ci towarzyszy w kuchni?
1: Rzadko.
0: Haniu, dlaczego?
2: Nie wiem, trochę mi brakuje tej bliskości z tatą w kuchni i chciałabym w sumie częściej z nim spędzać czas właśnie przy jego głównym zajęciu.
0: Tato?
1: Ale nie. Jestem w szoku po tym, co powiedziałaś. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ze mną tam była. Nieraz ci proponowałem. Często mówisz, że nie.
0: Może obowiązki szkolne nie pozwalały na to, a teraz są wakacje, to może częściej się będziecie w tej kuchni spotykać.
1: Jest trochę tak, że ja gotuję wtedy, kiedy ona jest w szkole, dlatego być może nie robimy tego zbyt często razem, a też no, mam poczucie, że to nie jest to, co ty kochasz najbardziej na świecie.
0: A co kochasz najbardziej na świecie, Haniu?
1: Tatę.
0: To oczywista oczywistość. A poza tym?
2: Moją pasją jest rysunek oraz interesuję się historią.
0: Ale jak słyszeliśmy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w wakacje ta sytuacja uległa zmianie. Bartosz Kopica, znany państwu z takiego kanału, w którym gotuje... No właśnie, co gotujesz?
1: Odpowiem na troszkę inne pytanie. Po co ja gotuję? Po co ja to robię? Ja to robię po to, żeby codziennie 2 miliony ludzi, którzy mnie obserwują, mogło mieć pomysł na obiad. To jest mój cel i jakby taka moja misja, dlaczego ja jestem w ogóle w internecie i staram się codziennie dostarczyć ludziom pomysł na obiad, bo bardzo cieszy mnie ta myśl, że no pewnie z tych 2 milionów znajdzie się ileś set, czy może ileś tysięcy ludzi, którzy wiem, że dzień po tym, jak ja opublikuję materiał, następnego dnia mają to u siebie na swoim stole na obiad.
0: Takich influencerów kulinarnych w internecie jest całe mnóstwo, ale twój kanał czymś się wyróżnia i ja myślę, że teraz poprosimy Hanię, żeby powiedziała, jak się zwykle kończy każdy przepis taty?
2: Kończy na naszym stole, gdzie wszyscy razem jemy.
0: Pięknie.
1: Bardzo
0: pięknie.
1: Ładnie.
0: No tak, tak, ale miałam na myśli to, co tata mówi na koniec każdego przepisu.
2: Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj, ale takie danie se zrób.
0: Zróbcie se to petarda. Taki tytuł nosi książka, w której są wszystkie przepisy?
1: Nie. W social mediach mam około 3000 przepisów. W książce jest tych przepisów 102.
0: Ja bym chciała poprosić o przepis na samotność w kuchni. To znaczy, chciałabym, żebyś wyobraził sobie taką sytuację, że ktoś jest w domu sam, bo reszta rodziny wyjechała na wakacje i ten ktoś nie ma zbyt wielkiego drygu do gotowania. Albo nie lubi gotować, no ale jeść coś musi, a nie chce chodzić do restauracji. Teraz co on ma se zrobić? Jak ma se zrobić, żeby było smacznie, żeby było prosto i żeby się udało?
1: Jeżeli musiałbym powiedzieć, co zrobić, to wybrać możliwie jak najmniej produktów, najmniej składników danego dania i próbować z nich kombinować, ale nie na podstawie przepisu, który ktoś rzucił do internetu, tylko obejrzeć, nie wiem, kupiłem 3 produkty, jest to makaron, szynka i śmietana, strzelam. I poszukać 3, 4, 5, 7 przepisów, które wykorzystują te 3 produkty i zamknąć te wszystkie przepisy i spróbować ugotować z tego coś samemu. To daje dopiero frajdę i to też przede wszystkim uczy. Ja też tak zaczynałem gotowanie, bo ja nie jestem kucharzem, ja jeszcze 7 lat temu nie gotowałem w ogóle.
0: No to jak to się wszystko zaczęło? Skąd ten pomysł w ogóle na gotowanie, mało tego, na pokazywanie tego światu?
1: Większość mojego zawodowego życia spędziłem w korporacjach. I przyszedł taki moment, kiedy się pochorowałem. I zostałem nagle w domu bez celu. Bo byłem na zwolnieniu chorobowym, maile przestały przychodzić, telefon przestał dzwonić. I pierwszego dnia tego zwolnienia chorobowego, bo byłem fizycznie w stanie

0: wszystko ogarnąć, postanowiłem wyczyścić piekarnik. Mówię, no dobra, tak jak wyczyściłem ten piekarnik, a siedzę w domu, to będę gotował, no bo przecież muszę się czymś zająć. Ale że nie potrafiłem gotować, no to pierwszym kontaktem była mama. A jak zrobić to, jak zrobić tamto? Przy czym moja mama jest też dosyć kłopotliwym nauczycielem, bo robi wszystko na oko, tak jak ja.
1: No tak.
0: I najpierw pytam, a ile tego mam dać? No tak do smaku. I ja też trochę oparłem na ten swój kanał, że u mnie jest bardzo trudno znaleźć dokładny przepis, ile ja czego daję. To jest w książce dopiero, bo książkę napisałem właśnie tak, żeby każdy, kto nawet nigdy w życiu nie ugotował jajecznicy, był w stanie po przeczytaniu przepisów w książce ją gotować. Z racji, że nie potrafiłem gotować, zacząłem szukać przepisów w internecie, ale ja też nie chciałem być odtwórcą. Właśnie to, o czym powiedziałem, że przeczytaj sobie 7 przepisów na fasolkę po bretońsku, po czym stań i zrób samemu. Jeżeli czegoś zapomnisz, trudno. Może wymyślisz nowy, ciekawszy smak. Kuchnia to jest, moim zdaniem, sztuka improwizacji, a nie podążania za przepisami.
1: A pamiętasz to pierwsze danie, które sam zrobiłeś i pomyślałeś sobie, nieźle mi to wyszło.
0: Wiesz co, ja chyba nie powiedziałem o tym, że jak już mama została wykorzystana, brzydko mówiąc, to zacząłem szukać przepisów na grupach na Facebooku. I przeczytałem 1, 2, 5, 7 przepis, zrobiłem coś, no wrzuciłem jakieś pierwsze zdjęcie, no to tam zdobyło 30 czy 50 lajków, kolejne zdobyło 100, kolejne zdobyło 200 i tak dalej, mówię, chyba to robię nieźle. Dzisiaj jak patrzę na moje pierwsze zdjęcia, to jest mi za nie okrutnie wstyd, bo to były zdjęcia, trzymałem talerz z kciukiem, ten kciuk był na zdjęciu, albo nie mając dobrego światła wystawiałem talerz przez balkon, bo tam miałem lepsze światło i zdjęcia były na tle drzewa. No ale takie były początki i potem przyszła pandemia. No i zacząłem rzucać na tego Instagrama, no i tak to do dzisiaj ciągnę.
1: I kanał hula, jak to się mówi, i całe mnóstwo przepisów, i takich prostych, i takich troszeczkę bardziej skomplikowanych, na przykład ziemniaki Hasselbeck, albo klasyczne zapiekanki z pieczarkami, albo łosoś pieczony w papilocie, albo, uwaga, kotleciki, które pokocha twoje dziecko. Czy dziecko Hania pokochało kotleciki tatusia?
2: Oczywiście. Ja, jak jedziemy do szkoły, tata często pyta, co chcesz na obiad?
0: I codziennie pytam.
2: Codziennie pyta. I ja mam jakieś 5 opcji w głowie. Oczywiście jedną z nich zawsze są kotlety, bo...
1: No bo lubisz kotlety.
2: Bo lubię kotlety, tak.
0: Nie, to w ogóle to jest to, co Hania powiedziała, że pytam, co chcę zjeść. To jest chyba największa zmora wszystkich rodziców. Nawet nie tylko rodziców. Myślę, że wszystkich ludzi, którzy gotują. Co wymyślić na obiad? Gdyby nie to, że no, zajmuję się tym niejako zawodowo, to pewnie byśmy jedli z 15 różnych dań i to był koniec. A z racji, że muszę gotować codziennie nowe rzeczy do internetu, to przez naszą kuchnię przewija się naprawdę mnóstwo różnych przepisów, przy czym nigdy w moich social mediach nie pojawiają się rzeczy, które nam nie smakowały.
1: Dobrze, a to ja mam jeszcze teraz pytanie w związku z tym. Czy jeżeli robisz coś z myślą, że wstawisz ten przepis na Instagram, to gotujesz tyle, żeby cała rodzina mogła to zjeść? Czy tylko tak troszeczkę, żeby pokazać?
0: Nie. Wszystko, co gotuję, nagrywam. Nie wszystko, co ugotowałem, publikuję.
1: Jasne.
0: Bo jeżeli właśnie dobre, ale więcej nie rób, to ja nie chcę narażać siebie i ludzi na to, żeby zrobili coś, co powiedzą, to nie było dobre, musiałem wyrzucić. Uważam, że jedzenia nie należy marnować, należy robić wszystko tak, żebyśmy to zjadali do końca. No i nie chciałbym, żeby ktoś musiał wyrzucać jedzenie.
1: A twoje ulubione danie, Haniu, w wykonaniu taty?
2: Moim ulubionym daniem jest spaghetti. To dość proste do przyrządzenia.
0: Zależy jakie, bo czasami robię takie szybkie w 30 minut, ale jak robię prawdziwe bolognese, to trwa 4 godziny, więc to nie jest wtedy już takie proste.
2: No, to proste, zwykłe, bez żadnych dodatków. Tak, to moje ulubione w wykonaniu taty danie.
0: A nie żurek?
2: Głównie z ziemniaki z żurku.
1: Proszę bardzo. Ja myślę, że ta lista byłaby jeszcze do wydłużenia, gdybyś się dłużej zastanowiła, bo jestem przekonana, że właściwie wszystko, co tata ugotuje, to jest pycha, co?
0: Prawdę mów.
2: Jestem fanką prostej kuchni, nie lubię jakichś
1: wymyślnych
2: przepisów, gdzie jest milion przypraw i wszystkich składników znanych ludzkości. Dla mnie kotlety, ziemniak, to wystarczy.
1: No i to se zróbcie, drodzy państwo, jeżeli zostaniecie sami w wakacje w kuchni. No właśnie, na koniec może jakiś taki szybki, prosty przepisik dla kogoś, kto został sam, jest mu smutno, tęskni za rodziną, nie ma co jeść. To znaczy ma, ale musi sobie to zrobić najpierw.
0: Ja bym zrobił placki ziemniaczane.
1: Ojej.
0: Uważam, że placki ziemniaczane z młodych ziemniaków to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić w tym okresie, kiedy są młode ziemniaki. Bardzo dużo kucharek ze stażem powie, nie robi się placków ziemniaczanych z młodych ziemniaków.
1: Za dużo mają wody.
0: Robi się i są najlepsze na świecie. Poważnie.
1: Dobrze, a jest jakiś trik taki, którego trzeba użyć?
0: Trzeba przede wszystkim te ziemniaki wyłożyć na sito lub najlepiej w tetrową pieluchę i odcisnąć z wody. a z tej wody, która odcieknie nam do naczynia, odzyskać skrobię ziemniaczaną, która wraca do masy ziemniaczanej. Po pierwsze mamy je bez mąki wtedy, a po drugie smak ich jest... No, no, no.

0: zupełnie inny.
1: Czyli w ogóle bez mąki?
0: Bez. Ja nigdy nie dodaję mąki do placków ziemniaczanych.
1: Coś
0: podobnego. Trik mojej babci.
1: No dobrze, to teraz pytanie za 100 punktów. Placki ze śmietaną i cukrem, czy wytrawnik?
0: Ja raz spróbowałem placka z cukrem i mi wystarczy.
1: Drodzy Państwo, z cukrem czy bez cukru, ale jak Państwo słyszeli, Bartosz Kopica poleca placki ziemniaczane z młodych ziemniaków na smutki, na wakacyjną samotność.
0: Tak jest.
1: Proszę Państwa, mamy dla Państwa niespodziankę, książkę naszego gościa. Jeśli chcieliby Państwo ją zdobyć, to co muszą Państwo zrobić? Jaki to pomysł?
0: Taki, żebyście Państwo przysłali swój topowy przepis. I my wybierzemy z tych wszystkich nadesłanych jeden, który ja odtworzę na moich social mediach.
1: To zapraszamy. Może na facebookowym profilu facebook.com/jedynka, a dodatkowym prezentem będzie książka Zróbcie se to petarda. Tak jest. Bartosz Kopica, Hania Kopica, dzięki.
0: Dziękuję pięknie.

0: O 10:00 skojarzenia lata z radiem. Przepustką do naszej zabawy jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wysyłają Państwo tę odpowiedź pod 72-151, podobnie jak odpowiedź na pytanie w konkursie Wakacje Marzeń. Można zbierać punkty. Dzisiaj pytanie numer 6. Za ile punktów to wszystko zdradzi Państwu Roman Czejarek?
1: Były kobiety, był Kordian Słowackiego, a dziś technika i ostatnie, chyba łatwe pytanie dotyczące legendarnej najwyższej góry Mont Blanc. Pod górą wydrążony jest wielki tunel dla samochodów, ale, co może być dla niektórych zaskoczeniem, tunel nie jest poziomy. Po jednej stronie jest wyżej, a po drugiej stronie jest niżej. Pytanie bardzo proste, za dwa punkty. Który kraj ma wylot tunelu wyżej od drugiego? I jaka jest długość tego tunelu zaokrąglona do setek metrów? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod SMS 72-151, najpóźniej do 11:30 wpisać na początku słowo klucz wakacje. Powodzenia!

0: Zwycięzca Nagrody Tygodnia wygra zestaw dwóch zegarków, a ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów, zdobędzie nagrodę główną, czyli voucher na zagraniczny wyjazd o wartości 10 tysięcy.
1: Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papam.
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
17: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
21: Stwardnienie rozsiane.

0: zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Pożar autokaru to powód utrudnień, jakie pojawiły się na A1 w okolicach Częstochowy. Na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy zablokowany jest jeden pas. To kilometr 418. Na A4 tymczasem problemy są w okolicach Rzeszowa. Między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód ładunek wypadł z ciężarówki. Na 580 km jest zwężenie w kierunku Korczowej, ale także niestety problem z wjechaniem na trasę ekspresową S19, między innymi prowadzącą do Lublina. Korkuje się A4 w okolicach Balic pod Krakowem w kierunku Tarnowa, już po przejechaniu bramek. Kończą się tymczasem utrudnienia na trasie ekspresowej łączącej Lublin z Warszawą. Na 10 między Płońskiem a Drobinem miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. 439 km to miejsce, gdzie trasa jest zupełnie zablokowana. Można objechać blokadę przez Kucice, a w wyniku tego wypadku na 10 między Płońskiem a Drobinem poszkodowana została jedna osoba. Inna nieprzejezdna trasa to droga krajowa 53 między Olsztynem a Szczytnem w miejscowości Leleszki. Na 31 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Bilans wypadku to jedna poszkodowana osoba. Można objechać tę blokadę przez dwie rzuty, między innymi kierując się na drogę krajową 57 i na trasy lokalne. A popularna trasa pod Tatry korkuje się między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Na Zakopiance zwalniamy głównie w Szaflarach, niezależnie od kierunku jazdy. Korek napotkają też kierowcy dojeżdżający do Krakowa przez Gaj i Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.
1: Polskie Radio, program pierwszy, minęła 10:00.

0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Odpowiedź na to pytanie to przepustka do naszego konkursu Skojarzenia. Wysyłają Państwo tę odpowiedź pod 72-151. A w tej godzinie oprócz skojarzeń będzie też spotkanie z Krzysztofem Kobusem, który opowie nam o psich pomnikach w Polsce i nie tylko w Polsce. A teraz aktualności i Izabela Kuczyńska.
1: Czołowe zderzenie busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Nie żyje kierowca jednego z pojazdów. Z kolei na A4 pod Rzeszowem paraliż. Z ciężarówki spadła turbina wiatrowa. Jeden z mężczyzn zatrzymanych w związku z antyukraińskim incydentem w Poznaniu był wcześniej podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Za chwilę szczegóły tych ustaleń. Francja i Włochy przygotowują się na kolejną falę upałów. Niemal wszędzie będzie około 40 stopni. Na początek tragiczny wypadek pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Na lokalnej drodze w Ujeźdźcu Małym czołowo zderzyły się dwa busy. Jednym z pojazdów jechało 6 osób, drugim tylko kierowca. Mężczyzna zginął, przekazała nam podkomisarz Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
2: Niestety pomimo podjętej niezwłocznie reanimacji kierującego samochodem Citroen nie udało się uratować. 3 osoby z drugiego busa zostały przetransportowane do szpitala.
1: Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku na miejscu. Wciąż pracują służby. Poważne utrudnienia także na A4 pod Rzeszowem. Na trasę z samochodu ciężarowego spadły części turbiny wiatrowej. Do zdarzenia doszło w miejscowości Terliczka. Autostrada w kierunku Korczowej jest zablokowana. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym i według służb tak może być jeszcze przez kilkanaście godzin. W aktualnościach teraz nowe ustalenia w sprawie zajścia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do znajdującej się tam siedziby

0: ukraińskiej firmy, to prawdopodobnie były żołnierz WOT-u, już raz ujęty przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Ustalił to nieoficjalnie portal TVN24, a więcej o tej sprawie wie Maciej Szefer.
1: Były żołnierz WOT Jarosław K. został zatrzymany w marcu przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Sąd nie zgodził się wówczas na aresztowanie podejrzanego. Z nieoficjalnych ustaleń portalu TVN24 wynika, że ten sam mężczyzna wraz z grupą osób 3 lipca próbował wejść do ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zatrzymani w tej sprawie usłyszeli zarzut zniesławienia, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Przy czym to zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania.
1: Nagranie z tego incydentu trafiło do sieci. Prokuratura rejonowa w Poznaniu wszczęła też postępowanie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach umieszczonych pod filmami. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To pierwsze takie spotkanie, dziś tylko organizacyjne. W Belwederze rozpoczyna obrady Prezydencka Rada Nowej Konstytucji. O zamiarze opracowania nowej ustawy zasadniczej usłyszeliśmy od prezydenta Karola Nawrockiego w Święto Konstytucji 3 maja. Dokument ma powstać do końca jego kadencji. To ma być nowa konstytucja na nowe czasy, tak mówił w Polskim Radiu 24 Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta.
3: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada. Takie mamy problemy choćby z ambasadorami.
0: A w rządzie idea napisania nowej konstytucji nie budzi entuzjazmu. Krytycznie oceniany jest też skład Rady. Prezydent powołał do niej m.in. byłą prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, a także byłego europosła PiS-u profesora Ryszarda Legutkę.
4: To są aktualności jedynki.
0: U nas na termometrach jesienne temperatury. Ogrzejmy się zatem zapowiedziami upałów we Francji i Włoszech. Nad Sekwaną temperatury po raz kolejny tego lata zbliżą się do 40 stopni. Od jutra czerwony alert przed upałami dotyczyć będzie ponad 20 milionów Francuzów, w tym także mieszkańców Paryża. Podobna fala gorąca zbliża się do Półwyspu Apenińskiego.
5: We Włoszech temperatury w ciągu dnia w wielu regionach nie spadają poniżej 31 stopni, a miejscami sięgają 36. Ministerstwo Zdrowia w regularnie publikowanym biuletynie dotyczącym fal upałów ostrzega przed wzrostem liczby pomarańczowych alertów. Pomarańczowy alert oznacza drugi poziom zagrożenia i wskazuje na podwyższone ryzyko dla osób najbardziej narażonych, takich jak seniorzy, dzieci oraz osoby przewlekle chore. Według meteorologów upały nie ustąpią szybko. Pierwsze oznaki ochłodzenia mogą pojawić się dopiero około 20 lipca. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Pogoda.
8: No najwięcej chmur chyba na wschodzie naszego kraju, tam też przelotne opady deszczu mogą wystąpić, mogą się pojawić burze z drobnym gradem, intensywniej popada na Warmii i Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza i północy Lubelszczyzny. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum do 25 na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
10: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Enrique Iglesias na początek drugiej godziny naszego spotkania. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, 10 minut po 10. To jest Lato z Radiem 2026. No powiem Państwu, że się zaczytałam i w tych Państwa przepisach, propozycjach. Na przykład pani Weronika pisze, w czasie samotności najlepiej ugotować sobie coś, co przywołuje piękne wspomnienia. U mnie są to smaki dzieciństwa. Zupa budyniowa z bezą, którą mama gotowała mi na poprawę humoru. Zabrzmiało bardzo intrygująco. Poproszę o jakieś wyjaśnienie, jak się robi zupę z bezą, ale jest całe mnóstwo innych przepisów. Proszę zajrzeć facebook.com/jedynka. Twardy orzech do zgryzienia, nomen omen, będzie miał Bartosz Kopica, żeby wybrać spośród tej mnogości różnych wspaniałych przepisów ten jeden. Co w tej godzinie przed nami? Pomniki psie w Polsce. Cały czas czekam na Państwa zgłoszenia. Może w Państwa okolicy są jakieś psie pomniki, ale też odpakuję już za chwileczkę naszą jedną z przesyłek. I skojarzenia lata z radiem oczywiście tak. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?

No i odpakowałam. I tak jak się domyślałam, to musiało być coś rysunkowego, ponieważ był pięknie usztywniony ten rysunek. To jest właściwie taka kartka. I trzy psie portrety na froncie tej kartki. W środku jest pies, który goni kota, ale myślę, że to tylko zabawa. I jeszcze piesek wycięty, takie trochę origami, ale płaskie. Bardzo dziękuję za piękny list od naszych wiernych słuchaczek, Joli i Justynki z miejscowości Psary. Dołączyła do nich także ich babcia, pani Ania. Dziewczynki bardzo marzą o psie, chociaż swojego nie mają. Mają za to kota, który się do nich tak troszeczkę przyplątał i został. I twierdzą, że nasz piesek, maskotka, zaprzyjaźni się z tym kotem. No ja też mam taką nadzieję. Wysyłamy pieska do was, Justynko i Jolu, a panią babcię serdecznie pozdrawiamy. Za chwilę skojarzenia.

0: Spokój i Natalia Nykiel. Natalia Nykiel na scenie koncertu Lata z Radiem i Telewizji Polskiej już w najbliższą sobotę, czyli już jutro w Ełku, proszę Państwa. Oprócz Natalii wystąpią Sztywny Pal Azji, Skolim, Kasia Kowalska, Bowska, Mateusz Ziółko, między innymi i Wanda, i Banda. Wanda z Bandy i Wandy będzie też naszym gościem po godzinie 11. Transmisja w telewizji o 20. Koncert zaczyna się o 20, a retransmisja na naszej antenie o 21.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz już ta chwila, na którą czeka wielu naszych słuchaczy. Emocjonująca i dla słuchaczy, i dla nas prowadzących skojarzenia lata z radiem. Szybciutko przypomnę zasady. Każdy z Państwa otrzyma zestaw pytań, skojarzeń, które wylosuje maszyna. Każdy będzie miał 30 sekund na odpowiedź. Jeżeli Państwo nie znają odpowiedzi, trzeba mówić dalej albo nie wiem, żeby nie tracić czasu. No i oczywiście potem liczymy punkty. I teraz tak, miejsce trzecie. Nagradzamy piękną pomarańczową walizką.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie to mądry zegarek, czyli smartwatch GPS o wartości blisko 600 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A kto zajmie miejsce pierwsze, ten otrzyma wspaniały czytnik z kolorowym wyświetlaczem i z takim wyświetlaczem, który pozwala czytać nawet w słońcu.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: No i na koniec jeszcze niezbyt miła informacja, ale mam nadzieję, że to nam się dzisiaj nie przydarzy. Kto nie odpowie na żadne z pytań, nie otrzyma żadnej nagrody. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Pierwszą zawodniczką dzisiaj jest pani Iwona z miejscowości Różan. Dzień dobry, jaka piękna miejscowość.
4: Dzień dobry.
0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, pani Iwono, według pani?
4: No jest wierny, kochany, mądry. Mam 4 pieski, nie wyobrażam sobie bez nich życia.
0: A jak mają na imię?
4: Miś, Biś, Klusio i Ryjek.
0: Miś, Byś, Klusio i Ryjek. Jakie piękne imiona. Proszę je koniecznie pogłaskać. Mam nadzieję, że pani towarzyszą i dodają otuchy przed startem w skojarzeniach.
4: Czy no i są kundelkami.
0: O, cudownie. Pewnie miały szczęście, że do pani trafiły. No to tak. Teraz poprosimy maszynę, żeby zechciała.

0: chciała wylosować. Coś dla pani. O, to jest literacki zestaw, tak bym go nazwała. Pisarze, dramaturdzy, poeci z różnych epok, ale tylko Polacy, więc to jest pewne ułatwienie. Ja będę mówić nazwisko, a pani musi powiedzieć imię. Czyli gdybym powiedziała Słowacki.
1: Juliusz.
0: A gdybym powiedziała Sienkiewicz.
1: Henryk.
0: No i właśnie tak, proszę odpowiadać. Proszę nie zapominać o słowie nie wiem, gdyby pani miała jakąś taką chwilowy moment zastanowienia, żeby nie tracić czasu. Czy to jasne wszystko?
1: Tak.
0: No to zaczynamy. 3, 2, 1. Start. Asnyk.
1: Adam.
0: Konopnicka.
1: Maria.
0: Sapkowski.
1: Nie wiem.
0: Herbert.
1: Dalej.
0: Prus.
1: Bolesław.
0: Tokarczuk.
1: Dalej.
0: Lem.
1: Tomasz.
0: Szymborska.
1: Wisława.
0: Słonimski.
1: Antoni.
0: Orzeszkowa.
1: Eliza.
0: Chłasko.
1: Dalej.
0: Żeromski. Już chyba Stefan. Za późno na Stefana, ale oczywiście, że Stefan. Chłasko, Marek, Lem to Stanisław, Olga to Karczuk, Zbigniew Herbert i Andrzej Sapkowski. 6 dobrych skojarzeń zapisuje na koncie pani Iwony z miejscowości Różan. A teraz dzień dobry, mówię panu, pani też, panu, przepraszam, panu mówię, panu Bartoszowi mówię, ze Starachowic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ma pan psa?
2: Na chwilę obecną nie, miałem swego czasu dwojamniki, które zawsze ze mną chodziły do pracy i tak wszyscy przyzwyczaili do tych psów, że teraz tam, gdzie pracuję, wszyscy mówią o tych jamnikach właśnie.
0: I mówią, idę pod jamniki.
2: Dokładnie tak.
0: No to mam nadzieję, że jakiś jeszcze krótkonogi, ale długi, wspaniały, uszasty piesek się pojawi w pana domu. A tymczasem pojawi się zestaw skojarzeń, który wylosuje maszyna. No powiedziałabym, że tak a propos naszego spotkania po 9:30 to jest zestaw, bo to jest zestaw kulinarny. Jak pan się czuje w kuchni?
2: Próbujemy. Miejmy nadzieję, że dobrze.
0: No pewnie. Kuchnie świata. Dania, napoje, desery. I chodzi o kraj, z którym powinniśmy te dania kojarzyć. Ja powiem na przykład focaccia, a pan powie?
2: Włochy.
0: No świetnie. A gulasz?
2: Węgry.
0: Tak jest. Proszę pamiętać o słowie nie wiem albo dalej. Uwaga. 3, 2, 1. Start. Kisz.
2: Nie wiem.
0: Onigiri.
2: Turcja.
0: Tacos.
2: Turcja.
0: Musaka.
2: Japonia.
0: Cappuccino.
2: Włochy.
0: Pizza.
2: Włochy.
0: Hinkali.
2: Turcja.
0: Paella.
2: Gruzja.
0: Tort Zahera.
2: Niemcy.
0: Ratatouille.
2: Włochy.
0: Lasagna.
2: Włochy.
0: No uznamy chyba te Włochy. Trzy dobre skojarzenia tylko, panie Bartoszu. Onigiri to Japonia, tacos Meksyk, musaka Grecja, Gruzja Hinkali, paella to Hiszpania, a tort Zahera nie Niemcy, tylko Austria. 3 skojarzenia poprawne. Mhm. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie przedstawiać za chwilkę, kiedy do głosu dojdzie pan Marek z miejscowości Sława. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Witam słuchaczy i państwa.
0: Rozumiem, że nie muszę panu przypominać zasad naszej zabawy. Wszystko jasne?
3: Tak, tak, tak.
0: No to bardzo proszę.
3: 30 sekund.
0: Tak, i proszę pamiętać o słowie dalej albo nie wiem. Dalej chyba krócej, bo to jednak jedna sylaba. No to losuj maszyno, proszę. Bardzo przyjemny zestaw. Zresztą mam wrażenie, że wszystkie dzisiaj są przyjemne. Słynne pary i duety. Filmowe, literackie, muzyczne. Mitologiczne też mogą się pojawić, albo bajkowe. Czyli ja mówię na przykład Jacek i, a pan mówi?
3: Agatka.
0: A gdybym powiedziała Jan Skrzetuski i?
3: Helena Kurcewiczowa.
0: Znakomicie, wystarczyłoby nawet Helena. No to zaczynamy. Uwaga, 3, 2, 1, start. Flip i?
3: Klap.
0: Bolek i?
3: Lolek.
0: Orfeusz i?
3: Eurydyka.
0: Winicjusz i?
3: Ligia.
0: Laura i?
3: Pilon.
0: Parys i?
3: Helena.
0: Romeo i?
3: Julia.
0: Jay-Z i?

0: Jaś i?
1: Małgosia.
0: Abelard i?
1: Heloiza.
0: Odyseusz i?
1: Penelopa.
0: Albano i?
1: I Romina Power.
0: Czy uznamy Rominę Power? Tak, i uznamy też Penelopę, ponieważ nie wymienił pan, tak, nie do, tak jest. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście skojarzeń na koncie pana Marka.
1: Oj, bardzo się cieszę.
0: No my się też cieszymy, nawet gdybyśmy nie uznali tej... Sława za szybą też pana pozdrawia, a ja pozdrawiam wszystkich państwa.
1: I panią, pani Agnieszko. Tak
0: dziękuję,
1: samo,
0: bardzo mi miło. I serdecznie gratuluję wszystkim państwu. Sytuacja przedstawia się następująco. Walizkę wyślemy do Starachowic, do pana Bartosza. Pani Iwona będzie się cieszyć z zegarka, a pan Marek ze Sławy, nasz zwycięzca, będzie czytał przez całe wakacje z czytnika. Gratulacje dla wszystkich. A następne skojarzenia w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz,

0: Kupujesz tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
4: Reklama. Autopromocja.
7: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
8: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
7: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
8: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
9: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja.
10: Sport w Lecie z Radiem i Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jak się można domyślać, o piłce nożnej będziemy mówić i o mundialu.
11: Oczywiście, mundial Mistrzostwa Świata wkraczające w decydującą fazę, bo zaczęły się już ćwierćfinały, czyli zostawiamy te wszystkie wstępne etapy tego mundialu i przechodzimy do tego, co najważniejsze. Pierwszy mecz za nami, Francja-Maroko. Niespodzianki nie było, choć spodziewaliśmy się trochę więcej po dzielnych lwach Atlasu, czyli Marokańczykach. Ostatecznie Francuzi wygrali 2-0 i wydają się naprawdę mocni. Na razie idą jak burza i nie ma co się dziwić, że marzą o powrocie na szczyt. O sile francuskiej drużyny Tomasz Kowalczyk.

0: trójkolorowi pod wodzą Didier Deschampsa to drużyna XXI wieku. Styl, szarm, szyk, wielkie gwiazdy, błyskotliwe akcje i superstrzelcy z Mbappé i Dembélé na czele. Obaj mają wspólnie 13 goli na koncie, a ostatni raz taki duet miała Brazylia w 2002 roku. Wtedy strzelali Ronaldo i Rivaldo, ale w 7 meczach, a tu Francja już po 6 spotkaniach ma taki duet. Les Bleus mają gigantyczne szanse, żeby dołożyć następny medal do kolekcji. Z Deschampsem byli już mistrzami świata, wicemistrzami Europy, wygrali Ligę Narodów, a do tego zdobyli brąz na ostatnim Euro i srebro Mistrzostw Świata w Katarze. Kolejny krążek wielkiej imprezy wydaje się więc formalnością.
1: Jednak w półfinale poprzeczka dla Francuzów będzie zawieszona bardzo wysoko, bo ich rywalami będą zwycięzcy dzisiejszego meczu w Los Angeles. Hiszpania zmierzy się z Belgią. Jutro w Miami mecz Anglia-Norwegia. W niedzielę w Kansas City broniąca tytułu Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Na który mecz czekasz najbardziej? Ja na Norwegię-Anglia.
2: Tak.
1: No i zgadzasz się. Też na Norwegię,
2: tak,
1: Anglia.
2: Tak.
1: No i bardzo dobrze.
2: Filip Jastrzębski.
1: Jesteśmy zgodni.
2: Dziękuję bardzo.
3: Pogoda.
2: Ludowa mądrość pogodowa na dziś, proszę Państwa, jest taka. Filip, wszystkiego dobrego. Och, zapomniałam złożyć życzenia dzisiaj Filipa. Filip przepowiada, ile tygodni popada.

0: Zako Power w programie Pierwszym Polskiego Radia. Za 21 minut godzina 11. To jest Lato z Radiem. Są wyrazem wdzięczności, są wyrazem szacunku, są pamiątką psiej wierności i miłości do człowieka, pomniki psów. Ile ich jest w Polsce? Kogo upamiętniają? O tym teraz będziemy rozmawiać z Krzysztofem Kobusem, podróżnikiem, fotografem, autorem przewodników, który też prowadzi taką stronę Planeta Kobusów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Witam słuchaczy.
0: Trzeba powiedzieć, że za każdym z tych pomników kryje się inna historia, bo jedne upamiętniają prawdziwe psy, inne bohaterów literackich albo bohaterów filmowych. Od którego pomnika zaczniemy i który jest najbardziej znany?
1: Ja bym zaczął w ogóle przez chwilę filozoficznie, bo stawiają ludzie ludziom pomniki. Ludziom dobrym, ludziom złym. Jak się zmienia jakiś reżim, to potem te pomniki złych ludzi obalamy, tak? Ja nie słyszałem, żebyśmy postawili pomnik złego psa. Wszystkie psy są dobre. Nie słyszałem, żeby ktoś szedł obalać jakiś pomnik psa, więc coś tutaj jest. Czy to jest tylko taki żart wakacyjny? No nie, bo jednak pomniki psów gloryfikują wierność, gloryfikują przyjaźń i to jest to, co tak naprawdę powinno cechować też ludzi, tak? Nie odtrącamy przyjaźni. Różne inne uczucia oczywiście tak, natomiast przyjaźń to jest absolutnie, uważam, podstawa wszystkiego. Większość pomników to pomniki kundelków, no bo kundelki tak najwierniejsze psy. Ale ja bym zaczął od psiej arystokracji, czyli od wyżła. Wiele osób mówi tylko na ten pomnik śpiący pies. On znajduje się w warszawskich Łazienkach przy oranżerii z boku, więc bardzo dużo osób mija i w ogóle go nie zauważa. A chodzi tutaj o bohatera noweli Adolfa Dygasińskiego, 19-wieczny nowelista, autor powieści. Napisał nowelę właśnie o historii życia tego wyżła, który w momencie, kiedy był młody, dawał ogromne radość dzieciom. Później starano się go, no, można powiedzieć, urobić na modłę właściciela, tak? Miał być, nie wiem, psem myśliwskim, bo tak, bo jest wyżłem. Natomiast później, no niestety przechodzimy do tych smutnych też i też można nawiązać do takiego ludzkiego życia, tak? Pies się zestarzał, pies no, już nie dawał radości, był utrapieniem. To coś mniej więcej tak, jak tak niekiedy rodzice nam przeszkadzają, bo oni już są tak starzy, bo nie dzisiejsi. Więc bardzo, bardzo ciekawa nowela, bardzo ciekawy pomysł na to, a w ogóle sama rzeźba jest kopią psa, który był wyrzeźbiony na grobie Dygasińskiego na warszawskich Powązkach.
0: A pies
1: niestety
0: miał na imię
1: trafili
0: as.
1: Tam złomiarze, no i ukradli, ale już generalnie jest wszystko działa i jest to jedna z najstarszych rzeźb w ogóle psa, jako ten wzorzec, bo z 1903 roku, Czesław Makowski, autor. No dobrze, a jeżeli byśmy się spytali na jakiejś ulicznej ankiecie, gdzie jest jakiś pies taki najbardziej znany, to
0: To ja myślę, że usłyszelibyśmy, że to jest Jock, krakowski Jock, czyli ten piesek, którego właściciel nagle zmarł i gdzieś tam w pobliżu chyba Ronda Grunwaldzkiego.
1: Dokładnie tak.
0: Pies nie rozumiał, co się stało i siedział tam w tych okolicach, przychodził na to miejsce przez chyba rok.
1: Tak? Dokładnie tak, przez rok przychodził. Oczywiście ludzie, którzy tam codziennie przychodzili, zwrócili uwagę na niego, więc go dokarmiali, a później pozwolił się adoptować pani Marii Miller. I przez 8 lat wszystko było dobrze, tyle że właścicielka no, zmarła. Więc pies uciekł, wałęsał się po rozjazdach kolejowych, no i niestety wpadł pod pociąg. Bardzo smutna historia, ale drugim takim chyba bardzo znanym pomnikiem to jest Werniks, pies Werniks w Kazimierzu
0: Dolnym. Z wyświeconym noskiem.
1: Tak, no każdy go generalnie musi pogłaskać, ponieważ tylko to jest autentyczna historia i dlaczego on jest w ogóle znany z nazwy. W Kazimierzu była, można powiedzieć, taka grupa piesków, które sobie biegały po uliczkach, no i oczywiście usiłowały coś gdzieś tam złasować. I między innymi był właśnie ten Wernix, tylko że jeden z malarzy, Zbigniew Szczepanek, zaadoptował go, zabrał ze sobą do Gdańska, ale on był tak znanym psem, że wrócił, żeby pozować artyście Bogdanowi Markowskiemu, żeby właśnie no, powstał ten pomnik. On jest trochę większy niż ten pies w oryginale, ale uwaga, jest to pierwszy pomnik kundelka w Polsce. Więc pomnik Joka powstał rok później. Natomiast czy są pomniki takie, jak się wywrze pewną presję, to może ten pomnik jakoś nam odpowie. Ja tutaj nawiązuję do Torunia, do pomnika psa Filusia. A jak Filuś, no to oczywiście jest też pan
0: Zbigniew Lendgren.
1: Tak, jako autor rysunków, ale też jest profesor Filutek. Filutek i Filuś pojawiali się w piśmie Przekrój przez wiele, wiele, wiele lat. A że Zbigniew Lendgren był związany z Toruniem, to Toruń wystawił pomnik właśnie Filusia. Co jest na tym pomniku ważnego? Jest przede wszystkim pana profesora Melonik i parasolka. No i teraz co trzeba zrobić, kiedy jest się w Toruniu i znajdzie się ten pomnik? Otóż ten pomnik ma moce, które działają na miłość, rozum i finanse ludzkie.
0: No proszę.
1: Aha.
0: Czyli warto szukać.
1: Ale jest cały rytuał, który trzeba przestrzegać. Prawą ręką głaszczemy pieska po głowie na rozum. Lewą po ogonku na miłość. No i trzeba chwycić za parasolkę na finanse. Ale uwaga, nie wolno chwytać za mocno, ponieważ ktoś, kto jest zbyt pazerny, to może się to po prostu odwrócić i tych finansów po prostu nie będzie.
0: Proszę pamiętać, proszę państwa. No to teraz ja bym nawiązała do kolejnego pomnika, kolejnego psa, którego tak naprawdę nie było, ale był. Był bohaterem bardzo znanej i lubianej kreskówki. Myślę oczywiście o Reksiu.
1: Reksio, czyli Bielsko-Biała, i Bielskie studio filmów rysunkowych. Uwaga, 21 lat. 21 lat z Reksiem. No to jest po prostu niemożliwe, żeby Reksio nie miał swojego pomnika. Więc ma na placu między 11 listopada i Stojałowskiego nad rzeką Białą. No, jest też cały szlak taki, bajkowe Bielsko-Biała. Od 2009 roku cieszy turystów, cieszy mieszkańców, no bo tak naprawdę to studio filmowe też no, jest taką dumą Bielska-Białej. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja bym też zwrócił uwagę na taki pomnik, który jest w Łodzi, zaczarowanego ołówka, Piotruś i jego pies. Piotruś to taki ja, majsterkowicz, no, lubię majsterkować, a zaczarowany ołówek, jak się narysuje coś, to się to materializuje.
0: No mamy jeszcze Białystok i bardzo taki no, specyficzny,
1: dziwna
0: rzeźba psa.
1: Bo to jest buldog.
0: Pies Kawelin, tak, buldog, który ma tam w tej wielkiej swojej paszczy mnóstwo kamyczków. Nie wiem, czy na szczęście się te kamyczki wrzuca do paszczy?
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale wolałbym, żeby tak nie robić, no bo szkoda tego pomnika. Natomiast no tak, to tutaj podobno to był oficer z Petersburga, Mikołaj Kawelin, znany z wielu miejskich anegdot i to podobno jest właśnie jego pies. Natomiast wygląda tak, że strach podejść.
0: O psich pomnikach na świecie nie zdążyliśmy porozmawiać, ale niewykluczone, że do tego oczywiście wrócimy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kobus, Planeta Kobusów, pisarz, fotograf i rowerzysta, proszę państwa. Bardzo dziękuję, a na pamiątkę naszego spotkania pozwolisz, że ci wręczę naszego kundelka, który nie
1: super
0: ma imienia. Może je wymyślisz.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście zrobię zdjęcie z nim na jednej z wycieczek rowerowych.
2: Jedynka. To jest radio.

Nam łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart.

0: Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
10: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: Travisto Fast i Travisto
10: Aflofarm.
11: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Ale duża.
17: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
17: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama. Radio Kierowców.
19: Patryk Bedliński, zapraszam. Służby wyjaśniają, co jest przyczyną pożaru autokaru. Pojazd zapalił się dziś przed godziną 8 rano na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy. Samochód spłonął doszczętnie, chwilę po tym, jak wyszli z niego pasażerowie. Pożar został już ugaszony, a na miejscu mogą

jeszcze trwać utrudnienia w ruchu. To konkretnie 418 km autostrady A1, a problemy są na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku samej Częstochowy. Tam jeden z pasów został zablokowany. Problemy dotyczą też kierowców, którzy jadą na wschód autostradą A4. W rejonie węzła Rzeszów Wschód z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. W kierunku Korczowej jedziemy tylko pasem awaryjnym, a te problemy występują między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Jest także kłopot z wjechaniem z A4 na drogę S19, czyli na tę trasę, którą można jechać m.in. w kierunku Lublina. Na miejsce zdarzenia ma przyjechać dźwig, który usunie turbinę z drogi. Utrudnienia na 580 km autostrady A4 mogą utrzymać się niestety nawet do wieczora. Na Krajowej Dziesiątce całkowita blokada. Nie przejedziemy między Płońskiem a Drobinem na 439 km. To dlatego, że samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. Służby sugerują objazd na przykład przez Kucice. Poszkodowana została jedna osoba. Taki sam jest bilans wypadku na trasie Olsztyn-Szczytno w ciągu drogi krajowej 53 w Leleszkach. Na 31 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna została tutaj jedna osoba, a droga pozostaje zablokowana. Objazd jest możliwy m.in. przez Dźwierzuty, gdzie kierujemy się chociażby drogą krajową 57.

0: Już jutro Lato z Radiem zawita do Ełku. Tam nasz rodzinny piknik, wcześniej audycja, potem potańcówka, audycja muzyczna, a o 20:00 koncert. Koncert Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. I na tym koncercie wystąpi m.in. zespół Wanda i Banda. Wanda Kwietniewska będzie naszym gościem po godzinie 11:00. Zapraszam Państwa, będzie także historia pewnej piosenki. A teraz aktualności i Izabela Kuczyńska.
1: Przełomowe ustalenia w sprawie zbrodni wołyńskiej udało się ustalić nazwiska pierwszych 8 ofiar UPA Spóźnik z 1945 roku. Są nowe informacje na temat antyukraińskiego incydentu w Poznaniu. Jeden z mężczyzn miał już zarzuty szpiegowstwa. Mimo to był na wolności. Nocna akcja strażaków na Biebrzy. Ratowali kajakarze, którzy nie mogli dopłynąć do brzegu. Na początek historyczny przełom w trwającym od dekad procesie przywracania pamięci o rzezi wołyńskiej. Udało się zidentyfikować 8 pierwszych ofiar ukraińskiej powstańczej armii, zamordowanych w Późnikach w lutym 1945 roku. To dorośli i dzieci z grona 40 osób ekshumowanych podczas trwających od wiosny prac, przekazała nam szefowa resortu kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
2: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Dokonaliśmy takich badań DNA, więc mamy potwierdzone imiona i nazwiska ofiar znalezionych w Późnikach. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim takiej sprawiedliwości rodzinom tych ofiar, którzy czekają 80 lat po to, żeby postawić świeczkę na grobie swoich bliskich.
1: A to pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar rzezi wołyńskiej. Krewni zidentyfikowanych osób w poniedziałek otrzymają noty zawierające nazwiska ich bliskich. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. To właśnie 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały wsie i polskie osiedla. Większość mieszkańców zamordowano, wsie ograbiono i spalono. W Krwawą Niedzielę mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków. Służby ostrzegają tymczasem od dłuższego czasu, że zbliżająca się rocznica rzezi wołyńskiej może być okazją do podsycania antyukraińskich nastrojów. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w Poznaniu i z każdą godziną wiemy coraz więcej o jego uczestnikach. Jeden z mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, był już podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji i został ujęty. Dlaczego przebywał na wolności? Wyjaśnił to nam rzecznik ministra koordynacji.

0: Teraz służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
0: Dwa dni temu dwaj mężczyźni weszli do siedziby ukraińskiej firmy i wypytywali jedną z pracownic, co jej poparcie dla Stepana Bandery. Potem zamieścili w internecie film z tego zdarzenia, który stał się pretekstem do lawiny nienawistnych komentarzy. Chwilę grozy przeżyli uczestnicy spływu kajakowego na Biebrzy. Grupa, wśród nich dzieci, utknęła na rzece w okolicach wsi Kamienna Nowa na Podlasiu. Było już ciemno. Na pomoc wezwano strażaków.
2: Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażone w poduszkowiec oraz ponton. Poszkodowani zostali bezpiecznie ewakuowani z kajaków. Ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, jedynie doszło do wychłodzenia organizmu ze względu na trudne warunki, czyli deszcz i wiatr.
0: Przekazał nam młodszy brygadier Adam Greś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Służby apelują o odpowiedzialne zachowanie na wodzie. Dziś w Podlaskiem zapowiadane są burze z ulewnym deszczem, a także silny wiatr.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Hiszpania wstrząśnięta dramatem w Andaluzji. W pożarze lasu zginęło 11 osób, ale to może nie być ostateczny bilans, bo służby nadal przeszukują pogorzelisko. Nieznany jest los 19 osób. Według wstępnych ustaleń większość ofiar zginęła podczas samodzielnych prób ucieczki. 4 spłonęły w swoich autach, 7 kolejnych zostało znalezionych poza pojazdami po tym, gdy próbowały pieszo wydostać się z zagrożonego terenu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez złożył kondolencje rodzinom ofiar. W akcji ratunkowej uczestniczą setki strażaków i wojsko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: Pan Dariusz nas pozdrawia z przesłonecznych aż po horyzont Węgier. Tu zapowiadają na dziś 28 stopni. Proszę się nie martwić, do nas też dojdzie takie lato, pisze pan Dariusz. No na razie u nas szału nie ma, jeśli chodzi o temperaturę, proszę państwa. 14 stopni w Lublinie, 16 w Łodzi, Suwałki 18, Bydgoszcz 20, 21 w Koszalinie, 24 stopnie w Zielonej Górze. Dzisiaj na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, duże przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawić także z gradem. A jeśli chodzi o ciśnienie, to 998 hektopaskali i będzie rosło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Dua Lipa namawiała Państwa do tańca. No niestety jutro w Ełku Dua Lipa nie wystąpi, ale za to, proszę Państwa, Natasza Urbańska, Piotr Pręgowski, Mateusz Ziółko, Bowska, Kasia Kowalska, Zakopałer, Sztywny, Pal Azji, Skolim, Natalia Nykiel, Smolasty. Oni wszyscy się pojawią na scenie o godzinie 20 do 21. Retransmisja tego koncertu na naszej antenie, a wcześniej audycja. Lato z radiem w Ełku, z Ełku, Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński, potem nasz piknik rodzinny, potem potańcówka, no a potem właśnie wspomniany koncert. A Wanda i Banda, która też wystąpi, pojawi się u nas na antenie już niebawem. Serdecznie zapraszamy.

0: No to tak gwoli wyjaśnienia Wanda się pojawi, Kwietniewska, bo banda chyba jedzie na koncert już do Ełku. Natomiast proszę Państwa, jeśli się znajdą Państwo w Ełku na naszym pikniku i jeżeli mają Państwo ochotę na to, żeby zrobić sobie portret, dać się sfotografować i to nie byle komu, bo Wojciechowi Grzędzińskiemu, utytułowanemu fotografowi, wspaniałemu fotografowi, to ja gorąco do tego namawiam, bo te portrety są wyjątkowe i to jest wyjątkowa okazja, żeby taki portret sobie całkiem za darmo wykonać. W Giżycku na przykład dochodziło do takich oto sytuacji.
1: Dlaczego chcecie wziąć udział w sesji?
2: Chcę skorzystać z okazji, ponieważ mąż bardzo nie lubi zdjęć i bardzo chętnie go zaciągnę tutaj pod namiot i chętnie zrobię z nim pamiątkowe zdjęcie.
1: Żona namówiła?
3: No żona namówiła, kazała i chcę dla niej zrobić przyjemność w dniu dzisiejszym.
0: No proszę, jaki kochany i potulny mąż. Proszę Państwa, ale mogę Państwa zapewnić, że naprawdę nikt na tych portretach nie wychodzi źle. Wszystkie są piękne, wszystkie mają charakter i naprawdę warto wpaść do Ełku, do takiej pracowni fotograficznej Wojciecha Grzędzińskiego i dać się namówić też na mini wywiad Agnieszce Ciecierskiej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I lato z radiem. Zachęca, kochaj mnie, kochaj. Nie chcę być Julią na balkonie, za to spełnia 7 życzeń. Ma fabrykę marzeń, a czasem chcę zapomnieć. Jutro zobaczą ją państwo i usłyszą na scenie w Ełku w czasie koncertu na trasie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej właśnie w Ełku. A już dziś u nas teraz Wanda Kwietniewska. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
1: Wanda, co prawda bez bandy. Ja tak zastanawiałam się, czy banda może już w drodze, bo na pewno w Ełku się pojawi, prawda?
2: Jedziemy dzisiaj wieczorem do Ełku, bo mamy próby od rana. Także na razie ja zmierzam do Warszawy, żeby tam się przesiąść w busa, ale zmierzam do Warszawy też, żeby oczywiście zaliczyć fryzjera i żeby pięknie wyglądać na jutrzejszym koncercie.
1: Wspaniale.
2: A wieczorem już będziemy w Ełku.
1: Tak. I czy możemy zdradzić, co zagracie?
2: Tak. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogę zagrać w tym roku piosenkę 7 życzeń, bo serial 7 życzeń mija równo 40 lat od emisji pierwszego odcinka, właśnie
1: trudno
2: w
1: uwierzyć.
2: 2026 roku. Tak. On i tak 2 lata przeleżał jeszcze na półkach, bo go cenzura zatrzymała. Ale też wydałam płytę analogową właśnie z piosenkami z tego serialu i widziałam, że telewizja, chyba TVP Kultura, emituje ten serial, a ja jeszcze nagrałam fantastyczny duet z Igorem Herbutem, piosenki 7 życzeń w takiej wersji właśnie lemonowej. No my oczywiście w Ełku zagramy swoją wersję rock'n'rollową i mam nadzieję, że publiczność zaśpiewa słynny refren 7 życzeń, 7 życzeń, a oprócz tego zagramy jeszcze utwór Kochaj mnie, kochaj.
1: W tym serialu, o którym pani wspomniała, no, ważną rolę odgrywał pewien czworonóg, kot Rademenes, ale tak. My koty bardzo lubimy, natomiast rozmawiamy dużo w Lecie z Radiem w tym roku o psach, ponieważ pies jest naszą maskotką, Kundelek. Na razie nie ma imienia. Ja natomiast wiem, że pani też jest frakcja, tak zwana frakcja psia. I to bardzo taka, że tak powiem, jakby to powiedzieć, sformatowana na jedną rasę.
2: Zgadza się. Sfokusowana wręcz.
1: Sfokusowana, właśnie, dziękuję za słowo.

0: Całe moje dorosłe życie upływa mi w towarzystwie jamniczek, dziewczynek. Mam już w tej chwili czwartą jamniczkę, bo uważam, że to jest źle wymyślone, bo powinien piesek żyć tak długo, jak żyje właściciel, no ale niestety nasze psinki żyją krócej. Wszystkie moje jamniczki są brązowe, ciemnym noskiem i krótkowłose i mają na imię Duduś.
1: Wszystkie, wszystkie Duduś... mają na imię Duduś, tak?
0: Wszystkie mają na imię Duduś, tak, bo nie mogę się od tego uwolnić. A najśmieszniejsze jest to, że Duduś jakby męskie imię, ale to się wzięło stąd, że kiedyś miałam taką ciocię, która pochodziła, wówczas to Czechosłowacja była, i ona miała właśnie jamnika. To był jamnik, którego ja poznałam jako taka nastoletnia dziewczynka i mnie fascynowało, jak ona wołała: Dudynku, tak po czesku, Dudynku, chodź tutaj. I to było takie miłe. I to był, wprawdzie to był właśnie facet, ten jamnik, ale ja stwierdziłam, że imię Dudynek, Dudinka, Dudi w zasadzie nadaje się również dla moich suczek.
1: A obecna...
0: Także bardzo jestem jamnikowa.
1: No wcale się nie dziwię, ja kiedyś miałam jamniczkę Frytkę, ale wspominam tę naszą przyjaźń jako no taką dosyć trudną.
0: Szorstką? Bardzo,
1: tak, momentami, ponieważ no Frytka miała charakter taki bardzo... wyrazisty i kiedy się na przykład obrażała, to w ogóle nie zwracała uwagi na moje polecenia, na to, co ja do niej mówię, czego ja od niej chcę. Duduś też taka jest?
0: Ja mogę przytoczyć tylko taką opowiastkę. Kiedyś jedna z moich menadżerek, nie o tej ostatniej jamniczce, o którejś poprzedniej, gdzieś byłyśmy na jakimś raucie i ja zaczęłam stamtąd uciekać. Ja mówię, nie, ja muszę wracać. Ja wtedy mieszkałam w Podkowie Leśnej. Ale dlaczego? Wszyscy, zostań. Ja mówię, nie, bo ja muszę wracać, bo już pies jest za długo sam. A oni mówią, ale przecież jest już późno, wieczór, to ona śpi. A ta menadżerka mówi, wy nie znacie tej jamniczki. Jak Wanda jej powiedziała, że wróci o 23, to ten pies będzie stał w progu i patrzył na zegar. I mówi, ona nie może ryzykować, dajcie spokój, ona musi wracać. A my, no jasne. I mniej więcej tak to wygląda. Jamnik rozumie takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. A jest bardzo charakterny, owszem, ale ja sobie nigdy nie pozwoliłam wejść, że tak powiem, na głowę. Ja wiem, jak ujarzmi mieć jamnika, żeby on jednak wiedział, kto rządzi. Chociaż generalnie jamnik zawsze stara się rządzić każdym domostwem.
1: To prawda, ale nie powie mi pani, że Duduś nie śpi z panią w łóżku.
0: Ten Duduś ostatni właśnie sobie wybiera. Czasem śpi w łóżku, czasem śpi, nie lubi w ogóle być taki przesuwany. Jego nie wolno ruszać. Jak ona śpi, to już śpi, więc raczej się tak układa obok, a często chodzi też do posłanek swoich, bo ma dwa w różnych miejscach, ale oczywiście ja czekam, kiedy przyjdzie pospać ze mną, bo to jest tak miłe stworzenie w dotyku, że to jest bardzo przyjemne mieć
1: to
0: sobie jamnika w łóżeczku.
1: To prawda, no pewnie będzie tęskniła Duduś za panią, kiedy będzie pani jechała do Ełku, ale za to pewnie powita z radością. Pani Wando, to na koniec jeszcze takie...
0: Jest pod bardzo dobrą opieką mojej córki, bo Kaja przyjeżdża do mnie i wtedy się zajmuje, także to jest najlepsza opieka, jaka się trafia. Więc to... myślę, że nie będzie tak bardzo tęskniła.
1: Proszę ją podrapać za uszkiem, jak pani wróci od nas. Dobrze. W naszym imieniu.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze chciałam zapytać o takie najpierwsze skojarzenie z hasłem Lato z radiem pani.
0: To jest Krynica Morska i w czasy ZNP-na, które zabierała nas moja mama. Po prostu. I to jest Lato z radiem, te tranzystory na plaży, gdzie wszyscy słuchali Polka Dziadek. Ale to jest ten piasek plaży właśnie. Chociaż ja jestem człowiekiem jezior, ale z tamtego okresu dzieciństwa pamiętam właśnie Krynicę Morską.
1: Już jutro w Ełku, stara plaża miejska przy ulicy Parkowej. Tam scena, tam koncert i tam na tym koncercie wystąpi Wanda Kwietniewska ze swoim zespołem, zespół Wanda i Banda. Dziękuję bardzo, życzę szerokiej drogi i cudownego koncertu, a teraz gramy jedną z piosenek, o której pani wspomniała, Kochaj mnie, kochaj.
0: Również bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do...

0: akustycznie to brzmiało jak spokojna folkowa ballada, ale wtedy powiedział nie, no darling, czuję tutaj hit, czuję przebój. No i uparł się i to był najbardziej, nie przyznasz Agnieszko i państwo, którzy kochają Bowiego, najbardziej, jakby, jak to powiedzieć, stworzę słowo, niebojowski przebój Bowiego.
1: Tak, to prawda, to było zaskoczenie. To tak. Było zaskoczenie.
0: No ale... były przecież zmienne role, przeróżne Davida w latach 70. Był Ziggy, Stardust, był Saul Berlin, eksperymenty przeróżne, Brian Eno i tak dalej.
1: A tu nagle taki popik pod nóżkę.
0: Popik pod nóżkę taneczny. David, ale to się chyba Davidowi w pewnym momencie spodobało, bo zażyczył sobie od Rogersa, żeby cała płyta była taka taneczna. To nie było półśrodków. Albo ma być cała taka, albo w ogóle. No i osiągnęli to rzeczywiście. Gitara, którą zna cały świat w tym utworze, to też jest ciekawa sytuacja, bo to był 82 rok. Stevie Ray Vaughan, genialny gitarzysta, jeszcze wtedy nieznany tak bardzo masowo, grał w tej piosence. Bowie zobaczył go na słynnym festiwalu w Montreux i potem go zaprosił. Let's Dance tak naprawdę nie jest utworem, zachęcającym do tańca, ale jest piosenką, która świadczy, albo raczej przekazuje pewien niepokój autora. Znowu wydaje się, że jest to prosty utwór taneczny. Nie, tam chodzi o to, że autor nie do końca jest pogodzony z rzeczywistością, z tym, co się dzieje wokół niego. No i oczywiście świata aborygenów.
1: Bo teledysk był kręcony teledysk jest w Australii,
0: stąd czerwone buty. Tam wszystko ma znaczenie. Tam nie ma przypadków. Jeżeli wydaje nam się, że to jest jakaś lekka piosenka do tańca i że Bowie tańczy w fajnych czerwonych butach, nie. Tam jest pełno symboliki, jak u Bowiego. Nawet w tak komercyjnym, radiowym utworze przeboju David Bowie ukrywał swoje symbole. Red Shoes powracające zresztą. Teledysk też bardzo polityczny. Walka o aborygenów przeciw dyskryminacji ich. No i sam Bowie był zaskoczony utworem, sukcesem utworu Let's Dance, bo to był największy komercyjny przebój. Sprawdziłem listy. Rzeczywiście pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i w Stanach, czyli najważniejsze listy osiągnięte. Problem polegał na tym, że przez pryzmat tego utworu wiele osób postrzegało muzykę Bowiego później. I to był ten problem.
1: I to takie obciążenie było dla niego, prawda? Że ma być teraz już lekko, łatwo, rytmicznie do tańca.
0: Na pewno finansowo nie było obciążeniem, natomiast wizerunkowo trochę taki. On próbował zmieniać ten utwór. Na pewno kojarzysz, że on w różnych aranżacjach go tworzył, zwalniał, kombinował. To nie zawsze brzmiało dobrze, bo to jest po prostu utwór, który niesie na parkiecie. A że się trafił taki Davidowi Bowiemu, no to chyba dobrze. No więc zmieniał te aranżacje i tak naprawdę jedyna decyzja gdzieś spontaniczna pomiędzy Rogersem, podjęta przez Rogersa i Bowiego zmieniła też, myślę, brzmienie muzyki lat 80., bo ta piosenka jest po raz kolejny, powiem, pomnikiem. I znowu nie takim wesołym do tańca, ale przepięknym.
1: No a David, przez to, że takie były oczekiwania, no był taki trochę under pressure.
0: Absolutnie, absolutnie. Piękne lata 80. Ja sobie nie wyobrażam lat 80. bez tej piosenki. Dobra energia. I ja co tu jeszcze mówić? Wiesz co, Agnieszko, ja jednak myślę, drodzy państwo, że to dobrze, że są takie strzały, jak to się mówi, bo dzięki takim utworom ktoś sięgnie głębiej po twórczość Bowiego.
1: Tak
0: i już.
1: A ja teraz państwu zdradzę i tobie, że ja mam ten utwór ustawiony jako dzwonek w telefonie i ilekroć siedzę w studiu i jest ta piosenka, to się podrywam. O matko, nie wyłączyłam telefonu. Let's dance,
0: to podrywa się do tańca.
1: David Bowie i Marcin Wojciechowski. Dziękuję.

0: David Bowie, Let's Dance. Proszę sobie przypomnieć ten teledysk. Ja sobie na pewno przypomnę. A teraz takie małe przypomnienie, że to już koniec Lata z Radiem, tej dzisiejszej audycji, tego dzisiejszego naszego wydania. Jutro Ełk, jutro audycja plenerowa, jutro piknik rodzinny, jutro potańcówka, jutro spotkanie z Wojciechem Grzędzińskim i sesja zdjęciowa i koncert o 20. Gorąco Państwa zapraszam. Natomiast teraz oczywiście rozwiązanie konkursu Wakacje Marzeń. Dzisiaj było pytanie Romana Czajarka dotyczące Mont Blanc. Pod górą wydrążony jest wielki tunel dla samochodów i pytanie brzmiało, który kraj ma wylot tunelu wyżej od drugiego i jaka jest długość tego tunelu zaokrąglona do setek metrów. No i pani Martyna z Łodzi napisała, że odpowiedź to oczywiście 11,6 km. Długości. Wyżej jest położona strona włoska. Wlot po stronie Włoch znajduje się na wysokości 1381 metrów nad poziomem morza. Tym samym pani Martyna otrzymuje naszą maskotkę i zdobywa 2 punkty, jeżeli jest zarejestrowana, a kolejne pytanie pojawi się oczywiście w poniedziałek. I jeszcze jeden piesek, jeden nasz kundelek, bezimienny na razie, kunpelek albo adopsiak. Wysyłamy go do pana Tadeusza, który bardzo teraz intensywnie zajmuje się swoim zdrowiem i przy okazji trzyma kciuki za wnuka, który chce się dostać do wymarzonego liceum. No to na szczęście ten kunpelek do pana, panie Tadeuszu, i do pana wnuka po frunie. Bardzo państwu dziękuję. Czy ja już wszystko powiedziałam? Nie, nie powiedziałam wszystkiego, ponieważ, drodzy państwo, jeszcze mam do powiedzenia to, że te przepisy, które państwo przysyłają, to tak nie na marne państwo przysyłają. A co z nimi będzie, to za chwilę powiem.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Wszystkie przepisy zostały zanotowane, zostaną przesłane panu Bartoszowi, a on wybierze ten jeden, jaki, który zostanie zrealizowany na jego instagramowym profilu. To dowiedzą się państwo później. Agnieszka Kunikowska, bardzo dziękuję za dziś. Proszę pozostać z radiową jedynką.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte.

0: w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Ewa Mirzejewska, dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na drogach krajowych. Na pierwszy rzut idzie dziesiątka i trasa Płońsk-Drobin, 439 km. Tutaj zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Droga nadal jest całkowicie zablokowana, a objazd prowadzi przez miejscowość Kucice. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Poprawiła się za to sytuacja w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 53 na trasie Olsztyn-Szczytno w Leleszkach, gdzie, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe. Wskutek tego zderzenia jedna osoba została ranna, droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy ruch naprzemienny, ale oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, nadal można objeżdżać drogą krajową numer 57 przez dwie rzuty. Tutaj A1 w rejonie Częstochowy wciąż częściowo zablokowana. Tutaj, przypomnijmy, na A1 przed 8 rano zapalił się autokar. Na szczęście nikomu z pasażerów nic się nie stało, jednak ten pojazd spłonął doszczętnie chwilę po tym, jak opuścili go pasażerowie. Pożar jest już ugaszone, ale jeszcze trwają utrudnienia na 418 km na łącznicy zjazdowej z węzła Częstochowa Północ w kierunku Częstochowy. Jeden pas jest zablokowany. Utrzymują się także problemy w ruchu na A4 na 580 km w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym. Jest tam też problem z wjechaniem na S19.
5: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał Zwierzy Mariackiej.

0: Tytuł: program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Historycy i badacze mówią o przełomie. Udało się zidentyfikować 8 ofiar rzezi wołyńskiej. Ich szczątki wydobyto ze zbiorowej mogiły w Późnikach. Prace ekshumacyjne prowadzili tam specjaliści z resortu kultury i Fundacji Wolność i Demokracja. Jej prezes Maciej Dancewicz podkreśla, że zidentyfikowanie ofiar zamordowanych na wschodzie ma wyjątkowe znaczenie.
1: No jest to sytuacja wyjątkowa, bo w dotychczasowych wszelkiego rodzaju pracach ekshumacyjnych, to znaczy nie tylko ofiar zbrodni wołyńskiej, ale żołnierzy września czy ofiar zbrodni katyńskiej, nigdy nie doszło do identyfikacji szczątków ofiar, czyli konkretnej ofiary na podstawie materiału porównawczego DNA, czyli na podstawie analizy szczątków ofiar wydobytych z dołu śmierci i materiału porównawczego pobranego od krewnych.
0: Podczas pracy w Późnikach ekshumowano szczątki 40 osób. To mieszkańcy tej wsi, którzy zginęli w lutym 1945 roku z rąk żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jutro obchodzimy rocznicę rzezi wołyńskiej. Ten temat wróci za chwilę w magazynie w samo południe. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłać do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał wówczas złamać ciszę wyborczą. Arkadiusz Myrcha nie będzie czekał

0: Ruch Posłów zapowiada, że zrzeknie się ochrony bez głosowania na sali plenarnej.
1: To już wielokrotnie o tym zapewniałem, jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Arkadiusz Myrcha tuż przed głosowaniem w wyborach prezydenckich miał opublikować wpis popierający Rafała Trzaskowskiego. Post usunął wtedy po kilku godzinach, przyznał się do publikacji i przeprosił. Sądowy finał szokującej zbrodni w Gdańsku Brzeźnie za zabójstwo 78-letniego mężczyzny. Na 25 lat do więzienia trafią jego wnuczka i jej kochanek. Mąż kobiety, który także brał udział w zabójstwie, został skazany na 20 lat więzienia. 78-letni Józef D. został zaatakowany 2 lutego nad ranem tuż obok swojego domu w Brzeźnie. Szedł wówczas do kościoła. Jak ustalili śledczy, Dawid Z. podbiegł do seniora i zadał mu kilkanaście ciosów. Kamil N. stał w tym czasie na czele. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny. Autostrada A4 do granicy w Korczowej wciąż zablokowana. Na jezdni w rejonie węzła Rzeszów Wschód leży ogromny element turbiny wiatrowej, który spadł z naczepy ciężarówki. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym, podaje Bartosz Wysocki z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: Dwa pasy są zablokowane. Zablokowana jest również łącznica zjazdowa z autostrady A4 na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97. Kierowcy, którzy chcą jechać do Rzeszowa, powinni zjechać na wcześniejszych zjazdach, czyli na węźle Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód.
0: Służby czekają na dźwig, który usunie turbinę z drogi. W tym czasie odcinek autostrady A4 będzie całkowicie zamknięty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W pasie od Mazur przez Podlasie i Mazowsze po Lubelszczyznę pochmurno i deszczowo. Miejscami możliwe burze, w pozostałych regionach dużo słońca. Na termometrach od 14 stopni, miejscami na wschodzie przez 18 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku. Na warszawskich barometrach teraz 998 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Niemal w całej Polsce powietrze jest bardzo dobrej jakości. Do 15 trwają zielone godziny. Warto uruchomić się w tym czasie energochłonne urządzenia, bo prąd będzie wówczas najtańszy. Prawie 55% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 po 12.
3: W samo południe.

0: samo południe w radiowej jedynce i dziś w programie pytanie, czy Ukraina będzie w stanie zmierzyć się z ciemnymi kartami swojej historii. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli i przychodzi ona w czasie ogromnych napięć na linii Warszawa-Kijów.
1: Mamy relacje spisane w tamtym okresie. Często Polacy, którzy uratowali się z tej pożogi, opowiadali o tym, że byli to ich sąsiedzi. Często byli w stanie ich rozpoznać nawet z nazwiska.
0: W programie również paragony, które potrafią zepsuć wakacje. Skąd takie ceny nad morzem i jak ich uniknąć?
2: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Można znaleźć tanie obiady, jak ktoś chce, drożej, jego wybór.
0: Karol Surówka, to jest w samo południe. A zaczynamy od przełomu w badaniach nad historią rzezi wołyńskiej. 8 osób zamordowanych przez UPA zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci, zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Te informacje zebrał Witold Banach. Dzień dobry, Witku.
3: Dzień dobry.
0: Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak przełomowe?
3: Tak, to jest informacja absolutnie przełomowa. Ma ona wiele wymiarów, o których niebawem, ale proszę sobie uświadomić tylko jeden fakt. Rzeź Wołyńska to około 100 tysięcy pomordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów.

0: nacjonalistów w latach 1943-45. Mija od tamtego czasu 81 lat i dopiero po tych 8 dekadach mamy szczątki 8 osób, których tożsamość została ustalona. No dla mnie to jest absolutnie niesamowite.
1: Czyli
0: mnie to elektryzuje.
1: 100 tysięcy pomordowanych Polaków my dzisiaj w 2026 roku zidentyfikowaliśmy pierwszych 8.
0: 8.
1: Ze 100 tysięcy.
0: Ze 100
1: to jest
0: tysięcy.
1: Porażająca statystyka.
0: Tak, cała reszta spoczywa w większości w bezimiennych dołach śmierci rozsianych po dzisiejszej zachodniej Ukrainie, czyli na dawnych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej, Lubelszczyzny i tych terenach, gdzie właśnie dochodziło do rzezi wołyńskiej, czyli tej bestialskiej operacji ukraińskich nacjonalistów mającej na celu zbudowanie czystego etnicznie ukraińskiego państwa, bo to legło u podstaw właśnie tej zbrodni.
1: To 8 osób na 100 tysięcy pokazuje też, jak gigantyczną pracę przed sobą mają badacze.
0: Tak, ta praca to dopiero, to co się teraz wydarzyło, to dopiero początek. Rozmawiałem z minister kultury Martą Cienkowską. Ona mówi, że to faktycznie jest wyjątkowe wydarzenie.
2: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Dokonaliśmy takich badań DNA, więc mamy potwierdzone imiona i nazwiska ofiar znalezionych w późnikach. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim takiej sprawiedliwości rodzinom tych ofiar, którzy czekają 80 lat po to, żeby postawić świeczkę na grobie swoich bliskich.
0: Z kolei wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, Maciej Dancewicz, jedna z najważniejszych osób, która doprowadziła do odnalezienia i ekshumowania zamordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie ofiar ma dwa kluczowe wymiary.
3: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować. Ja doświadczałem tego, że w tym dole nie leżą być może właśnie te ofiary, których szukamy, że to może są ofiary jakiejś zarazy, ewentualnie jakichś działań wojennych, innych, pierwsza wojna, no różne były pomysły po drugiej stronie. Tutaj mamy 100% pewności, w sposób naukowy udowodniono, że to są konkretne właśnie te ofiary, których szukaliśmy i są to ofiary tej zbrodni, która miała miejsce w lutym 1945 roku, czyli Polacy zamordowani przez oddział UPA.
0: A drugi wymiar to tak zwany wymiar ludzki, rodzinny.
3: Rodziny czekały długie lata. Niektóre się osoby nie doczekały, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane. Natomiast w niektórych przypadkach to już są kolejne pokolenia, które dowiedzą się o tym, że tam ich dziadkowie, babcie zostały zidentyfikowane i będzie można spać spokojnie. No bo dla wielu tych ludzi, którzy przeżyli zbrodnie i krewnych, to jest sprawa niedomknięta i tutaj w ten sposób można powiedzieć, że się domyka na płaszczyźnie identyfikacji.
0: Niebawem oczywiście za zgodą Ukraińców pojawią się też groby tych osób, które zostały zidentyfikowane, a na ich grobach właśnie te nazwiska i to jest wyjątkowe też wrażenie i pewnie doświadczenie dla tych rodzin. I jeszcze jedna ważna sprawa. Marta Cienkowska zapewnia, że te pierwsze 8 osób to dopiero początek procesu identyfikacji ofiar ukraińskich nacjonalistów.
2: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że udało się zrobić ten pierwszy krok i wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko, zbieramy kolejne materiały genetyczne. Robimy to sukcesywnie ze wszystkimi 42 ofiarami znalezionymi w Późnikach.
0: Ale jeszcze są ofiary, które niebawem pewnie będą wydobyte z dołów śmierci w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej i w kilku innych miejscach, w których dzięki zgodom ukraińskim prowadzone były poszukiwania. Będą pewnie prowadzone też ekshumacje, w związku z czym pewnie kolejne ofiary niebawem też odzyskają swoje tożsamości i będą mogły zostać godnie pochowane. To, o co chodzi wszystkim rodzinom związanym z rzezią wołyńską. Oni nie krzyczą o zemstę, nie krzyczą o rozliczanie, oni marzą o tym i wierzą w to, że kiedyś po prostu będą mogli położyć kwiaty na grobach swoich prababć, pradziadków, bo to już jest trzecie pokolenie, w związku z czym córkowie i te pierwsze pokolenia już niestety nie żyją, ale pamięć o zbrodni trwa. Noty identyfikacyjne krewnym zidentyfikowanych zostaną wręczone w najbliższy poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Bo o tym w tym wszystkim chodzi i badaczom, i rodzinom, żeby stworzyć po prostu groby z imieniem i nazwiskiem, to nie chodzi o jakiś wielki pomnik, który upamiętnia te zbrodnie, to chodzi o po prostu grób.
0: Pomnik już jest. Jest piękny pomnik na skwerze Wołyńskiej, symbolicznie upamiętniający

0: wszystkie ofiary rzezi wołyńskiej i ukraińskich nacjonalistów. Tam jest piękny, wielki, granitowy krzyż. Natomiast nie ma cmentarzy, nie ma tego, co w kulturze europejskiej, co tak naprawdę dla każdego człowieka oznacza móc godnie pochować swojego przodka.
1: Witold Banach, bardzo dziękuję za te informacje. Przypomnę tylko, że ten przełom przychodzi w przededniu ważnej rocznicy. Jutro przypada 83. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały jednocześnie około 100 do 150 polskich miejscowości na Wołyniu, często podczas niedzielnych nabożeństw. Celem było usunięcie polskiej ludności z terenów uznawanych przez UPA za przyszłe państwo ukraińskie.
2: Rozmowa dnia.
1: A w tym roku obchody tej rocznicy będą się odbywały pośród ogromnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski na wniosek żołnierzy nazwał bowiem jedną z brygad wojskowych właśnie imieniem bohaterów UPA, czyli tej armii, która dokonała zbrodni na Wołyniu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a później, tak jak nasi słuchacze wiedzą, przyszły dalsze gesty dyplomatyczne, nazwijmy je, i to z obu stron. A z nami połączona jest Karolina Romanowska, założycielka Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Czy dziś to pojednanie się oddala czy przybliża? Mamy jedną informację o przełomie w badaniach historycznych, ale z drugiej strony polityczne napięcia.
3: Politycznie to na pewno oddalamy się zdecydowanie od tego pojednania polsko-ukraińskiego. Natomiast my musimy zawsze pamiętać, że pojednanie, prawdziwe pojednanie dokonuje się zawsze między ludźmi, między zwykłymi obywatelami Polski czy Ukrainy. My mamy w tej chwili w Polsce ponad 1 000 000 Ukraińców, którzy tutaj żyją, mieszkają, ich dzieci chodzą do szkoły. I w takich codziennych najczęściej sytuacjach, kiedy dochodzi do rozmowy, czy tak jak jutro Ukraińcy, którzy mieszkają tutaj w Polsce, zdecydowali się razem z nami właśnie jutro przyjść pod pomnik rzezi wołyńskiej w Warszawie. Uroczystości zaczynają się o godzinie 12 na skwerze wołyńskim na Żoliborzu i w milczeniu złożą ten wieniec wspólnie razem z nami, z rodzinami wołyńskimi, bo ja jako założycielka także jestem właśnie potomkinią tych pomordowanych. Ukraińska Armia Powstańcza zamordowała 18 osób z mojej rodziny 12 maja 1943 roku w miejscowości Ugły w województwie, w dawnym województwie wołyńskim, obecnie to jest równieńskie województwo. Więc i będą z nami też również inne rodziny wołyńskie, ale będą także rodziny ukraińskie, co jest, wydaje mi się, właśnie tym gestem tych zwykłych ludzi, gestem, który pokazuje nam, Polakom, że pamięć o ofiarach jest ważna nie tylko dla nas, dla Polaków, ale także dla Ukraińców, którzy po pierwsze sprzeciwiają się tej polityce antypolskiej prezydenta Ukrainy i pokazują nam, że na tak tragicznych wydarzeniach nie można robić polityki, że pamięć, pamięć jest ponad polityką. I wydaje mi się właśnie, że to ten jutrzejszy dzień i obecność Ukraińców zbliży nas jeszcze bardziej do siebie, nas ludzi.
1: To powtórzmy to, czyli rodziny ukraińskie mieszkające w Polsce złożą hołd ofiarom rzezi wołyńskiej.
3: Tak,
1: to jest ważny gest.
3: To jest bardzo ważny gest. My już od czterech lat składamy razem z moim stowarzyszeniem właśnie ten wieniec w kolory flagi polskiej i flagi ukraińskiej. I jutro ten wieniec także się pojawi. Na ten wieniec złożyli się, powiem szczerze, głównie Ukraińcy, ale także rodziny wołyńskie. Więc jest sam fakt tego wieńca, to już jest pewna, takie budowanie tej solidarności, bo my rozmawialiśmy nawet na naszej grupie polsko-ukraińskiej odnośnie tego nawet

0: jakie kwiaty powinniśmy wybrać. Więc dla Ukraińców, jeżeli chodzi o tą flagę ukraińską, ważnym było to, żeby były tam słoneczniki, ale żeby niebieski kolor był z kwiatu lnu, który jest właśnie tym symbolem rzezi wołyńskiej. Więc to jest też taka ciekawostka, że nawet o takich symbolicznych gestach jak kwiaty rozmawialiśmy przed zakupem, zamówieniem tego wieńca po raz czwarty już. I po raz czwarty Ukraińcy będą razem z nami stać właśnie tam w Warszawie.
1: A jak trudny ten moment dla pani będzie emocjonalnie? No bo jest pani założycielką stowarzyszenia, które walczy o pojednanie polsko-ukraińskie. Z drugiej strony jest pani rodziną ofiar rzezi wołyńskiej. Powiedziała pani, że 18 osób z pani rodziny zginęło w tej rzezi, w tej zbrodni. I w tych ostatnich tygodniach te oddziały, które dokonały tej zbrodni, zostały uhonorowane imieniem Brygady Bohaterów UPA. Bardzo różne emocje muszą się zwalczać u pani w tym czasie.
0: Oczywiście, że tak. Tylko, że ja proszę pamiętać, że ja prowadzę Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie i w moim stowarzyszeniu są Ukraińcy, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, którzy no, nie mogą być z nami w tym dniu, natomiast wysyłali pieniądze na ten wieniec, którzy nie popierają tej polityki prezydenta Zełenskiego. I ja muszę tutaj podkreślić, że ja słyszę od Ukraińców z mojego stowarzyszenia no, cały czas, że Ukraińska Armia Powstańcza czy Bandera to nie są i nie mogą być bohaterowie Ukrainy. I my nie możemy zapominać, że z rąk Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ginęli. Oczywiście największa ilość została zamordowana Polaków, ale zostali zamordowani także Żydzi, Czesi, no i bardzo dużą grupę także stanowią Ukraińcy. Ukraińcy, którzy ratowali Polaków, którzy się sprzeciwili już wtedy tej polityce tego nacjonalizmu, ale także Ukraińcy, którzy na przykład nie weszli do ukraińskiej armii przed. Po prostu, czy rodzice, czy nie puścili syna do tego, żeby mordował Polaków i za to też wtedy już byli uznawani za zdrajców i mordowani. I też my mamy takich ludzi w naszym stowarzyszeniu. Mamy też ludzi z naszego stowarzyszenia, którzy no, których polska część rodziny została zamordowana, bo były też mieszane rodziny polsko-ukraińskie i oni przez Ukraińską Armię Powstańczą. I te osoby także zasługują na pamięć. Więc pamiętajmy, że ten nacjonalizm po stronie ukraińskiej, tak jak my widzimy, no oczywiście tutaj prezydent Zełenski, jak mówię, politycy, zwłaszcza ze strony ukraińskiej, nie robią tutaj dobrych gestów, żeby poprawić relacje polsko-ukraińskie. Natomiast my nie możemy nigdy zapominać, że są też Ukraińcy i jest ich naprawdę duża grupa tutaj w Polsce, którzy, no, którzy właśnie jutro pokażą nam tą solidarność, pokażą nam, że tej historii po pierwsze no, nie możemy zamieść pod dywan, bo tego się po prostu nie da zrobić, a po drugie no, no, w milczeniu, bo tutaj nie chodzi o politykę, chodzi po prostu o to, żeby oddać tym hołd, tym ofiarom, tak jak tutaj w poprzednim materiale była mowa, w większości niezidentyfikowanym i w większości nieodnalezionym wciąż. Natomiast to jest jedyna rzecz, którą my wspólnie z Ukraińcami możemy teraz właśnie zrobić. I ja wierzę głęboko w to, że właśnie to jest to są te gesty, to są te drobne gesty, które doprowadzają nas do tego bardzo trudnego i bardzo żmudnego procesu pojednania.
1: Ale jest to bardzo ważny gest. Bardzo dziękuję za informację. O tym mówiła założycielka Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie Karolina Romanowska. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W jedynce zmieniamy temat. Rewidować czy pisać od początku? To pytania, jakie zadają sobie uczestnicy nowej Rady Nowej

0: Konstytucji. Posiedzenie zwołane z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego trwa w Belwederze drugą godzinę już, a przed Belwederem jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: I tobie udało się złapać część uczestników przed wejściem do Belwederu. Pierwsze zresztą jest to spotkanie a propos zmiany konstytucji. To jakie nastroje?
1: No wszyscy, bez względu czy to politycy, czy prawnicy, z którymi udało mi się porozmawiać, mówili w bardzo podobnym tonie, że ustawa zasadnicza, ta, która obowiązuje od niemal 30 lat i jej przepisy nie są doskonałe, no i warto przynajmniej rozpocząć konstytucyjny przegląd.
2: No dalej są dwie drogi. Pierwsza droga to jest rewizja konstytucji, to znaczy wprowadzenie do niej koniecznych elementów. Czy ta konstytucja była korygowana w okresie prezydentury prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wprowadzono europejski nakaz aresztowania na przykład. To wymagało zmiany konstytucji. Ewentualnie to jest kwestia również opracowania całościowego projektu nowej konstytucji. Jestem zwolennikiem co najmniej rewizji konstytucji, a też przemyślenia tego, jak powinna wyglądać nowa.
1: To mówił Marek Jurek, były marszałek Sejmu, związany z prawą stroną sceny politycznej, ale prezydent Karol Nawrocki, powołując tę radę w maju, w dniu zresztą rocznicy kolejnej święta Konstytucji 3 maja, zapewniał, że chce, aby do prac rady włączyli się wszyscy. I stąd też zaprosił i dostali takie zaproszenie oprócz prawników, także politycy ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych. No wiemy, że zaproszenie z opozycji rządzącej przyjęli tylko ludowcy. I reprezentantem tutaj PSL-u jest były marszałek Sejmu, prawnik Józef Zych. Udało mi się też z panem marszałkiem porozmawiać, jak mi mówił przed tym dzisiejszym posiedzeniem. Jest tutaj między innymi dlatego, że jego podpis jest pod oryginałem obecnie obowiązującej konstytucji i dlatego też, że jego zdaniem no jednak w tej ustawie zasadniczej dziś obecnie obowiązującej cały czas, no nie działają wszystkie obszary.
3: Pierwsza rzędu o Trybunale Stanu. Ciągle problemy, nie wiadomo, czy Trybunał Stanu nadal ma szansę bytu, czy nie. Proszę tego, same wewnętrzne problemy, ale jest wiele innych ważnych, chociażby jeszcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego.
1: Ja zerkam tutaj na wejście główne do Belwederu. Rzeczywiście cały czas, tak jak mówiłeś, Karol, to posiedzenie jeszcze trwa. Ono oczywiście na początku było poświęcone takim technicznym działaniom, bo część osób, które tutaj wchodziły, to są jeszcze doproszeni do tej pierwszej głównej, głównych członków Rady, kolejni prawnicy, eksperci. Jedną z takich właśnie nowo zaproszonych osób jest prawniczka Genowefa Grabowska, jest specjalistką od prawa międzynarodowego i unijnego. Jej zdaniem przegląd obecnych przepisów musi się dokonać ponad głowami polityków.
4: Praca nad konstytucją wymaga wielu głów, wielu poglądów, ale przede wszystkim dobrej woli i państwowotwórczego charakteru, żebyśmy wiedzieli wszyscy, że pracujemy jednak po to, by ten dokument, konstytucja w przyszłości stosowany, nie można było go tak łatwo obejść, manipulować, naginać, jak to się dzisiaj niestety dzieje.
1: Jak to będzie w przyszłości? Czy kolejne spotkania będą się odbywały cyklicznie, czy częściej, czy rzadziej? Tego na razie nie wiemy. Cały czas czekamy na informacje po zakończeniu tych obrad, tego dzisiejszego spotkania. Ono jest bez obsługi medialnej, w związku z tym musimy czekać po prostu na to, co pojawi się na platformie X Kancelarii Prezydenta.
0: Agnieszka Drążkiewicz o pracach nad przebudową konstytucji. W tle chyba było słychać jakąś dosłowną przebudowę. Tak mi się wydaje. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję bardzo.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Niektórzy tę aurę, którą mamy teraz wokół nas, nazywają lipcopadem. Wieje, pada i jest zimno. Dlatego teraz łączymy się z klimatologiem Rafałem Marzewskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Żeby zapytać, dlaczego jest zimno, wieje i pada.
6: Lipcopad, no w sumie lipiec średnio w naszej szerokości geograficznej w Polsce jest miesiącem z najwyższą sumą opadów.
0: Czyli taki powinien być lipiec, czyli nie powinniśmy narzekać.
6: Z tym, że chodzi o to, że pada rzadziej, ale mocniej, a na przykład zimą pada słabiej, ale częściej. No tym się to różni, ale suma opadów w lipcu jest najwyższa spośród całego roku, oczywiście średnio. No taka pogoda jest, ponieważ mamy taki układ cyrkulacyjny, czyli wyżej niż tak się rozłożyły. Ostatnie dni niż nad Bałtykiem, na północny wschód od Polski ten niż stacjonował, natomiast na zachodzie Europy wyż, gorący wyż, no i jak sobie wyobrazimy mapę, no to w niżu powietrze krąży przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a w wyżu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jak spojrzymy na mapę, to z północy otwiera nam się ścieżka na dopływ właśnie powietrza.

0: Powietrza chłodnego. No dość powiedzieć, że jeszcze 50, 40, 60 lat temu takie spływy powietrza chłodnego z północy no, były częste, dużo częstsze niż w obecnych latach. Teraz coraz częściej z południa to powietrze zaczyna do nas napływać, ale zdarzają się właśnie te napływy również z północy i taki praktycznie jesienny sztorm na Bałtyku spowodowany właśnie tym dosyć głębokim niżem.
1: Czyli 50 lat temu byśmy nie robili newsa z tego, że jest chłodno i wieje w lipcu. To by no było bardziej
0: nie.
1: Oczywiste.
0: Na pewno nie, bo tych dni było naprawdę dużo, dużo wtedy. Więcej te lata były na pewno dużo chłodniejsze. To wynika z twardych oczywiście danych pomiarowych. Natomiast teraz będzie się to powoli już zmieniać. Ten niż zanika, odsuwa się, ten spływ powietrza chłodnego będzie coraz bardziej blokowany. Najpierw na zachodzie kraju, południowym zachodzie, będziemy mieli przekroczenia 25-27 stopni, czyli bardzo ciepło, gorąco. Nieco później na wybrzeżu i wschodzie, ale generalnie w przyszłym tygodniu jest spora szansa na dni gorące, nawet powinien się pojawić upał. Jak duży, trudno powiedzieć, ale raczej nic nie wskazuje na to, żeby to był upał porównywalny do tego rekordowego.
1: Czyli czwórki z przodu nie będzie w przyszłym tygodniu.
0: No nie, nie, ale trójka jak najbardziej jest tutaj możliwa właśnie w przyszłym w zasięgu.
1: Rafał Maszewski, klimatolog, bardzo dziękuję za te informacje.
0: Dziękuję.
1: Jeśli ktoś teraz czuje, że wakacje nad morzem zepsuły mu wiatr, deszcz, sienice albo również chłód, to musimy dodać jeszcze jeden powód psujący wakacje i to mogą być paragony. Paragony grozy, tak one są nazywane, one powracają co sezon. A nasz reporter sprawdził, czy turyści rzeczywiście płacą fortunę za wakacyjne posiłki i pamiątki z nadmorza.
2: Jesteśmy dopiero od wczoraj, także jeszcze nie zdążyliśmy dużo nakupować.
3: Na ceny nie jest najgorzej, jest okej. Okay. Najważniejsze zadowolenie dzieciaków, żony.
2: Udało się przyzwoicie kupić obiadek, także kolację. Nie byliśmy jakoś zaskoczeni za bardzo tą ceną. Byliśmy przygotowani na takie ceny. Przyjechaliśmy na kilka dni, także pozwoliliśmy sobie na takie przyjemności.
4: Dla starszych to za drogo. Na emeryturze to wie pan, jak to jest. Mało pieniążków, no ale trudno.
5: Śniadanie, wnuczka tosta zamówiła, tak? I...
6: Tak, tosta z jajecznicą, kurczak wy. Buca.
5: Możemy przeżyć to. Myślę, że będzie około 70 zł. No jesteśmy zadowoleni, no, mimo że trochę nie sprzyja ta pogoda teraz, bo są wiatry, ale można się przyzwyczaić.
7: Znajdujemy się w jednej z restauracji, która podaje między innymi ryby. Rozmawiamy z panią, która pracuje właśnie w tym zakładzie. Jak cenowo wygląda to w porównaniu do zeszłego roku?
8: Ceny są lekko podniesione, ale to nie dotyczy wszystkich dań. Taki zestaw, taki przeciętny kowalski mógłby zjeść za 43 zł. Dorsza z frytkami i z surówką. Dorsz jest atlantycki z Berlina.
7: Są burgery, są makarony, jest risotto, są sałatki. To nie jest takie typowo nadmorskie jedzenie.
8: Tak, mamy też również bardzo bogatą kartę. Takie dania dnia, gdzie na przykład zjemy gołąbki z surówką i z ziemniaczkami oraz zupę wybraną rosół lub pomidorową za 43 zł. Bardzo dużo ludzi przychodzi, cały czas jest ruch, no i sezon pełną parą. Rano tylko jak szykujemy, to jeszcze jest mniej ludzi, ludzie idą na plażę, lecz obiad po prostu jest wypełniony po same brzegi.
7: No to teraz poszliśmy do lokalu obok. Te ceny są podobne.
9: Trzeba zapłacić powyżej 40 zł, jeżeli byśmy chcieli zestaw z jakąś rybą, na przykład z frytkami, surówkami. Ceny poszły bardzo w górę, jeżeli chodzi o ceny ryb, nawet dla nas. Też musimy podwyższać ceny, żeby nam to się jakoś opłacało ten biznes trzymać.
7: Ile jest tej ryby w rybie, jak to mówią? Prosto od rybaków, a ile państwo muszą importować?
9: Prosto od rybaka w ogóle nie ma. My mamy osobiście jakąś tam jedną dostawę w ciągu całego tygodnia świeżego dorsza, ale też z Atlantyku, nie od nas z Bałtyku, więc też bierzemy od kogoś innego. Wszystkie ryby są mrożone, wszystkie są od dostawców zewnętrznych, wszystkie są świeżo rozmrażane, a od nas z naszego morza mamy turbot i flądrę. Dorsza nie ma, bo na dorsza jest zakaz połowu oczywiście. Nie można powiedzieć, że to jest jeszcze ruch, jest 10 lipiec, jest już późno na sezon. Ruch się powinien już zacząć od połowy czerwca, ale niestety jeszcze czekamy na ludzi.
10: Każdy wybiera to, na co go stać. Na razie portfele w porządku. Można znaleźć i tanie obiady, jak ktoś chce drożej, jego wybór. Byłyśmy w Chłopach i tam zjadłyśmy rybkę.
11: 30 zł chyba, więc była flądra.
10: Myślę, że tyle to wszędzie by kosztowało. Nieważne, czy to nad morzem, czy gdzie indziej.
7: Jak wyglądają ceny w takich stoiskach z pamiątkami? Pani, która właśnie sprzedaje te pamiątki, nam opowie.
12: Ceny w sumie od zeszłego roku się praktycznie nie zmieniły. Najtańsze magnesy można kupić już za 5 zł, co i tak dla niektórych jest po prostu za dużo i próbują się z tego targować. Bransoletki 10 zł. Czy ludzie to chętnie kupują? No nie do końca. Jakby oni bardziej zostawiają właśnie te pieniądze swoje w gastronomii. A pamiątki, zabawki, no to jest druga potrzeba. Nie korzystają.

0: korzystają z tego tak jak kiedyś.
1: A najczęściej co schodzi, bo możemy zobaczyć kubki, różne misie, maskotki, zabawki, jak to mówią, na plażę, szpadelki, łopatki, wiaderka.
0: Te szpadelki, łopatki, dmuchańce to nawet jak były te pogody po 30-40 stopni, ja na przykład sprzedałam dosłownie 2 dmuchańce, że nie ma tym takiego zainteresowania. Częściej to chyba ludzie po prostu wybierają ten magnes, jak już za 5 zł, ewentualnie za 6, bo jest trochę ładniejszy. Kubki to jest też taki trochę przeżytek, że to bardzo rzadko po prostu schodzi.
2: Radosław Zmudziński zajął się tematem. Ja wcześniej wymieniłem listę rzeczy, które mogą podnosić ciśnienie nad morzem. Wiatr, deszcz, paragon, sinice. Tę listę muszę jeszcze uzupełnić o pumę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Dlatego, że od czwartku w gminie Polanów w województwie zachodniopomorskim poszukiwana jest właśnie puma. Wszystko zaczęło się od nagrania wykonanego przez myśliwego, który podczas polowania z bliskiej odległości sfilmował dużego drapieżnego kota. Od tego czasu zwierzę było widziane już kilkanaście razy, a sprawą dziś żyje już cała Polska. Na miejscu jest Katarzyna Chybowska z Radia Koszalin. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Która pumę widziała, czy jeszcze nie?
4: Nie, usilnie jej szukam, ale jeszcze mi się nie udało jej spotkać. Usilnie szukają jej również leśnicy, straż gminna oraz firma, która zajmuje się odłowem dzikich zwierząt. Informacje o tym, że to rzeczywiście jest puma, no już została potwierdzona przez burmistrza Grzegorza Lipskiego, burmistrza gminy Polanów. Zwierzę zostało uchwycone nie tylko na filmie, który obiegł już całą Polskę, chyba nagrany przez myśliwego, ale też codziennie robione są jej zdjęcia przez mieszkańców Karsinki, Karsina i Rekowa, bo to właśnie okolice tych trzech miejscowości puma sobie upatrzyła jako to miejsce, w którym spędza teraz czas. Nawet dziś rano już do sztabu kryzysowego, który został powołany w gminie Polanów, trafiły kolejne zdjęcia. Puma dzisiaj też była widziana w okolicy zabudowań. W tej chwili leśnicy proszą o niewchodzenie do lasu. To dotyczy szczególnie okolic takich chętnie odwiedzanych weekendy. Dotyczy to jezior jak Nicemino czy Morskie Oko. Tak, tak, my tutaj też mamy Morskie Oko, niewielkie jeziorko. I prośba o nieprzeszkadzanie tak naprawdę w próbie znalezienia tego zwierzęcia w nocy. Wiemy, że były wykorzystywane do tego drony specjalistyczne, no ale puma gdzieś się schowała i nie udało jej się znaleźć. Jeśli chodzi o mieszkańców Karsiny, Karsina i Rekowa, czyli tych miejscowości. Proszę? Halo?
2: Wszystko gra z naszej strony, nie wiem, być może ktoś w okolicy być może dostrzegł pumę i alarmuje. Miejmy nadzieję, że jednak na razie jeszcze nie będzie gdzieś się kręciła puma wokół. Na razie jest w bezpiecznym
4: jeszcze jesteśmy bezpieczni, możemy kontynuować. Mieszkańcy Karsina, Rekowa, Karsinki, którzy widują tą pumę gdzieś z daleka, no sami mówią, że troszkę się boją, oczywiście, jest to dzikie zwierzę, ale są przyzwyczajeni, bo to są miejscowości takie odosobnione, tam często odwiedza ich ryś, widują wilki z daleka, inne zwierzęta. No puma jest dla nich nowością, dzieci nie są wypuszczane teraz na podwórko, więc niestety spędzają te dni w zamknięciu, ale informują, mieszkańcy informują cały czas sztab na bieżąco, gdzie tą pumę widują. No i trwa po prostu poszukiwanie tego zwierzęcia.
2: W takim razie rozumiem, że puma naprawdę istnieje, to jest potwierdzone, trwają poszukiwania. Co zrobić, jak ktoś zobaczy? Alarmować, dać znać?
4: Na pewno nie podchodzić, na pewno nie próbować zrobić zdjęcia z bliska. Jeśli ktoś zobaczy takie to zwierzę, są podane numery telefonu właśnie do gminnego sztabu kryzysowego i jest prośba o telefon, bo to pomaga namierzyć tej firmie, która zajmuje się odłowem dzikich zwierząt, po prostu znalezienie tej pumy. Miejsce dla niej jest już jakby zaklepane w zoo w Poznaniu, gdzie jeśli uda się ją złapać, puma trafi.
2: W takim razie prosimy o czujność. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego rozumiem, że muszą być bardzo odporni i twardzi w tych ostatnich dniach. Od wiatru po pumę.
4: Troszkę nam wieje, tak, troszkę nam wieje.

0: wszyscy są straszeni paragonami grozy, a do tego puma. Tak, no
1: to trzymajcie się w takim razie. Na Pomorzu wszystko będzie dobrze. Katarzyna Chybowska z Radia Koszalin. Dziękuję bardzo. Jednak mamy łatwo w tej Warszawie. Jakoś mam wrażenie, że jest spokojniej. Błażej Prośniewski jest ze mną w studio. Dzień dobry.
2: Na pewno puma żadna nam jeszcze.

0: To Odet i Haj, no to na tym muzycznym haju będąc, witamy pięknie Martę Zienkiewicz, która dziś zabierze nas do Oslo, żeby opowiedzieć, żeby sprawdzić, przede wszystkim, żeby powiedzieć, że jest tam cieplej niż w Warszawie, to po pierwsze.
1: Tak było ostatnio przynajmniej.
0: Dziś też tak jest.
1: Tak sprawdzałaś?
0: Tak. To po pierwsze, a po drugie, żeby opowiedzieć o pewnym projekcie, no dobra, sprowadzę to do tego poziomu ja, mama i moje koleżanki. Pamiętam, że jak miałam małe dziecko, to koleżanki często mnie pytały, czy już zapisałam swoje dziecko, nie wiem, do przedszkola albo do jakiejś lepszej szkoły, bo one już o takich rzeczach myślą na etapie planowania posiadania dziecka, więc ta idea biblioteki, która powstanie w Oslo, trochę mi się z tym skojarzyła.
2: Ktoś poszedł 10 kroków dalej.
1: Czyli biblioteka dla osób, które się jeszcze nie urodziły?
2: Tak, chociaż ja myślę, że może pierwsi szczęśliwcy, którzy dożyją setki, bo to o to chodzi, właśnie przychodzą na świat. Projekt biblioteki w Oslo nazywa się Future Library, czyli taka biblioteka z przyszłości. I dosłownie chodzi o to, że pierwsze książki, które tam regularnie są dokładane, będzie można otworzyć w 2114 roku, bo właśnie w 2014 ten projekt powstał. On nie jest nowy, ale nabiera rozpędu. Idea jest taka. Każdego roku w sierpniu ogłaszany jest jeden autor, który będzie mógł uroczyście złożyć, uwaga, nie książkę taką papierową, no bo to nie wiadomo co z papierem za 100 lat, czy on wytrzyma, nie wytrzyma. Jest rękopis, który później będzie przepisywany lub kopiowany i dopiero za te prawie 100 lat ta książka oficjalnie zostanie wydrukowana. W sierpniu będzie ogłoszenie tegorocznego autora. Na razie nie wiadomo, kto się tam znajdzie, ale ciekawe jest to, że nikt z organizatorów, z twórców nie podgląda, a przynajmniej oficjalnie. Tylko autor wie, co znajduje się w tej pozycji, którą przekazuje do biblioteki przyszłości. No a my się możemy co najwyżej domyślać i zadawać sobie pytania.
1: Ale jaka to odpowiedzialność, bo to można stworzyć jakieś historie, nie wiadomo jakie i potem co.
2: Można powiedzieć, a tam w roku 2026 to wszyscy chodzili na zielono.
1: Niektórzy chodzą na zielono.
2: Można wymyślać, ale proszę sobie wyobrazić, jak to jest odpowiedzialność. Właśnie. Myśleć, co za 80 lat taki człowiek chciałby przeczytać, czego chciałby się dowiedzieć. Ja jestem przekonana, że to pytanie zadają sobie twórcy, którzy już od kilkunastu
0: Oni
2: lat...
0: Oni są tylko ze Skandynawii, z Europy czy z całego świata?
2: Pierwsza była Margaret Atwood.
0: No to wiele tłumaczy.
2: To wiele tłumaczy, więc wybierani są wspaniali autorzy i autorki z całego świata. Chociaż faktycznie ze Skandynawii nazwisk też jest sporo, ale wśród tych, którzy już zdążyli tam swoje tajemnicze rękopisy złożyć, jest m.in. David Mitchell, Han Kang, Tommy Orange czy Valeria Luselli. Więc tych nazwisk będzie jeszcze dużo, dużo więcej. I co ciekawe, sam projekt na początku był taką koncepcją artystyczną, ale ja myślę, że w międzyczasie to się przerodziło w naprawdę ciekawy eksperyment społeczny.
1: Hibernowanie myśli, ja bym powiedział.
2: O, jak pięknie.
1: Hibernowanie myśli, ale myślę, że ci, którzy będą to otwierać, będą mieli mnóstwo zabawy chyba, nie?
2: No zdecydowanie.
1: Zazdroszczę im.
2: Biblioteka
1: chyba
2: jest piękna. Polecam sprawdzić Future Library z drewna, szkła. To wszystko jest takie futurystyczne.
1: Minimalistyczne.
0: Gdyby zrobić taką bibliotekę z dźwiękami, to na pewno do współpracy można by było zaprosić zespół Rolling Stones, który powrócił to dzisiaj. Ktoś to policzył. Słuchajcie, łącznie mają muzycy 243 lata. Wydali właśnie nowy album, 25 studyjny. 62 lata się to odbywa po debiutanckiej płycie Rolling Stonesów. Jacy tam wspaniali ludzie pojawili się wśród osób, które pracowały nad tą płytą. Paul McCartney, Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili
1: Peppers. Steve Winwood wspaniały między innymi pojawił się.
0: Jest też, są na tej płycie dwa covery. Ja dla państwa wybrałam ten najbliższy mojemu sercu, bo też nigdy nie przypuszczałam, że Mick Jagger postanowi zaśpiewać Amy Winehouse. You Know I'm Not Good, The Rolling Stones z najnowszej płyty Foreign Tongues. Marta Zienkiewicz była z nami,
1: dziękujemy.
0: A my do państwa wracamy po godzinie 15.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszone, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
17: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Radio Kierowców.
20: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S8 w Łódzkiem, na odcinku między węzłami Południe i Wschód na wysokości Sieradza. Zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy na 170 km. Zablokowany jest jeden pas. Na S8 na granicy Podlasia i Mazowsza, na trasie Ostrów Mazowiecka-Zambrów w Prosienicy. Po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, jest zwężenie w kierunku Zambrowa na 561 km. Tutaj na szczęście nie było poszkodowanych. Już wiadomo, dlaczego tak długo trwają utrudnienia na dziesiątce na trasie Płońsk-Drobin w Dzierżążni na Mazowszu. Tutaj od kilku godzin

0: Godzin droga jest całkowicie zablokowana po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego. Mieliśmy jedną osobę ranną. Niestety dotarła do nas informacja, że życia tej osoby nie udało się uratować i dlatego ta droga jest cały czas zamknięta, bo na miejscu musi popracować także prokurator. I objazd prowadzi przez miejscowość Kucice. Nie ma już utrudnień na Dolnym Śląsku po wypadku porannym, gdzie przypomnijmy zderzyły się dwa busy czołowo w miejscowości, na wysokości miejscowości Ujeździec Mały. To jest droga powiatowa, bardzo mała. Tutaj jedna osoba zginęła, trzy osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i droga już jest odblokowana. Cały czas i do późnego wieczora utrzymają się problemy dla kierowców jadących na wschód autostradą A4 w kierunku Korczowej. Tutaj w rejonie węzła Rzeszów Wschód otwarty jest tylko pas awaryjny, a to dlatego, że z naczepy samochodu ciężarowego spadł element turbiny wiatrowej i musi na miejscu pojawić się dźwig, który tę turbinę usunie. Droga jest przejezdna tylko pasem awaryjnym w kierunku Korczowej.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Piotr Balasz. W przyszły wtorek okrągły stół w sprawie służby zdrowia.
3: Sprawa jest na tyle poważna, że trzeba zawsze rozmawiać.
2: Nie wszyscy się wybierają.
1: W Belwederze rozpoczęły się rozmowy o zmianach w polskiej konstytucji.
4: Z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
2: Hiszpania albo Belgia. Dziś drugi ćwierćfinał na mundialu. Na zwycięzcę czeka już Francja.
1: Polska 2050 proponuje okrągły stół w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia i zaprasza na rozmowę w najbliższy wtorek, 14 lipca, przedstawicieli wszystkich klubów i kół, ekspertów oraz minister zdrowia.
2: Koalicjanci bez entuzjazmu podchodzą do tej propozycji. Już wiadomo, że Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu.
1: Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Nie odpowiedział wprost, czy ludowcy pójdą na spotkanie.
5: Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, a nie dalszych rozmów. Oczywiście Polskie Stronnictwo zawsze jest bliskie dialogu i na pewno w jakimś stopniu też będziemy uczestniczyć w tej rozmowie.
2: Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, czy weźmie udział w okrągłym stole, mówi poseł tej partii Dariusz Wieczorek.
6: Ja jestem przyzwyczajony trochę do innych działań. Jeżeli chcą jakiś problem rozwiązać, to nie zapraszamy przez media, tylko rozmawiamy bezpośrednio. No ale trzeba chyba stanąć ponad tym wszystkim i sprawa jest na tyle poważna, że trzeba zawsze rozmawiać.
1: Inicjatywie przygląda się Prawo i Sprawiedliwość, mówi wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski.
7: Analizujemy tę sytuację. Najprawdopodobniej jest to jakaś rozgrywka wewnątrzkoalicyjna.
2: A poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa mówi, że jego klub nie weźmie udziału w tym spotkaniu.
8: Dobrze by było, żeby to pani minister zdrowia zapraszała, bo pani Kopczyńska-Nałęcz nie ma nic do ochrony zdrowia. Więc prawdopodobnie nie będziemy brali udziału w tych rozmowach.
1: Dwa dni temu minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła rekomendacje zmian w ochronie zdrowia. Chce m.in., by ze szpitali zniknęły saloniki VIP, zarobki lekarzy regulowały określone stawki, a medycy nie mogli pracować na kilku etatach.
2: Utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra.
1: Pociągi nie kursują teraz na odcinku od Politechniki do Ursynowa.
2: Jak wyjaśnia rzeczniczka metra, powodem było zgłoszenie otrzymane od jednej z pasażerek.
9: Jedna z pasażerek zgłosiła, że wydaje jej się, że widziała osobę postronną w tunelu. Po konsultacji z policją podjęliśmy decyzję o tym, żeby zamknąć stację i dokonać sprawdzenia tuneli.
1: Do zakończenia kontroli pociągi będą kursować na dwóch pętlach od Młocin do Politechniki i od Kabat do stacji Stokłosy.
2: Rozmowy o zmianach w ustawie zasadniczej rozpoczęte.
1: W Belwederze pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji.
2: Była dyskusja o kierunkach zmian. W skład Rady przyjęto też kilka nowych osób.
10: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
11: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
10: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
4: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
10: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już

0: twórcy Konstytucji 3 Majowej przewidzieli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Nie żyje Maja Gadowska, która zaledwie miesiąc temu nagrała piosenkę z Łatwo Gangiem.
3: O śmierci 13-latki poinformowała fundacja Cancer Fighters.
2: Dziewczynka zmagała się ze złośliwym rakiem kości.
4: Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc, napisała fundacja Cancer Fighters, która poinformowała o śmierci swojej podopiecznej 13-letniej Mai Gadowskiej. Dziewczynka była znana z piosenki Wszystkie Marzenia, nagranej razem z influencerem Łatwo Gangiem. Będę się wodzić cytryną i furą, dla mnie to nuda. Maja Gadowska zmagała się z osteosarkomą, czyli złośliwym nowotworem kości, diagnozowanym najczęściej u nastolatków i młodych dorosłych. Pierwsze objawy pojawiły się 3 lata temu, kiedy zaczęła odczuwać ból ręki. Później usłyszała diagnozę. W ubiegłym miesiącu z Mają Gadowską spotkał się w szpitalu Łatwo Gang. Influencer nagrał z dziewczynką piosenkę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Francja jako pierwsza awansowała do mundialowego półfinału. Czeka teraz na swojego rywala.
2: Wieczorem wyłoni go drugi mecz ćwierćfinałowy, którym zmierzą się dwie europejskie potęgi, Hiszpania i Belgia.
3: Uczestnik dwóch mundiali Jacek Krzynowek uważa, że nieznacznie większe szanse na zwycięstwo będą mieć dziś w Los Angeles Hiszpanie.
5: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Dwie wielkie drużyny oczywiście. No i zobaczymy, no ktoś musi wygrać, nie?
2: Początek meczu Hiszpania-Belgia o 21:00.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
3: W pasie od Mazur przez Podlasie i Mazowsze po Lubelszyznę pochmurno i deszczowo, miejscami mogą jeszcze pojawić się burze, a w pozostałych regionach więcej słońca. Na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 18 w centrum i do 25 na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz jeszcze porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
2: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i wschodzie, dobra na zachodzie i południu. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Na Dolnym Śląsku średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to

0: zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. 15 minut temu minęła godzina 15. Kto pamięta utwór Sonic It Feels So Good? Palec
1: proszę,
0: pod
1: proszę, proszę, proszę.
0: O, jeden, jest. Drugi. I jeszcze Łukasz też. Łukasz Muszyński jest już razem z nami. Za chwilę będziemy rozmawiać o filmach, a my tylko przypominamy, że to jest...

0: Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dzień dobry Państwu. Jesteśmy do 16, a z nami Łukasz Muszyński, szef Filmwebu. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozumiem, że też jesteś Team Sonic, tak?
2: Tak.
0: No dobra.
2: Piosenki dzisiaj, mojego dzieciństwa.
0: A dzisiaj będą filmy, dwa filmy,
1: mojej młodości. Marcin?
0: Niemowlęctwa. Miałem 19 lat, jak Piękna wydała ten numer. To już, już szalałem. Dwa filmy dzisiaj mamy. Za najpierw straszymy, czy bawimy? Od czego zaczynamy, moi drodzy?
2: A jak sobie Państwo życzą?
0: To dzieci może najpierw,
1: dobra? Dzieciaków.
0: Od dzieciaków.
2: Wszystko dla dzieci.
1: Vaiana to jest tytuł, który sporo mi mówi. Czy to jest jakaś kontynuacja, remake, czy jak to wygląda?
2: No, dokładnie tak. To drugi remake, drodzy Państwo. Vaiana, czyli co, jakby nie patrzeć, to już klasyk wytwórni Disneya. Oryginał animowany miał premierę w 2016 roku, czyli całkiem niedawno.
1: No tak, 10 lat.
2: I co ciekawe, w kinach był umiarkowanym przebojem, ale potem, kiedy trafił na rynek kina domowego i na streamingi, to zaczął rządzić. I w ogóle jest podobno najpopularniejszym filmem w historii całej platformy streamingowej Disneya. Żaden film się nie oglądał tak wiele razy jak Vaiana.
0: Niesamowite.
1: O czym to jest opowieść?
2: Proszę?
1: O czym to jest opowieść?
2: No to jest bardzo prosta historia. Mhm. No, córka wodza musi odpowiedzieć na zaproszenie oceanu, zew oceanu i wyruszyć w podróż przez ocean, żeby ocalić swoje przemię przed nadciągającym zagrożeniem. I pomoże jej w tym tylko upadły bóg Maui. No więc mamy tutaj z jednej strony kameralną, a z drugiej strony bardzo epicką opowieść o niedopasowanym duecie wspieranym jeszcze przez takiego zabawnego kurczaka, który wyrusza w podróż przez ocean, mierzy się z kolejnymi zagrożeniami. No wszystko po to, żeby główna bohaterka odkryła, że może samostanowić o swoim losie, że jest dzielna, że może stanąć na czele plemienia, a Maui musi odkupić swoje dawne grzechy i pokazać, że jest nie tylko bufonem z wielkimi mięśniami, ale też potrafi być prawdziwym herosem.
0: No słyszę z tego, co mówisz, że to jak to u Disneya kino, nie tylko dla dzieci.
2: No nie, no najlepsze filmy Disneya zawsze mają to do siebie, chyba że są międzypokoleniowe i przede wszystkim ich życie jest bardzo długie, no. Najpierw my coś oglądamy jako dzieci, potem to pokazujemy swoim dzieciom. I tak filmowy krąg życia trwa w najlepsze.
1: Ale powiedz mi, czym ta wersja z 2016 różni się od tej z 2026 w takim razie?
2: Słuchajcie, jest o 10 minut dłuższa, zacznijmy od tego. Ale z grubsza jest bardzo podobna. No, jakby różnica jest taka, że tam mieliśmy film animowany, a teraz mamy film z udziałem żywych aktorów, ale jednocześnie bardzo obficie korzystający z CGI, komputerowych efektów. Co też widać trochę na zwiastunach, że rzeczywiście ten film był raczej kręcony w studiu na green screenie, aniżeli na prawdziwym oceanie. No ale podobno kręcenie filmów na oceanie to jest piekło. Odradzam wszystkim. Myślę, że Roman Polański, chociażby kręcący piratów, twórcy Piratów z Karaibów, mieliby na ten temat co nieco do powiedzenia. Albo chociażby Steven Spielberg robiący Szczęki. Wszyscy odradzają.
1: Czyli jeśli ktoś ma ochotę przypomnieć sobie Vaianę albo zobaczyć ją po raz pierwszy, to zapraszamy do kina. Za chwilę Marcin Wojciechowski opowie, jak martwe zło sprawiło, że pojawił się w jego głowie idylliczny obraz domu, w którym chciałby spędzić
0: resztę życia.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz Fifi Hollywood i Daria Zawiałow.
3: Raz, trzy, cztery.
4: Fifi!

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wracamy do rozmowy. Z nami Łukasz Muszyński, szef Filmwebu. Rozmawiamy o tym, o co można obejrzeć w ten weekend w kinach. Marcin przeczytał, że Martwe zło ogień.
2: I zrobił wielkie oczy.
1: Bo... I powiedział, czy to jest mój wymarzony dom z dzieciństwa. Marcin, co takiego się stało, że oglądając horrory, ty sobie tworzysz jakąś taką bezpieczną przestrzeń na starość?
2: No, na podstawie horrorów, tak. Martwe zło w latach 90. obejrzałem pierwszą część Sama Raimiego w Telewizji Polskiej, pamiętam. Nagrałem na kasetę wideo i potem obejrzałem jeszcze 45 razy. I do dzisiaj jestem w stanie usiąść, obejrzeć, cytować teksty. Film, może powiem państwu, pierwsza część to była typowa historia domu w lesie, z którym ktoś, młodzi Amerykanie jadą, dwie grupy ludzi jadą tam wypocząć na weekend, znajdują w podziemiach księgę. Tę księgę odsłuchują, wywołując demony, które ich potem wszystkie zabijają. Kropka.
1: I ty marzyłeś, żeby zamieszkać.
2: Tak,
1: jest,
2: żeby w takim domu zamieszkać. Tak, tak, tak,
1: Łukaszu,
2: dokładnie.
1: Jaka jest diagnoza, panie doktorze?
2: Mamy nowe martwe zło, Łukaszu, czy to jest martwe zło nawiązujące do tego oryginału?
3: No, słuchajcie, tytuł zobowiązuje. Przypomnijmy, że pierwsze martwe zło zostało nakręcone w półprofesjonalnych warunkach przez zaledwie, nie wiem, miał 21, 22 lata Sama Raimiego. No i to było wejście smoka. Dowód niesamowitego kunsztu i talentu reżyserskiego. Dzisiaj Sam Raimi już jest poważny pan od ekranizacji komiksów. Zrobił 3 części Spidermana, na których się nachapał. Zrobił też ostatnio Pomocy z Rachel McAdams. Polecam. No ale martwe zło zajmuje szczególnie
2: To nie był
3: miejsce.
2: Jego debiut przypadkiem?
3: Martwe, oczywiście.
2: Pierwszy,
3: no oczywiście, tak. Że tak. No, tak się wchodzi do świata kina. Potem mieliśmy dłuższą przerwę, bo było Martwe zło 2, potem była Armia Ciemności, chyba moja ulubiona w ogóle część, najbardziej jajcarska. A potem był 2011 rok i było nowe Martwe zło Fede Alvareza i tutaj widać było już trochę zmianę w tonacji, bo te filmy Sama Raimiego trochę były straszne, ale coraz
2: śmieszne były.
3: Z każdą kolejną częścią robiły się coraz zabawniejsze. Tak. A te nowe Martwe zło, 3 kolejne filmy, no są

0: jednak mroczniejsze. Tam jest czarny humor, ale on z filmu na film robi się teraz bardziej smolisty i takim momentami powiedziałbym chory. A ten najnowszy film, czyli Martwe Zło Ogień, no to już w ogóle pojawiło się takie myślenie, że to jest w zasadzie torture porn. Czyli to jest film, który no, wykorzystuje przemoc no, w taki, powiedziałbym, sposób perwersyjny wręcz. Więc dla smakoszy i miłośników pewnego rodzaju gatunku. A jeżeli pojawia się tutaj humor, no, to jest on też taki, powiedziałbym, specyficzny.
1: A jest jakaś w ogóle akcja w tym filmie?
0: Słuchajcie,
1: znaczy mamy, akcja, jest jakaś fabuła.
0: Mamy
1: może
0: dom, tym razem nie w lesie, ale na odludziu.
2: Super.
0: W tym domu mieszka rodzina z sekretami, no i do tejże rodziny przyjeżdża młoda kobieta, która właśnie straciła męża. Ten mąż mieszkał kiedyś w tym domu razem ze swoją rodziną. No już go nie ma, jest rodzina, są sekrety, są demony przeszłości, no jest księga demonów, Necronomicon.
2: No to która wszystko nawiązuje cały czas do oryginału.
0: No
2: nie?
0: Zawsze jest tak, no tak. Która wiadomo, jak się odczyta zaklęcie, inkantacje, no to robi się niewesoło i bohaterowie zaczynają walczyć o życie. Więc jest krwiście, jest brutalnie, jest momentami nieprzyjemnie wręcz, ale myślę sobie, że też fani Martwego Zła no, znajdą tutaj to DNA cyklu.
2: No, ja
0: więc tak patrzę
2: ja
0: na Marcina, czy w Martwym Złu znajdziesz
2: czy widziałeś,
0: dobro
2: kiedy
0: dla siebie.
2: Ostatnio widziałeś tak podekscytowanego, powiedz, filmem jak dzisiaj?
0: O Boże, chyba nigdy, to właśnie, pierwszy raz.
2: Ja idę na Martwe
0: Zdjęcie
2: Zło.
0: Zdjęcie trzeba będzie zaraz jakieś zrobić.
1: Dobrze, to ja chciałam tylko powiedzieć, żebyś Łukasz pamiętał, że w tym naszym gronie skromnym jestem też ja i też chciałabym czasami się wybrać do kina, wiesz?
2: No pójdziesz ze mną na Martwe Zło?
1: W życiu.
2: No czego? Będę cię trzymał za rączkę.
1: Dobrze, to ja się może
0: no to za tydzień będzie Odyseja, która połączy wszystkich pewnie.
1: Dobra, a będzie jakaś komedia romantyczna w tym roku w wakacje? Znajdziesz coś dla mnie, głęboko w to wierzę.
0: Coś tam się znajdzie. Terminator 2 na koniec. Piękny film, bromans o historii morderczego cyborga z nastolatkiem, który uczy tego cyborga ludzkich uczuć.
1: Powiedz o tym, jakie mamy kino w Ogrodzie w Trójce.
2: A tak, tak, tak, tu jeszcze bardzo ważna rzecz. Kino w Ogrodzie Trójki, na początek oscarowy film Na Rauszu. Osiem piątków, osiem pokazów filmowych w niezwykłych okolicznościach przyrody. Trójka jest pięknie położona, zazdrościmy im trochę siedziby. Zamiast sali kinowej widzowie zasiądą właśnie w Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. No i pierwszy seans pod chmurką już w piątek 10 lipca właśnie od filmu Na Rauszu zaczynamy.
1: To jest rekomendacja nasza, ale przede wszystkim piękne podziękowanie też dla Łukasza Muszyńskiego, który był, opowiedział, wysyła nas na Wajany i na Torture
2: Do domu
1: porn,
2: w lesie.
1: I tam właśnie Marcin
0: Drodzy, ja was zawsze chętnie wyślę.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.

0: Black Box i Fantasy. Zbliża się godzina 15.30. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na skrót aktualności. Skrót aktualności przedstawi Piotr Balasz.
1: Polska przygotowuje apelację w sporze z Pfizerem o niemal 6 miliardów złotych. Chodzi o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Belgijski sąd przyznał rację koncernowi.
2: Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez poprzedni rząd, natomiast pozwanym jest państwo polskie.
1: W związku z wyrokiem zablokowano środki na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pierwszy prąd płynie już z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power do lądowych magazynów. Premier uruchomił największą w Polsce stację elektroenergetyczną w Osiekach Lęborskich pod Choczewem na Pomorzu.
3: W tej chwili z posadowionych już 54 turbiny. To, co wystaje ponad wodę, to jest wyższe od Pałacu Kultury.
1: Co najmniej 11 osób nie żyje, prawie 20 jest zaginionych. To skutki pożarów lasów na południu Hiszpanii. Większość ofiar żywiołu w Andaluzji to prawdopodobnie cudzoziemcy. Wygląda na to, że ludzie zbyt późno próbowali uciec. Pożar mógł wywołać zerwany przewód energetyczny. Pociągi wróciły już na wszystkie stacje pierwszej linii warszawskiego metra. Po 16:00 sześć było zamkniętych, od Politechniki do Ursynowa, po zgłoszeniu jednej z pasażerek, która miała dostrzec kogoś w tunelu. Policja i służby metra już to sprawdziły, ruch przywrócono. Lato z radiem zawita jutro do Ełku. Na naszym radiowym pikniku będzie czekał escape room, będzie też wirtualny spacer wśród dźwięków.
4: Przygotowaliśmy dla Państwa dźwięki z archiwum Polskiego Radia o największych sukcesach polskich sportowców.
1: Będzie można także porozmawiać z robotem wyposażonym w sztuczną inteligencję. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 16:00.

0: No odliczamy 20 mniej więcej 5 minut do 16, wtedy przetniemy wstęgę i rozpoczniemy weekend jak w tej piosence. Przydałaby się pogoda, bo mamy dla Państwa nieustanne atrakcje plenerowe.
1: No dobra, to teraz poprosimy o specjalne kuratorskie oprowadzanie po Radiu z Widokiem. Co to jest Radio z Widokiem? O tym już teraz opowiedzą Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz Adam Rębacz z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Który zaczyna jako pierwszy?
2: Ho, i teraz będzie konsternacja.
1: Bartku,
0: to radiowiec ma
1: skoro
0: zamiast.
1: Radio
2: z Widokiem to jest,
0: tak, co to jest,
2: można by powiedzieć, nowy format, nowy sposób słuchania radia, nowy sposób słuchania dźwiękowych opowieści i dźwiękowych dokumentów, bo to, co przygotowaliśmy dla Państwa i dla Was, zaplanujcie sobie najbliższy środowy wieczór, żeby spędzić go na terenie Muzeum Historii Polski w ogrodzie, w parku edukacyjnym. No właśnie, to, co zaplanowaliśmy, to jest takie połączenie przyjemnego z pożytecznym przede wszystkim, ale też połączenia walorów krajobrazowych tego miejsca na warszawskiej Cytadeli, bo to część warszawskiej Cytadeli i tego, co najlepsze jest w naszych archiwach i tego, co na co dzień produkujemy, tworzymy w Studiu Reportażu Polskiego Radia.
0: Na czym polega ta wyjątkowość słuchania i oglądania? Co specjalnego przygotowaliście?
3: Zapraszamy do ogrodu, czyli Parku Edukacyjnego Muzeum Historii Polski wieczorem, kiedy muzeum jest już zamknięte. Zresztą wszystkie cztery muzea, bo na Cytadeli mieszczą się cztery muzea, o godzinie 19 w najbliższą środę. I jeszcze o miejscu tylko powiem dwa zdania. To jest park, który chcemy nadać nowe znaczenie, ponieważ ludzie myślą, że Cytadela Warszawska to jest miejsce wojskowe, jakieś groźne, niedostępne, a tymczasem jest tam plac zabaw. Jest to owszem, fragment tego parku to miejsce pamięci, ale poza tym jest to piękny, zielony, bezpieczny i cichy zakątek Warszawy, do którego zapraszamy właśnie słuchać audycji na leżaku z kocykiem, i w tak zwanym systemie Silent Disco, czyli każdy dostanie słuchawki i będzie mógł sobie wybrać audycję, bo będą dwie jednocześnie.
1: To jest wspaniałe.
0: Słuchanie radia w systemie Silent Disco, dobrze
1: no właśnie,
0: brzmi.
1: Właśnie, bo to jest wspaniała okazja, żeby też zapoznać się bliżej z samą istotą Silent Disco. Być może ktoś zacznie od audycji, a skończy na parkiecie klubowym. Tego nie wiemy. Jakie audycje będą do wysłuchania?
2: Będziemy mieli tak zwany zestaw obowiązkowy, czyli te dokumenty dźwiękowe, jakie nazwałem, to, co przez lata powstawało w Polskim Radiu i jest dzisiaj z tej perspektywy wielu, wielu lat może być traktowane, a przez nas zdecydowanie jest, jako dokumentacja dźwiękowa dawnych zdarzeń, wydarzeń. 15 lipca to jest akurat kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem. Mm-hmm. Ta data nie jest do końca przypadkowa. My naszą sondę wpuszczamy do lat 60. Na początku lat 60. Odbył się wielki, wielki zlot zjazd młodzieży na polach grunwaldzkich. Ja wybrałem fragmenty tamtych nagrań. Wtedy Polskie Radio przygotowywało takie soczyste, sążniste relacje. Codziennie pojawiała się półgodzinna relacja. No i możemy sprawdzić, jak się ówczesna młodzież bawiła, kształciła, ulegała propagandzie ówczesnej na tychże polach grunwaldzkich. A potem mamy dwa zestawy nieobowiązkowe i będziemy sprawdzać, jak ten antyniemiecki, poniemiecki, postniemiecki wątek funkcjonuje współcześnie w naszej kulturze, w naszym życiu społecznym.

0: I drugi zestaw do wyboru, bo wtedy właśnie rozszczepiamy po tym zestawie obowiązkowym naszą propozycję, naszą ofertę na dwie linie. On będzie dotyczył życia codziennego, życia społecznego w okresie Polski Ludowej.
1: Ja chciałam zapytać dość przewrotnie, bo domyślam się, jakie korzyści płyną ze współpracy Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski.
0: Same.
1: Same, to wiemy, ale teraz chciałam zapytać z drugiej strony. Co Muzeum Historii Polski ma współpracując z Polskim Radiem? Co mamy takiego wyjątkowego, co wam się przydaje?
2: My zajmujemy się historią Polski. Polskie Radio to jest historia Polski.
3: Udokumentowana, nie?
2: Tak, i szukamy też nowych form, czyli właśnie taki wieczór jest, robimy go po raz pierwszy, jest takim nowym sposobem na przedstawienie i muzeum, i parku, i naszej pracy.
1: To wszystko po zmroku, czyli wtedy, kiedy już instytucje jako takie nie pracują, będziemy mogli pomyszkować, posprawdzać, jak, co można znaleźć w archiwach Polskiego Radia. Pięknie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy kiedy? Proszę jeszcze przypomnieć.
2: 15 lipca o godzinie 19. Wejściówki można pobrać ze strony Muzeum Historii Polski, czyli adres muzhp.pl. Tam jest na wierzchu teraz informacja o naszym wieczorze. Zapraszamy.
0: I mamy nadzieję, że to będzie wspaniała terapia prouważnościowa. Będziemy skupieni wyłącznie na dźwięku i patrzeniu w niebo.
3: Proszę dopisać, bo jak państwo przyjdą, to może będzie to początek bardzo interesującej serii. Tego życzymy. Dziękujemy.
1: Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz Adam Rębacz, Muzeum Historii Polski.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: Za 15 minut będzie godzina 16. Dzisiaj odliczamy do tego weekendu znacznie szybciej niż w innych dniach.
1: Dlaczego?
0: A właściwie w innych częściach roku. No bo wiadomo, że spieszymy się, żeby spotkać się z Państwem w Ełku. Tam kolejna odsłona naszej trasy koncertowej Lato z Radiem i Telewizją Polską, no ale przede wszystkim kolejna odsłona audycji Lato z Radiem. I ty też tam będziesz, ale nie będzie Karoliny Rożej, dlatego tym bardziej i tym szybciej oddajemy jej dziś głos.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Karolina.
2: Będę z przyjemnością Was słuchać i trzymać kciuki za pogodę, żeby za was tam żadne deszcze nie złapały. No właśnie. Natomiast ja zdradzę, o czym przed chwilą rozmawialiśmy w czasie piosenki. Mówiłaś, że może się uda dojechać wcześniej, jakąś rybkę zjeść tam jeszcze w Ełku. To idealnie trafiłaś, no bo my będziemy dzisiaj mówić po południówce o tym, że właśnie skontrolowano i te rybki smażone w smażalniach i lody jeszcze też.
1: Nie mów tego Uli, bo ona miała ochotę na rybkę, ale do teraz miała ochotę.
2: Znaczy, jakąś no, tam zjesz, tylko czy to będzie rzeczywiście taka, która jest napisana w menu, to może niekoniecznie. Więc o tym powiemy.
1: Czyli panga zamiast
2: raczej
1: sandacza?
2: Tam czarniak zamiast dorsza atlantyckiego, który notabene świeży, raczej być nie może.
0: Zrujnowaliście wszystkie moje wyobrażenia o lecie. Wychodzę.
1: Jedź do Ełku, jedź.
2: Ale będzie pysznie o lodach, Ula, na początku. Na
0: już
2: ulubionych
0: mnie nie ma.
1: Ula pojechała do Ełku. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za dzisiaj. O, już się zatrzymała, zobaczyła, że pada deszcz i wraca. Dziękujemy za dzisiaj. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Ciecierska wydawała naszą audycję przez 3 tygodnie. Aga, dziękujemy Ci, że zastępowałaś Monikę Góral. Wspaniale. Monika wraca w poniedziałek, a audycję zrealizował Krzysztof Sagan. Proszę zostać z jedynką. A co na koniec, Ula?
0: My? Nie, właśnie, ten utwór.
1: Trzymam przecież, no trzymam.
0: Wsiadamy w pociąg i jedziemy. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, to jest absolutny klasyk klubowy. Tego w jedynce jeszcze żeśmy nie grali.
3: Enjoy this trip.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
3: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
2: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku.

0: pikniku z życia wzięte, już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S8 na Mazowszu między węzłami Lucynów i Mostówka samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Warszawy. W tym miejscu jest niewielki korek. To jest początek trasy S8 i pierwszy kilometr. S8 także w województwie łódzkim. Tutaj z kolei sytuacja bez zmian między węzłami Sieradz Południe i Sieradz Wschód, co oznacza, że cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 170 kilometrze ze względu na awarię samochodu ciężarowego. Chociaż tutaj nie widać już większych utrudnień z przejazdem w tym miejscu akurat, więc być może udało się usunąć już skutki tej awarii, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast ta najważniejsza informacja jest taka, że utrudnień dla kierowców w tym miejscu S8 na wysokości Sieradza nie widać. W Małopolsce na drodze krajowej numer 75 na trasie Nowy Sącz Łabowa w pobliżu Maciejowej samochód osobowy wypadł z drogi. Obowiązuje ruch naprzemienny na 80 kilometrze. Jeśli chodzi o A4, to tu przypominam tę sytuację, która niestety wydarzyła się rano i będzie skutki jej będą na trasie widoczne aż do późnego wieczora. Chodzi o odcinek przy węźle Rzeszów Wschód do Korczowej. Tutaj jest możliwy przejazd tylko pasem awaryjnym, a to dlatego, że z samochodu ciężarowego spadła część turbiny.

wiatrowej i trzeba podnieść ją dźwigiem, co nastąpi w najbliższych godzinach. Na czas tej akcji podnoszenia turbiny z drogi trasa będzie całkowicie zablokowana, ale to jeszcze nie teraz. Oczywiście będziemy tę sytuację dla Państwa monitorować. Na razie przejazd A4 w pobliżu węzła Rzeszów Wschód możliwy jest tylko pasem awaryjnym. Odblokowano krajową dziesiątkę na trasie Płońsk-Drobin w Dzierżążni.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Balasz. Trzech policjantów zaatakowanych przy jednej ze stacji warszawskiego metra.
2: Mężczyzna został obezwładniony na terenie metra Kabaty.
0: To najtragiczniejsze pożary w Hiszpanii od ponad 20 lat. W Andaluzji zginęło 12 osób, ponad 20 jest zaginionych.
1: Jutro czwarty przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Tym razem czekamy z atrakcjami w Ełku.
0: Uzbrojony w dwa kastety i maczetę, 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie.
1: Później, podczas próby zatrzymania, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło na stacji metra Kabaty.
0: Agresor został zatrzymany, mówił w TVP Info Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Mężczyzna został obezwładniony na terenie metra Kabaty. Mężczyzna, pomimo zawezwań naszych funkcjonariuszy do porzucenia tych niebezpiecznych przedmiotów i stosowania się do poleceń, niestety tego nie robił. Zaatakował naszych policjantów tym kastetem. W wyniku tych ataków jeden z naszych funkcjonariuszy doznał urazu nogi na tyle poważnego, że został przewieziony właśnie do szpitala.
1: 29-latek miał mówić, że jest prześladowany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: Okoliczności zdarzenia oraz motywy jego działania są wyjaśniane.
1: Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Uniemożliwili mu to uczestnicy innego zgromadzenia.
0: Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzyjewski ma zastrzeżenia do pracy policji, która była obecna na miejscu.
3: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
1: Jarosław Kaczyński nazwał policję, tu cytat, bojówkami rządzącej partii.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 jest zszokowana słowami prezesa PiS-u.
4: Nazywanie policji polskiej bojówkami partii rządzącej jest niepoważne, nieodpowiedzialne i skrajnie politykierskie.
0: Na słowa Jarosława Kaczyńskiego zareagowała też warszawska policja, która w mediach społecznościowych podkreśliła, że funkcjonariusze działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, zapobiegają eskalacji napięć oraz zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia.
1: Podkreślono też, że policja pozostaje apolityczna.
0: Rośnie liczba ofiar pożarów szalejących na południu Hiszpanii.
1: Żywioł zabił w Andaluzji co najmniej 12 osób, a 23 uważa się za zaginione. 600 osób ewakuowano.
0: Według władz większość ofiar to cudzoziemcy, którzy podejmowali samodzielnie próbę ucieczki, mówi minister spraw nadzwyczajnych Andaluzji Antonio Sanz.
1: Wygląda na to, że ludzie zbyt późno próbowali uciec. Wybrane przez nich drogi okazały się ślepimi uliczkami albo trasami, niekiedy przez wąwozy, z których praktycznie nie było już wyjścia.
0: Z żywiołem wciąż walczy kilkuset strażaków, przeszukują też pogorzelisko w obawie, że liczba ofiar może wzrosnąć.
1: Kondolencje rodzinom ofiar złożył premier Pedro Sanchez i zaapelował do mieszkańców zagrożonego terenu o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb.
0: To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od 2005 roku.
5: To są aktualności jedynki.
1: Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski.
0: Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwialiby miesięcznie ponad 10 tysięcy spraw, mówił w nagraniu w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.
6: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. Jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać.
1: Decyzję o powołaniu sędziów prezydent podejmuje w formie postanowienia.

0: Mówienia, a akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk głowy państwa i składają na jego ręce ślubowanie.
1: To będzie nasze czwarte spotkanie z państwem na naszej tegorocznej wakacyjnej trasie.
0: Lato z radiem zatrzyma się jutro w Ełku.
1: Na naszym radiowym pikniku jak zwykle czeka góra atrakcji.
0: Jedna z nich to gra Audionauci, wirtualne połączenie planet i naszych archiwalnych dźwięków.
1: Będzie też Escape Room, w którym można otworzyć sejf z niespodziankami, zachęca Arkadiusz Florek.
2: Są podpowiedzi, no ale to tylko pierwsza część. Zgodnie z nimi trzeba wykonać następny krok.
0: Będzie też okazja, by porozmawiać z robotem wyposażonym w sztuczną inteligencję. Ma na imię Ami, wyjaśnia edukator Krzysztof Satała.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
4: Porozumiewamy się z nią za pomocą takiej gruszki, przyciskamy przycisk, mówimy to, co chcemy powiedzieć i ona generalnie odpowiada na nasze pytania. Możemy testować jej wiedzę.
1: I jeszcze jedna atrakcja. Laureat WordPress Photo Wojciech Grzędziński będzie zapraszał na darmowe, profesjonalne sesje zdjęciowe w mobilnym studiu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach, ale mają też 7 zwycięstw i zajmują w ogólnej tabeli 7 miejsce. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. W turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu trwa pierwszy półfinał tenisistów. Anglik Arthur Frey gra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszego seta wygrał Zwieriew 7-6, a w drugim jest już 5-1 dla reprezentanta Niemiec. Na 16.30 jest zaplanowany początek drugiego półfinału, w którym Serb Novak Djokovic zmierzy się z liderem rankingu tenisistów, Włochem Jannikiem Sinnerem. Tymczasem o 21.00 czasu w Polsce w Los Angeles Hiszpania zagra z Belgią. Stawką spotkania będzie półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Był reprezentant Polski, uczestnik dwóch mundiali w 2002 i 2006 roku Jacek Krzynówek daje więcej szans na zwycięstwo Hiszpanom.
6: Dwie wielkie drużyny, oczywiście. No i zobaczymy, no ktoś musi wygrać, nie? Niech wygra lepszy, niech gra lepszy. Myślę, że taki delikatny jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów. Mimo, że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej. I tutaj ta młodość, ta nieprzewidywalność, można powiedzieć, chociaż oni grają bardzo przewidywalnie, piłkarsko są bardzo ułożeni i ta piłka słucha ich się bardzo dobrze, grają przewidywalnie, to jednak troszeczkę tej młodości chyba tutaj przechyli szale na korzyść Hiszpanii, tak mi się wydaje.
5: Przypomnę, początek tego spotkania o 21.00, a wczoraj jako pierwsi do półfinału awansowali Francuzi po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Jutro w kolejnym ćwierćfinale Anglia zmierzy się z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia na wschodzie i na południu przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, także z drobnym gradem. Na termometrach 14 stopni na Lubelszczyźnie, 17 w centrum, na Pomorzu od 18 do 20, a na ziemi lubuskiej najcieplej 26. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz. Co robić, żeby serce służyło nam przez

0: długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
17: Reklama. Autopromocja.
18: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię.
19: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: i 14 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I nadszedł piątek, wyczekany przez wielu. Doturlaliśmy się, drodzy Państwo, jak te żuczki do weekendu. No a ja patrzę na mapy i widzę, że na zachodzie Polski nawet całkiem ciepły lipiec nadszedł wreszcie. Wschodnia część natomiast nadal ma lipcopad. Ważne, żeby do Ełku jutro dotarła ładna pogoda. Na lato z radiem oczywiście. A w popołudniówce, no może nie dla ochłody, bo na razie nie ma od czego, ale dla smaku to na pewno.
2: Czekolada z wiśnią, skyr z mango, keto pistacje.
3: Owocowe sorbety, malina na przykład i kafe latte. O moje ukochane.
4: Tylko waniliowe.

Lody oczywiście, czyli starcie eksperymentatorów z tradycjonalistami. To już za chwilę w Ekspresie Jedynki. A o tym, że niektórzy kibice to muzyczni tradycjonaliści, też będzie. Jak państwo słyszą, Francuzom w sercach wciąż gra Aznavour, a innym, no właśnie, to sprawdzimy za kilka minut.

0: 18 minut po godzinie 16 to piątkowy ekspres jedynki. Nasza słuchaczka, która mieszka na co dzień we Francji, pani Maria, pisze do nas: u mnie w tej chwili 40 stopni w cieniu. Ile w słońcu? Wolę nawet nie sprawdzać. Rzeczywiście kolejna fala upałów dotarła do Francji. 9 departamentów ma czerwone alerty i temperatura będzie tam przekraczać 40 stopni. Podobnie we Włoszech, chociaż tutaj termometry mogą pokazywać nawet do 45 stopni. A zatem lody dla ochłody proponuję teraz po południówce, bo lodziarnie też kuszą dziesiątkami, jeśli nie setkami smaków, od bardzo klasycznych po te zdecydowanie bardziej eksperymentalne. Tylko zanim wybierzemy ten swój ulubiony smak, no to warto wiedzieć, co właściwie kryje się pod jego nazwą.
1: Pani Paulina sprzedaje lody rzemieślnicze. Jak opisuje, to naturalne owoce, mleko, śmietanka i receptury bez zbędnych dodatków.
2: Przed przygotowaniem na przykład sorbetów wszystkie owoce przechodzą kontrolę. Później są przyciskane przez specjalne maszyny i z miąższu, który pozostaje, produkujemy właśnie przykładowo sorbety. Mleczne lody też są z naturalnych składników. Przykładowe smaki to bezakrówka, czekolada z wiśnią, też bardzo uwielbiany. Mamy też owocowe z dodatkiem jogurtu greckiego, jogurt tropikalny z owocami bez cukru, skyr z mango, keto pistacje.
1: A klienci? Każdy ma swojego faworyta. Jaki jest pani ulubiony smak?
3: No, owocowe sorbety, malina na przykład i kafe latte. To moje ukochane.
4: A pani? A ja lubię takie mleczne, ale też czasami z rozsądku się kieruję w stronę sorbetów albo sobie mieszam.
1: Jedni pozostają wierni klasyce.
5: Tylko waniliowe.
1: I zawsze pani jada tylko waniliowe?
5: Jeżeli jadam, to tylko waniliowe.
1: Inni szukają nowych smaków.
6: Czekolada z miętą.
1: Są też lody, które uwagę przyciągają przede wszystkim kolorem.
7: Jest taka nazwa, na przykład lody smurfowe. Co może

0: może oznaczać taka nazwa?
1: To są niebieskie i pewnie same sztuczności. Chociaż teraz już tyle jest naturalnych smaków, więc może wcale niekoniecznie muszą być sztuczne.
2: Mi się kojarzą z takim trochę marketingiem w stronę dzieci. Natomiast jeśli chodzi o to, co to tak naprawdę za smak, to szczerze mówiąc nie ma pojęcia.
3: I właśnie tu zaczynają się pytania, bo sama nazwa czy kolor nie mówią jeszcze wszystkiego o tym, co znajduje się w środku. To postanowili sprawdzić inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
4: Niezależnie od fantazji producentów, jedno pozostaje niezmienne. W miejscu sprzedaży konsument powinien znaleźć nazwę i skład lodów oraz dane ich producenta.
3: Mówi Joanna Narożniak, rzeczniczka IJARS-u.
4: Informacje te mogą być podane konsumentowi w różnej formie. Cenówki, folderu, katalogu czy umieszczone na tablicy, ale muszą być dostępne bezpośrednio dla każdego kupującego, bez konieczności pytania o to obsługi.
3: Kontrola pokazała, że właśnie z przekazywaniem tych informacji sprzedawcy mają największy problem. Nie chodziło o smak lodów, ale o to, czy klient przed zakupem wie, co wybiera.
4: Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 60% skontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku wykazu składników, podanie w miejscu sprzedaży składu lodów niezgodnego z deklaracją producenta, półproduktów stosowanych do ich produkcji, stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
3: Na szczęście sama jakość lodów nie budziła zastrzeżeń. Inspektorzy nie wykryli nieprawidłowości dotyczących cech organoleptycznych ani parametrów fizykochemicznych. Kontrolowane lody były również prawidłowo przechowywane w warunkach zapewniających ich jakość i bezpieczeństwo.
5: Czyli tutaj raczej możemy spać spokojnie, natomiast inspekcja ostatnio kontrolowała też smażalnię ryb. No tutaj raczej częściej można powiedzieć, że kupujemy rybę w worku. Nad Bałtykiem wyniki pokazują, że smażalnie bardzo często wybierają oszczędności kosztem klienta i tak na przykład limanda żółtopłetwa była sprzedawana jako sola, no a czerniak nazywany także dorszem czarnym bardzo często udaje dorsza atlantyckiego, który notabene w Bałtyku w czasie lata nie jest poławiany, więc jeśli ktoś mówi, że ma świeżego, to mija się raczej z prawdą. Ostatni dzień lata teraz po południówce.

0: 25 minut po godzinie 16 to Gips i Igo. Na szczęście lato jeszcze trwa. Odganiamy tę melancholię, która się pojawiła za sprawą ostatniego dnia lata. Trwa też mundial, no i sprawdzamy teraz po południówce, co kibicom w duszach i w sercach gra. Po wczorajszym zwycięstwie Francuzów z Marokiem okazuje się, że im gra bardzo tradycyjnie, o czym się państwo zaraz przekonają, bo rzeczywiście to nie jest tylko Shakira.
1: Ten hit pewnie wszyscy znają. Tak, to Shakira z oficjalną piosenką mundialową. Notabene, Kolumbijka już trzeci raz w karierze śpiewa tak zwany hymn Mistrzostw Świata. Ale nie jest to utwór, który ja będę kiedyś pamiętał z tego wyjazdu, bo też wątków muzycznych tu w Ameryce nie brakuje. Na liście kibicowskich przebojów królują Argentyńczycy ze swoją piosenką o Leo Messim. Śpiewa na kilkaset razy dziennie o tym, że idąc za rękę z Leo Messim właśnie zdobędą kolejny tytuł mistrzowski. Solidną konkurencję z nieco bardziej klasycznym repertuarem stanowią Francuzi. Oni tutaj na mundialu po wygranych meczach śpiewają na kilkanaście tysięcy gardeł pieśni Charlesa Aznavoura. Tak było wczoraj, po zwycięstwie z Marokiem. A skoro śpiewają Francuzi, to muszą i Anglicy. I tego hymnu nie trzeba chyba przedstawiać. Oasis po meczach brzmi tak, że ciarki przechodzą po całym ciele. Czy synowie Albionu jutro raz jeszcze zaśpiewają, a może kolejny występ solo da nam Erling Haaland? To jest najświeższa sprawa, ale szybko streszczę. Haaland swego czasu nagrał rap z dwoma kolegami z juniorskiej reprezentacji Norwegii i wrzucił go do sieci. Znany norweski DJ Kygo przed spotkaniem z Brazylią zaproponował publicznie, że jeśli Haaland trafi do siatki, on to zremiksuje. Norweg strzelił dwa gole i od środy, jak śmieje się w mediach społecznościowych, może nazywać się artystą.

0: I jeszcze te sample z płynącymi wikingami. No naprawdę, jadąc wczoraj długo samochodem przez Amerykę, w takich chwilach znużenia ta piosenka niosła po autostradzie.
1: O czym prosto z Kansas, bo dojechał, relacjonował nasz wysłannik Kacper Merk. No a my wiemy też już, kto wystąpi w show, wielkim show na finał tegorocznego mundialu 19 lipca na stadionie w New Jersey. To Madonna, Justin Bieber, Coldplay i BTS.

0: To Swim, piosenka z najnowszego albumu BTS, czyli Arirang, a sam BTS jest właśnie w europejskiej części swojej trasy koncertowej. W ten weekend grają w Monachium. To Radiowa Jedynka, minęła 16:30.
1: Skrót aktualności. Piotr Balasz. Miał przy sobie dwa kastety i maczetę. 29-latek zaatakował policjanta idącego w Warszawie do pracy. Potem dwóch innych, którzy na stacji metra Kabaty próbowali go złapać. Jeden został ranny.
2: Niestety ten uraz był na tyle poważny, że policjant musiał zostać przewieziony do szpitala.
1: Napastnik wykrzykiwał, że policja go prześladuje i podsłuchuje. We wrześniu mamy zobaczyć pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia. Tyle czasu premier dał minister zdrowia na realizację programu naprawy.
3: Tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu.
1: Prokuratura wysłała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministrowi sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha ma odpowiedzieć za złamanie ciszy wyborczej przed pierwszą turą ostatnich wyborów prezydenckich. Za opublikowany wtedy post przeprosił i usunął go. Teraz zapewnia, że sam zrzeknie się immunitetu. Siły bezpieczeństwa Syrii zatrzymały wszystkich odpowiedzialnych za zamach bombowy w Damaszku, do którego doszło we wtorek podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Podczas rozbrajania ładunków doszło do eksplozji. Zginęła jedna osoba, 30 zostało rannych. Zatrzymani są powiązani z tak zwanym państwem islamskim. 12 zatrzymanych na terenie 7 województw. Policja rozbiła szajkę produkującą i handlującą podrobionymi lekami.
4: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 17:00.
0: To cały czas piątkowy ekspres jedynki, 16:33 na zegarach. I rzeczywiście widziałam ostatnio, że taki handel nielegalny oczywiście w internecie, przede wszystkim preparatami na odchudzanie, różnego rodzaju zastrzykami i substancjami, które nie są zatwierdzone do użytku w Polsce. To jest aktualnie żyła złoto. Oczywiście nielegalna, przypomnijmy.
5: Matko, ja się boję czasami przeczytać coś w internecie, ale co dopiero wstrzyknąć sobie coś z internetu.
0: No ale są tacy, którzy się nie boją i potem ponoszą tego bardzo różne konsekwencje, więc absolutnie odradzamy.
5: Zachęcamy, żeby się jednak bać. Strzykawek z internetu.
0: Czasem trzeba.
5: Strach jest zdrowy, tak jak w tym przypadku.
0: No jest to jednak naturalna odpowiedź organizmu, który nas przed czymś ostrzega. Taka mała lekcja biologii. Karol Surówka, oficjalnie dzień dobry i
5: dzień
0: bardzo
5: dobry.
0: Poważne tematy za chwilę.
5: Tak, no teraz musimy trochę zmienić ton, dlatego że o poważnych sprawach będziemy rozmawiali z naszym politycznym gościem już za kilka minut. Naszym gościem będzie Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego PSL, a temat to jutrzejsze obchody rocznicy Krwawej Niedzieli. Czy to będzie moment, w którym te napięcia między Ukrainą a Polską jeszcze wejdą na nowy poziom?
0: Zapraszamy, popołudniowa rozmowa dnia radiowej jedynki już za 3 minuty.

0: Piątkowe popołudnie w programie Pierwszym Polskiego Radia za 23 minuty, godzina 17. Zatem już teraz Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy jutro musimy obawiać się eskalacji konfliktu między Ukrainą a Warszawą w rocznicę Krwawej Niedzieli?
3: No to jest odpowiedzialność też polityków, to jest odpowiedzialność również i tego świata publicystów, dziennikarzy. W interesie szeroko rozumianym naszego kraju jest to, abyśmy deeskalowali wszelkie napięcia. Nie możemy dać głosu oszołomom Brauna i wszelkim radykalnym siłom politycznym. Trzeba w poszanowaniu pamięci i przede wszystkim ofiar mieć na względzie przyszłość, szanując oczywiście pamięć ofiar, bo tu nie o zemstę, nie o eskalowanie napięć chodzi, tylko upamiętnienie tych, których wspominamy, z myślą o których też ta jutrzejsza rocznica.
2: To w takim razie Ukraina nie szanuje tego spokoju, nie szanuje tej jutrzejszej rocznicy. Widzimy wypowiedź Kryła Budanowa, czyli bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego, który mówi, że jutro nastąpi eskalacja, że nastąpi pewnego rodzaju ultimatum, którego Ukraina w żaden sposób nie zamierza szanować.
3: Znaczy, ja trzymam się znaczenia słów ostatnich wypowiedzi wielu polityków ukraińskich, którzy jednak też patrzą w przyszłość, a nie chcą wykorzystywać przeszłości do doraźnych celów politycznych, bo to nie będzie służyło relacjom.

0: ani polsko-ukraińskim, ani też aspiracjom europejskim Ukrainy. Musimy mieć też na względzie, że jednak pamięć, szanowanie tej pamięci przez Europejczyków no jest dosyć ważne, więc to nie Polska ma tu winę, jeśli chodzi o eskalację, jeśli chodzi o ten kryzys spowodowany decyzją prezydenta Ukrainy. Musimy też mieć tego świadomość, ale i w interesie Ukrainy, i w interesie Polski jest wzmacnianie relacji, wzmacnianie sojuszu przeciwko Putinowi, neoimperialnemu Putinowi, który czyha na naszą słabość, na osłabianie tego sojuszu, więc musimy być wszyscy świadomi, myślę, że i w Polsce, jak i na Ukrainie, że największą satysfakcję dzisiaj i siłę Putin będzie czerpał właśnie z różnic między naszymi krajami. Silny sojusz, silne sąsiedztwo
1: zrobić prezydent
0: między Polską a Ukrainą, no to jest osłabianie Putina.
1: Co powinien jutro zrobić prezydent Karol Nawrocki? Nieoficjalnie mówi się o tym, że jutro może ogłosić jakąś decyzję w związku z relacjami z Ukrainą. Że może na przykład ogłosić ograniczenie bezpośrednich kontaktów politycznych z Wołodymyrem Zełenskim przy utrzymaniu wsparcia wojskowego i humanitarnego. To ma być odpowiedź Polski na nazwanie ukraińskiej brygady imieniem bohaterów UPA w cudzysłowie.
0: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie powinien przyczyniać się do eskalacji konfliktu dzisiaj, który został spowodowany przez prezydenta Zełenskiego. To jest fakt i tu pełna zgoda jest po stronie polskiej opinii, nie tylko polityków, ale i myślę, że większość tak na to patrzy. Natomiast no nie powinno to oznaczać dalszego eskalowania tego konfliktu.
1: Dziś Polskie Radio dowiedziało się, że eksperci prowadzący badania w Późnikach dokonali ważnego przełomu. Zidentyfikowali 8 ofiar rzezi wołyńskiej. Czy obawia się pan poseł, że te badania mogą zostać zakłócone, jeżeli ten konflikt ukraińsko-polski będzie narastał?
0: To by się bardzo niedobrze stało, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Myślę, że warto wrócić do słów świętej pamięci księdza Isakowicza-Zaleskiego, wypowiedzianych wiele lat temu, że w tych relacjach i całej historii Wołynia, ofiar, nie o zemstę, tylko o pamięć chodzi. W tym duchu powinniśmy też podchodzić do tej sprawy, no bo to bardzo, bardzo, bardzo trafna opinia.
1: 8 zidentyfikowanych ofiar na około 100 tysięcy. To pokazuje skalę pracy, jaka jeszcze jest przed badaczami. Czy my będziemy w stanie utrzymać relacje z Ukrainą na odpowiednio poprawnym poziomie, żeby te badania przez lata prowadzić, no bo tyle tak naprawdę jeszcze przed nami.
0: Wiele wysiłku i starań od wielu lat wymagało dojście do tego etapu, na którym teraz jesteśmy, czyli podjęcia prac ekshumacyjnych. To się w ostatnim czasie udało i naprawdę powinniśmy robić wszystko, aby to uchronić od wszystkich różnic, bo pamięć tych ofiar wymaga to, żeby upamiętnić, zidentyfikować na tyle, na ile tylko będzie to możliwe wszystkich, którzy zostali pomordowani w tym ludobójstwie, bo to jest ludobójstwo i akurat należy do środowiska politycznego, które od lat 90. tak tą sprawę nazywało, jednocześnie też inicjując proces współdziałania na rzecz odkrywania tej historii w pełni, po to, żeby upamiętnić, po to, żeby oddać cześć tym wszystkim, którzy tam zostali pomordowani w tym procesie historycznym, którego jesteśmy świadkami.
1: Obchody rocznicy Krwawej Niedzieli odbędą się jutro, natomiast dziś obchodzimy inną rocznicę,

czyli 83. rocznicę pogromu w Jedwabnem. I czy Polska rzeczywiście pokazała, że jest w stanie zmierzyć się ze swoimi trudnymi kartami w historii? Oczywiście nie stawiam tutaj

0: jako naród nadal nie doszliśmy do pełnego zrozumienia tego, co tam się wydarzyło.
1: Wykazaliśmy się wielką odpowiedzialną i roztropnością, tylko dzisiaj wąska grupka szaleńców próbuje to dezawuować. Myślę, że trzeba to potępiać, trzeba to nazywać po imieniu, że to są wywrotowcy, to są destruktorzy, którzy działają na zlecenie i w interesie Putina, bo te wszystkie poszlaki, związki środowiska pana Brauna i Ostona to wskazują i to trzeba nazywać, to trzeba piętnować po imieniu, nie ma ani grama przyzwolenia na destrukcję, na przekreślanie tego dorobku narodu polskiego właśnie na drodze pojednania.
0: Ambasador Stanów Zjednoczonych Thomas Rose w przeszłości bywał obiektem krytyki ze strony koalicji, natomiast dziś powiedział słowa, które dla Polski chyba mogą być ważne. Powiedział o Jedwabnem, że to zdarzenie było wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej Polsce. To jest zresztą przekaz, który Polska od lat stara się wygłaszać.
1: Bardzo trafne, odpowiedzialne i roztropne słowa pana ambasadora Rose'a. To powinny też nas skłaniać właśnie do tego, aby docenić też opinię na temat Polaków, ten wkład, o którym wcześniej mówiłem, na drodze do pojednania, do też uznania prawdy historycznej, taka jaką ona była.
0: To znaczy, że też zmienia się nastawienie koalicji do Toma Rose'a. W przeszłości doszło do konfliktu akurat przedstawiciela lewicy przede wszystkim, Włodzimierza Czarzastego, z amerykańskim ambasadorem.
1: To bardziej nie koalicja miała jakiś problem w relacjach z panem ambasadorem Rose'em, tylko osobiście pan marszałek Czarzasty. No ja reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe, które tu absolutnie nie może narzekać na relacje z panem ambasadorem. Bardzo dobra, ścisła, konstruktywna współpraca wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, właśnie na bieżąco w kontakcie z panem ambasadorem, który jest wielkim orędownikiem i sojusznikiem zacieśniania relacji polsko-amerykańskich, więc to absolutnie nie można mówić, żeby koalicja miała jakikolwiek problem we współpracy z panem ambasadorem od samego początku tej współpracy.
0: Na koniec zapytam, ile zostało jeszcze Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na stanowisku minister zdrowia? Spekuluje się, że to mogą być tygodnie, maksymalnie kilka miesięcy. Ma pan jakieś swoje przewidywania?
1: Panie redaktorze, jest spekulowanie. Dzisiaj Polacy oczekują przyspieszenia w procesie modernizacji polskiej służby zdrowia. Nie czas już na dywagacje, rozmowy, tylko konkrety. My już swoje robimy jako klub parlamentarny od miesiąca. Jest w procedurze legislacyjnej nasz projekt ustawy. Też służymy tymi rozwiązaniami, które zostały przygotowane przez nas, zważając właśnie na ich kompleksowość. Jesteśmy otwarci. W przyszłym tygodniu zapowiada się runda konsultacji z panią minister, bo nie o personalia dzisiaj Polacy zwracają uwagę, tylko o szybkie przyspieszenie działań i oczekiwanie efektów jest dzisiaj.
0: Wierzy pan w to, że do września się uda przeprowadzić kompleksową reformę służby zdrowia, której się nie udało przeprowadzić przez dekady?
1: Mamy rozwiązania, mamy kompleksowe propozycje, które tą sytuację rozpoczną uzdrawiać. Uważam, że jak najbardziej niezwłocznie musimy ten proces rozpocząć.
0: Krzysztof Paszyk, szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka, który zaprasza jeszcze dzisiaj po godzinie 20 na audycję Suma Polityczna.
0: Tak jest. Będzie co podsumowywać. To był mimo wakacji tydzień pełny.
2: Miałeś powiedzieć, że zapraszam i już i dziękuję i do widzenia, tak?
0: Zapraszam, dziękuję, do widzenia.
2: Dokładnie tak. Karol Surówka, Suma Polityczna po godzinie 20. Natomiast jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to polecam też państwu do słuchania audycję Kwestia Sporna po godzinie 21. Właśnie temu będzie poświęcona. Natomiast Ekspres Jedynki poleca się po godzinie 17. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości

0: Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
11: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, zapraszam. We Wielkopolsce na S11 są problemy z przejazdem na trasie Oborniki-Poznań. Przy węźle Poznań-Północ tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna, a zwężenie jest w kierunku Obornik. S7, trasa Grójec-Tarczyn i węzeł Tarczyn-Południe. Tutaj po tym jak samochód osobowy wjechał w barierę, jest zwężenie w kierunku Krakowa. Jest w tym miejscu niewielki korek. Utrudnienia powinny zakończyć się maksymalnie około 17.30. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 60 na trasie Drobin-Bielsk, to jest Mazowsze i miejscowość Mokrzk. Zderzyły się dwa samochody osobowe, droga jest całkowicie zablokowana. Na 94 kilometrze tu trzeba jechać ulicami Bielska lub Drobina, później trasami lokalnymi, ale to tylko objazd dla samochodów osobowych, bo to bardzo małe trasy lokalne. Teraz jeszcze raz Mazowsze i S8, odcinek między węzłami Lucynów i Mostówka w pobliżu Lucynowa. Samochód osobowy uderzył w barierę. Jest zwężenie w kierunku Warszawy. Nie było poszkodowanych tutaj w tej kolizji. Droga krajowa numer 75 w Małopolsce na trasie Nowy Sącz-Łabowa w pobliżu Maciejowej na 80 km. Samochód osobowy wypadł z trasy, obowiązuje ruch naprzemienny. Problemy dla kierowców jadących na wschód autostradą A4 są i będą utrzymywać się do późnego wieczora. W rejonie węzła Rzeszów Wschód przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym ze względu na poranne wydarzenie. Z samochodu ciężarowego z naczepy spadła część turbiny wiatrowej, którą teraz trzeba dźwigiem usunąć z drogi. Autostrada na czas usuwania tej przeszkody będzie zamknięta całkowicie. Na razie to nie jest jeszcze ta sytuacja. Tutaj przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym na razie w kierunku Korczowej.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Balasz. Po wakacjach mają być efekty. Tyle czasu premier dał minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie na zmiany w ochronie zdrowia.
2: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem.
0: Po dwóch latach od głośnego napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów udało się złapać jednego ze sprawców. Uciekał do Serbii.
1: Nasza noblistka Olga Tokarczuk zaprezentowała tytuł swojej najnowszej powieści.
3: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł.

0: We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, deklaruje premier Donald Tusk.
1: Dwa dni temu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet zmian. Chce, aby górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia były dwa etaty.
0: Zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, do których nie będą mogły przystępować spółki oraz bardziej szczegółowe kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Donald Tusk ma nadzieję, że politycy wszystkich partii będą chcieli współpracować przy reformach ochrony zdrowia.
2: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: Społeczeństwo oczekuje działań, tak mówił w radiowej jedynce Krzysztof Paszyk z PSL-u.
3: Polacy oczekują przyspieszenia w procesie modernizacji polskiej służby zdrowia. Nie czas już na dywagacje, rozmowy, tylko konkrety. Mamy rozwiązania, mamy kompleksowe propozycje, które tą sytuację rozpoczną uzdrawiać. Uważam, że jak najbardziej niezwłocznie musimy ten proces rozpocząć.
1: Propozycję zmiany Jolanta Sobierańska-Grenda omawiała wczoraj z Naczelną Izbą Lekarską.
0: Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.
1: Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministrowi sprawiedliwości.
0: Arkadiusz Myrcha ma odpowiedzieć za złamanie ciszy wyborczej podczas pierwszej tury ostatnich wyborów prezydenckich.
1: Po północy w jego mediach społecznościowych pojawił się wtedy post namawiający do poparcia jednego z kandydatów.
0: Post po kilku godzinach zniknął. Myrcha przyznał się do błędu i przeprosił, a teraz zapewnia, że nie będzie ukrywał się za immunitetem.
4: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
1: Jak informowała w maju ubiegłego roku policja, doszło wtedy do ponad 320 przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Za dwa z nich odpowiadali posłowie.
0: Zatrzymano jednego z podejrzanych o napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów.
1: Do zdarzenia doszło 30 grudnia 2024 roku.
0: Mężczyzna spadł w ręce służb, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską.
1: A zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami.
5: Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Oczekiwanie zakończone.
1: Na festiwalu Góry Literatury w Kotlinie Kłodzkiej Olga Tokarczuk zaprezentowała tytuł swojej nowej powieści.
7: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki.
0: Noblistka zdradziła też, że akcja książki toczy się na Dolnym Śląsku.
7: Akcja tej powieści zaczyna się w czerwcu 1946 roku i doprowadza nas, myślę, do 50. lat, ale też robi pewne dygresje czasowe i skacze w czasie do przodu i do tyłu. Ta książka jest konstelacyjna w tym sensie, że porusza wiele wątków i wiele warstw czasowych i miejscowych.
1: Premiera nowej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo 14 października.
0: La Furia Roja albo Czerwone Diabły w Los Angeles. Dziś kolejny mecz ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania kontra Belgia.
1: To spotkanie rozpocznie się o 21:00, a stawką jest awans do półfinału.
0: A w nim czekają już na rywala Francuzi, którzy wczoraj pokonali Maroko.
1: Kibice trójkolorowych są przekonani, że bez względu na to, czy przyjdzie im grać z Belgami czy Hiszpanami, drogę do finału mają otwartą.
8: All over the world. Jeżdżę za tą drużyną po całym świecie i jestem pewien, że jesteśmy dwa mecze od zdobycia Mistrzostwa Świata. Jesteśmy gotowi na finał w Nowym Jorku, 19 lipca. Szykujcie się na mecz Francji z Argentyną. Będzie niesamowicie.
0: O półfinał powalczą jeszcze jutro o 23:00 Anglia i Norwegia, a w nocy z soboty na niedzielę o 3:00 Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent na

0: naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda. Niebo zasnute chmurami na wschodzie i tu możliwy deszcz oraz burze. Pogodnie i bez opadów za to na zachodzie. 13 stopni w Zamościu, 14 w Zakopanem, 17 w Warszawie i na Helu, 20 w Świnoujściu, najwięcej 26 w Legnicy. Wiatr na ogół jest słaby i umiarkowany, ciśnienie nieznacznie rośnie w Warszawie, prawie 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej przed mikrofonem. Dzień dobry, w reżyserce Mariusz Filar, wydawca Krzysztof Sagan, realizator. Kłaniamy się i zapraszamy do 18.
0: Ekspres Jedynki.
1: Wydawca mówi, że się nie kłania, bo go krzyż boli.

0: ale muszą państwo uwierzyć na słowo, że wewnętrznie to są bardzo niskie ukłony. Takie zintegrowane, zinternalizowane. O, o to słowo mi chodziło. W każdym razie, jak słyszeli państwo w aktualnościach radiowej Jedynki, Olga Tokarczuk zaprezentowała tytuł swojej najnowszej książki, czyli Świata jest za dużo. I niestety moja pierwsza myśl złośliwa brzmiała: ciekawa jestem, kto tytuł wymyślił, noblistka czy kochana. Tak czy inaczej, powieść ma ukazać się 14 października, a tak zupełnie przypadkowo się złożyło, że w popołudniówce też będzie o sztucznej inteligencji, a dokładnie o tym, na ile ufamy wynikom.
1: Czasem sobie wymyśla, tak, różne statystyki i tak dalej.
2: Ja na przykład używałem ostatnio, by poradzić się w sprawach prawnych i znalazło jakiś taki szczegół, który prawniczka potwierdziła, że ma szansę na wykorzystanie.
3: AI nie ma nosa do prawdy.
0: Najnowsze badania pokazują też coś bardzo ciekawego o źródłach, z których AI korzysta, szczegóły za kilka minut. No a za chwilę nowa droga, nowe kłopoty. Kłopoty dla właścicieli karczm, zajazdów i innych biznesów.
4: Nasi klienci, którzy dojeżdżali do nas, nie mogą do nas trafić. Kieruję ich na wiadukty, które są zamknięte albo w trakcie budowy.
5: Dojechałem do zablokowanej drogi, musiałem zawrócić, mam brudny samochód.
0: Podobno straty sięgają nawet 80%. A wczoraj w popołudniówce sprawdzaliśmy, czy młodzi są chętni do pracy wakacyjnej. Dziś natomiast będziemy mówić o tym, że wakacje to jest dobry czas na wolontariat.
6: Lubię pomagać innym, lubię dzielić się tym, co mam w sercu, lubię dawać uśmiech.
7: Trzeba przede wszystkim chcieć, mieć dobre serce i kochać drugiego człowieka.
0: To i więcej do godziny 18 w Ekspresie Jedynki oczywiście, no a teraz już powoli gramy Wielki Hicior z 1984 roku.

0: Jazadora i Jermaine Jackson, z tych Jacksonów oczywiście w radiowej jedynce. To jest popołudniówka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie właśnie teraz wszystkich tych, którzy są w trasie, czy to wakacyjnej, czy służbowej. No i na pewno cieszą nowe drogi, po których można się poruszać. Natomiast dla niektórych taka nowa droga to jest spory kłopot. Na przykład nowa S6 myli kierowców. GPS też potrafi wysłać prosto w pole. No i lokalni przedsiębiorcy protestują, bo przez problemy z nawigacją i złe oznakowanie turyści nie są w stanie dojechać do hoteli i restauracji. Prezes lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Lęborska, Jakub Rutkiewicz, alarmuje, że dochody przedsiębiorców spadły nawet o 80%. Natomiast mieszkańcy i przedsiębiorcy postanowili nie czekać, nie tylko protestują, ale na własną rękę też kupili i postawili znaki drogowe, które informują o właściwych kierunkach jazdy. A z protestującymi spotkał się nasz reporter Łukasz Kosik.
1: Za 200 metrów skręć w lewo, a następnie miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie.
2: Obecnie po zmianach i otworzeniu nowej drogi S6, stara droga S6 została wymazana z GPS-ów i pokazuje wszystkim, że jest zamknięta. Jakub Rutkiewicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej Lot Ziemia Lęborska, między innymi przedsiębiorców turystycznych z terenów gminy Potęgowo oraz Nowej Wsi Lęborskiej. Dodatkowo utrudnieniem są złe oznakowania objazdów. I nasi klienci, którzy dojeżdżali do nas, a było dosyć sporo tych klientów, nie mogą do nas trafić. Mają problemy związane z drogami, po których się poruszają, na przykład polne drogi, kieruje ich na wiadukty, które są zamknięte albo w trakcie budowy.
3: To jest duży problem dla nas i no, zgłaszaliśmy to wiele razy do zarządców właśnie GPS-a. Wójcik Bartłomiej pracuje w sklepie spożywczym mojego ojca jako kasjer. Jak na razie nic w tej kwestii się nie dzieje. Kwestia jest też taka, że to nie jest pierwszy przypadek taki właśnie, w którym droga psuje jakby całą ekonomię danego miejsca.
4: Niestety spadek szacuje na około 80% na ten moment. Liczymy, że klienci, którzy chcą do nas przyjechać, to po prostu do nas przyjadą, ale po prostu ta droga musi w nawigacji zostać odblokowana. Kamila Sobczak, menadżer Zajazd Leśny Staw Runowo. Błędy, które wskazuje nawigacja, bardzo dużo klientów do nas nie dociera. Dostajemy mnóstwo telefonów, SMS-ów z prośbą o pomoc, jak dojechać, gdzie skręcić, ponieważ klienci chcą do nas przyjechać, tak? Ale po prostu nie wiedzą, jak do nas dotrzeć. My staramy się pomagać, tłumaczyć, wstawiać na Facebooka po prostu informacje, gdzie są zjazdy, gdzie są skręty.
2: Przedsiębiorcy tracą swój dochód. Druga sprawa, mieszkańcy nie wiedzą, jak dojechać. Nie ma możliwości rozwoju.
5: Jestem kierowcą taksówki i akurat dzisiaj miałem kurs z Gdyni do Runowo i pokierowała mnie nawigacja przez lasy, polem. Niestety dojechałem do zablokowanej drogi, musiałem zawrócić, mam brudny samochód.
2: Zgłaszaliśmy do operatorów GPS, to, że droga nie jest widoczna. Komunikujemy to naszym klientom, przekazujemy informacje, apelujemy, ale także żeśmy postawili dodatkowe tablice, które możecie Państwo zobaczyć samemu jadąc z węzła Skurowie do starej drogi szóstki i możecie Państwo próbować tutaj dojechać do nas. W tej machinie, w której to dużo rzeczy się dzieje, możemy co najwyżej apelować, pomagać i się wspierać nawzajem.
4: Staramy się nagrać nawet filmik po prostu dojazdowy, żeby ułatwić. Odbieramy telefony, odpisujemy na wiadomości, kierujemy, nawet staramy się wyszukać ulotkę, jak skręcić, żeby po prostu do nas dojechać.
5: Nie pierwszy raz jeżdżę do Runowa i szczerze zgubiłem się.
6: A po znakach nie da rady się zorientować.
5: Po znakach nie da rady.
3: Zgłaszaliśmy to wiele razy, tak jak mówię, no i kwestia nie została jak na razie rozwiązana. No, najgorsze jest to, że teraz nie tylko zmieniła się jakby sama droga, ale też status drogi, bo wcześniej to była droga krajowa, S6, a teraz ten odcinek, o którym mówimy, to jest już kwestia wojewódzka. Także teoretycznie powinno być łatwiej z dotarciem do osób zarządzających tą drogą, no ale nie jest.
7: W ostatnich dniach faktycznie dochodziły do nas sygnały. Katarzyna Ciechanowicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zarówno od mieszkańców, jak i od radnych, którzy zgłosili taką uwagę podczas ostatniej sesji, że faktycznie może być problem z oznaczeniem nowej drogi S6, a także zjazdów i tej starej nitki drogi S6, która przez nasz region przebiega. W związku z tym oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, tak aby tutaj to oznakowanie było przygotowane optymalnie, aby nasi mieszkańcy, ale również turyści nie mieli problemu z tym, aby dotrzeć na miejsce, gdzie właśnie się kierują.
8: Jolanta Józefowicz, jestem mieszkanką Runowa. My jako mieszkańcy to wiemy, gdzie jak przejechać, ale ludzie,

0: którzy jadą z Polski, to mają bardzo duże utrudnienia.
1: Dariusz Labuń. Jechałem już tu parę razy i ciężko było za pierwszym razem trafić do pracy. No ale teraz jako już, że już wiem o co chodzi, no to mnie się udaje akurat. Ale innym, którzy przyjeżdżają tutaj, na pewno nie.
2: Miejsce docelowe znajduje się po lewej stronie.
3: Natomiast są dobre informacje. Właśnie dziś władze gminy Potęgowo poinformowały, że dane systemu nawigacyjnego zostały zaktualizowane. Oczywiście mieszkańcy mają nadzieję, że na stałe. Gdy

0: Krzysztof Zalewski, Ekspres Jedynki, 25 minut po godzinie 17, piątkowe popołudnie. I już teraz w popołudniówce o tym, skąd AI tak naprawdę czerpie informacje. Postanowiła to sprawdzić jedna z organizacji, Agora Digital Transformation. Przebadała właśnie to, z jakich źródeł informacji korzystają najpopularniejsze modele sztucznej inteligencji. No i ten raport wykazał, że jeden z tych modeli, konkretnie Claude, zasysa informacje między innymi z rosyjskich mediów, takich jak chociażby propagandowa gazeta Prawda. Czy zatem można sztucznej inteligencji ufać? I co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko otrzymania takiej fałszywej informacji?
1: Często na przykład do nauki się przydaje czy coś, ale generalnie no to często na przykład też powie jakieś rzeczy źle i dopiero jak ktoś napisze, że coś źle napisała, to wtedy powiedzmy, że się poprawi, ale też w sumie nie zawsze.
2: Czy według pana narzędzia sztucznej inteligencji to jest źródło, któremu jako tako możemy ufać?
3: To zależy od sytuacji, ale dosyć pomocne są te narzędzia. Ja na przykład używałem ostatnio, by poradzić się w

0: Ja to Uwińskiego zapytał o nazwiskiego chatbota, o wojnę w Ukrainie i usłyszał sugestię, że są tematy, o których lepiej nie mówić. To znaczy, że ja nie zawsze daję pełen obraz. Czasem powiela nie tylko dane, ale też ograniczenia systemu, w którym działa.
1: Ma pan jakieś sposoby, żeby zminimalizować ryzyko podawania przez ten model fałszywych informacji?
2: Myślę, że pytanie w inny sposób mogłoby pomóc. Inaczej sformułować pytanie albo zapytać o odwrotność tego.
3: Myślę, że bardziej trzeba się doszkolić po prostu w tych AI, jakim prompty dawać odpowiednie, tak? Bo jak dasz mu odpowiedniego prompta, to wiadomo, że lepiej ci niż tak po prostu jakoś szczegółowiej mu trzeba napisać też, myślę.
4: Czy ja to zazwyczaj po prostu albo na logikę, albo na przykład, no nie wiem, jak właśnie do nauki używam, no to po prostu z książką, załóżmy, sprawdzam i że po prostu to się nie zgadza.
0: Logika AI i to, że one funkcjonują w komercyjnych firmach, powoduje to, że bardzo często koszty funkcjonowania się ogranicza kosztem rzetelności informacji, które dostajemy z powrotem. I tutaj trzeba za każdym razem zapytać je także o źródła i o kontekst, dana informacja tutaj nam jest generowana. Tutaj porównam to znowu do niczego innego jak do kalkulatora. Musimy wiedzieć, w jaki sposób on funkcjonuje. Możemy wprowadzić przypadkowe liczby i uzyskać też nieprawdopodobny wynik. Natomiast jeżeli znamy same mechanizmy, w jaki sposób to działa, to podobnie jak w AI możemy uzyskać tak, że może być to doskonałym wsparciem naszej pracy, natomiast nie możemy temu ufać bezgranicznie i za każdym razem krytycznie powinniśmy analizować to, co dostajemy.
5: O wiarygodność AI pytał Michał Szarek.

0: Skrót aktualności, Piotr Balasz. We wrześniu, zdaniem premiera, mamy odczuć pierwsze efekty zmian wprowadzanych w służbie zdrowia. Tyle czasu szef rządu dał ministrowi zdrowia. Czy to realny termin? Pytaliśmy popołudniowego gościa radiowej jedynki Krzysztofa Paszyka z PSL-u.
1: Mamy rozwiązania, kompleksowe propozycje, które tę sytuację rozpoczną zdrawiać. Uważam, że jak najbardziej niezwłocznie musimy ten proces rozpocząć.
0: Węgry wykonują kolejny krok w stronę powrotu do współpracy z Brukselą po zakończeniu rządów Viktora Orbana. Komisja Europejska oficjalnie przyjęła wniosek o przyjęcie Węgier do Prokuratury Europejskiej, instytucji odpowiedzialnej za ściganie przestępstw związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych. 6 wykonawców powalczy o kontrakt na budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości, kluczowej inwestycji związanej z portem Polska. Tyle firm dopuściła spółka CPK i informuje, że umowa na planowane prace projektowe i budowlane zostanie podpisana pod koniec przyszłego roku. Milion osób odwiedziło już w tym roku Muzeum Auschwitz. Jak podaje rzecznik placówki, liczba ta została osiągnięta 10 lipca, dokładnie tak samo jak rok temu. W całym ubiegłym roku muzeum odwiedziło prawie 2 miliony gości. Około 300 muzyków z Polski i z zagranicy bierze udział w festiwalu bluesowym w Suwałkach.
2: Ma rytm swój, taką pogodę na lato.
3: To wspaniała muzyka, bardzo lubię.
0: Suwałki Blues Festival potrwa do jutra. Pełne wydanie aktualności jedynki, punktualnie o 18:00.
4: A do 18:00 jeszcze ekspres jedynki, piątkowy, już teraz samolotem przywożę Państwu prawdziwe lato.

lato. No i właśnie takiego lata sobie chyba wszyscy życzymy. Formacja Nieżywych z Hubów w Radiowej Jedynce. Serdeczne pozdrowienia dla Olka Klepacza, oczywiście od nas wszystkich. Za 24 minuty godzina 18, a już teraz gospodarczo będzie w popołudniówce. A dokładnie o tym, że prąd z Bałtyku już płynie. Stacja Choczewo przyjęła moc z Baltic Power Orlenu.

0: Ekspres Gospodarczy.
1: Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu dziś po raz pierwszy doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Premier Donald Tusk mówił dziś o tym, że budujemy polską niezależność energetyczną. O tym, jak te inwestycje oceniają eksperci i ekonomiści, właśnie o tym już teraz Justyna Golonko.
2: Uruchomienie stacji elektroenergetycznej w Choczewie to kluczowy krok dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Tak komentowali mi tę inwestycję dziś właściwie wszyscy eksperci. Podkreślali też, że dzięki niej stajemy się coraz bardziej niezależni od geopolityki. To bardzo ważne, historyczne wydarzenie, powiedział Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
3: Polska przesuwa się na północ, jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny. Odkrywamy Bałtyk, jeżeli chodzi o źródła dostarczania energii dla naszego kraju. No i musimy do tego mieć infrastrukturę, która będzie przesyłać dalej na północ, tak jak z północy na południe kraju, tak jak w przeszłości mieliśmy instalacje, które energię przesyłały ze Śląska i z tych ogromnych elektrociepłowni, które na Śląsku, takim jak Bełchatów, zostały skonstruowane, no i dostarczały i dostarczają nadal jeszcze energię. No ale przyszłość będzie na północy. My mamy te 400 kW z morskich farm wiatrowych, będziemy mieli elektrownię jądrową w niedalekiej przyszłości i coraz więcej energii będzie z tego kierunku szło na południe.
2: To, że z polskich wiatraków na Bałtyku popłynął właśnie pierwszy prąd, to, jak mówi Michał Hetmański z Fundacji Instrat, absolutna rewolucja i sukces polskiej transformacji energetycznej.
4: Ostatnio taką dekadę inwestycji mieliśmy w latach 70. Zagierka. Dzisiaj wracamy do tego, idziemy z przytupem i co dzisiaj na przykład padło na wydarzeniu, kanadyjski współinwestor farmy Orlenu jest, uwaga, zdziwiony skalą i tempem inwestycji w Polsce na tle innych rynków, na których funkcjonuje, a Kanada sama przecież nie ma offshore'u u siebie. To oznacza, że globalni inwestorzy traktują Polskę nie jako jeden z kilku rynków, tylko jeden z kluczowych i wiodących rynków. 1/3 inwestycji w europejski offshore dzieje się w Polsce.
2: I Bałtyk staje się powoli jedną wielką elektrownią, która będzie zasilać miliony polskich domów. Ale tu trzeba podkreślić, że prąd z tej elektrowni wcale nie będzie taki tani.
4: Trzeba mówić o tym szczerze. Dzisiaj ta energia elektryczna z offshore'u jest tak samo droga jak z dotowanego polskiego węgla, ale jest tańsza w stosunku do importowanych paliw kopalnych i jest bezpieczniejsza, ponieważ około 1/4 kosztów w ogóle wytworzenia energii elektrycznej jest zostawiana w kraju. Więc można powiedzieć, że na tle na przykład polskiego węgla, gdzie te miejsca pracy są tworzone i zostawiane w kraju, te maszyny, no to offshore jest takim drugim polskim węglem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli on jest trochę droższy, ale jest też bardziej stabilny, jest przewidywalny i te inwestycje zlokalizowane tutaj na Pomorzu, w szczególności w części sieciowej, sprawiają, że ta energia jest dużo bardziej stabilna, ma bardzo wysoki poziom produkcji w zimie w szczególności, a w zimie zużywamy tego prądu coraz więcej.
2: I ta stabilność właśnie była podkreślana przez większość pytanych dziś przeze mnie ekspertów. W takiej długiej perspektywie to się nam opłaci, choć ceny energii produkowanej dziś z farm wiatrowych nie należą do najtańszych. Na razie, komentuje Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki.
5: To też nie jest poziom znacznie przewyższający obecne stawki rynkowe. Tutaj mówimy tylko o cenie samej energii, a na naszych rachunkach co najmniej drugą połowę stanowią inne koszty, w tym podatki i dodatkowe opłaty. To jest też projekt na przyszłość, więc ceny, po których będzie sprzedawana ta energia, mogą być atrakcyjne w perspektywie dekady czy dwóch. To są też inwestycje, które są na dosyć wczesnym etapie technologicznego rozwoju. Farmy wiatrowe na morzu mają tę zaletę, że mają wysoką efektywność energetyczną w porównaniu z innymi źródłami odnawialnymi. To jest efektywność na poziomie 40-55%, czyli to znaczy, że przez taki czas w roku te farmy mogą produkować energię. Porównując to z fotowoltaiką, gdzie mamy od 10 do 25%, czy farmami wiatrowymi na lądzie, gdzie jest 25-35%, no to farmy wiatrowe na morzu wypadają bardzo dobrze, nawet w porównaniu z energetyką konwencjonalną. Tak naprawdę osiągają wyniki ciągłości, stabilności wytwarzania energii porównywalne z energetyką konwencjonalną.
2: Ale morskie farmy wiatrowe budzą też kontrowersje, bo ich przeciwnicy mówią o tym, że takie wiatraki psują nadmorski krajobraz. To kwestia subiektywna, dodaje Daniel Czyżewski i podkreśla, że tu jednak tą kluczową kwestią jest ta efektywność energetyczna.
5: Takie pytanie dotyczące gustu. Niektórzy też mówią, że

0: farmy wiatrowe na lądzie brzydko wyglądają na tle krajobrazu, a niektórzy wręcz przeciwnie. No faktycznie jesteśmy przyzwyczajeni do morza niezakłóconego jakimiś budowlami na morzu, które są widoczne z brzegu, z plaż, no ale przyszłość energetyczna Polski i przyszłość naszego systemu i cen energii jest chyba istotniejsza niż te kwestie gustu, tym bardziej, że trzeba dodać, że te farmy będą produkować od 13 do nawet 19% energii w ogóle dla Polski, w zależności od tego, ile tej energii będziemy w przyszłości zużywać i co ważne, nie będą obciążone systemem ETS. No, ta energia, która będzie się produkować z farm, jest czysta, jest bezemisyjna.
1: I ta zerowa emisyjność wiatraków pozwala uniknąć rosnących kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Co zdaniem ekspertów w przyszłości także powinno wpłynąć na obniżenie cen prądu wytwarzanego na morzu.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: chcą przeznaczyć na pomoc potrzebującym. Odwiedzam miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.
1: Oczywiście, mamy wolontariuszy i już mówię, jak to wygląda.
0: Dyrektor miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach, Aleksandra Molnar.
1: Na wolontariat zapraszamy osoby pełnoletnie, dlatego że jest to praca ze zwierzętami. Te osoby mogą już same stanowić za siebie. Osoby, które są zainteresowane pracą ze zwierzętami, muszą wiedzieć takie podstawowe rzeczy. Czyli po pierwsze, czy decydują się na pracę przy kotach, czy na pracę wolontariacką przy psach. Przede wszystkim zajmują się wolontariusze socjalizacją zwierząt, układaniem od zera, tak bym to nazwała, oraz szukaniem domu. I na czym polega ta praca? Przede wszystkim na tym, żeby poznać charakter psa, żeby zobaczyć, jakie to jest zwierzę, jakie ma zalety, jakie ma wady, czy się czegoś boi, czy jest psem lękliwym. Przychodzą moje dziewczyny od kotów, wolontariuszki, i co robią? Zabierają sobie czyściutki ręcznik, zawijają małego kotka w ręczniczek, odchylają koszulę, wkładają sobie tego kota w tym ręczniczku na serce, no i co? Kot czuje bicie serca ludzkiego, kot czuje dotyk, delikatny dotyk ręki wolontariusza, jego głos, i w ten sposób oswajamy te koty. Jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby zostać wolontariuszem u nas, musi mieć świadomość tego, że oczekujemy od wolontariusza, że 3 razy w tygodniu nas odwiedzi i 3 razy w tygodniu popracuje z psiakiem.
0: Wyobrażam sobie, że ten moment rozstania, bo jak się wychowa to zwierzę, przywiąże się do niego, a potem trzeba je oddać do nowego domu, to jest na pewno trudne.
1: My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto jak mocno pokocha. Prawda jest taka, że stania bywają bardzo, że tak powiem, trudne. Idąc do schroniska, do pracy w schronisku, decydując się na to, że się zostaje wolontariuszem, musi mieć świadomość tego, że jeżeli znajdzie dom, będzie musiała się rozstać z tym zwierzęciem.
0: Prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, Natasza Godlewska. Pani prezes, czy wolontariusze w fundacji są potrzebni?
2: Jak najbardziej, wolontariusze są zawsze mile widziani. Powtarzam za każdym razem, że nie moglibyśmy funkcjonować, nie moglibyśmy pomagać tak dużej ilości dzieci, gdyby nie wsparcie i pomoc wolontariuszy. Prowadzimy 2 rodzaje wolontariatu. Wolontariat akcyjny, i tutaj bardzo ważne, mogą się zaangażować dzieci i młodzież, które nie mają jeszcze 18 lat. To są wszelkiego rodzaju akcje, które prowadzimy, pikniki rodzinne, i wtedy można spotkać się z naszymi pacjentami i pomóc podczas takiego pikniku. Prowadzimy akcje i zbiórki. Wtedy wolontariusze wspierają nas z puszkami. Można malować buzię dzieciom, można dmuchać balony. Naprawdę pracy jest bardzo, bardzo dużo, i to właśnie jest wolontariat akcyjny. A drugi wolontariat to jest medyczny, i tutaj trzeba mieć ukończone 18 lat. Jest to kontakt z naszymi podopiecznymi, z pacjentami hospicjum domowego dla dzieci albo z podopiecznymi Centrum Opieki Dziennej, czyli dziećmi, które się znajdują aktualnie tutaj w budynku.
0: Wolontariuszka Fundacji Świetlikowo, Anna Kopacz.
3: Do tego dojrzewałam wiele, wiele lat, bo to nie jest taka decyzja z wtorku na środę. Lubię pomagać innym, lubię dzielić się tym, co mam w sercu, lubię dawać uśmiech, i to było takie dla mnie kluczowe. Jest to wolontariat medyczny, gdzie wtedy wolontariusz przyjeżdża do domu i wspiera, w moim przypadku tak jest, wspiera rodzeństwo chorego dziecka. Pomagam w nauce, pomagam na przykład przygotowywać się do karty rowerowej albo na przykład różne zajęcia matematyczne. Ja też wprowadzam takie zajęcia plastyczne, więc tam spędzam czas. To, co możemy dać takiemu dziecku, to jest czułość, wrażliwość, obecność.
0: Co trzeba mieć, żeby być wolontariuszem?
2: Trzeba przede wszystkim chcieć, mieć dobre serce i kochać drugiego człowieka. Ja myślę, że to są podstawowe wyznaczniki.
4: Jestem pewna, że takich osób nie brakuje, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Tym bardziej, że to nie musi być wolontariat na całe wakacje. To może być miesiąc, to może być tydzień albo nawet 1 dzień pomocy. Z badań zresztą wynika, że 33% Polaków angażuje się w bardzo różne działania wolontariackie, więc takim pomysłem na wakacje dzisiaj kończymy Ekspres Jedynki, ale w gotowości już Muzyczna Jedynka. Jania Wil, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziś w Muzycznej Jedynce posłuchamy muzyki jazzowej. Muzyki, którą zajmuje się od wielu, wielu lat Stacey Kent. To jest amerykańska wokalistka jazzowa, która nagrała najnowszy album. Album zatytułowany Time for Love. Przepiękna, bardzo subtelna i bardzo elegancka muzyczna propozycja. I o tym albumie porozmawiam z nią w Muzycznej Jedynce. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
4: I oczywiście po godzinie 18. To wszystko dziś w Ekspresie. Karolina Rożej, bardzo dziękuję za to spotkanie i cały tydzień popołudniówek. Dobrego weekendu życzę, niech przyjdzie dobra pogoda.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. 19:30. Program

0: informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy. Powstał tam korek, który zaczyna się w Wilanowie i ciągnie się aż po Zagórze, czyli tereny przed węzłem Lubelska. Te kłopoty są dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Koniec utrudnień na S7 na odcinku Grójec-Tarczyn w pobliżu węzła Tarczyn Południe na 25 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Lucynów, węzeł Mostówka w pobliżu pierwszego kilometra. Auto osobowe uderzyło w bariery, nie ucierpiał nikt w tym zdarzeniu drogowym, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na S8 na odcinku węzeł Sieradz Południe, węzeł Sieradz Wschód w pobliżu 171 kilometra. Tam zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. I S8 raz jeszcze od Brwinowa przez Warszawę aż po Wyszków. Sporo spowolnień w ruchu na jezdni w stronę Białegostoku. Koniec utrudnień na S11 na odcinku Oborniki Poznań. Na samym początku trasy po zderzeniu auto osobowego z ciężarówką, zderzeniu, w którym jedna osoba ucierpiała, zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Obornik. Teraz jedzie się z 11 bez utrudnień. Droga krajowa numer 60, odcinek Drobin-Bielsk. W pobliżu miejscowości Mokrzk na 94 kilometrze doszło do zderzenia dwóch autosobowych. Dwie osoby ranne, droga zablokowana.
10: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Maria Fordyna
11: i Piotr Balasz. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiSu nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Jest reakcja MSWiA.
10: Stacja Warszawa, lotnisko Chopina czasowo wyłączona z użytkowania. Część pociągów odwołanych, skróconych lub opóźnionych.
11: Ełk to czwarty wakacyjny przystanek Lata z Radiem. Nasze plenerowe studio startuje jutro o 9 rano.
10: MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej.
11: Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji.
10: Prezes Prawa i

0: Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
1: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
2: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
1: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
3: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
1: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Mamy informację sprzed chwili. Pociągi nie dojeżdżają teraz do stacji Warszawa lotnisko Chopina.
0: Przystanek został wyłączony z użytkowania z przyczyn niezależnych od przewoźnika, informuje Szybka Kolej Miejska. Dotyczy to także składów kolei mazowieckich.
4: Niektóre pociągi mogą być odwołane, skrócone albo opóźnione.
0: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
4: Bolesna karta z historii Polski upamiętniona dziś w Jedwabnem.
0: W 85. rocznicę pogromu na Żydach na miejscowym cmentarzu odczytano nazwiska zabitych i zmówiono za nich modlitwę.
4: W uroczystościach wzięli udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Kiedy przypominamy te osoby, ich życie, okazuje się, że to są takie same osoby, jak mają swoje zawody, swoją pracę, swoją rodzinę, dzieci. Wiemy, jak duże były te rodziny. Na każdym to musi robić wrażenie.
0: To lekcja narodowej samoświadomości, tak historię Jedwabnego komentował premier Donald Tusk.
6: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić.
4: Według Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1945 roku w Jedwabnem z rąk Polaków zainspirowanych przez Niemców zginęło 340 osób.
0: W aktualnościach Wenezuela i skutki dwóch trzęsień ziemi z końca czerwca.
4: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych. Zginęło ponad 3800 osób, a ponad 16,5 tysiąca zostało rannych.
0: Na miejscu nadal pracują ekipy ratunkowe z wielu krajów. Pomagają też organizacje humanitarne.
4: W Caracas pomagają też polscy palotyni, wśród nich ksiądz Andrzej Tekieli. W rozmowie z Polskim Radiem opowiada, jak Kościół angażuje się we wsparcie poszkodowanym.
7: Zgromadzenia zakonne bardzo mocno otwierają swoje miejsca i dają schronienie dla osób, które potrzebują. My na przykład mamy kontakt bezpośredni z siostrami karmelitankami, które mają aktualnie 60 dzieci. Nasz Kościół też bezpośrednio jest otwarty. W nocy ludzie nocują w kościele.
0: Całej rozmowy z księdzem Andrzejem Tekielim będzie można posłuchać w radiowej jedynce w niedzielny poranek.
8: To są aktualności jedynki.
0: Muzeum w Lubrze zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali upałów we Francji.
4: Pałac w Paryżu nie jest w pełni klimatyzowany, a przy wysokiej temperaturze jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i dla personelu.
0: Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru.
4: Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. W upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu.
0: Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Już wczoraj temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni.
4: Po Bielsku-Białej, Radomiu i Zakopanem teraz pora na Ełk.
0: Jutro kolejny przystanek na wakacyjnej trasie Lata z Radiem.
4: Zaczniemy już o 9 rano audycją nadawaną z naszego plenerowego studia na placu Jana Pawła II.
0: A w południe ruszy piknik rodzinny. Na naszych słuchaczy czekać będzie m.in. jeden z najlepszych polskich fotoreporterów, Wojciech Grzędziński, laureat World Press Photo zaprasza do swojego mobilnego studia, także w towarzystwie czworonogów, bo pies to tegoroczna maskotka Lata z Radiem.
9: Na takim białym, neutralnym tle fotografujemy Państwa. Szukam w tych zdjęciach czegoś charakterystycznego w moim bohaterze. To tło pozwala mi zniwelować wszystko to, co by od tego bohatera czy bohaterki zdjęcia odwracało uwagę.
4: Atrakcji na pikniku będzie więcej, to m.in. escape room z niespodziankami dla tych, którzy złamią szyfr.
0: Będzie też okazja do rozmowy z robotem wyposażonym w sztuczną inteligencję.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Niemiec. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. W półfinale pokonał Anglika Artura Freya 7-6, 6-2 i 6-4. W tej chwili trwa drugi półfinał, w którym Serb Nowak Djokovic mierzy się z liderem rankingu tenisistów Włochem Janikiem Sinnerem. Pierwszego seta wygrał Sinner 6-4. Polskie siatkarki poniosły czwartą porażkę w Lidze Narodów. W Osace przegrały z Brazylijkami 1-3. O przyczynach tej porażki mówi przyjmująca Julita Piasecka.
1: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach. Też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują. Są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równy z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
0: Polki z dorobkiem 7 zwycięstw zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów i w niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. Zwycięstwem Belga Tima Merliera zakończył się 7 etap kolarskiego Tour de France. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który przyjechał dziś w peletonie na 56. miejscu. 99. był Michał Kwiatkowski, a 165. Kamil Gradek. Francuzi czekają na swoich półfinałowych rywali w piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Francja pokonała, przypomnę, wczoraj w ćwierćfinale Maroko 2-0, a dziś Hiszpania zagra z Belgią. Lepszy z tej pary będzie właśnie rywalem Francji. Początek meczu Hiszpanów z Belgami dzisiaj o 21:00 czasu w Polsce. Natomiast w sobotę i niedzielę odbędą się 2 kolejne ćwierćfinały, po których poznamy drugą parę półfinałową. W sobotę Anglia zmierzy się z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Tymczasem Jorge Jesus został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Kilka dni wcześniej ze stanowiska selekcjonera zrezygnował Roberto Martinez po odpadnięciu drużyny narodowej z Mistrzostw Świata po porażce 0-1 z Hiszpanią w 1/8 finału.
2: Pogoda. Noc na zachodzie pogodna, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, na wschodzie zanikające burze. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podhalu, 10 na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
3: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W północno-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą.

0: Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj i wpłacaj na zrzutka.pl.
4: Maluchy na maluchu!
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City, kolarzom kibicują, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię.
12: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
13: Muzyczna Jedynka.

Pod koniec lat 80. świat po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, podobnie jak utwór Like a Prayer. Oba te utwory, proszę Państwa, pojawiły się na czwartym studyjnym albumie Madonny i okazały się wielkimi przebojami. Nie oznacza to jednak, że dziś grać będziemy jedynie tak zwane 80s, bowiem już za chwilę pojawią się także najnowsze muzyczne produkcje z kraju i zagranicy. Na przykład ostatni singiel zatytułowany Na wietrze opowiada o ulotności chwil i o tym, że często żyjemy w przekonaniu, że jeszcze zdążymy nacieszyć się swoją obecnością, powiedzieć wszystko, co ważne, pożegnać się na przykład z bliską osobą. Kiedy jednak nie dostajemy tej szansy, to pojawiają się żal, smutek i pretensje do losu. Pisząc tę piosenkę, chciałam przekazać, że warto dać sobie prawo do odpuszczenia. Mówi śpiewająca ją Patrycja Kazadi. Anna Will, zapraszam na piątkowe wydanie muzycznej jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia.

0: Płyta tygodnia.
1: A płytą tygodnia od poniedziałku do dziś włącznie jest album Atom Goes Funky zespołu Atom String Quartet. Ta całość ukazuje się w kultowej serii Polish Jazz z numerem 91 i jest to 9. solowy album tego zespołu. Grupa zabiera słuchaczy w podróż do wyjątkowej epoki polskiej muzyki lat 70. i 80., w której jazz spotykał się z funkiem oraz brzmieniem nowych, często elektrycznych instrumentów. To wszystko działo się w niepowtarzalnej atmosferze kraju zza żelaznej kurtyny, stojącego u progu wielkich przemian społecznych i politycznych. Zespół sięgnął po utwory nie tylko takich ikon jak Zbigniew Wodecki czy Michał Urbaniak, ale również po kompozycje z repertuaru Perfektu i Kombi. Państwo mogą się w zaciszu domowym delektować tym wydawnictwem. 71 151 to jest numer SMS-owy, pod którym czeka egzemplarz tej płyty.

0: i muzyki jazzowej zaprosi nas Stacey Kent. Już za chwilę z tą amerykańską wokalistką porozmawiam o jej najnowszym albumie zatytułowanym A Time for Love.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Stacy, we are here to talk about your newest album,
1: Stacy, spotykamy się dziś, żeby pomówić o twoim najnowszym albumie A Time for Love, wydanym w kwietniu tego roku. 10 przepięknie zinterpretowanych piosenek w charakterystycznym dla ciebie ciepłym i eleganckim stylu. To jest album utrzymany w jazzowo-popowym, intymnym nastroju, a ten nastrój otrzymujemy dzięki nowym wersjom utworów m.in. Stevie'ego Wondera, zespołu Beach Boys czy Berta Bacharacha. Czy sama wybierałaś te piosenki, a jeśli tak, to dlaczego właśnie te?
2: Yes, of course I chose them. That is my number one favorite.
1: Tak, oczywiście wybierałam je sama. Uwielbiam ten element mojej pracy, kiedy to sama mam wpływ na dobór swojego repertuaru, w którym po prostu dobrze się czuję. Zakochałam się w każdej z tych piosenek. W niektórych byłam zakochana od dawna. Chcę podkreślić coś dla mnie niezwykle istotnego. Nie ma dla mnie różnicy pomiędzy utworem, który pochodzi z tak zwanego wielkiego amerykańskiego śpiewnika lub jest broadwayowską kompozycją, a takim, który napisał na przykład Brian Wilson czy Stevie Wonder. Szukam miłosnych piosenek, które mają emocjonalną intensywność, jakiś rodzaj czułości obecny w słowach i melodii. I gatunek muzyczny nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Każda z wybranych piosenek jest moja. Nie mamy wpływu na to, w jakiej epoce przyszliśmy na świat. Kiedy ja się urodziłam, zespół The Beach Boys, to było naprawdę coś. Wychowałam się na ich piosenkach, ale też słuchałam Freda Astera, Rosemary Clooney czy Franka Sinatry. Nie zadawałam sobie w ogóle pytania, jaki muzyczny gatunek uprawiają. Po prostu czułam niezwykłą bliskość z tym materiałem. Spodobało mi się, że użyłaś słowa intymny. Zawsze chcę tę intymność wprowadzić do swoich piosenek, a także podarować ją swoim słuchaczom, ponieważ dzielimy jedno wspólne ludzkie doświadczenie. Piosenki są przecież metaforą tego wszystkiego, czego wszyscy doznajemy w naszym życiu.
2: Celebrating this humanity and this community, and we're all feeling the same things, and these songs are metaphors for so much that we feel in our lives.
1: Z perspektywy słuchacza to jest bardzo ciekawy wybór, bo w efekcie otrzymujemy zestaw wyrafinowanych, ale mniej znanych kompozycji, na przykład Ela Chiamano Estate, piosenkę, którą śpiewał Bruno Martino. Piękną, ale przecież nie bardzo popularną.
0: Not very, very popular.
2: No, you're right, and that's another thing that is.
1: Nie, masz rację. I to jest kolejna rzecz, która sprawia mi ogromną frajdę. Podróżuję po całym świecie, byłam mniej więcej w 60 krajach, a zanim zaczęłam zajmować się muzyką, studiowałam języki obce, więc jestem jakby wyeksponowana na wiele rozmaitych muzycznych smaczków. Nie każdy ma taką możliwość, zatem zapraszam moich słuchaczy do podróżowania ze mną. Nie chodzi tylko o to, żebym śpiewała piosenki, ale właśnie, żebym dzieliła się swoimi muzycznymi odkryciami. Włoskie piosenki, choć oczywiście są dobrze znane we Włoszech, nigdy nie były tak popularne jak amerykańskie standardy, na przykład The Shadow of Your Smile z filmu Brodziec z Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem w rolach głównych. Uwielbiam utwór Ela Chiamano Estate. Studiowałam język włoski przez wiele lat. Uczyłam się także portugalskiego, dlatego też na płycie pojawia się Carinhoso. Kompozycja niezwykle popularna w Brazylii, ale ponieważ nie doczekała się tłumaczenia na inne obce języki, nie jest już tak znana gdzie indziej. Kiedy wychodzę na scenę, zachęcam do jej uważnego słuchania, bo to przepiękna piosenka o tęsknocie, a ja kocham piosenki o tęsknocie.

0: Of course, we have a French accent on this album. I'm talking about La Javanaise by Serge Gainsbourg.
1: Jest oczywiście także francuski akcent na tej płycie. Mam na myśli piosenkę La Javanaise z oryginalnego repertuaru Serge'a Gainsbourga. To z kolei powszechnie znana kompozycja, a zatem album ten jest swego rodzaju mieszanką utworów mniej i bardziej rozpoznawalnych, bo jest i wspomniany już przez ciebie The Shadow of Your Smile, obok innych mniej popularnych muzycznych cudeniek. Zastanawiałam się nad wspólnym mianownikiem tych wszystkich 10 piosenek, z których składa się ta płyta. Powiedziałyśmy już, że to są intensywne emocjonalnie piosenki o miłości i tęsknocie, ale czy nie uważasz, że przede wszystkim łączy je elegancja wykonawcza tych, którzy zaśpiewali je po raz pierwszy?
0: Elegant performance of the ones who originally sang these songs. Would you agree with this point of view?
2: Well, thank you for saying that. I think absolutely you've hit a really pertinent point because
1: dziękuję ci, że to powiedziałaś. Naprawdę strzeliłaś w dziesiątkę. Stałam się tym, kim jestem w sensie muzycznym, właśnie dzięki tym ludziom, którzy te piosenki mieli w swoim repertuarze. Oni mnie ukształtowali. Śpiewam i czuję muzykę w taki sposób właśnie dzięki nim, dzięki Jobimowi, Gainsbourgowi, na których wyrosłam. Serge Gainsbourg był jednym z moich pierwszych muzycznych bohaterów. To samo tyczy

0: się Stevie'ego Wondera. Nie było też dnia, kiedy nie słuchałabym Briana Wilsona. Pochodzę z rodziny kinomaniaków, stąd moja słabość także do piosenek filmowych, piosenek Berta Bacharaka na przykład. A zatem cała ta elegancja, wyrafinowanie i czułość interpretacyjna, ta prawda emocji, obecne były w sposobie śpiewania wspomnianych artystów. Oni śpiewali sercem. To byli geniusze interpretacji, którzy sprawili, że jestem dziś tym, kim jestem. Zatytułowałam ten album A Time for Love, bo zawsze jest czas na miłość. Chciałam nagrać płytę przepełnioną czułością, miłością, wspólnotowością, człowieczeństwem, pięknem i poezją i wszystkie te piosenki są celebracją właśnie tych treści. Wiele jeszcze utworów, które chciałam zaśpiewać, nie znalazło się na tym albumie. No, wszystko przede mną.
1: So I had so many more songs that I could have and would have loved to have put on the record. But they'll come on the next one. So that's how it goes.
0: I must say though that the album is intimate. Muszę jednak przyznać, że intymny charakter tego albumu zawdzięczamy nie tylko, choć oczywiście przede wszystkim twoim interpretacjom, ale także instrumentacji. Mamy bowiem i pianino, i kontrabas, i instrumenty dęte. Za tym nastrojowym, jazzowym klimatem zatem stoją także Jim Tomlinson i Art Hirahara, prawda?
2: Hirahara, right?
1: Absolutely. I mean, Art and Jim and I are fantastically well suited.
0: Oczywiście. Art, Jim i ja doskonale pasujemy do siebie, co jest dość zabawne, bo wszyscy pochodzimy z różnych miejsc i podatni byliśmy na różne wpływy muzyczne. Ale dzielimy ten sam rodzaj muzycznej wrażliwości. Właściwie wyrośliśmy razem, wspólnie muzykując. Art jest z Kalifornii, Jim z Anglii, ja z zachodniego wybrzeża. Gramy już ponad 20 lat razem, może nawet 25. Znamy się bardzo dobrze, to są tacy wspaniali muzycy. Chciałam nagrać tę intymną płytę właśnie z nimi. Dialog pomiędzy tymi instrumentami jest intensywny i wymowny. Tom Hubbard, z którym współpracujemy także od lat, gra na kontrabasie. Przyjedzie z nami na koncerty do Polski. Chemia pomiędzy nami jest wyjątkowa. Oczywiście lubimy razem nagrywać w studiu, ale przede wszystkim uwielbiamy dzielić się tą chemią z żywą publicznością.
1: And sharing that chemistry with people is very, very special.
2: So we are looking forward for the upcoming.
0: Czekamy zatem na koncerty w Polsce. Pierwszy 24 lipca w Gdyni. In Gdynia by the
1: seaside. We're going to be a quartet on the 24th and then the symphony on the 26th.
0: 24 zagramy w kwartecie, a 26 z orkiestrą symfoniczną. To będą koncerty różne pod względem repertuarowym. Pierwszy koncert będzie niezwykle kameralny, drugi symfoniczny przebiegać będzie z rozmachem, ale mimo różnych brzmień poczucie intensywnej, czułej bliskości z publicznością pozostanie niezmienne.
1: The sound is quite different.
0: Obviously, during rzecz jasna, podczas tych dwóch koncertów usłyszymy piosenki z najnowszego albumu, prawda?
2: Yes.
0: Tak.
2: Stacy, thank you a lot for giving us.
0: Stacy, dziękuję ci, że proponujesz nam ten piękny, niespieszny i kulturalny, a także uważny sposób konsumowania muzyki. To nie jest dziś bardzo popularne. Dziękuję ci za tę rozmowę.
2: Thank you a lot for that.
1: Well, thank you for saying that, but you know what?
0: Dziękuję ci, że to mówisz, ale wiesz co, to nie jest rzadkość. Może nie dzieje się tak w mainstreamie. Ludzie jednak tęsknią za taką muzyką. Widzę to na moich koncertach. Może po prostu nie ma tego w telewizji.

Słuchaliśmy fragmentów najnowszego albumu Stacey Kent. Album zatytułowany Time for Love to naprawdę spotkanie z wyrafinowaną i bardzo, bardzo wysublimowaną muzyką. A taka w letni wieczór nabiera szczególnego charakteru. To jest muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz nowość na lato od zespołu Big Bike Orchestra. To opowieść o wakacyjnej miłości, o chwili, w której liczy się tylko tu i teraz, a cały świat zwalnia na rzecz wspólnie przeżywanych momentów.

0: Niko podobne psy, które tam się upowszechniły, a które z kupcami rzymskimi również wędrowały i do tych plemion barbarzyńskich na północ Europy. I tak dotarły na nasze ziemie, panie profesorze, tak?
1: Takim poświadczeniem tego, o czym pani redaktor tutaj powiedziała, jest szkielet znaleziony w Jacewie, niedaleko Inowrocławia, przy chacie bursztyniarza. I na tej podstawie my sądzimy, że ten pies jamnikokształtny miałby podkreślać status i znaczenie tej osoby. A dlaczego podkreślono? Dlatego, że tych psów jamnikokształtnych jest mało w całej strefie barbarikum. To jest kilkanaście, może w tej chwili już kilkadziesiąt szkieletów. Mhm. Na ziemiach polskich ja odkryłem tych szkieletów jamnikokształtnych 4. I te psy są znajdowane w wielkich osiedlach, które miały znaczenie handlowe i które no, z grubsza rzecz biorąc leżą na tym tak zwanym szlaku bursztynowym, którym wędrowali kupcy z południa i nabywali tutaj różnego rodzaju towary i oni w zamian za to mogli przynieść ze sobą i sprzedawać te psy jamnikokształtne.
0: Które rozumiem w Imperium Romanum były... No może nie powszechne, ale były odnotowane, tak?
1: Były odnotowane i raczej były bardziej powszechne niż tu, bo tam jest o wiele więcej tych ras. I małe, i duże, i średnie. Najstarsze takie poświadczenie tych psów jamnikokształtnych znamy z Egiptu. No i sobie wyobrażamy, że on gdzieś tam z tamtej strefy poprzez cesarstwo przywędrował albo został przyniesiony aż do nas. No, jeszcze raz powtarzam, w Europie tego typu znalezisk w strefie barbarikum, tak?
0: Jest bardzo niewiele.
1: Naprawdę bardzo niewiele.
0: No i właściwie do czasów średniowiecza to królowały właśnie te o prostych nogach kundelki.
1: Zdecydowanie tak to było. Proszę sobie wyobrazić Polskę wczesnopiastowską. To w dalszym ciągu najliczniej trzymanymi psami używanymi w tamtym czasie są te nasze kundle o wysokości w kłębie powiedzmy sobie od 48 do jakichś 60 cm z przeciętą gdzieś tam 56. Zaznacza się już też grupa tych psów mniejszych i to niekoniecznie jamnikokształtnych. I możemy sobie wyobrazić, że psy te małe, mniejsze od kundelków, one mają podkreślić znowu elitarność, natomiast takie pełne już zróżnicowanie, gdzie dochodzi do zupełnej zmiany. To znaczy tak, kundelki są, ale bardzo dużo jest psów mniejszych od kundelków. To jest czas powstania miast, czyli gdzieś od połowy XIII wieku, XIV, XV i czasy nowożytne. To są psy bardzo często niewielkich rozmiarów, bardzo często to są właśnie te psy jamnikokształtne, albo też po prostu psy o krótkich, zwichrowanych nóżkach, może wprost jamniki. Także jako archeozolog mogę powiedzieć, że znajduje pełne zróżnicowanie morfologiczne, w tym przewagę przede wszystkim psów mniejszych niż te kundelki.
0: Powiedział profesor Daniel Makowiecki, archeozoolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie.
0: I to był już ostatni temat Eureki. Czekamy na państwa od poniedziałku do piątku, kilka minut po godzinie 19 z kolejnymi informacjami naukowymi. A za dziś bardzo dziękuję. Katarzyna Kobylecka. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Wiele ludzi doznaje przemocy w miejscu pracy. Wiele ludzi nie rozumiało zachowań czy przełożonych, czy współpracowników, które bezpośrednio ich dotykały.
4: Elżbieta Linowska, rzecznik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego.
3: Obniżały ich wartość, eliminowały ich zespołu. Po prostu stan psychiczny danych osób był wręcz tragiczny i szukały pomocy. Ponieważ nie każdy ma dostęp czy do psychologa, czy do psychiatry, czy do jakiegoś radcy prawnego, a nie zna jeszcze na dodatek dróg, w których mógłby skorzystać, żeby sobie pomóc, wyjaśnić te problemy.

0: powstała taka konieczność, by powołać do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe.
1: Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczno-prawną w formie informacji, edukacji, poradnictwa. Organizuje i prowadzi samopomocowe grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą w pracy. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
0: Nasze cele to nie tylko jednostkowa pomoc tym ofiarom, które się zgłoszą, ale widać wyraźnie, że istnieje potrzeba szerzenia wiedzy, że można podjąć działania, żeby sobie pomóc, ale i przedsiębiorcy pomóc tak naprawdę, żeby ta atmosfera, ta kultura organizacyjna się poprawiła. Istotą rzeczy jest również kształcenie, zwłaszcza pracodawców. Jeżeli pracodawca jest świadom, że to on ponosi straty w swoim własnym przedsiębiorstwie, niezależnie jakie ono jest, szkoła, przedszkole, szpital, radio czy każdy inny, to są potworne koszty. Już nie mówiąc o tragicznych często skutkach dla ofiary mobbingu. I ta nasza zwykła empatia, nasze, nie nazwę tego politowaniem się, ale wiedza przede wszystkim, sprawiła, że uznaliśmy, że takie stowarzyszenie powinno powstać.
1: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie osastowarzyszenie.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
4: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
3: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
4: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. Życie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się.

0: wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Reklama. Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam, a rozpocznę od apelu naszego słuchacza.
5: Bardzo proszę o włączanie świateł mijania. Podążam drogą S7 w kierunku Radomia i sporo osób, mimo tego, że pada deszcz, bardzo słaba widoczność, nie włącza świateł mijania. Dzisiaj automat to nie jest dobre rozwiązanie. Pozdrawiam.
4: Dziękuję bardzo i również proszę wszystkich naszych słuchaczy i apeluję o to, aby nasi słuchacze w podróży apelowali do tych, którzy jadą z innymi światłami niż światła mijania, aby te światła włączali. Światła dzienne są dobre na cudowny, piękny, słoneczny letni dzień. Apeluję również o odpowiednią odległość od poprzedzającego nas auta, właśnie w takich warunkach jak dziś. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Proszę sprawdzić, czy nasze pociechy w aucie są dobrze przypięte w foteliku, w fotelikach. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 163 kilometrze. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy. S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska, to fragment południowej obwodnicy Warszawy. 486 kilometr, awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice, w Gogolinie na 251 kilometrze. Nie ma już utrudnień po zderzeniu dwóch aut osobowych. S8, odcinek Radzymin-Wyszków, w pobliżu Małopola na 492 kilometrze, po kłopotach.
6: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Propozycja resortu zdrowia maksymalnej stawki za godzinę z poparciem premiera. Mniej entuzjazmu budzi wśród przedstawicieli środowiska lekarskiego. Prokuratoria Generalna zapowiada apelację do wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych przez Polskę szczepionek przeciw COVID-19. Chodzi o 6 miliardów złotych. Już za godzinę drugi ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania zmierzy się z Belgią, a więcej o tym meczu już za kilka minut w sporcie. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje w kontekście propozycji resortu zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali.
7: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
8: To jest 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę. No to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
7: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
9: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
7: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: Kolejne spotkanie medyków z minister zdrowia zaplanowano na czwartek podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Polska będzie wnosić apelację do wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6

0: miliardów złotych na rzecz Pfizera za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19, informuje Prokuratoria Generalna. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w kwietniu proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wyrok zasądzający od Polski odszkodowanie na rzecz Pfizera jest nieprawomocny. Specyfika prawa belgijskiego inaczej niż w Polsce zakłada jednak, że wyrok jest natychmiast wykonany. Dlatego Pfizer podjął próbę egzekucji pieniędzy, zabezpieczając środki należące do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Skarb Państwa oraz agencja skorzystają ze wszystkich dostępnych środków, by wykazać, że brakuje podstaw prawnych do zajęcia środków w taki sposób, tłumaczy wiceprezes Prokuratorii Generalnej Artur Woźnicki.
1: Zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji.
0: Na początku czerwca Polska otrzymała kopię wykonawczą wyroku wraz z wykazem zasądzonych i komorniczych kosztów. Od tego czasu resort zdrowia ma 60 dni na złożenie apelacji. Postępowanie przed sądem toczyło się w Belgii, ponieważ tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a producentem preparatu. W 2022 roku Polska odmówiła odbioru części zakontraktowanych szczepionek.
2: To są aktualności jedynki.
0: Magazyny gazu w Polsce wypełniły się już w 3/4, znacznie szybciej od zakładanego rządowego harmonogramu. Eksperci studzą jednak entuzjazm i przypominają, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy.
3: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
4: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
3: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
4: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
3: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze o nietypowym zdarzeniu w samolocie linii Ryanair z Salonik do niemieckiego Memmingen. Maszyna zawróciła krótko po starcie z powodu wypadku z udziałem jednego z podróżujących. Pasażer został częściowo wyssany przez uszkodzone okno. Po lądowaniu otrzymał pomoc medyczną, nie wiadomo jednak, jak poważne są jego obrażenia. Nieznane są też przyczyny uszkodzenia okna samolotu. Lokalne media informują, że krótko po starcie odpadł element silnika i uderzył w okno. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jannik Sinner został drugim finalistą wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoski tenisista pokonał w półfinale Serba Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-4 i 6-4. Wcześniej do finału awansował Niemiec Aleksander Zwieriew, który wygrał z Anglikiem Arturem Frejem 7-6, 6-2 i 6-4. Tim Mellier wygrał w Bordeaux 7. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Po finiszu z peletonu Belg wyprzedził Norwega Sorena Werenskiolda i Erytrejczyka Byniana Grimaja. Etap nie był porywający, a trener Wacław Skarul podkreśla, że takie bywają uroki kolarstwa.
6: Tak jak w piłce nożnej, bo przecież mamy Mistrzostwa Świata, czasami jest mecz o przysłowiową pietruszkę. Chciałoby się powiedzieć, że jest tak samo w kolarstwie, ale to nie jest tak do końca, bo jednak mamy wiele drużyn na starcie, oni mają różne interesy, ci kolarze, mamy też sprinterów, organizatorzy robią etapy dla sprinterów i dzisiaj był właśnie taki etap, a Mailer pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie. Możemy traktować, że te 4 godziny to był po prostu dojazd do tego sprintu, no i dobrze, że chociaż na tym sprincie mieliśmy trochę emocji i to jeszcze się w tym wyścigu na pewno nam powtórzy.
5: Liderem wielkiej pętli pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, a skoro Wacław Skarul nawiązał do piłkarskich mistrzostw świata, to dziś na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Hiszpania zagra z Belgią. Stawką spotkania będzie półfinał, w którym od kilkunastu godzin czekają już na zwycięzców tego meczu Francuzi. Pierwszy gwizdek w starciu Hiszpanów z Belgami za niespełna godzinę o 21:00 czasu w Polsce. Natomiast jutro i pojutrze odbędą się dwa kolejne ćwierćfinały, po których poznamy drugą parę półfinałową. W sobotę Anglia zmierzy się z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Słoweński bramkarz Milian Wujović jest nowym zawodnikiem.

0: członkiem wicemistrzów Polski w piłce ręcznej, szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Został wypożyczony na rok z RD Slovan. Ma na koncie występy w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i słowańskiej reprezentacji.
1: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu i burze we wschodniej części Polski, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1010 hektopaskali nad Ukrainą przemieszcza się na południowy wschód. Klin wyżu z centrum 1024 hektopaskale nad Hebrydami rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki północne 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 na wschodzie 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe zamglenie lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 na wschodzie 3. Widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność przeważnie dobra, możliwy przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
10: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach.

0: Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty. Galaktyczna gra audionauci. Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po 20.
1: Suma polityczna.
0: Suma polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie wszystkich najważniejszych politycznych wydarzeń ostatnich 7 dni. W naszym studiu są nasi publicyści. Jacek Czarnecki.
2: Dobry Dzień
0: wieczór.
2: Dobry.
0: Agata Kondzińska, która również reprezentuje barwy Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. I Grzegorz Osiecki, który reprezentuje też kolory WP.pl. Również dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: W meczowym nastroju jestem, bo o 21:00 mecz się zaczyna. No właśnie, nasi publicyści w różnym stopniu będą go śledzić. Nie będę zdradzał, kto w ogóle nie...
2: Ja będę śledził, Jacek Czarnecki. To będzie wyłonienie rywala dla Francji i na półfinałów 14 lipca. I będę to śledził.
0: Bo grają? Przypomnij.
2: Dzisiaj grają Belgowie z Hiszpanami.
3: A ja to będę śledził, bo to będzie wyłonienie rywala dla Argentyny.
4: No, no ja nie finale. Będę śledzić.
0: Finale. Nasi dziennikarze
2: już
0: też...
2: Już pewny jesteś.
0: No to już mamy takie przewidywania w sumie politycznej. Nasi dziennikarze sportowi oczywiście też śledzić będą w aktualnościach i w jedynce o tym, co będzie się na meczu działo, będziemy informowali, ale wracamy do naszej krajowej polityki. Dlatego, że nasza minister zdrowia ma plan. Ma plan, który ma zlikwidować wszystkie patologie w służbie zdrowia, które zdominowały nagłówki i portali w ostatnich tygodniach. Saloniki VIP dla polityków, omijanie kolejek dzięki koneksjom, astronomiczne zarobki niektórych lekarzy. I tak ten swój plan zapowiadała Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna, takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
0: Ten plan ma jeszcze ocalić jedną rzecz, czyli stanowisko minister zdrowia. Premier zapowiedział bowiem, że albo będzie głęboka reforma, albo, jak to delikatnie ujął, decyzje personalne.
6: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
0: A opozycja mówi, ani to nowe, ani to wystarczające, ani to na czas. Rozwinie Radosław Fogiel z PiS.
7: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono i teraz wyciągnięto z szuflady, odkurzono dokładnie te same propozycje, bo Donald się wściekł i zagroził, że będzie wyrzucać z rządu.
0: A będzie wyrzucać minister zdrowia z rządu ostatecznie Donald Tusk, bo niektórzy politycy koalicji w kuluarach powiedzieli mi, że to się wydarzy. Tylko pytanie kiedy? Najpóźniej we wrześniu. Agata Kondzińska.
8: Myślę, że teraz na pewno nie wyrzuci, bo jeśli pani minister wyszła i przedstawiła jakieś propozycje, będziemy je pewnie za chwilę oceniać, to zachowała swoją posadę przynajmniej do czasu. Pytanie jest, czy te propozycje i to, co przedstawiła, to jest próba wyjścia z kryzysu i na ile będzie ona skuteczna, czy też będzie to nowa pułapka, którą sam na siebie zastawi rząd. Bo jeśli okaże się, że ilość z ważniejszych propozycji, które mają uspokoić te emocje, które dzisiaj są wokół milionowych zarobków lekarzy, na przykład przepadną, bo prezydent nie znowelizuje ustawy tak, żeby ta stawka, którą ona proponuje, pani ministra proponuje, do 240 zł za godzinę brutto, to co wtedy? No właśnie, nie będzie. No więc tutaj jest pytanie, czy na ile prezydent wcześniej zapowiadał, że on nie pozwoli

0: ruszyć tych wynagrodzeń medycznych. Oczywiście nie było też tej skali patologii.
1: To wtedy jeszcze nie słyszeliśmy o 26 tysiącach złotych za godzinę.
0: Nie było takiej skali patologii, tak, więc też nie znamy stanowiska pałacu dzisiaj, ale ja myślę, że to jest troszeczkę wszystko takie, słuchajcie, spóźnione, bo pani ministra jest ekspertką, która wyszła z tego systemu, tak? Przyszła jako menadżer, który zna system ochrony zdrowia i oczekiwałabym, że ona będzie miała gotowe pomysły, że też politycy, którzy idą po władzę, gdzieś będą mieli to przygotowane. Znacie to hasło o szufladach pełnych ustaw, które okazują się oczywiście...
2: Ile żeśmy tych szuflad już widzieli,
0: w tej szufladzie
2: leżą.
0: A na końcu nawet najlepsze pomysły mogą się wykoleić, kiedy nie będą dobrze egzekwowane. I to jest ta patologia, o której myślę, że nie ma też odpowiedzi dzisiaj, tak? Czyli
1: Grzegorz
0: jak będzie kontrolowany
1: chwilą,
0: ten
1: tak,
0: system, żeby tych patologii jednak uniknąć, nawet przy najlepszych rozwiązaniach?
1: Tak prychnął trochę Grzegorz Osiecki. No,
3: ja prychnąłem, dlatego że faktycznie jest tak, że te recepty leżą w szufladach, nie tylko w szufladach, no bo eksperci wiedzą, co mają robić, tylko to jest kwestia politycznej woli i politycznych możliwości, żeby z tym wyjść. I żeby
0: i odwagi.
3: Odwagi, tylko chodzi o to, że tu jesteśmy świadkami takiego, jak w wielu innych dziedzinach, wzajemnej nawalanki, po prostu wzajemnego klinczu. To znaczy sztandarowe są przykłady tych różnych szpitali, gdzie z jednej strony, jak się rozmawia z ekspertami od ochrony zdrowia w różnych partiach, nie, no to nie mówią, nie, no ta sieć szpitali to jest do zmiany, trzeba to zrobić, ale jak gdziekolwiek potem jakiś oddział ma być zamykany, to natychmiast koledzy takiego eksperta już robią rejtana i mówią, że to jest skandal, nie może tak być i tak dalej, i tak dalej.
0: Bo tam są wyborcy.
3: I ja jestem dzisiaj po serii rozmów z ekspertami od zdrowia i w zasadzie wszędzie kwestia tych szpitali się przede wszystkim przewija. I z tego punktu widzenia, jeżeli była kiedyś taka metafora, że służba zdrowia to jest takie dziurawe wiadro, no to pani minister w tej chwili próbuje zatkać ze 3-4 dziury tym palcem, wkładając te różne zmiany. Pytanie, czy zatkanie tych dziur nie spowoduje za chwilę, że zacznie się wylewać gdzie indziej, albo że ten system zacznie się zatykać. Bo największy problem, jaki w tej chwili widać, to jest taki, że ten system przez lata był takim słabo doinwestowanym systemem, gdzie skąd się wzięła ta wieloetatowość lekarzy? No bo to były takie zaszywki, tak? Oni chcieli lepiej zarabiać, a z drugiej strony wszędzie byli potrzebni. I dopóki jakby tych pieniędzy było relatywnie niedużo, to nie robiło takiego wrażenia. Ale w momencie, w ciągu 4 lat wlano do tego systemu 1/3 więcej pieniędzy w relacji do PKB. W przyszłym roku będzie mieli 240 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. I nagle się okazało, że ta woda zaczęła tryskać. Tak? Przykłady Mogilna, ten Kasprzyk, Miastko. Wszyscy. No nagle się
2: Braniewo,
3: okazuje...
2: gdzie lekarz 72 godziny
3: żeby,
2: na dobę
3: żeby
2: pracował.
3: Nie było. I to jest na pewno taki moment w tej chwili, także polityczny, w którym moim zdaniem no jest jakaś wola, żeby to zmienić, bo jak się rozmawia z lekarzami, ja dzisiaj rozmawiałem z szefem NIL-u, ale też z innymi lekarzami, także z otoczenia prezydenta, no to widać, że na nich to też robi wrażenia. Oni uważają, że tak duże zarobki no są po prostu demoralizujące.
1: Ja pozostanę o tych najwyższych przy hydraulicznych analogiach Grzegorza, dlatego że słyszę od autorów artykułów na temat tych nieprawidłowości w służbie zdrowia, że będzie ich więcej. Po prostu w kolejce już są artykuły o kolejnych gigantycznych zarobkach, o kolejnych patologiach, więc te wakacje będą zdominowane przez kolejne newsy na ten temat. Jacku...
2: Bo się otworzyły drzwi dla różnych sygnalistów i ludzi, którzy o tym wiedzą. Do tej pory nie mówili, bo byli nieśmiali, a teraz mówią. I zaczęli do dziennikarzy dzwonić i pokazywać kolejne szpitale. Już wspomniałem, Braniewo. Facet w Braniewie, chyba dyrektor szpitala albo jeden z dyrektorów, wpisywał się na 3 grafiki jednocześnie, czyli pracował 72 godziny dziennie i jeszcze dodatkowo dyżurował w Ostródzie i w Nidzicy.
3: No i był pracowity, no to co?
2: Pracowity, prawda? Ale ja chciałem o pani minister jeszcze powiedzieć. Ja nie wierzę w dymisję pani minister.
1: Naprawdę? Nawet we wrześniu? Nawet
2: nie,
1: w ramach
2: we wrześniu, nie.
1: Rekonstrukcji nie, za
2: jakiś czas? To jest niepotrzebne.
1: Czas?
2: A kto za nią pójdzie do tej roboty? No ludzie. Kto tam
1: to jest
2: pójdzie?
1: Prawda, że tam nie ma
2: teraz wiceministra polityka. Tam są wszyscy wiceministrowie, są niepolityczni.
3: No ale właśnie, dlatego ja bym...
2: Trzeba by znaleźć polityka. To... Co, partia Razem się zgodzi?
3: Ja w przeciwieństwie nie. Znaczy, po pierwsze, w przeciwieństwie do Jacka, to nie jest tak, że ja nie wykluczam dymisji, bo jest jedna kwestia, to są działania. Ja nie wykluczam takiego wariantu, że Jolanta Sobierańska-Grenda przygotowała w tej chwili pakiet. Jak pakiet będzie gotowy, to w ramach większej rekonstrukcji rekonstrukcji, premier się z nią pożegna, ale to będzie w

0: wtedy, jeżeli będzie taka polityczna potrzeba i jeżeli trzeba
1: tylko
0: będzie,
1: wtedy.
0: Jeżeli trzeba tam będzie wstawić kogoś na kampanię, tak, jakiegoś fajtera, czegoś takiego, myślę, że nie można w tej chwili wykluczyć. W innym przypadku pewnie...
1: Nie,
0: właśnie moim zdaniem to się pali. Znaczy, ostatnio występował wszędzie, mówił, że uczestniczy w rozmowach i tak dalej.
1: Zawsze można komentować, ale wejść tam i coś
2: i
1: z tym zrobić, będzie problem.
3: A ja jeszcze was zapytam
1: ale
3: o
1: jeszcze jedna rzecz. Jeszcze
3: proszę,
1: jedna rzecz o tych wiadrach, o których mówił Grześ. Bo pani minister nie wszystkie patologie chce zlikwidować, ona tylko niektóre chce zlikwidować. I akurat wydaje mi się, że to, co tam ona w tej setce mówiła o tych walizkowych, o tych wyjazdach, to będzie duży problem dla małych szpitali powiatowych, bo na przykład do szpitala w Białej Podlaskiej przyjeżdżają lekarze z Białegostoku, z Warszawy, z Lublina i to oni dokonują na przykład skomplikowanych operacji.
3: W szpitalach powiatowych po prostu nie ma na miejscu lekarzy, którzy pewnych zabiegów by dokonywali.
0: Właśnie dlatego, jak mówiłem o tym, że ona będzie zatykała jedne dziury, a z drugimi może mieć problem, to miałem na myśli.
1: Będą
0: to znaczy,
1: szpitale padały po prostu.
0: Że likwidacja, próba uregulacji pracy lekarzy, na przykład zmniejszenie tego, żeby oni nie pracowali w tylu miejscach, doprowadzić do tego, że w części miejsc nagle się okaże, że nie ma obsady.
1: Nie ma lekarzy, dokładnie.
0: I one przestają działać. Inna sprawa jest taka, że właśnie to jest trochę leczenie jakby skutków, a nie przyczyn. I z tego punktu widzenia myślę, że w każdej recepcie pojawia się właśnie racjonalizacja sieci szpitali, bo jak się od tego nie zacznie, no to będzie właśnie takie zatykanie dziur, a nie próba faktycznie naprawy systemu.
1: Ale jeszcze chciałem skomentować pana Fogla, bo to jest... człowiek, polityk PiSu. Tylko PiS zrządził 8 lat i przez 8 lat PiS niczego nie zrobił.
0: No
1: dobrze, jedyna rzecz, jaką zrobił, to uregulował płace lekarzy tak, że teraz mamy
0: płace lekarzy,
1: miliony.
0: Ustawa nakładowa, no jakby była zaćma, było dużo rzeczy, tylko jednocześnie po pandemii wygenerował sam duże problemy, których ani on potem nie załatwił, a w tej chwili się nawarstwiły, bo też prawda jest taka, że z przyczyn politycznych przez 2 lata PiS nie robił nic z płacami, a potem jak za Platformę eksplodowały, to Platforma czekała, aż wygra Trzaskowski
1: dokładnie
0: nie wygrał,
1: tak.
0: No to potem przyszedł Nawrocki, no to doszli do wniosku, że nie będziemy nic robić.
3: Ale też była natomiast, to znaczy jeden z bliskich współpracowników Izabeli Leszczyny powiedział mi, że gdy przyszedł do ministerstwa, usłyszał jedno hasło, tylko bez rewolucji. To nie jest tak, że była jakaś wielka wola, żeby cokolwiek zmieniać, tylko raczej, żeby jakoś to na ślinie dotrwało i
1: tak, bo
3: przeżyło.
1: Wszyscy
3: i...
1: się boją reformy służby zdrowia poza Buzkiem, który w 97 czy 98 roku przeprowadził reformę i stworzył kasy chory, którą później Miller skreślił to od razu, jak tylko przyszedł do rządu, czyli SLD, czyli lewica obecna. I to był jedyny odważny człowiek, jedyny odważny
3: krok. Agata Kącińska, jeszcze na krótko na koniec tego wątku. Dlaczego PiS nie korzysta politycznie na tym, patrząc na sondaże? Traci KO, to widzimy... zyskuje raczej Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Myślę, że wszyscy wyborcy mają taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o naszą klasę polityczną, bez względu na to, jakie barwy ta klasa polityczna nosi, że tam, gdzie można skorzystać, to politycy zawsze skorzystają. Czy to są politycy Koalicji Obywatelskiej, czy też powiązani działacze z Koalicją Obywatelską, lekarze.
1: Widzimy pana radnego, który się zaoperował na zamkniętym oddziale.
2: Czy też lekarze, tak, czy też, no były przypadki, przeszli za Prawa i Sprawiedliwości pani marszałek Witek.
3: Myślę, że będziemy do tego tematu na pewno w naszych podsumowaniach wracać, ale też będziemy wracali do bezpieczeństwa. Teraz też wracamy. Dlatego, że temat, który miał łączyć, w tym tygodniu podzielił. Znów rozgorzał spór wokół wsparcia dla Ukrainy. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta poinformował, że wiosną Polska przekazała Ukrainie pociski do baterii Patriot, a być może nawet Polska ustąpiła Ukrainie kolejkę, miejsce w kolejce do tych pocisków w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Błaszczak grzmiał, że to skandal, skoro mówimy, że w najbliższych miesiącach może dojść do prowokacji ze strony Rosji. Domagał się też dodatkowego posiedzenia Sejmu w tej sprawie.
4: Na którym to dodatkowym posiedzeniu Sejmu minister obrony narodowej przedstawi informację opinii publicznej na temat tego, czy rzeczywiście przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę, dlaczego to zrobili. W mediach ukraińskich można spotkać się z informacjami, że to minister obrony Niemiec o to zabiegał. Media ukraińskie dziękują Niemcom za przekazanie pocisków, również z zasobów polskich. Tak? Czy to prawdziwa informacja? To trzeba wszystko zweryfikować.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, nikt kolejki nie ustępował. Przekazanie nastąpiło w konsultacji z NATO i nie zmniejszyło naszych zdolności, a w ogóle, mówili politycy koalicji, PiS krytykujący wsparcie dla Ukrainy to czysta hipokryzja, bo z

0: sami przekazywali znacznie więcej, więc zdecydowali o ujawnieniu listy donacji dla Ukrainy. I tak tłumaczył to szef MSZ-u Radosław Sikorski.
1: Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, których dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji, gdy zmieniły się role, choć polityka nie powinna się zmienić, bo Putin nadal jest groźny i pokonanie Ukrainy nadal by było złe dla Polski.
0: Kto przeszarżował w tym sporze?
2: Dla mnie znakiem czasu i tym i tego, kto przeszarżował, jest to, że PiS w tej chwili milczy o patriotach. Już nie ma sprawy patriotów. Się skończyło, tak? Jak tylko rząd ujawnił tą listę donacji i powiedział, że rzeczywiście przekazał, bo na początku rząd się nie przyznawał do przekazania, dopiero chyba, nie wiem, trzeba było odtajnić tą wiadomość, żeby można było powiedzieć.
0: To przyszło potwierdzenie, że rzeczywiście wiosną pociski zostały przekazane.
2: I rzeczywiście, ten mechanizm wyglądał tak, że to NATO poprosiło Polskę, żebyśmy przekazali, i myśmy przekazali jakąś tam rezerwową część, nie wiem, kilka rakiet. Same rakiety, no, bez wyrzutni.
3: 5 na 208 pocisków, no więc takie właśnie mamy mieć według nieoficjalnych informacji.
2: Tak.
3: To znaczy 5 zostanie według oficjalnych, a i do tego jeszcze Cezary Tomczyk okrasił to informacją, że zawarliśmy przy okazji porozumienia, że gdyby nastąpiła jakaś sytuacja awaryjna, to mamy to 10-krotnie mieć zwrócone z zasobów NATO.
2: Skąd?
3: Tak?
2: No, skąd?
3: Skąd? Nie wiem. No,
2: Amerykanie już nie mają swoich własnych. Ale najśmieszniejsze to jest to, że teraz był szczyt NATO i prezydent Trump po prostu powiedział do Zeleńskiego: a chcecie produkować patrioty, to produkujcie. Przyślę do was specjalistów.
0: Akurat właśnie nastrój jest taki, że znowu uderzajcie w głąb Rosji. No tak akurat się obudził Donald Trump tego dnia, tak jakoś się poczuł i tak akurat się wypowiedział.
2: No i jeszcze powiedział, że wznowi ataki na Irak.
3: Tak, bo on chyba, on chyba właśnie, myślę, że to była jakaś transakcja wiązana do pewnego momentu, że do pewnego stopnia, że zebrał hołdy na tym szczycie NATO ze strony NATO i wszyscy mówili, że jest wspaniale.
0: No to podlizywanie się ze strony szefa NATO drugi, już momentami troszkę nawet żenujące.
3: Można było dostać cukrzycę. Natomiast z drugiej strony jednocześnie jak był na szczycie, no to już wtedy atakował Iran, tak? I ich dociskał. A jeszcze z trzeciej strony, no to jednak mam wrażenie, że i te informacje o centrum serwisowym dla pocisków PAK-3, czy w ogóle no, dla rakiet, dla patriotów u nas i w Niemczech i gdzie indziej, ale także
2: w Szwecji.
3: Danie jakby takiej deklaracji, że może Ukraina będzie produkowała te pociski, no to był pstryczek w Putina wymierzony i próba dociśnięcia Putina, żeby jednak był bardziej ugodowy i być może do tych rozmów pokojowych doszło. Czy doszło to, nie, czy dojdzie, to nie wiem, bo chyba Rosjanie jakby nie mają interesu i oni chcą wygrać po prostu wojnę, ale...
2: Znaczy wygrać wojnę, czyli zająć Ługański Doniec, bo już nic więcej nie wygrają.
3: No zwracam uwagę, jak długą drogę przyszedł Trump od Alaski do dodawania licencji Ukrainie na produkcję pocisków do strącania rosyjskich rakiet.
4: Agata Gondzińska. Nigdy nie wiesz, czy tą drogą nie będzie wracał za chwilę, ponieważ...
0: Albo następnego dnia, dlatego że
2: znowu coś o nami, jest, tak?
0: Fox News usłyszy akurat coś innego. Ty oceniasz tutaj strategię Prawa i Sprawiedliwości? Bo to jest coś, co ty obserwujesz strategii dosyć dokładnie. Chcą się ścigać z Konfederacją o wyborców krytycznych wobec wspierania Ukrainy, ale czy w tym mogą być wiarygodni?
4: Nie widzę tutaj strategii, bo opowieść Prawa i Sprawiedliwości jest niespójna. Jeśli wszyscy się chyba zgodzimy, Prawo i Sprawiedliwość w pierwszych miesiącach wojny zachowywało się tak, jak należy. Jeśli Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki byli wśród tych premierów, którzy pierwsi odwiedzili Kijów po wybuchu pełnoskalowej inwazji, kiedy to na 16 miliardów donacje przekazały właśnie, że przekazał rząd Zjednoczonej Prawicy i w tym samym, w podobnym czasie na 1,5 miliarda, tak.
2: 14 miliardów chyba rząd 14, PiSu, 14,5, a 1,5 ten.
4: Tak, tak. I teraz opowiadanie o tym, że czasy się zmieniły. No czasy się nie zmieniły, ta wojna wciąż trwa. To nie jest tak, że wtedy oddawaliśmy jakiś złom, a teraz rozbroiliśmy Polskę, bo to są bzdury.
0: Ty akurat przywołałaś najczęściej powtarzane argumenty, czyli czasy się zmieniły i zawaliśmy złom.
4: Po trzecie, całkowicie niezrozumiała jest dla mnie opowieść i upominanie się o tłumaczenie czy oskarżanie rządu polskiego, kiedy jest się no właściwie zakochanym w Donaldzie Trumpie. A taką politykę uprawia Prawo i Sprawiedliwość, oskarżając rząd Donalda Tuska, że zrywa sojusz ze Stanami

0: Zjednoczonymi na rzecz orientacji na Unię Europejską, co jest nieprawdą. I teraz jeśli władze, władze mówią, że było to na prośbę NATO, jeśli dostajemy za to gwarancję, to ta partia, która jest zakochana w Donaldzie Trumpie jako tym, który zbawi, jak tłumaczy to? Że co Polska miałaby zrobić? Powiedzieć nie?
1: Ale wiesz co,
0: wyłamać się z tego...
1: Chyba za to, że Donald Trump dlatego,
0: tak, znaczy wracając do tego pytania, jak oceniam strategię, nie można jej ocenić, bo nie widzę tu żadnej strategii. A to jest jakaś strategia od ściany do ściany, która tylko i wyłącznie polega na tym, żeby odpowiadać na emocje społeczne, rozgrzane przez polityków, podkręcane przez polityków, antyukraińskie emocje.
2: Dla mnie to cała ta sytuacja pokazała taki niepokojący objaw, który pokazał podgrzanie polskiej sceny politycznej i to, że jeżeli jest taka bardzo silna wewnętrzna mócka na jakiś temat, no to w zasadzie nie ma takiej granicy, której nie można przekroczyć, bo na dobrą sprawę ja bym zrozumiał na przykład kwestię odtajnienia na zewnątrz, tak? Jest jakaś potrzeba, żeby pokazać, jak pomogliśmy Ukrainie. Przecież rząd do tej pory tego nie odtajniał. Dane o donacjach dla Ukrainy zostały odtajnione, no po to, żeby tutaj sparować ciosy zadawane przez PiS. PiS się poślizgnął na skórce od banana, no bo i jeżeli mówisz o 15 miliardach, czy o 16 miliardach i takiej dużej, dziesięciokrotnej różnicy w donacjach, to jednak to, co sobie warto uświadomić, że de facto ta różnica była znacznie większa, bo chodzi o to, że no, jeżeli ktoś liczy wartość czołgów T-72 w dolarach, to ona nie wydaje się tak duża, jak była faktycznie na polu bitwy w momencie, kiedy one w roku 2022 i 2023 pozwalały Ukraińcom uzupełnić straty z rosyjskich
3: baz. Oczywiście, że ten popyt wtedy był zupełnie inny.
2: I co więcej, Polska była ważna także z tego punktu widzenia, że ona była jakby awangardą, jeżeli chodzi o przekazywanie różnych typów uzbrojenia Ukrainie.
3: Przy temacie Ukrainy pozostajemy, dlatego że być może jutro nastąpi kulminacyjny moment w napięciach na linii Kijów-Warszawa, ale o tym po krótkiej przerwie.

0: 23 minuty zostały do 21.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jak państwo słyszą, nasi publicyści są już gotowi do tego, żeby kontynuować komentowanie. Głos, który państwo słyszeli, to Agata Kondzińska. Raz jeszcze dobry wieczór. W studiu także Jacek Czarnecki i Grzegorz Rosiecki i Karol Surówka przed mikrofonem. Wracamy do relacji, do tematu relacji Polski z Ukrainą, bo według strony ukraińskiej jutro może nastąpić pogłębienie kryzysu w relacjach Kijów-Warszawa. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli. Najczarniejszego dnia w historii rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały jednocześnie około 100 do 150 polskich miejscowości na Wołyniu, często podczas niedzielnych nabożeństw. Celem było usunięcie polskiej ludności z terenów uznawanych przez nacjonalistów za przyszłe państwo ukraińskie. Według najczęściej przywoływanych polskich szacunków w całej rzezi wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Ofiarami byli przede wszystkim cywile. A Kryło Budanów, najbliższy współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, wypowiedział się na temat jutrzejszych uroczystości, twierdząc, że Polska będzie eskalowała konflikt.
2: Ukraina nie przyjmie ultimatum ni od kogo w tym świecie.
3: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto stawiał nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez obrażania Polski, ale jest ona nieco potężniejsza niż Polska i my jej ultimatum nie przyjęliśmy. W formie ultimatum z nami nie należy rozmawiać.
2: Ultimatum z nami rozmawiać nie trzeba.
3: Szczyt eskalacji zawsze kończy się katastrofą albo deeskalacją. Spodziewam się, że pójdziemy w stronę deeskalacji.
0: O jakie ultimatum chodzi? No chodzi o to, by nie nazywać na przykład oddziału wojska imieniem w cudzysłowie bohaterów UPA, bo od tego cały konflikt się zaczął. A Kryłowi Budanowi odpowiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA, zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną. Tego dnia będziemy upamiętniać wszystkie ofiary, ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych bardzo brutalnie przez UPowców.
0: Nieoficjalnie mówi się, że prezydent Karol Nawrocki może też jutro ogłosić jakąś decyzję, na przykład o ograniczeniu albo wręcz zerwaniu bezpośrednich kontaktów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
5: Nie wydaje mi się to prawdopodobne po spotkaniu Karola Nawrockiego z Zełenskim w Ankarze. Obaj prezydenci się spotkali. Po tych spotkaniach, co prawda, nie było wspólnej konferencji, ale były wypowiedzi obu polityków i takie raczej stonowane i pojednawcze. Ja nie wiem, chyba nie słyszeliśmy.
0: Ale ta wypowiedź Budanowa
5: ale Budanow
0: można
5: to jest harcownik, to jest tak samo jak Przydacz.
0: Tylko nie pojednawczym.
5: Tak samo jak Bogucki i Przydacz. No.
6: Wydaje mi się, że Budanow mówił to mniej więcej albo przed tym spotkaniem to powiedział.
5: Przed spotkaniem,
7: na
5: tak.
7: Pewno,
5: tak
7: na pewno.
6: Więc to myślę, że to jakby było już brane w koszta. Mi też się wydaje, że po tym spotkaniu nikt tam nikomu nie padał w objęcia i to było takie raczej resume obecnego stanu relacji, to spotkanie z mocnym jakby naciskiem na to, że w historii nam jest bardzo daleko, znaczy w ocenie historii nam jest bardzo daleko, a jeżeli chodzi o strategiczne cele, to one są zbliżone, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię tego, żeby Rosja nie wygrała na Ukrainie. Natomiast trochę bym się zdziwił. Znaczy, tym bardziej, że gdyby coś takiego miał ogłaszać prezydent w dzień, w którym no, tak naprawdę jest dniem, gdzie czci się pamięć tych wszystkich
5: pomordowanych. Wiesz, no, politykę można robić zawsze, tak? No dzisiaj PiS
7: no, teraz się uprawia politykę na prawdzie, na historii tak naprawdę.
5: No,
7: i na
6: natomiast ciekawe jest, że Budanow wszedł w tego typu. I w ogóle to jest ciekawe to, co się wydarzyło w tym tygodniu, no bo Ukraińcy trochę wpadli na ścianę z tą całą swoją narracją, no bo mieliśmy Parlament Europejski.
5: I rezolucję Parlamentu Europejskiego.
6: No właśnie o tym mówię, tak? Bo ile jeszcze, jeżeli dopóki oni się spierali z Polską, no to mogli mieć takie przeświadczenie, że tutaj kto kogo, nikt nam nie będzie mówił, no to cała narracja Budanowa, tak? No ale w momencie, kiedy się okazuje, że EPP proponuje projekt proklamacji czy takiej uchwały Parlamentu Europejskiego i w zasadzie on jest przyjmowany większością głosów i tam mają wprost dany taki sygnał, że z

0: banderą się do Unii nie wejdzie, no to myślę, że tam nastąpiło dosyć duże otrzeźwienie.
1: To już nie tylko polscy politycy mówią, że z banderą do Unii nie wejdziecie, ale też mówi cała Unia Europejska, bo ta rezolucja była przegłosowana przytłaczającą większością głosów. Chyba tylko 44 europarlamentarzystów się jej sprzeciwiło, więc...
2: To mogło być rzeczywiście, Agata Kącińska, to mógł być ten sygnał dla Ukrainy, że oho, przeszarżowaliśmy?
3: No ja nie wiem, myślę, że... To, w którą stronę to pójdzie, dowiemy się, kiedy powstanie panteon bohaterów i kto znajdzie się w tym panteonie bohaterów Ukrainy.
2: Zapowiedź jest taka, że UPA ma być uhonorowane w panteonie.
3: I czy będzie tam bandera, czy go tam nie będzie. Więc myślę, że też podzielam tą opinię, że prezydent Nawrocki nie wykona takiego gestu zrywającego jakieś relacje, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło w Ankarze. Myślę, że raczej retorycznie pójdzie w tą, w taką prawdę historyczną jako historyk, że na to położy nacisk i na to, że po prostu powie, że Polska nie zgodzi się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, postawi takie warunki, które znamy jeszcze z kampanii. Wspomni pewnie, że nie ma też możliwości, żeby Ukraina weszła do NATO.
2: Coś takiego, czegoś takiego jutro się spodziewam.
3: Wiem nieoficjalnie też, że jeśli ktoś zaproponuje cokolwiek, to będzie to Przemysław Czarnek, bo Prawo i Sprawiedliwość też wyjątkowo zarezerwowało kalendarz od rana do wieczora. Tak, Jarosław Kaczyński, który do tej pory te uroczystości smutne obchodził tutaj lokalnie w Warszawie przed pomnikiem, to teraz wybiera się do Chełma, tam gdzie budowane jest muzeum i Przemysław Czarnek też tam będzie i będzie proponował jakąś uchwałę dla Sejmu, jakiej treści nie wiem, ale tak słyszałam.
2: Jej treść jutro też poznamy?
3: No tak słyszałam nieoficjalnie, zobaczymy co to będzie. Myślę, że jeśli czegoś się obawiam, to Grzegorza Brauna i jego bojówek.
2: O tym teraz zaraz też powiemy, bojówki, bo dzisiaj znów Jedwabne. Bojówki Grzegorza Brauna niestety były w akcji antysemickiej w Jedwabnem. Natomiast zapytam cię jeszcze, Jacku, o informację, którą słusznie przekazał nasz wydawca Artur Makara, czyli że obchody odbędą się też jutro, nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie.
1: Właśnie,
2: Paweł Buszko będzie na miejscu.
1: Tak, będą obchody na Ukrainie, będzie
2: tam
1: polski ambasador, ale
2: polska delegacja.
1: Ale z tego, co mówią ludzie w MSZ-cie, chyba do tej pory jeszcze nie jest znany poziom, na jakim będą reprezentowane władze ukraińskie. Przynajmniej ja się zatrzymałem na takim poziomie wiedzy dzisiaj przed południem. Tuż przed południem. I no więc no będą obchody, ale to czy tam się można spodziewać jakiejś antydemonstracji? Nie wiem. Tego nie wiem. Ja cały czas uważam, że i Budanow, i wcześniej Zełenski, oni używali tego argumentu UPA i tej nazwy bohaterów UPA i ten panteon powstanie na użytek ukraiński po to, żeby wzmacniać te nastroje antyrosyjskie, żeby pokazywać, kto walczył z Sowietami. I tu naprawdę wcale nie chodzi o Polaków i o to, żeby chwalić ludobójców, bo oni skrzętnie tam przesmykują się przez to i mówią, że proszę, UPA to było to, co walczyło z Sowietami do 56 roku. I jeszcze powiem o banderze jedną rzecz, bo to warto przypominać. Bandera nie miał nic wspólnego z rzezią. To jest Szuchewicz, taki inny...
2: Też niestety inny, honorowany. Na
1: dokładnie, honorowany. Bo Bandera w tym czasie już siedział w Sachsenhausen, w niemieckim obozie koncentracyjnym, za to, że jak Niemcy wkroczyli na tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, to on proklamował niepodległe państwo ukraińskie i myślał, że... przywitał oczywiście Niemców, myślał, że Niemcy to poprą, a Niemcy nie chcieli niepodległego państwa ukraińskiego i Banderę z paroma kolegami zamknęli po prostu do obozu.
2: Jeszcze jedna istotna informacja a propos jutrzejszych obchodów. Będzie delegacja obywateli ukraińskich mieszkających w Polsce, która złoży wieńce i znicze przy pomniku ofiar rzezi wołyńskiej. No jest to gest, który ma pokazać, że nie wszyscy obywatele Ukrainy w tej kwestii myślą tak samo jak prezydent Wołodymyr Zełenski. To też jest ważny gest.
0: Ja chciałem wrócić do Budanowa i do tego, co on mówił, że nikt nam nie będzie narzucać, a jednocześnie jakby z tamtej strony jest

0: 7-6, 6-2 i 6-4. Popularny Sasza miesiąc temu w Paryżu po raz pierwszy wygrał wielkoszlemowy turniej. To jego czwarty wielkoszlemowy finał. Mistrz olimpijski z Tokio i dwukrotny triumfator turniejów mistrzowskich, a więc ATP Finals, jest w życiowej formie. Z kolei Jannik Sinner wygrał łatwo z legendarnym Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-4, co zapowiadający się finał. Będzie to ich 15 pojedynek. Sinner prowadzi 10-4 i wygrał 9 ostatnich meczów. Włoch broni tytułu, a Zwieriew od kilku tygodni prezentuje zachwycający poziom. Jutro w finale pań czeski pojedynek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową. Karolina zachwyca pięknym i skutecznym stylem gry. Nigdy nie grałam inaczej. To mój naturalny styl. Gram tak, odkąd byłam dzieckiem. Trudno to jednoznacznie określić. Na pewno wpływ na moją grę miały dwie trenerki, z którymi ćwiczyłam w rodzinnym mieście, gdy miałam około 10 lat. Były to Jana Nowotna i Sylwia Szczewkowa, które wspierały mnie w tym stylu i starały się go stale udoskonalać. Nigdy mi nie mówiły, nie, to się nie sprawdzi. Pracowałyśmy nad moim slajsem i innymi elementami, nawet jeśli w tamtym czasie nie przynosiło to jeszcze spektakularnych efektów. Dlatego muszę o tych trenerkach wspomnieć. Później kolejni szkoleniowcy, których wybierałam i z którymi współpracowałam, zawsze wspierali właśnie taki mój styl gry. Mogę więc powiedzieć, że prawie wszystkim trenerom zawdzięczam bardzo dużo. Obie finalistki są w świetnych relacjach, co potwierdza rewelacja sezonu na kortach trawiastych Linda Noskowa. Cóż, tak naprawdę nie znałyśmy się wcześniej. Poznałyśmy się dopiero kilka lat temu, gdy zaczęłam występować w zawodowych turniejach. To świetna zawodniczka i wspaniała osoba. Szczególnie dobrze poznałyśmy się kilka lat temu podczas Igrzysk Olimpijskich. Spędzałyśmy wtedy mnóstwo czasu razem, bo grałyśmy w deblu i byłyśmy o krok od zdobycia medalu. Wydaje mi się, że to właśnie wtedy miałyśmy najlepszą okazję, by bliżej się poznać. Wcześniej nie znałam jej dobrze, więc to właśnie tamto wydarzenie było kluczowe.
1: Z tenisowych kortów Wimbledonu wędrujemy ponownie na stadion w Inglewood, gdzie trwa drugi ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie grają z Belgami. Zdaje się, że zmienił się wynik. Tomasz Kowalczyk.
2: Tak, Hiszpania prowadzi 2-1. Już za moment doliczony czas gry. Strzał zza pola karnego. Piłkę odbija belgijski bramkarz wprost pod nogi Michela Merino, a ten z 5 metrów mocno pod poprzeczkę strzela. Żadnych szans tutaj na interwencję nie ma. Lamens i Mikel Merino, talizman hiszpańskiej reprezentacji, strzelał przecież przeciwko Niemcom w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w ostatniej minucie dogrywki. Strzelał w poprzednim meczu Hiszpanów z Portugalczykami w samej końcówce. Teraz znów ten chłopak wynaleziony przez Jana Urbana 10 lat temu w rezerwach Osasuny Pampeluna, bohaterem reprezentacji Hiszpanii. Za moment rozpoczniemy doliczony czas gry. La Roja prowadzi 2-1 z Belgią.
1: Bardzo dziękuję za relację. A teraz wędrujemy do Bordeaux, gdzie zakończył się 7. etap kolarskiego Tour de France. Głos ma Andrzej Grabowski.
3: O górach sprinterski piątek. 7. etap Tour de France wygrał Belg Tim Mellier, liderem niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Nie był to etap, po którym ktoś nieznający dziedziny bądź nieprzekonany uzna: kolarstwo to moja miłość. 175 km do Bordeaux. Blisko 4 godziny płaskiej trasy z jedyną perspektywą, sprinterskim finiszem na koniec. Wszystko w kolejny upalny dzień.
4: Tak jak w piłce nożnej, bo przecież mamy Mistrzostwa Świata, czasami jest mecz o przysłowiową pietruszkę. Chciałoby się powiedzieć, że jest tak samo w kolarstwie, ale to nie jest tak do końca.
3: Opowiada trener Wacław Skarul.
4: Bo jednak mamy wiele drużyn na starcie, oni mają różne interesy, ci kolarze. Mamy też sprinterów, organizatorzy robią etapy dla sprinterów.
3: W ucieczkę bez perspektyw zabrali się więc tylko dwaj panowie. Francuz Verstrofe, który uciekał już 2 dni temu, i jeszcze Czecho Truba. O ucieczce zapominamy gdzieś 20 km przed metą. Mieszają się i zajmują całą szosę. Gdzieś 100 metrów przed metą z tej linii wyrywa się Belg Mellier. Robi to tak lekko, że drugiego Norwega Warensholda pokonuje o przeszło długość roweru. Po wszystkim otrzepał się, przeżegnał i świętował, acz dość spokojnie.
4: Mellier pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie.
3: Polacy niezmiennie w pracy. Michał Kwiatkowski 99, Kamil Gradek kilka minut za peletonem, 165. W całym wyścigu obaj daleko poza pierwszą setką. W żółtej koszulce spokojnie dzień przejechał Słoweniec Pogacar, a w klasyfikacji generalnej dziś nic się nie zmieniło. Jutro 8. etap Tour de France i tu też raczej powinni pościgać się

0: Sprinterzy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Pia Skrzyszowska z czasem 12,54 sekundy zajęła czwarte miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki podczas mitingu diamentowej ligi w Monako. Wiktor Przyjemski wygrał w szwedzkiej Malili pierwszą z trzech rund Mistrzostw Świata Juniorów w jeździe na żużlu. W czwartym dniu żeglarskich Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er FX w Niemczech Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak awansowały z szóstego na drugie miejsce. Tymczasem w Mistrzostwach Świata Juniorów w olimpijskiej windsurfingowej klasie IQ Foil w Hiszpanii Polacy zdobyli dwa medale. Michel Użykowski była druga wśród 17-latek, a Leon Jankowski trzeci w rywalizacji 19-latków. Pięć polskich osad walczyło w finałach A podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie w Montrealu. Najwyższe czwarte miejsca zajęli Kanadyjkarze Oleksii Koliadych w C1 na 200 metrów i Wiktor Głazunow w C1 na 1000 metrów, a polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-0 w towarzyskim meczu rozegranym w Olsztynie. I jeszcze raz zaglądamy na stadion piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpania kontra Belgia i Tomasz Kowalczyk.
3: Doliczony czas gry. Hiszpania prowadzi 2-1. 3 minuty z 7 dorzuconych przez arbitra już upłynęły. Jeszcze 4 tutaj przed piłkarzami. Belgowie rzucają się pod pole karne Hiszpanów coraz częściej. Przed chwilą ofiarna interwencja obrońców i wybijanie piłki, kiedy Unai Simon minął się z nią. Natomiast na razie Belgowie sposobu na gola nie mogą znaleźć. Znaleźli Hiszpanie w samej końcówce. To, o czym mówiliśmy za sprawą Mikela Merino. Wcześniej był strzał Kubarsiego. Odbita piłka przez rezerwowego bramkarza Belgów Lamensa. On zastąpił Courtois kilka minut wcześniej. Z powodu kontuzji ten fantastyczny bramkarz Realu Madryt musiał opuścić boisko. A Hiszpanie mieli to spotkanie pod kontrolą. Byli lepsi, natomiast wymykało im się. Prowadzili po golu Fabian na Ruiza w 30 minucie. Odpowiedział De Ketelare w 41 po pięknej główce. No i drużyna Hiszpanii najadła się tutaj mnóstwo strachu i cały czas musi troszeczkę się bać w tym spotkaniu, bo prowadzi 2-1. Doliczony czas gry, 2 minuty do zakończenia tego doliczonego czasu gry, ale są bardzo blisko awansu do półfinału, w którym prawdopodobnie zmierzą się z reprezentacją. Prezentacją Francji.
2: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję za relację i to już wszystko w kronice. Do usłyszenia.
4: Kronika sportowa.
1: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacje, zmiana ciśnienia,
10: zmiana temperatury, upały,
9: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
10: Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na Plus.
11: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na S2 na fragmencie południowej od obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł Patriotów, węzeł Lubelska. W pobliżu 486 km zepsute auto osobowe blokuje jeden pas jezdni w kierunku Terespola. S5, odcinek węzeł Opławiec, węzeł Bydgoszcz Zachód w pobliżu miejscowości Osuwiec na 63 km. Po zderzeniu auto

0: osobowego, które uderzyło w bariery energochłonne. Droga jest zablokowana. Po kłopotach na Krajowej 15 na odcinku Toruń-Brodnica w pobliżu Lipnicy na 281 km, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum oraz na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże oraz przelotnie padający deszcz i zanikające burze. Na zachodzie kraju możliwe silne zamglenia lub mgła z widzialnością do 400 metrów. Temperatura minimalna od 10 stopni do 15, na krańcach północno-zachodnich do 16, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 8 do 10 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, wiejący z północy.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W Trzebini w Małopolsce pociąg osobowy relacji Gdynia-Kraków śmiertelnie potrącił człowieka. Składem podróżowało 190 pasażerów. Występują poważne utrudnienia w ruchu pociągów, m.in. z Kołobrzegu oraz Poznania. Na miejscu pracują strażacy, ratownicy, a także policja i prokuratura. Firma Pfizer chce od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane w 2022 roku szczepionki na COVID-19. W związku z wygranym przez koncern procesem zablokowano środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
3: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
2: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
3: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
2: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Dziennikarze podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów krytycznie oceniają propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące reformy systemu opieki zdrowotnej. Założenia zmian przedstawiła w środę szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. W ocenie Jacka Czarneckiego z Radiowej Jedynki taka stawka może okazać się zbyt niska dla wybitnych specjalistów, ale zbyt wysoka dla lekarzy w szpitalach powiatowych.
4: Słucham też dyrektorów szpitali gdzieś tam z Polski, szpitali powiatowych, którzy mówią 240 zł, oni w tej chwili nie płacą swoim lekarzom 240 zł za godzinę. Jeśli będzie stawka maksymalna 240 zł, to wszyscy będą chcieli 240 zł. I to jest problem. Wszyscy lekarze, i moja pani doktor, i lekarze, o których czytam, pytają się, no zobaczymy, co będzie na jesieni. Bo na jesieni to może wszystko walnąć, mówiąc kolokwialnie.
1: Renata Grochala z Radiowej Trójki przypominała, że w kwestii zarobków lekarzy kluczowe okaże się stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Ministra Grenda dostała 3 zadania od premiera. Koniec z salonikami VIP, koniec z tymi zeszytami, czyli tym zapisywaniem się poza kolejnością, czyli to, jak rozumiem, ta e-rejestracja i e-kolejka ma to rozwiązać i uporządkowanie zarobków lekarzy. I teraz wszystko zależy też od prezydenta, bo tutaj jeśli chodzi o zarobki lekarzy, to niczego się nie zmieni rozporządzeniem. Trzeba zrobić zmiany w ustawie o zawodzie lekarza.
1: Propozycję zmian minister Jolanta Sobierańska-Grenda omawiała z Naczelną Izbą Lekarską. Wczoraj odbyło się spotkanie kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami samorządu lekarskiego poświęcone reformie systemu. Po rozmowach strony zgodziły się, że ochrona zdrowia powinna zostać odpolityczniona. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 lipca w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz przenosimy się za ocean. Stany Zjednoczone będą kontynuować negocjacje z Iranem. Jak poinformował prezydent Donald Trump, Waszyngton przystał na prośbę Iranu o kontynuację rozmów. Zgodziliśmy się na to, ale Stany Zjednoczone jasno i wyraźnie zakomunikowały Iranowi, że zawieszenie broni dobiega.

0: biegło końca, napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Oświadczenie amerykańskiego prezydenta nastąpiło w czasie zintensyfikowania wzajemnych ataków skonfliktowanych stron. Według amerykańskiego dowództwa od wtorku siły amerykańskie zaatakowały w Iranie około 170 celów. W odpowiedzi Iran uderzył w amerykańskie obiekty i zasoby w całym regionie. Ukraina z kolei uderzyła w rosyjskie rafinerie, terminal naftowy i tankowce, poinformowało dowództwo generalne w Kijowie. Ogień wybuchł m.in. w jednej z największych południowo-rosyjskich rafinerii w kraju krasnodarskim oraz w terminalu naftowym w porcie Ust-Ługa nad Zatoką Fińską. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski informował dziś o powołaniu specjalnego dowództwa skoncentrowanego na uderzeniach w głąb terytorium Rosji. Zapowiedział też powołanie sił szybkiego reagowania, w skład w których wejdą jednostki dronowe. Na koniec Los Angeles. Hiszpania po niełatwym meczu pokonała 2-1 Belgię i zameldowała się w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Rozstrzygające trafienie padło dopiero w 88 minucie. W walce o finał La Furia Roja zagra z Francją. Trójkolorowi pokonali wczoraj 2-0 Maroko. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami chłodna, mokra i deszczowa noc. Opady deszczu i burze głównie na wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Popada też w ciągu dnia na wschodzie Polski. Możliwe lokalnie burze z gradem. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum do 25 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama. Autopromocja.
7: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
8: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
7: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
8: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja.
1: Na pograniczach.
9: Przed mikrofonem Mariana Krill. Dobry wieczór. Dziś zajrzymy na chwilę do Gorajca na Roztoczu. Tam do niedzieli trwa festiwal Folkowisko. W tym roku festiwal głównie skupia się na tematyce karpackiej. A także zaprosimy na 12. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, który w niedzielę, w dniu urodzin pisarza, rozpocznie się w Drohobyczu. W najbliższy weekend nadwiślańskie plaże Warszawy ożyją w rytmie warszawskiej ulicy. Justyna Jary i elegancka kapela, laureaci konkursu muzyki folkowej Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja, a także gość specjalny Kuba.

Sienkiewicz zapraszają w podróż po dawnych i współczesnych zakamarkach stolicy. Aż 4 koncerty w sobotę i w niedzielę i dokładny program koncertów w ramach cyklu Przypływ Folku można sprawdzić na stronie wydarzenia. A rozpoczynamy audycję z praskimi syrenami.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Gorajcu na Roztoczu trwa festiwal Folkowisko. W tym roku tematem przewodnim festiwalu są Karpaty. Folkowisko wyrasta z tradycji sztuki i rzemiosła Roztocza Wschodniego, czyli miejsca zamieszkałego historycznie przez Polaków, Ukraińców, Żydów, Niemców i przedstawicieli wielu innych narodowości. Prosto z Gorajca, z Folkowiska, Marcin Piotrowski, organizator festiwalu.
2: Festiwal Folkowisko trwa w najlepszym, w niewielkiej wiosce na Podkarpaciu, w Gorajcu. Gramy na dwie sceny. Jest bardzo energetyczna muzyka z różnych zakątków Karpat, bo taki jest nasz motyw przewodni. Zaczęliśmy wczoraj na podwórku Hutoru Gorajec, w wyjątkowym, klimatycznym miejscu, na przysłowiowym końcu świata. A wczoraj zagrali dla nas zespoły takie jak Wowakin z muzyką z serialu 1670. Bałkańsko pooderwała publiczność do tańca kapela Soku Orkestar. W piątek cały dzień spotkaliśmy się z ludźmi na warsztatach, na rozmowach i o tej scenie słowa warto też będzie za chwilę opowiedzieć, ale póki co to muzyka, bo dziś kolejne koncerty rozgrzewają już dwie sceny. Mamy scenę tradycji, na której kapele i zespoły, które wracają do korzeni, in crudo, w sposób niestylizowany pokazują, jak można ciągle bawić się i tańczyć przy oberkach, przy mazurkach. Tak wygląda klimat na scenie hutorowej, a na scenie Łukiem Karpat potężne i mocne grania zespołów z różnych zakątków świata, bo gra z nami też Hordi Staruch, jest Kronika. W ogóle przez te kilka dni przewiną się wspaniałe zespoły. Wołosi przyjeżdżają do nas i grają w piątkową noc i wieczór. Chudacy Village Band. Sobota to już całkowity miks muzyczny. Świętujemy w sposób wyjątkowy. Połączyliśmy moce różnych zespołów na jednej scenie i kapela ze wsi Warszawa, które w sobotni wieczór wystąpi razem z Basałykami. Nie wiem, jak oni się powiększą na naszej scenie, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Później Nic Ponie i Bum Bum Orkiestra. To będzie naprawdę już petarda energetyczna, muzyczna, a do tego bardzo dużo muzyki ambientowej, takiej w różnych zakątkach naszego hutoru, bo ci festiwalowicze są niesamowici. Przyłożą swoje instrumenty. Tu myślę, że na metr kwadratowy przypada więcej muzyków niż niejednej filharmonii muzycznej i wśród festiwalowiczów jest kilkanaście różnych zespołów, które wypełniają przestrzeń naszej całej wioski. I z tego się bardzo cieszę, że dajemy też możliwość zagrania i zaśpiewania młodym zespołom, bo w ramach naszego przeglądu Nowe Źródła wystąpią na przykład Sujki.

0: i które są laureatkami publiczności i laureatkami jury wybranymi w naszym konkursie. Trudna nazwa, Towa Hobochu też zagra jako laureat i tutaj bardziej muzyka klezmerska. Ale folkowisko to nie tylko muzyka i tutaj może oddam głos Darii Kuszlik, która współodpowiada za naszą scenę słowa, bo Daria, super ekipy przyjeżdżają, żeby poopowiadać.
1: Tak, nasza scena słowa jak zawsze jest różnorodna, a dziś to w ogóle właśnie w piątek była bardzo międzykulturowa, bo rozmawialiśmy z Moniką Szewczyk o romskiej kulturze i stereotypach z nią związanymi. Mieliśmy też rozmowę z Konstantym Czawagą i Antonym Lubi, którego nasi festiwalowicze bardzo dobrze znają, z zespołu Jory Kloc, i rozmawialiśmy trochę o kulturalnym froncie i o tym, jak angażują się artyści w wojnę w Ukrainie. Mieliśmy też akcent zaoceaniczny, bo Maciej Jarkowiec opowiadał o tym, co się dzieje w USA i jak wygląda historia ludowa tamtych terenów. Były też tematy smutne, wzruszające, bo rozmawialiśmy o śmierci, o jak dobrze umrzeć na polskiej wsi, z Pawłem Grabowskim z hospicjum. A jutro, sobota będzie równie pełna różnorodności. Będzie więcej pisarzy, bo zagości u nas Radek Rak, który opowie o swoich fantazjach, które przelewa na książki. Jest taka bardzo popularna książka, którą napisał, o Jakubie Szelim. Myślę, że fani literatury na pewno go znają, więc zapraszamy do nas serdecznie na spotkanie z Radkiem. Będziemy też mieli podróżników. Ewa Chwałko, wyobraźcie sobie, przez 84 dni wędrowała po łuku Karpat i opowie nam o tym, jak to wyglądało i jak to się odbywało. Ale mamy też zagadkowe spotkania, między innymi z Tomaszem Kośkiem, który zatytułował swoje spotkanie Jak zostać gumisiem? Jagodowy biznes na Podkarpaciu. Więc słuchajcie u nas same niespodzianki. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zostać gumisiem, to zapraszamy do nas na scenę słowa od 9 do 18.30, aż mamy spotkania, więc będzie się działo.
0: A w Gorajcu w ogóle roztańczonych, rozśpiewanych 700 festiwalowiczów. Gramy na dwóch scenach. Bardzo dużo dzieje się też dla dzieciaków. Dzieciowioska, Jarmark Cudów, Gorajecki Uniwersytet Ludowy, na którym coś około 80 warsztatów różnorodnych umiejętności ludowych, ale nie tylko. Więc jak ktoś jeszcze nas słucha, niech wsiada w samochód, samolot. Jeszcze zdążycie na sobotnią noc, na sobotni dzień. Festiwal Folkowisko po raz 16 w tym roku. Z edycją pod tytułem Łukiem Karpat. Zapraszamy Was na Podkarpacie, wioska Gorajec, w której na co dzień mieszka 43 mieszkańców, a teraz przez te kilka dni stała się stolicą kultury i muzyki korzennej. Zapraszamy Stowarzyszenie Folkowisko, Marcin Piotrowski
1: i Daria Kuszlik.
2: I w klimacie tegorocznego festiwalu Folkowisko słuchamy Chudaki Village Band z Niżniego Selища na Zakarpaciu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Już w niedzielę, w 134. rocznicę urodzin Brunona Schulza w Drohobyczu, rozpocznie się 12. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, nazywany Schulzfestem. Co dwa lata do galicyjskiego miasta, które Bruno Schulz uwiecznił w sklepach cynamonowych, zjeżdżają się literaturoznawcy i krytycy, tłumacze, pisarze i poeci, artyści performatywni i wizualni, oraz miłośnicy Schulza z całego świata. O tegorocznej edycji festiwalu opowiada polonistka dr Wira Meniok z Polonistycznego Centrum imienia Igora Menioka w Drohobyczu.

Najbardziej rozbudowana i najbardziej poważna, że tak powiem, jest część literacka. Zacznie się festiwal 12 lipca w 134. rocznicę urodzin Brunona Schulza. Na scenie Teatru Drohobyckiego kilka przemówień uroczystych i głównym takim wydarzeniem inauguracyjnym będzie rozmowa wierszy. Właśnie rozmawiać będą wiersze między sobą Serhija Żadana i Ryszarda Krynickiego. Największy poeta polski, największy poeta ukraiński rozmawiać będą ze sobą wierszami. Serhij Żadan bardzo ceni poezję Ryszarda Krynickiego, tłumaczy jego wiersze i zamierza niedługo wydać książkę Wybór wierszy Ryszarda Krynickiego w swoim tłumaczeniu i będzie to pierwsze wejście Krynickiego w obszar ukraińskiego językowego obrazu kulturowego. I to będzie taki pierwszy akord, pierwsza nuta tego festiwalu, po czym Grzegorz Józefczuk, dyrektor artystyczny Schulzfestu, zaprosi wszystkich na taki spacer wernisażowy. I w ramach tego spaceru wernisażowego odbędą się wystawy Piotra Tymochowicza, artysty polskiego, niedawnego właśnie laureata nagrody bardzo prestiżowej Leona Wyczółkowskiego. Będzie też wystawa indywidualna kolaży Anny Kuśmierczyk z Gdańska. Anna Kuśmierczyk to artystka po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i która jest też scenarzystką, reżyserką, pracuje w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I jej kolaże numeryczne, jak ona je nazywa, bardzo nawiązują do Schulza w naszym odczuciu. Nawiązują do tych strzępów, do rzeczywistości, do tego potłuczonego zwierciadła, które zbieramy przez całe swoje życie, usiłując wrócić do tej pierwotnej, autentycznej naszej epoki genialnej, czyli do naszego dzieciństwa. No i ten świat, nasz świat Ukrainy, świat ukraiński, właśnie jest w tej chwili jak potłuczone zwierciadło, jak strzępy, jak ułamki, jak świat rozbity, który zbieramy i odzyskujemy tę całość, w czym nam pomaga siła poezji, siła sztuki. I dlatego właśnie jeden z obrazów, jedna z prac Ani Kuśmierczyk stała się takim znakiem graficznym tegorocznej edycji festiwalu. Będzie też debiut Serhija Żadana jako artysty, debiut w Drohobyczu na 12. Schulzfeście. A związane jest to z tym, że ukaże się książka i będzie jej prezentacja premierowa na festiwalu, książka Serhija Żadana pod tytułem Mój Schulz. To są teksty, które pisał wcześniej, które wygłaszał jako wykłady inauguracyjne w 20 roku, w 22 roku, właśnie podczas Schulzfestu. To jest również jeden z esejów, to jest również taki jego esej wstępny do jego książki Drohobycz, która ukazała się tylko po polsku, w tłumaczeniu Jacka Podsiadły, jeszcze w 2018 roku. Także cykl Schulz Psalmy, który wszedł do najnowszego zbioru wierszy Żadana Skrytnykówka oraz nowy esej, który teraz napisał i też rozbudowanie poprzednich esei. Więc książki tej książki Mój Schulz nie pisał teraz, tylko zebrał te wszystkie teksty, które wyłoniły się z Drohobycza, wyłoniły się ze Schulzfestu. Dlatego ta książka jest wprost związana z festiwalem szulcowskim. Oraz do tej książki zrobił ilustracje. 22 rysunki węglem. I te rysunki, oryginały tych rysunków będą pokazane również jako wystawa. I w tym spacerze wernisażowym powędrujemy również do takiej pięknej willi opisanej u Iwana Franki w jego powieści sławnej Borysaw się śmieje. Opisana jest budowa, prawda, fundament, zakładanie fundamentu tego budynku i tam się zatrzymamy podczas naszego spaceru i tam w tym miejscu spotkają się Bruno Schulz z Iwanem Franką. Rozmawiać będą ze sobą, będą razem w myśleniu swoim i w swojej wyobraźni, a aktorzy, ukraiński i polski, będą czytali fragmenty z prozy Brunona Schulza, związane z Drohobyczem, związane z tymi miejscami, które dookoła będziemy widzieć, oraz fragment z powieści Franki Borysaw się śmieje. I naszym przesłaniem właśnie tego wydarzenia, i to taki performance aktorsko-literacki,

0: adresowany do wszystkich uczestników, wszystkich gości festiwalu oraz mieszkańców miasta Drohobycz. Adresowany z takim oto przesłaniem, że ukraiński geniusz, geniusz ukraińskiej literatury, ukraińskiego ducha Iwan Franko i jeden z najważniejszych pisarzy i artystów XX wieku Bruno Schulz, który jest wizytówką Drohobycza, który był Żydem i zginął tylko dlatego, że był Żydem, ale był jednym z największych pisarzy polskich. Rozmawiać będą ze sobą. Mimo wszystko, mimo tych nieporozumień i tych nieprzyjemnych wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Schulz jest ponad podziałami. Schulz łączy, a nie rozdziela. I to jest przesłanie tegorocznego festiwalu. I te ścieżki wyobraźni, bo takim kluczowym hasłem tej literackiej części festiwalu są właśnie ścieżki wyobraźni. Ścieżki wyobraźni, które się przeplatają, które się łączą, które prowadzą. I Schulz nas poprowadzi bardziej jako inspiracja, jako idea, ponieważ Schulz Fest już dawno temu przestał być ilustracją do dzieła Schulza, do jego biografii. Schulz i Schulz Fest to miejsce spotkania i miejsce rozmowy.
1: O innych wydarzeniach, które odbędą się na festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, posłuchamy za chwilę. A skoro tak dużo o Serhiju Żadanie, to posłuchajmy samego poety i też muzyka.

0: для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожний однобоко. Це тепле світло українського бароко. Темна ніч, глибока вода. До міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег.
1: Odbędą się dwie takie mocne dyskusje panelowe. Jedna związana z Schulzem, Fogel i Ficowskim, ponieważ w tym roku jest 90-lecie ukazania się głównej książki Debory Fogel Akacje kwitną. Udział w tej sesji, to znaczy taki cykl esejów mówionych, dyskusja panelowa, wezmą udział między innymi Marek Zaleski, Francesco Cataluccio, polonista z Łok, szulcolog, który przyjeżdżał do nas, do Drohobycza na Schulzfest w 2008 roku i teraz wraca i to jest bardzo radosne. Katarzyna Kuczyńska-Koszane, Paweł Próchnia, który jest moderatorem literackiej części festiwalu i wiele, wiele innych osób. Drugi panel natomiast będzie poświęcony małym centrom świata. Każdy z nas ma swoje centrum świata. O tym rozmawiać będziemy. To centrum świata może być realne, może być symboliczne, wyobrażone. I to w dwóch częściach odbędzie się ta dyskusja panelowa. Moderatorami będą Krzysztof Czyżewski i Weronika Czyżewska, a udział wezmą między innymi Ostap Slyweński, Ała Tatarenko, Mirosław Marynowicz, wiele, wiele innych osób. Spotkania literackie, dyskusje, czytania poetyckie, dużo tego będzie w różnych bardzo miejscach. Jurij Andruchowicz w dwóch takich odsłonach przedstawi czytanie swojego nowego opowiadania oraz porozmawia z Tomaszem Różyckim o jego zbiorze wierszy Listy do Ukrainy, które Jurij Andruchowicz pisał dawno, dawno temu, a teraz te listy do Ukrainy wracają i mają w sobie takie bardzo osobliwe echo powrotu tych myśli, które wydawać się mogą dawne, a tak naprawdę są bardzo teraźniejsze, bardzo współczesne. Tomasz Różycki przetłumaczył ten zbiór wierszy Jurija Andruchowicza i o listach do Ukrainy Andruchowicza razem będą rozmawiać. Także spotkania poetyckie, wieczory autorskie, Hełeny Kruk, Anny Nasiłowicz.

0: Pawłowskiej, Olgi Olchowej, rozmowa z poetami, którą poprowadzi Paweł Próchniak, Jackiem Podsiadło, Tomaszem Różyckim, Ostapem Sływeńskim, Marcinem Sendeckim oraz Taras Prochaską i Andrzej Stasiuk będą rozmawiać o swoich mapach własnych, o swoich miejscach autentycznych i o tym, jak te miejsca przekształcają się w literaturę, jak jest tworzona ich mapa literacka. Bardzo się cieszymy, że przyjedzie do nas Aleksander Mechet, który jest naszym obrońcą, który dostanie po prostu przepustkę. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ bardzo się starałam, żeby Aleksander Mechet przyjechał wreszcie do Drohobycza. Będzie po raz pierwszy. Bardzo cenię jego książkę Kryptonim dla Hioba, która ukazała się również po polsku. Rozmawiać będzie z Aleksandrem Mechetem znakomity ekspert od literatury Aleksander Bojczenko, który także rozmawiać będzie z Serhijem Żadanem o jego nowej książce Mój Schulz. Przyjedzie także Oleh Kadanow, znakomity muzyk, kompozytor, poeta, aktor, który również jest naszym obrońcą. Pisałam list do generała, żeby Oleh Kadanow dostał przepustkę i był na festiwalu. I będzie. I odbędzie się taki performance poetycko-muzyczny na podstawie nowej książki jego wierszy do i pis Janula, czyli przed i po linii zero. Również bardzo interesująca, bardzo bogata będzie część artystyczna, czyli program wydarzeń artystycznych, teatralnych, muzycznych, performatywnych. Po raz drugi wróci do nas, już wraca, bo już są w drodze, Teatr z Madrytu, Teatro Cambaleo. Mają swoje doświadczenia, mają swoje wrażenia o tym, jak Ukraina żyje, jak Ukraińcy walczą, jak Ukraińcy po prostu robią swoje w czasie wojny. Byli tym bardzo przejęci i stworzyli na podstawie tych swoich wrażeń i doświadczeń nowy spektakl z akcentami ukraińskimi. I ten spektakl pokażą już niedługo w Drohobyczu, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Odbędzie się również spektakl Teatru Tańca i Ruchu Rozbark z Bytomia, znakomity spektakl Antena na podstawie wierszy Serhija Żadana. Bardzo jest oczekiwany ten projekt, ten spektakl, bardzo czekamy na niego. Również autor Serhij Żadan będzie obecny na tym spektaklu. No i nasz Drohobycki Teatr, który jest naszym głównym współorganizatorem, partnerem, bez sceny teatralnej naszego teatru nie dalibyśmy rady. Schulzfest nie miałby tej atmosfery właśnie teatralnej, muzycznej. Więc nasz Drohobycki Teatr imienia Jurija Drohobycza również pokaże swój spektakl i będzie to znakomity monodram reżyserowany przez Aleksandra Korola, a gra Tatiana Modrzuk. Jest to rozmowa o życiu. Również odbędzie się taki prawie że całodobowy projekt trwający, projekt w toku w przestrzeni młodzieżowej i to będzie miało wymiar takiej rozmowy, takiej intermedialności, połączenia różnych sztuk, bo to i malarstwo, i muzyka, i poezja, i teatr, i wezmą w tym udział, w tym takim wielowymiarowym projekcie Akademia Ruchu, nasz Drohobycki Teatr Alter oraz właśnie Teatro Cambaleo z Madrytu, o którym wspominałam.
1: Wira Menioka z Polonistycznego Centrum imienia Igora Menioka w Drohobyczu zapraszała na tegoroczny Schulzfest. Przypomnę, festiwal rozpoczyna się w niedzielę i potrwa przez cały tydzień. To wszystko w audycji Na Pograniczach na dziś. Bardzo dziękuję, Mariana Krill. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
3: Piątkowy wieczór, witam, Małgorzata Bartas, witam. Jasnogórskie śluby narodu, milenium chrztu Polski, ważne znaki na mapie polskiej historii drugiej połowy XX wieku. W tym roku przeżywamy ich jubileusze. Jest to dobra okazja, by spojrzeć na te wydarzenia. Każde z nich opowiada na swój sposób o Polsce szukającej drogi odnowy i wolności. Co mówią nam o naszym społeczeństwie, kościele i państwie? jak odczytywać program.

0: Program Odnowy Narodu proponowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego nie tylko jako część historycznego dziedzictwa, ale także w perspektywie pytań i wyzwań współczesności. Do rozmowy o tym zaprosiłam doktora Andrzeja Schneidera, historyka, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
1: Zacznijmy od jasnogórskich ślubów narodu 26 sierpnia 1956 roku. To było krótko po bardzo dramatycznych, krwawych wydarzeniach poznańskiego czerwca i na krótko przed słynnym październikiem 1956 roku, końcem okresu stalinowskiego, który otwierał drogę do tego, co nazywamy bardziej obrazowo niż precyzyjnie z punktu widzenia historycznego, okresem odwilży w sposobie sprawowania władzy przez polskich komunistów. Prymas Wyszyński w momencie, kiedy redagował jasnogórskie śluby narodu, nie mógł wiedzieć, że zostanie uwolniony z trwającego bez mała 3 lata uwięzienia. Na pewno nie mógł wiedzieć, że stanie się to w październiku tego roku, czyli 56. Same teksty jasnogórskich ślubów narodu powstawały w maju tego roku. I też nie od razu prymas był zdecydowany na tworzenie tego tekstu, na jego pisanie i na jego ogłaszanie. Uważał bowiem, że pozostając w uwięzieniu powinien milczeć. Na szczęście przekonano go, by jednak zabrał głos z uwięzienia. Okazją była 300. rocznica ślubów Jana Kazimierza. To był właśnie 56. rok, no i wcześniejszy rok 55. to też 300. rocznica obrony Jasnej Góry przed najazdem szwedzkim. To były te okoliczności, które przemawiały za tym, żeby z Jasnej Góry wybrzmiał głos, który by o tych wydarzeniach przypominał. Prymas Wyszyński wykorzystał tę okazję, by przede wszystkim przypomnieć, że tamte przyrzeczenia króla Jana Kazimierza nie zostały wypełnione, a w związku z tym na nas, na całym społeczeństwie spoczywa obowiązek wypełnienia tych ślubów, tych zobowiązań. No i to jest, można powiedzieć, szeroko pojęta geneza jasnogórskich ślubów narodów, które potem przybrały postać programu Wielkiej Nowenny, przygotowującej społeczeństwo polskie do obchodów milenium chrztu Polski w roku 1966.
0: Te niewypełnione śluby Jana Kazimierza, do których nawiązywały śluby jasnogórskie, dotyczyły odnowy życia społecznego w dużej mierze. I materią ślubów, który zaproponował kardynał Stefan Wyszyński, również była kwestia odnowy społeczno-moralnej Polaków.
1: Prymas Wyszyński, co warto przypomnieć, miał wykształcenie teologiczne i prawnicze, ale także studiował nauki społeczno-ekonomiczne. Miał bardzo trzeźwy osąd kondycji moralnej polskiego społeczeństwa w okresie powojennym. Dawał temu wielokrotnie wyraz, że Polska po II wojnie światowej była wyniszczona nie tylko materialnie, ale w równym stopniu moralnie. Wojna zniszczyła moralność społeczeństwa polskiego. Nie tylko zresztą społeczeństwa polskiego. Dziś może to widzimy też na innych przykładach. Niestety wojna wyniszcza zasady życia społecznego w każdym przypadku. I stąd te hasła, które znajdujemy w jasnogórskich ślubach narodu, a więc staniemy na straży budzącego się życia. Staniemy na straży nierozerwalności małżeństwa. Będziemy bronić godności kobiety. Będziemy pracować, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Wypowiadamy walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. To jest diagnoza kondycji moralnej społeczeństwa polskiego, tak jak ją widział prymas Wyszyński. Wydaje się, że bardzo trafna. Prymas uznał za misję Kościoła w Polsce odbudowanie kondycji moralnej polskiego społeczeństwa. Oczywiście nie mógł tu liczyć nie tylko na wsparcie, ale na jakiś rodzaj życzliwości władz państwowych, zwłaszcza, że to w kwietniu 1956 roku uchwalono ustawę o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży na niewyobrażalną dzisiaj nawet skalę.

0: Po 1945 roku państwo uznało rozwody, ułatwiało uzyskiwanie rozwodów. To wszystko, tę powojenną demoralizację społeczeństwa polskiego, można powiedzieć, wręcz utrwalało. I twierdzę, że prymas Wyszyński poza kontekstem politycznym postanowił nadać pewien kształt duszpasterstwu Kościoła w Polsce jako odpowiedź na te problemy. Chciał, żeby zobowiązania jasnogórskich ślubów weszły po prostu w życie Polaków i stały się takim programem odrodzenia moralnego.
1: To była intencja prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego, takiego ojca narodu, który zatroskany o przyszłość, korzystając z przeszłości, proponował coś na teraźniejszość. I rzeczywiście 56 rok, złożone jasnogórskie śluby narody stały się początkiem programu duchowej odnowy w postaci wielkiej nowenny realizowanej przez 9 lat, prowadzącej do milenium chrztu, do 66 roku, ale równolegle 56 rok to właśnie też odwilż polityczna, zmiana władzy, nowy pierwszy sekretarz Władysław Gomułka, prymas uwolniony z więzienia. No i mogłoby się wydawać, że to może podążyć wspólną drogą. Takim momentem, który pokazywał, jak te rzeczywistości się będą układać, było wydarzenie z lipca 1958 roku. Bardzo symptomatyczne działanie władzy, która pokazała, jak patrzy na ten program duszpasterski prymasa Wyszyńskiego. Można to potraktować jako taką soczewkę.
0: Tak, wieczorem 21 lipca 1958 roku do budynków Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu, który znajdował się w obrębie klasztoru jasnogórskiego, wdarł się prokurator i blisko 20 funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Mimo protestu Paulinów, mimo wiernych, którzy próbowali stawiać opór, zaczęto przeprowadzać rewizję bez żadnych dokumentów, bez protokołów, bez sporządzania spisu zarekwirowanych przedmiotów. Spakowano do worków dokumenty, książki, materiały właśnie dotyczące programu nowenny. Podczas tej rewizji jeden z funkcjonariuszy miał powiedzieć: trzeba zniszczyć to gniazdo szerszeni. Władze wyraźnie zaniepokoił zasięg oddziaływania Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu. Instytut powstał 3 maja 1957 roku i stanowił ważne zaplecze dla kardynała Wyszyńskiego w realizacji wielkiej nowenny. Zatem uderzenie właśnie w ten instytut było wymierzone w samego prymasa i oczywiście w jego program duszpasterski, który właściwie dopiero się zaczynał. Chodzi tu zarówno o działalność wydawniczą, skuteczność z docieraniem do parafii na terenie całej Polski, ale także wyraźnie władze zaczęły się niepokoić rosnącą statystyką, jak chodzi o ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę. Ale tak naprawdę owo najście na Instytut Prymasowski wtedy w lipcu było częścią większej całości, krokiem w stronę unieważniania wszystkiego, co wydarzyło się po uwolnieniu prymasa w październiku 1956 roku. Bo to wtedy, już po uwolnieniu prymasa, władze komunistyczne uchyliły dekret o obsadzie stanowisk kościelnych. To wtedy już powoli zaczęto rugować lekcje religii ze szkoły. Wtedy też zaczęto przymuszać nauczycieli, uczniów do zdejmowania krzyży ze szkół. To wtedy też w 1958-1959 roku zaczęto wycofywać się z decyzji zgodę na budowę kościołów.
1: Dlaczego władze komunistyczne tak bardzo reagowały na ten program odnowy społecznej? Dlaczego tak się bali tego ruchu prymasa Wyszyńskiego i tak ostro weszli w kolizję z nim, co pokazywały kolejne lata wielkiej nowenny?
0: Pozwoliłbym sobie to zilustrować takim przykładem, który pośrednio wiąże się z programem wielkiej nowenny. Od 1957 roku w Katowicach rozpoczęła działalność krucjata wstrzemięźliwości, zwana też przez krótki czas krucjatą trzeźwości, której inicjatorem był ksiądz Franciszek Blachnicki. Ta działalność, mająca formę takiej szeroko zakrojonej akcji duszpasterskiej, początkowo była tolerowana przez władze. Co więcej, sam ksiądz Blachnicki współpracował

0: oficjalnie z na przykład z Komitetem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. To był komitet działający pod egidą instytucji państwowych, ale od któregoś momentu natrafił na poważny opór, łącznie z tym, że centrale krucjaty w sierpniu 1960 roku po prostu bezpieka zlikwidowała. Co ciekawe, na czele ekipy, która wkroczyła wtedy do centrali krucjaty w Katowicach, stał ten sam prokurator, który kierował najściem na Instytut Prymasowski na Jasnej Górze. W 1958, a likwidacja krucjaty miała miejsce w sierpniu 1960 roku, czyli nieco ponad dwa lata później. Sam ksiądz Blachnicki stanął wtedy przed sądem i opisując całą tą sytuację powiedział, że gdyby na czele tej akcji stał ktoś świecki, to byłoby to dla władz komunistycznych znośne. Ale ponieważ ten ktoś reprezentował przeciwnika, trzeba było go pozbawić możliwości działania, niezależnie od tego, że jego działalność była pożyteczna, bo przeciwdziałanie skutkom alkoholizmu, propagowanie trzeźwości czy wręcz abstynencji od alkoholu, każdy musiał nawet wtedy uznać za rzecz pożyteczną dla społeczeństwa. Ale władze komunistyczne nie były w stanie przełknąć tego jednego faktu, że na czele tej akcji, tej organizacji stanął człowiek w sutannie. I podobnie można spojrzeć na cały program Wielkiej Nowenny i wreszcie na same obchody milenium w roku 1966, o którym powiedział Zenon Kliszko, sekretarz KCPZPR, wtedy jeden z najbliższych współpracowników Władysława Gomułki, że rozpoczęła się w nowych warunkach walka o to, kto ma kierować narodem, kto ma sprawować rząd dusz. O tym jest ta historia tak naprawdę.
1: Obchody milenium chrztu i obchody tysiąclecia państwowości polskiej. Jeżeli chodzi o ten rząd dusz, to są dwa nurty, dwie propozycje, na które społeczeństwo polskie odpowiadało, włączając się albo w obchody tysiąclecia, tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, czyli taki wymiar też społecznego zaangażowania, albo będąc na trasie Wielkiej Nowenny, miejsc, gdzie przybywała najpierw kopia obrazu Matki Bożej, a potem ramy tego obrazu aresztowanego, też wielki ruch społeczny.
0: Wydaje mi się, że to był w najczystszej postaci głęboki spór cywilizacyjny, a na pewno tak go pojmował prymas Wyszyński i Kościół w Polsce. To nie był spór o to, kto będzie rządził w wymiarze politycznym Polską. To był spór o to, czy przetrwa Polska jako kraj zbudowany na wartościach chrześcijańskich, z wizją człowieka, rodziny i kultury zbudowanej na chrześcijaństwie. To był spór o to, czy budujemy państwo i stawiamy na fundamentach chrześcijańskich całą wspólnotę narodową i jak rozumiemy swoją przeszłość, jak ją charakteryzujemy i jak widzimy swoją przyszłość. Tak w moim przekonaniu postrzegał to prymas Wyszyński i nie było w tym zamiaru walki politycznej. Ta działalność prymasa, sam program Wielkiej Nowenny i obchodów milenijnych to były działania na zupełnie innej częstotliwości, którą komuniści próbowali po prostu zakłócić. Nie dlatego, że mieli coś innego do zaproponowania, a dlatego, że mieli pełną świadomość, że taka wizja Polski zagraża ich władzy politycznej.
1: Kościół stanowił zaporę wobec zamysłów, które państwo komunistyczne próbowało w naszej ojczyźnie zaszczepić, tą nową wizję i państwa, i wspólnoty, i społeczeństwa, i człowieka samego. Można powiedzieć, to jest kilkadziesiąt lat temu, wydarzenia historyczne, ale historia się toczy dalej. Jesteśmy teraz te kilkadziesiąt lat później, a tamte wydarzenia położyły pewnego rodzaju fundament dla naszej współczesności. To, co się wtedy zadziało w Polsce. Czy to dzisiaj też jest powracająca fala? Czy my cały czas jakby na tej fali funkcjonujemy?
0: Sądzę, że te wydarzenia zapoczątkowane w sierpniu 1956 roku, kontynuowane przez program Wielkiej Nowenny, obchody milenijne, zdefiniowały na długie lata i charakter polski.

0: społeczeństwu.
1: No, nie brakowało wtedy i nie brakuje dzisiaj krytyków prymasa Wyszyńskiego, uważających, że przesadza z obrazem Matki Bożej, z peregrynacją kopii cudownego obrazu jasnogórskiego, że przesadza z kultem maryjnym. Ale jednocześnie trzeba przyznać prymasowi niezwykły słuch społeczny. Sam o tym powiedział, że kiedy milionowa rzesza stanęła u stóp Jasnej Góry wtedy w sierpniu 1956 roku, uwierzyliśmy w jej potęgę, potęgę Jasnej Góry i Matki Bożej. Wtedy też okazało się, można powiedzieć, że królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu narodu. To zbudowanie programu duszpasterskiego wokół Jasnej Góry, Matki Bożej, obrazu jasnogórskiego dało całemu programowi niezwykłego impetu. To pozwalało identyfikować się z tym miejscem, z osobą Matki Bożej, wielu ludziom w całej Polsce. Dziś, gdybyśmy, przepraszam za to może strywializowanie tego wielkiego programu prymasa Wyszyńskiego, ale do dziś nikt nic mocniejszego i bardziej skutecznego jako program duszpasterski nie wymyślił. Do dziś próbujemy na różny sposób budować pewne wizje wokół jakichś tematów, wokół jakichś osób. Natomiast wciąż najbardziej skutecznym miejscem jednoczącym Polaków pozostaje Jasna Góra, a postacią najbardziej jednoczącą Polaków pozostaje Matka Boża, Królowa Polski.
0: To zadam takie pytanie może trochę prowokujące. To dlaczego, jak się panu wydaje, Kościół tak słabo z tego narzędzia korzysta?
1: Nie umiem tego wyjaśnić, przyznaję. Czyżby uznano, że to się już nie sprawdzi we współczesności? Chyba tylko takie widzę przyczyny, co nie znaczy, że je podzielam.
0: Może stawianie bardzo konkretnych wymagań, mówienie, że coś jest do naprawy, to chyba nie jest język naszych czasów.
1: W tym programie były akcentowane przede wszystkim wartości. Takie jak wierność, małżeństwo, rodzina, młodzież, naród. Wokół tych wartości był zbudowany program Wielkiej Nowenny.
0: Biorący się z jasnogórskich ślubów narodu.
1: Tak. Prymas zaczął pokazywać drogę budowania kościoła, budowania narodu polskiego wokół najpiękniejszych kart jego historii i najważniejszych wartości, które go stworzyły.
0: Prymas tysiąclecia zostawił nam swoje dziedzictwo właśnie w postaci tych wielkich programów. Taka najważniejsza myśl, do której cały czas warto sięgać i z której można i trzeba korzystać.
1: No myślę, że to wciąż jest aktualny program. Wymaga natomiast przeczytania go, albo mówiąc jeszcze inaczej, może przetłumaczenia, ponieważ ten program był zbudowany na wartościach nieprzemijających. Nic się nie zmieniło, zarówno gdy chodzi o problemy społeczne, problemy moralne, które obserwujemy w życiu naszego państwa, społeczeństwa, i także nic się nie zmieniło, gdy chodzi o środki zaradcze, o to, co może go zmienić na lepsze. Tu ciągle obowiązuje ten sam kanon wartości.
0: Dr Andrzej Schneider, historyk, dyrektor Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, badacz dziejów Polski powojennej i relacji państwa z Kościołem w czasach PRL-u, był gościem Śladów na piasku. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Małgorzata Bartas, witam. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Starsza pani, która przyszła w niedzielę na komisariat, powiedziała Patrykowi, że zamordowała swojego męża, podając mu glikol. Posłuchajmy piątego fragmentu kryminału Kamili Lackberry, Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
4: Jak to się stało, że podała mu pani glikol? Edith wyprostowała się na krześle. Widać było jej ulgę, że zrzuciła z siebie ten ciężar. Upiła łyk kawy i skrzywiła się, po czym mówiła dalej. Jak miałabym wytłumaczyć się z życia z Tagiem? Zaczęło się w noc poślubną, kiedy mnie ciężko pobił. I tak to już poszło. Powinna była odejść, ale urodziły się dzieci.

0: potem urosły i wyprowadziły się, no i życie z Tagem było jedynym, jakie znałam. Patryk szukał jakiegoś słowa, był głęboko poruszony. Nie potrafił wyobrazić sobie piekła, jakie musiała przeżywać ta kobieta przez aż nazbyt wiele lat. I co sprawiło, że go pani w końcu zabiła? Edith wzruszyła szczupłymi ramionami. Właściwie to dziwne. Niby nic wielkiego, bo przez te lata przeżyłam tyle dużo gorszych rzeczy. Jakbym po prostu nagle miała dość. Nie podobały mu się grzanki, które mu zrobiłam, a więc cisnął o ścianę moją filiżankę do kawy. Po babci. Miała dla mnie znaczenie sentymentalne. I oto nagle leżała na ziemi rozkruszona w drobny mak. Poczułam, jakbym się też rozkruszyła w środku. Wiedziałam, że w szopie mamy butelkę glikolu, a więc gdy Tage wyszedł na swój codzienny poranny spacer, wlałam tego glikolu do soku, który zawsze wypijał zaraz po powrocie do domu. Wypił dwie szklanki i umarł. Myślałam, że to oczywiste, co zrobiłam, i byłam gotowa ponieść konsekwencje, jednak wezwany lekarz założył, że Tage umarł naturalną śmiercią. Nawet nie przeprowadzili obdukcji, a więc nic nie powiedziałam. Krótko po tym go pochowaliśmy.
1: Kiedy to było?
0: Wczoraj minęło 30 lat od pogrzebu.
1: Patryk gapił się na nią z niedowierzeniem.
0: 30 lat minęło?
1: Tak.
0: Nie dodała nic, tylko na niego patrzyła.
2: Marcin Perchuć przeczytał piąty fragment kryminału Kamili Ragberry Płaczka. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca, a jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacje, zmiana ciśnienia.
3: Zmiana temperatury, upały.
2: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
3: Jestem zmęczony.
4: Aktywuj się na Plus.
5: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Propozycje zmiany w służbie zdrowia z aprobatą premiera, ale środowisko lekarskie nie jest już tak optymistyczne. Resort zdrowia proponuje wprowadzenie maksymalnej stawki 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Zdaniem przedstawicieli środowiska lekarskiego może to doprowadzić do odejścia z publicznych szpitali.
1: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota. Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
2: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego?

0: niego, albo zdecyduje się na przykład na pracę, nawet czasowo za granicą.
1: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Kolejne spotkanie medyków z minister zdrowia zaplanowano na czwartek podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. To prawdziwy przełom dla rodzin, które straciły swoich bliskich na Wołyniu. Udało się zidentyfikować 8 osób zamordowanych w Późnikach podczas rzezi wołyńskiej. To pierwsze, ale nie ostatnie ustalone nazwiska, zapewnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
3: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że udało się zrobić ten pierwszy krok i wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko.
2: Prace ekshumacyjne w Późnikach trwają od wiosny. Udało się odnaleźć szczątki ponad 40 osób. Kolejny etap poszukiwań rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec sierpnia. 4 amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji. To ponadpartyjne porozumienie, którego celem jest nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Krok ten wzmacnia presję dyplomatyczną na Moskwę w obliczu wojny Rosji z Ukrainą.
4: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne prezydenta Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
2: Ełk to czwarty przystanek tegorocznego lata z radiem i telewizją polską. Dla słuchaczy audycji i turystów, którzy odwiedzą plenerowe studio jedynki, to okazja do bliższego poznania miasta. Goście opowiedzą o wydobywanych w Ełku skarbach czy kolejce wąskotorowej, która jeździ tu od ponad 100 lat. Program poprowadzą Patryk Bedliński i Anna Zakrzewska.
6: Wsiądziemy też do legendarnych maluchów, bo tędy przebiega właśnie wielka wyprawa maluchów, ale również zajrzymy do kuchni, bo czymże byłyby Mazury bez mazurskich ryb?
7: Polka Dziadek jest słynnym sygnałem lata z radiem, ale w tym roku proponujemy Państwu na naszych piknikach zupełnie nową wersję. To Polka Dziadek w zremiksowanej wersji.
2: Autorem tego remiksu jest Kamil Sarnicki, znany jako Sarnula. Start plenerowej audycji w Ełku o 9:00. Zapraszamy. Na koniec Francja i przybierające na sile upały. W departamencie Aud odnotowano rekordową temperaturę ponad 42 stopni Celsjusza, a służby meteorologiczne Meteo France ogłosiły czerwony alert z powodu ekstremalnych upałów w 9 departamentach. Na 4 dni wielkich upałów przygotowują się m.in. mieszkańcy Paryża. 44-letnia Sandra Robert mieszka na 6, ostatnim piętrze. Jest prawie 31 stopni Celsjusza i 53% wilgotności. Panuje to więc klimat jak w małej łaźni parowej. Na oknach umieściłam folie termiczne. Niedawno zamontowałam też żagle przeciwsłoneczne, aby ograniczyć niedopływ światła. W najbliższym czasie będę się opiekować kotami u nieznajomych osób w zamian za zakwaterowanie. Władze Paryża na czas upałów udostępniły mieszkańcom dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń. Według prognoz fala upałów we Francji może utrzymać się co najmniej do 14 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Noc chłodna i deszczowa, opady deszczu głównie we wschodniej części Polski, a temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia. Od 18 stopni na północnym wschodzie przez 22 w centrum i do 25 na zachodzie. Możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze z gradem.
5: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut na zegarach. Dziś sobota, 11 lipca i 192 dzień roku. Sprawdziłem wschód słońca o 4:26, zachód o 20.

0: 17.55. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 106 lat temu w trakcie wojny polsko-bolszewickiej Armia Czerwona zajęła Mińsk. Także 106 lat temu na Warmii, Mazurach i Powiślu odbył się plebiscyt. Większość opowiedziała się za przynależnością terenów plebiscytowych do Niemiec. 94 lata temu powstało rozporządzenie prezydenta RP Ignacego Mościckiego wprowadzające nowy kodeks karny, tak zwany kodeks Makarewicza. 83 lata temu, 11 i 12 lipca, ukraińska powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach. Łącznie w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków, zamordowanych przez oddziały UPA i miejscową ludność ukraińską. 38 lat temu miał miejsce początek wizyty w Polsce sekretarza generalnego KC PZPR Michaiła Gorbaczowa. 13 lat temu w Warszawie, 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu, odsłonięto pomnik rzezi wołyńskiej. Imieniny obchodzą Benedykt, Jan, Kalina, Olga i Pelagia. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja. Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio.

Jedynka w drodze. Słuchacze programu pierwszego witają. Dominika Jęc, wydawca, Karol Smyk, realizator i Kajetan Tłokowski. Codzienna droga do pracy, szkoły, ale także atrakcyjny wyjazd wakacyjny. Podróż z małego miasta do dużego i z wielkiego miasta w obszar ciszy i spokoju. Od 80 lat transport na takich trasach zapewniają autobusy PKS-u. Polska odbudowywała się z gruzów, rozbudowywała, rosła w siłę, ludziom się żyło dostatniej, a autobusy PKS wciąż woziły ludzi. O historii państwowej komunikacji samochodowej opowiedzą dziś nasi goście. Pani Tamara Borycka, rzecznik prasowy PKS Polonus, pan Piotr Smogorzewski, prezes PKS Polonus i redaktor Robert Przybylski, historyk i dziennikarz transportowy. A czy państwo podzielą się z nami wspomnieniami z podróży PKS-em, pracy za kierownicą Autosana, a może Fiata, pracy w warsztacie, w powiatowym przedsiębiorstwie, czy na przykład w kasie na małym, cichym dworcu? Czynny jest nasz telefon do studia w Jedynki w Warszawie 22 645 22 66. Zapraszam na wakacyjną podróż PKS-em. A tej nocy w całej Polsce jazdy mogą utrudniać przelotne opady deszczu. Proszę pamiętać, że mokra jezdnia daje mniejszą przyczepność dla opon samochodu. Widzialność drogi i pojazdu zapewniają sprawne wycieraczki i oświetlenie. Jedynka w drodze. Ruszamy.

0: Jedynka w drodze w studiu programu pierwszego. Są z nami pani Tamara Boryczka, rzecznik prasowy PKS Polonus, pan prezes Piotr Smogorzewski.
1: Dzień dobry.
0: I redaktor Robert Przybylski.
2: Dzień dobry.
0: PKS ma 80 lat. To ważna, przez lata wręcz niezbędna instytucja w życiu Polski. Naszych słuchaczy zapraszam do wspomnień związanych z podróżami PKS-em i może pracą w tym przedsiębiorstwie. Nasz numer telefonu, powtórzę jeszcze raz, 22 645 22 66. A jakie państwo, nasi goście, mają pierwsze wspomnienia ze spotkania z PKS-em? Najpierw pan prezes i pani rzecznik. Państwo dzisiaj są związani zawodowo z tą, nazwałem instytucją, powiem też przedsiębiorstwem, bo firmą to mi tak trochę nie pasuje, a później powiem dlaczego. Panie prezesie, kiedy pan pierwszy raz jechał autobusem PKS?
1: Pierwszego przejazdu pewnie nie pamiętam, bo wszyscy jeździliśmy od wczesnego dzieciństwa. Ja się urodziłem w Legionowie, więc PKS był ważnym środkiem transportu w naszym mieście. Ale takim najbardziej pamiętnym dla mnie przypadkiem to był przypadek, kiedy byłem na koloniach w Wieruszowie i wybraliśmy się PKS-em do Kępna na basen. Pamiętam zatłoczony bardzo autobus, autosan H9. Pamiętam, że grało wtedy Polskie Radio Program Pierwszy. I piosenka, która wtedy była przebojem, to była piosenka Skaldów, Nie domykajcie drzwi.
0: Tak było. Rzeczywiście autobusy PKS to te, które różniły się od autobusów miejskich w dużych miastach, no ja wiem jak w Warszawie, to, że od lat 70. miały montowane radia. A jeżeli to była kategoria pospieszny luks, to radio nawet mogli słuchać pasażerowie. Później w latach 90. to się nieco zmieniło, bo przyszedł ZAIKS i pamiętam, że żądał od przedsiębiorstw opłat, jeśli było radio. I też kiedyś taki nastąpił konsensus, taka umowa z PKS-ów z ZAIKS-em, że radio mogło grać bez opłat, jeżeli słyszało je

0: mniej niż 4 osoby w autobusie. Nie wiem, jak to egzekwowano. Radio Safari albo inne, i taki jeszcze był z przodu przy desce rozdzielczej kierowcy, ale tu już tak trochę dalej, prawie na wprost siedzenia pilota, taki rodzaj sterowania. Ile dźwięku tu z przodu, a ile dźwięku na autobus z takim potencjometrem. To radio w autobusie i wspomnienie pana prezesa Piotra Smogorzewskiego, a pani Tamaro.
1: Jak najbardziej pozytywne wspomnienia. Jako dziecko jeździłam bardzo często z moją mamą do prababci i zawsze jeździłyśmy autobusem PKS-u, ponieważ moja mama nie miała prawa jazdy. Także od najmłodszych lat jeździłam autobusami i pamiętam to logo PKS-u i pamiętam te bardzo pozytywne wspomnienia. Ekscytacja przed podróżą i naprawdę to miło się wraca do tych czasów.
0: Pamięta pani, jakie to były autobusy, może kolory i dojdziemy, co to było, siedzenia niskie, wysokie?
1: Pamiętam tylko niestety zapach spalin, taki dosyć intensywny, i to jest chyba to, co najbardziej niestety zostało w mojej pamięci. Podejrzewam, że to mogły być Sanosy, ale no, nie jestem pewna. Aż tak nie, wtedy jeszcze nie zwracam uwagi na autobusy.
2: Sanosy tak całkiem luksusowo.
0: Tak, ale to zależy w których latach, bo później autobusy w PKS-ie tak jakby schodziły coraz bliżej ludzi, coraz bliżej tych mniejszych miejscowości, prawda? Zaczynało się od tras dalekobieżnych, potem coraz bardziej lokalne.
2: No bo historia PKS-u to historia Polski.
0: I to mamy całą Polskę. Każdy autobus mógł zaliczyć, przejechać całą Polskę. No i Robert Przybylski.
3: Ja pamiętam również linię ekspresową. To był Fiat 682, który zadziwił mnie wysuwanym stopniem. Otwierały się drzwi na klamkę, ale stopień się wysuwał pneumatycznie i dla mnie to była taka Ameryka niesamowita.
0: To legendarny wręcz autobus. On nie był wykorzystywany w takich ilościach jak później autosany czy sanosy. Ale to, czy możesz coś opowiedzieć więcej? Bo dla mnie to już tylko ze zdjęć jest znany autobus. Na przykład ze zdjęć w Zakopanem.
3: No niewiele więcej, bo co prawda ten autobus kursował na linii Mława-Warszawa, ale wkrótce on został zastąpiony przez karosy RTO, więc on też szybko zniknął. W sensie karosy nie miały takiego wysuwanego stopnia, chociaż z kolei miały piękne takie wewnętrzne światło, bo tam były takie szybki niebieskie na krawędzi dachu i drzwi, i też takie piękne, taka piękna poświata wewnątrz była. A jeszcze dodatkowo była srebrna skajowa tapicerka.
0: W karosie, czyli...
3: W karosie, tak. Tylko to była czeska karosa.
0: Czeska, czyli nie nasz Jelcz, bo myśmy mało tych robili turystycznych jako...
3: No, one się pojawiły dopiero po zbudowaniu porządnej lakierni w Jelczu, więc te pierwsze dekady, można powiedzieć, to były jeszcze prosto z Czech. Mhm. Autokary dalekodystansowe. Więc ten Fiat, wracając do niego, on się pojawił dla mnie no tak zupełnie jak kometa, bo to był jedyny przejazd jakiś, nie wiem, koniec 60-tych lat, a potem wkrótce były zastąpione przez czeskie Szkody z nadwoziami karosy.
0: A może jako historyk i dziennikarz ekonomiczny i transportowy interesowałeś się, jak to samochody, autobusy z kraju imperialistycznego trafiły w samo serce budowy socjalizmu?
3: Kraj był, pochodzenia był oczywiście imperialistyczny, ale potrzebował węgla, którego Polska miała sporo, więc tym węglem płaciliśmy za różne rzeczy. Poza tym pamiętamy, że mniej więcej w latach 60. czy od końca 50. Polska cały czas dyskutowała z Włochami, z rządem i światem, czy by nie kupić licencji. W końcu to się stało w grudniu 65. roku i tutaj przy okazji też i kupiono wtedy sporo autobusów. Nie wiem dokładnie ile, ale zresztą to nie jedyne importowane, przecież były Leylandy w PKS-ach. Tak. Były Van Hule w małych ilościach, ale no, różne egzotyczne marki. Magirusy.
2: Tak, ale też tuż po wojnie, bo to też tradycja, tak? Tuż po wojnie przecież PKS zasilany był też Fiatami.
3: Tak.
2: Zresztą o charakterystycznym numerze 666 był
3: tak
2: taki
3: jest.
2: Model, tak?
3: Tak,
2: to był,
3: jest.
2: To był jeden z pierwszych. Wtedy jeszcze nikt. Albo wtedy jeszcze nie było Facebooka, więc protestowano tylko w małych gronach.
0: I posłuchajmy, co nam powie nasz słuchacz, pan Bogusław. Halo, panie Bogusławie.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.

0: Panie Bogusławie, pan był pasażerem, czy bardziej kierownikiem takiego autobusu?
1: Ja byłem pasażerem takiego autobusu i wrócę do lat 50., o których chyba tutaj to już jeszcze nikt nie powiedział. Ja jestem człowiekiem po 80., więc mogę powiedzieć, jak wyglądała komunikacja. Jeszcze chyba wtedy nie było autobusu, bo były samochody ciężarowe okryte plandeką i po jednej, po drugiej stronie były ławki drewniane. I wsiadało się przez otwartą burtę od tyłu. No i taka była komunikacja jeszcze na początku lat 50. To pamiętam jako dziecko, bo ja dzwonię z Radomia, więc na przykład komunikacja między Radomiem a Zwoleniem to właśnie polegała na wożeniu pasażerów takimi samochodami ciężarowymi z ławkami drewnianymi po obu stronach. Dopiero gdzieś chyba w 50., może 5., 6. roku, nie pamiętam już dokładnie, pojawiły się pierwsze autobusy, które woziły z Radomia do miejscowości, gdzie kolei nie było. Ja mieszkałem w Pionkach i proszę sobie wyobrazić, że w 57 roku, kiedy skończyłem technikum budowlane w Radomiu i nie miałem w ogóle pracy, bo technikum budowlane, jak im mówili, to już jest pełno jak psów. I po prostu nie miałem pracy jako technik budowlany, więc pracę znalazłem jako technik budowlany w Kozienicach. Kozienice to jest miejscowość oddalona o 18 km od Pionek. I proszę sobie wyobrazić, jedyną komunikacją z Kozienicami to był pociąg. Pociąg przez trasę na Dęblin. W Bąkowcu się wysiadało jedna stacja przed Dęblinem. Wsiadało się w taką starą ciuchcię, która pamiętała jeszcze czasy carskie. I jechało się do Kozienic. Oczywiście na dojazdy do pracy taką formą lokomocji nie było mowy. Więc dojeżdżałem przez miesiąc, tak jak skończyłem maturę, zrobiłem w czerwcu, tak od 1 lipca do końca lipca jeździłem rowerem do Kozienic. 18 kilometrów. No, początkowo to mi się podobało, ale po kilkunastu dniach, kiedy nastąpiły na przykład deszcze,
0: burze,
1: prawda,
0: tak, no to, a nie mówiąc burze, o zimie.
1: Więc, no, to był lipiec, więc to był gorący miesiąc, ale i też i burzowy, jak pamiętam. Więc ciągle w deszczu jechać i zgłosić się do pracy na budowę w Kozienicach. Wtedy budowany był budynek liceum ogólnokształcącego przy ulicy Warszawskiej.
0: Aha, ale to chyba zaraz po latach 50. Niedługo później rozpoczęto budowę elektrowni, prawda? A proszę powiedzieć, ten autobus na pace, ten na ciężarówce, to, bo widziałem takie zdjęcie w albumie poświęconym 80-leciu PKS, to taka ciężarówka pochodzenia wojskowego, tak? Z maską.
1: Tak? Tak, wojskowego. Już nie pamiętam, jaka to była marka. Wtedy się pojawiły Pragi, takie samochody czeskie, które miały z taką plandeką. To był rok 57.
0: Jeszcze 57.
1: 57, tak, jeszcze 57. I rok tylko wytrwałem, dojeżdżając rowerem. No już no, nie dałem rady po prostu.
0: A trzęsło, powiem, bardzo trzęsło.
1: Tak, to twarde, proszę sobie wyobrazić, oczywiście na każdym, jeszcze jakie były jezdnie były, nie było w ogóle asfaltu.
0: Ale to jest, trzyosiowe tak, z napędem na wszystkie osie, to na pewno szło do przodu.
1: Tak, owszem. Ale nawiążę jeszcze do nawierzchni. Nawierzchnie były szutrowe. I proszę sobie wyobrazić, z Pionek do Radomia na przykład, to tylko można było dojechać koleją. Natomiast jeśli ktoś chciał dostać się do Radomia autobusem, prawda, to musiał 3 kilometry drałować, jak to się mówi, do takiego przystanku załatwienia.

0: Owadek na trasie Radom Kozielice i albo w prawo do Kozielic czekać na autobus, który tam jechał z Radomia, prawda? Albo rowerem, tak jak ja rowerem dojeżdżałem. Jeszcze chcę powiedzieć o tym, że straciłem wątek.
1: Tak,
0: w każdym razie lata 50. to trzeba powiedzieć, to był, że tak powiem, początek w ogóle komunikacji jakiejś zbiorowej.
1: Tak, właśnie temu jest poświęcona ta noc. Dziękujemy za te wspomnienia, w których poruszył pan wiele wątków, jak to, że wszystko zaczynało się od ciężarówek i jakie były drogi, i to one także warunkowały to, kto, jakie pojazdy mogły się tam poruszać, bo jeżeli powiemy, że w tym pana autobusie, w tej ciężarówce było zimno, trzęsło, wiało przez plandekę, to wszystko prawda, ale żaden wówczas nawet, gdyby zaimportować autobus z Europy Zachodniej, tej drogi by nie przetrzymał. Panie Bogusławie, dziękujemy za wspomnienie, życzymy dużo dobrego i bardzo ciekawe wspomnienie z no, nawet niedalekich okolic. Jedynka w drodze, wspominamy podróże PKS-em, to wszystko zaczynało się tak, jak opowiadał pan Bogusław, ale jak się później rozwijało, o tym opowiemy po piosence, bo tu jak w okolicach Wieruszowa w PKS-ie przez radio państwu zabrzmią Skaldowie i Nie domykajcie drzwi.

0: Jedynka w drodze. Dzisiaj podróżujemy w lecie z PKS-em. Pan Bogusław wywołał podróże z lat 40., 50. No, dziś sobie tego już chyba nie wyobrażamy, no ale opowiedzmy, jak to było na podstawie materiałów, które są gromadzone i przez redaktora Roberta Przybylskiego i przez państwa w PKS Polonus. To jak wyglądały te podróże, jakie to były ciężarówki i jak odbywało się przejście od ciężarówek do autobusów? Nie wiem, kto zacznie, patrzy.
1: Tutaj mamy zdecydowanie ze sobą fachowca w studiu, w związku z tym ja bym nie śmiał konkurować wiedzą. Jestem tylko prostym prezesem PKS Polonus, a pan Robert jest absolutnym guru, jeśli chodzi o wiedzę o taborze i o wszystkich PKS-ach w Polsce, więc z radością posłucham.
2: No, skoro zostałem wywołany do tablicy, no to początek był samochody z demobilu. To było wszystko, co się w zasadzie ruszało. Od przedwojennych ciężarówek, poprzez ciężarówki z demobilu rosyjskiego, z frontu białoruskiego, który przekazał kilkaset, albo nawet ponad 1000 ciężarówek, po ciężarówki z byłego frontu zachodniego. Amerykanie tutaj też przekazali dużo samochodów wojskowych, ponieważ one były trzyosiowe, mówię o tych amerykańskich, no to często było tak, że z tylnych osi były zdejmowane opony, tak żeby nie jeździły na bliźniakach, bo i tak nie było takiej potrzeby. Takie dziwne właśnie konfiguracje z pojedynczymi kółkami, zabudowane dyktą, czy tylko plandeką prezentową, zabierały pasażerów i podobno to było całkiem dobry biznes. I nawet ci, którzy mieli furę, również zakładali przedsiębiorstwa przewozowe. I taka dwukonna fura, jako powiedzmy dzisiejszy minibus, czyli kilkanaście osób również mogła przewozić, w dłuższych dystansach, to była także mimo wszystko oszczędność czasu i przede wszystkim sił dla pasażerów.
0: Czyli fura, tak? Czyli
2: fura, najzwyklejsza fura.
0: I jakiś wóz już... Jest potrzeba, woziby ludzi.
2: Ciężarów... Tak, to była firma.
0: Tak. Tak jak na początku lat 90., tylko to wtedy Nysa albo T4, prawda, spełniał te funkcje.
2: Dokładnie.
0: A te ciężarówki z demobilu, o te konfiguracje kół trzyosiowe, tak? Zrozumiem, że z napędem na trzy osie, czyli akurat dostosowane do tych zniszczonych po wojnie dróg. Nic innego prawdopodobnie by tam nie przejechało. A o co chodzi z tymi oponami? Co, że ostatnia oś została pozbawiona opon?
2: Nie, dwie ostatnie osie zawsze mają wojskowe ciężarówkę, czy w tamtym czasie miały bliźniaki. No więc bez sensu było te bliźniaki używać, skoro samochody nie były dociążone, więc jedną oponę usuwano, tym bardziej, że opon nie było. Produkcja opon w Polsce ruszyła pod koniec 40 lat dopiero. Więc no, to był deficytowy, importowany towar. Trzeba było oszczędzać. Podobnie to w sumie jak benzyna. Benzyna też była długi lat. Przez jakiś tam czas importowana. Nie było, nie robiliśmy sami cztery, tylko łowiu. Więc to była droga impreza.
0: A właśnie, skoro benzyna, czy to były często samochody benzynowe?
2: Wojsko miało praktycznie wyłącznie samochody benzynowe. No, pierwsze diesle pojawiły się z importem z Francji samochodów Panhard. W przypadku autobusów no, to były pierwsze szosony, ale to jednak były aptekarskie ilości tam rzędu 100 czy 200 sztuk, a tak cała reszta taboru polegała na silnikach benzynowych.
0: To też, tak teraz myślę, czy to też chodziło o to, że diesel jako silnik był jeszcze niedopracowany, a silniki benzynowe już stały na wyższym poziomie rozwoju i zapewniały niezawodność w niskich temperaturach, bo kiedyś zimy były inne.
2: Zimy były solidne i na pewno łatwiej jest

0: przeprowadzić rozruch silnika benzynowego. Niemniej przed wojną Polska produkowała, całkowicie produkowała diesel na licencji Saurera i te silniki się dobrze sprawowały. Były w autobusach, były w czołgach. Natomiast po wojnie nie było na czym produkować, szczególnie instalacji w Tryskowie, więc rozruch fabrykacji silników benzynowych, popatrzmy na Stara, to było prostsze do zrobienia niż uruchomienie produkcji diesli. Stąd, że tak powiem, prostota decydowała o tym, że zdecydowaliśmy się na silniki benzynowe na początek.
1: I to były ciężarówki, w którym skrzynia ładunkowa zamieniała się, była przystosowywana do przewozu pasażerów. Do
0: tak,
1: przewozu...
0: pan Bogdan mówi tak, dwie ławeczki z tyłu burty albo otwierana, albo nawet sztywna burta, ale za to drabinka dorobiona. Mhm. Także panie musiały również w swoich szpileczkach po drabinkach wchodzić.
2: Nie była opuszczona pneumatycznie.
0: Nie, w żadnym wypadku.
2: Grawitacyjnie.
1: A kiedy zdecydowano się, żeby na ciężarówce zdjąć skrzynię i zacząć zabudowywać, nazwijmy to, zamknięte nadwozie?
0: No, uruchomienie produkcji Stara w 1948, czy powiedzmy pod koniec lat 40., pozwoliło firmom takim jak Autosan, czyli Sanok, robić pierwsze zabudowy autobusów. One były drewniane, oblaszane, więc ciężkie. Samo podwozie Stara też nie miało dużej ładowności, to także musimy pamiętać, że tamte czasy to nie były 12 czy nawet 15-metrowe autobusy, to raczej były mniejsze konstrukcje.
1: 6-7, tak?
0: Tak, które tam mieściły 11 osób. No niemniej te potoki pasażerskie były mniejsze i autobusy się pojawiły, no powiedzmy tak na dobrą sprawę, w latach 50. Wtedy dopiero było troszeczkę tego bogactwa, trochę czasu minęło, kiedy uruszyła produkcja tego taboru.
1: Czyli te pierwsze autobusy przypominały bardziej takiego większego sprintera albo Vario, coś takiego.
0: Albo tak, albo nawet Vario połączone z ciężarówką, bo Autosan również produkował modele, które miały tylną ścianę przesuwaną i część przednia była przeznaczona dla pasażerów, a część tylna dla ładunku.
1: I jak to było wykorzystywane? Jakie ładunki można było...
0: No, począwszy od poczty, a skończywszy na ładunkach pasażerów.
1: Aha, czyli bagaże, tak?
0: Bagaże, tak.
1: I osobna przestrzeń wydzielona dla bagaży, tak, albo dla poczty, tak?
0: Które zresztą, przypomnijmy, że bagaże też do lat 60. były włożone na dachu. Normalnie autobusu była drabinka. Kierowca miał obowiązek te bagaże umieścić na takim górnym bagażniku, zamocować je. Były też brezentowe takie małe, powiedzmy, planteki, tam się w miarę trzymały. Zresztą, słuchajcie, no, samochody wtedy też nie jeździły szybko, drogi były słabe, jak pan Bogdan tutaj wspominał, więc 40-50 na godzinę to były wszystkie pieniądze.
1: Bagaże na dachu, jeżeli tak się już nie zmieściły w przestrzeni pasażerskiej.
0: Tak jest.
1: A PKS, czyli ta największa firma, państwowa oczywiście, bo prywatnych chyba nie mogło być, to te autobusy dostawała czy kupowała? Czy były jakieś pieniądze?
0: Na pieniądze były, ale przydział był zasadniczą sprawą.
2: Tak jest. Zresztą historia PKS-ów notowała czasy, kiedy to była jedna olbrzymia firma, ale najczęściej to były firmy małe, pojedyncze, powiatowe czy wojewódzkie, później podlegające zjednoczeniu czy jakiemuś większej grupie. I rzeczywiście były takie lata 70., kiedy kupowano autobusy właściwie dla wszystkich PKS-ów, tak? Słynny opisywany przez pana zakup 1200 autobusów Sanos. Tak? Dziś to są ilości niespotykane na rynku, nawet mimo, że żyjemy, wydaje nam się, w bardziej rozwiniętej rzeczywistości i ten ruch i liczba pojazdów jest większa, to no nie zdarza się na rynku taki zakup, żeby ktoś jednorazowo kupił 1200 autobusów.
1: Tak, to... Producenci działający w Polsce chwalą się takimi wynikami dotyczącymi całego roku. Ci najwięksi, jak wzrasta, to jest czy 1200, czy 1300, to są wyniki jednej fabryki za cały rok. Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna. Lata 50. to mamy właśnie te... Z jednej strony trudne warunki dla pasażerów, ale z drugiej wydaje się, że jedyne możliwe. A czy można

0: PKS-ów, jeśli chodzi o transport ludzi, rzeczywiście powinien być w korelacji z transportem kolejowym.
1: Szynowym.
0: Powinniśmy tak uzupełniać. Nie jesteśmy w stanie konkurować z szybkim pociągiem. Tak szybko do Krakowa nie jesteśmy w stanie dojechać, w związku z tym konkurowanie nie ma sensu. Natomiast uzupełnianie oferty PKP o transport do mniejszych miejscowości, do których szyn nie zbudowano albo nie opłaca się prowadzić pociągu, to jest zdecydowanie dobry kierunek do rozwoju. W związku z tym, znając oczywiście proporcje, chętnie i dobrze współpracujemy z PKP.
1: A w początkach, bo ja czytałem, że pierwsze autobusy na trasach między miejscowościami to były uruchomione przez EKD, elektryczną kolej dojazdową, i zaczynały swoje trasy w miejscu przedwojennego dworca centralnego w Warszawie.
2: To była prywatna firma, która zapewniała właśnie siatkę połączeń lokalnych. Tak jak pan mówi, że te dalekobieżne były z reguły obsługiwane przez kolej, natomiast EKD obsługiwała to, co leży na zachód od Warszawy, no bo sama EKD zresztą to też jest przecież Pruszków, miasto ogrody na tej całej linii. Od tej linii rozbiegały się autobusy, które albo dowoziły do linii, albo wręcz do Warszawy.
0: To prawda.
1: I to było już po wojnie, tak?
2: To jest powojenna firma, tak. To pana Regulskiego, tak? Pana Regulskiego firma.
0: Aha. Tak, te początki były nie takie oczywiste. Po wojnie ludzie byli pełni nadziei i otwierali swoje przedsiębiorstwa. Tu w przerwie rozmawialiśmy, że zabudowy pierwszych autobusów również robiły prywatne firmy. Dopiero później w ramach niestety umacniania się władzy ludowej te inicjatywy były wygaszane i zastępowane przez centralizowane państwowe działania.
2: Zresztą też tak wygaszane, powiedzmy, jak to wyglądało. Przychodziło UBS z naganem i od dzisiaj jesteś tutaj dyrektorem technicznym, a nie właścicielem i tyle, prawda?
0: Tak. I to nie dotyczyło tylko tej branży,
2: dokładnie, wszystkiego.
0: Różnych właściwie wszystkich rzemieślniczych działalności.
1: Tak troszkę pesymistycznie kończymy pierwszą godzinę, ale więcej optymizmu i więcej rozwoju, wygody i dalekich podróży postaramy zapewnić się po pierwszej, kiedy w dalszym ciągu będziemy opowiadać historię PKS-u.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę już dziś po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpania awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1, do przerwy 1-1. Bohaterem triumfatorów był ponownie, jak w poprzednim meczu, rezerwowy Mikel Merino, który dwie minuty po wejściu w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. Będzie apelacja Polski do wyroku belgijskiego sądu w sprawie kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. Chodzi o 6 miliardów złotych dla koncernu Pfizer. Po wyroku zablokowano pieniądze z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes prokuratorii generalnej Artur Woźnicki.
2: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
1: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
3: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
1: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: 8 osób zamordowanych przez UPA w Rzezi Wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w lutym 1945 roku w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim. W 1943 roku w zbrodni wołyńskiej i czystkach etnicznych na Kresach zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Poznaniu. Wśród uczestników obchodu była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołyniu zamordowano jej ojca, ale inni Ukraińcy pomogli w ucieczce jej matce i babci.
4: Pożar i zgliszcza, wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli z sąsiadami, którzy byli Ukraińcami. Syn tego pana był w lesie, a oni byli bardzo życzliwi mojej mamie. I oni wywieźli mamusię w stogu siana. Wywieźli mamę, babcię i mnie do Włodzimierza.
0: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie dziś na Ukrainie udział w uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta. Chodzi o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwiliby miesięcznie ponad 10 tysięcy spraw, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.
5: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. Jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni.
0: Prezydent spotkał się wczoraj z przedstawicielami młodych prawników. Decyzję o powołaniu sędziów prezydent podejmuje w formie postanowienia. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że są już ofiary takich zabaw.
6: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
0: PKP zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 10 do 15 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, maksymalnie 10. W sobotę w centrum i na wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze z drobnym gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem 1013 hektopaskali nad Białorusią. Klin wyżu z centrum 1025 hektopaskali nad Orkadami rozbudowuje się na południowy wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki północne 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 na wschód. Wschodzie do 3. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra, przejściowo słaba do bardzo słabej. Możliwe zamglenia lub mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, pod koniec do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra, przejściowo słaba do bardzo słabej. Lokalnie przelotny deszcz, możliwe zamglenia lub mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Na wschodzie początkowo do 3. Widzialność dobra. Przejściowo słaba do bardzo słabej. Możliwe zamglenia lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność przeważnie dobra. Możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Jedynka w drodze. Dziś jedziemy na wyprawę wakacyjną, a może do pracy z PKS-em. Tak jak przez ostatnich 80 lat, to wszystko zaczęło się od ciężarówek, ale potem było coraz lepsze, coraz milsze, coraz bardziej komfortowe. Lata 50. mamy już za sobą, bo to taka podróż ekspresowa. Wiemy, że krajowi producenci zaczynają produkować autobusy na podwoziach stara z nadwoziami drewniano-stalowymi. No i co dalej? Co dalej? Lata 50. Jak to się wszystko rozwija? Bo PKS zaczyna dominować tam, gdzie nie dociera kolej, prawda? To jest jakby główne zadanie, no bo skoro nie mamy torów, no to jeździmy autobusem.
1: Jeździmy autobusem. Praca się profesjonalizuje, kierowcy się specjalizują. Pojawiają się dedykowane pojazdy, czyli autobusy, tak jak to powinno od początku być. Do tego powstaje logo PKS-u, które wszyscy znamy i z którym my często już wracamy do naszych pasażerów, bo uważamy, że zmiana czy utrata tego logo była niedobrym pomysłem. PKS tak naprawdę ma znaczenie dla całej tej brzydko nazywanej Polski B i C. Bez PKS-u, bez
0: powiatowej, gminnej.
1: Tak. Myślę, że wszyscy jak w jakimś stopniu jesteśmy beneficjentami tego, co udało się robić PKS-owi, ponieważ Polska by nie rozwijała się w ten sposób, nie rozwijałaby się tak równo. Wielu z nas, z naszych kolegów, z naszych szefów nie miałoby szansy na dobrą edukację, gdyby nie PKS. W związku z tym ten szybki rozwój spowodował, że Polska się bardzo zmieniła. To, co ja pracuję w PKS-ie dopiero od półtora roku, ale to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to PKS Warszawa, czyli PKS Narodowy Przewoźnik. Dumnie do dziś nosimy ten przydomek. Jeździł głównie po Polsce, po terenie Polski jeszcze tej przedwojennej. Na ziemię zachodnie bardzo późno zaczęliśmy się wypuszczać. W moim gabinecie wisi mapa i tak naprawdę najdalej dojeżdżaliśmy do Poznania. Wszystkie inne trasy, mimo że tam infrastruktura się w miarę dobrze zachowała, myślę, że była lepsza niż

0: niż w Polsce Wschodniej, to jednak narodowo zaczęliśmy dużo, dużo później jeździć do Polski Zachodniej z czasem, w czasie, kiedy uwierzyliśmy, że ona jednak, że ta Polska nasza zostanie tam.
1: A też chyba to odgrywało rolę, że w tamtej części kraju było dużo linii kolejowych, takich właśnie lokalnych, oprócz magistral kolejowych łączących największe miasta, też pozostało wiele kolei. Robercie?
2: To racja, że sieć kolejowa we wschodniej części Polski jest dużo rzadsza niż w zachodniej, więc naturalnym sposobem autobus był takim uzupełnieniem komunikacyjnym. A z kolei, wracając do spraw taborowych, to przez lata 60. przemysł próbował stworzyć porządny autobus. I udało się to dopiero w roku 74, kiedy pojawił się Autostan H9. To był w zasadzie, można powiedzieć, taki porządny krajowy produkcji i konstrukcji autobus, który zresztą wydaje się być nieśmiertelny, bo przecież pan, panie prezesie, tak, ma taką maskotkę, sobie przygotowuje.
0: W tej chwili, ponieważ nie zastałem w firmie tych autobusów, one rzeczywiście są ikoną PKS-u. W tym roku kupiliśmy 3 sztuki z nadzieją, że z tych 3 sztuk zbudujemy 1 piękny, którym będziemy się szczycili przy jakichś szczególnych okazjach, i mam nadzieję, że wymusimy albo poprosimy o prezentację tego autobusu na falach Polskiego Radia.
1: Postaramy się to zrobić, postaramy się opowiedzieć i włączyć wyobraźnię naszych słuchaczy, bo to jest jeszcze autobus, który wszyscy mogą pamiętać, bo one do niedawna były bardzo popularne. I jeszcze w kilku miejscach w Polsce chyba służą w komunikacji liniowej. Nie jestem pewien, czy PKS Jarosław takich nie posiada.
0: O Jarosławiu nie wiem. Jedną ze sztuk kupiliśmy z Siemiatycz. I tak, ona właściwie przyjechała do nas z bieżącej eksploatacji. Wiem, że jeszcze H9 jeżdżą jak autobusy szkolne we wschodniej Polsce. 2 pozostałe sztuki kupiliśmy w Strzelcach Opolskich i tam one też dalej jeżdżą, albo jeździły do bardzo niedawna.
1: Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba redaktor Robert Przybylski rozmawiał z konstruktorami w jakimś czasopiśmie, z konstruktorami H9.
2: Prawda, tak, i panowie długo próbowali dopracować się technologii. W sumie tam największym problemem było ogięcie kwadratowych profili, tych, powiedzmy, rurek o przekroju kwadratowym, które się nie chciały ładnie zginać i zawsze się marszczyły, i w produkcji to z kolei oznacza, że każda rurka miała inny kąt zgięcia, inny promień. Co w autobusie masowo produkowanym, przecież tego było 4000 rocznie takich autobusików, Autostan wypuszczał, to było nie do przyjęcia, ale opanowali to. Tutaj jeden pan stworzył właśnie taką geometryczną zależność i stół, narzędzie, które dawało powtarzalne wymiary.
1: Giętarka, przez którą przechodził element każdego autosana.
2: Tak, taka wręga.
1: Tak, tu możemy pozdrowić pana Romana Majewskiego, z którym miałem się spotkać, pojechać do Sanoka i właśnie o tym nagrać materiał, także przejście po terenie fabryki, i ciągle brak czasu, ale pamiętamy o tym, o autosanie. I teraz mamy telefon od słuchacza. Dzień dobry.
3: Witam państwa. Ja dzwonię odnośnie autosana H9. Otóż ten autobus pamiętam z lat 90. ze szkolnych wycieczek z podstawówki.
1: Jeździłem tym autobusem. Jak się tym jechało?
3: No, do dzisiaj pamiętam to charakterystyczne wycie w czasie jazdy. I to, które słyszalne było tylko we wnętrzu autobusu.
1: To wycie było, tak, nie takie mruczenie silnika, tak, na wolnych, tak, obrotach i, tak, na luzie?
3: I takie wycie, takie w czasie, wraz ze wzrostem prędkości.
1: A tak, pamięta pan...
3: Ale jeszcze chciałem dodać, że w serialu Droga, o drugim odcinku pod tytułem Numer próbny, grany przez pana Wiesława Gołasa, Marian Szygła wraz z kolegami z PKS-u odbierał właśnie z Sanoka nowe autosany.
1: I chyba prowadzili
3: je
1: do PKS-u Warszawa nawet, bo przecież pan Marianek pracował w PKS-ie Warszawa. Tak,

0: I to
1: tak,
0: było...
1: on na co dzień to jeździł Jelczem 315.
0: Tak, zgadza się. I w Jelczu, ale w miejscowości Jelcz-Laskowice, jeżeli będzie pan kiedyś w pobliżu, to proszę się wybrać. Na jednym z budynków powstał mural i Jelcza, i Wiesława Gołasa w roli Mariana.
1: Tak, ale jeszcze chciałem dodać, że... Że na wycieczkę do Krakowa, pamiętam, w 98 roku pojechałem też autosanem, ale był to już nowszy model H10 z silnikiem Leyland ETU680 od Jelcza właśnie.
0: Tak, zgadza się.
1: I on był z nieistniejącego już niestety PKS-u Ostrów Wielkopolski.
0: O.
1: Bo dworce PKS-u, które były w Kępnie i w Ostrzeszowie, podlegały pod PKS Ostrów Wielkopolski.
0: A właśnie, co pan sądzi o dworcach? Jaką rolę powinny spełniać dworce autobusowe? No bo teraz jest taka tendencja, że taki duży dworzec to kosztuje, ogrzewać, trzeba oświetlać. Potrzebny był panu ten dworzec, czy wystarczył taki słupek z kierownicą PKS-u?
1: No to w takich dużych miastach potrzebne raczej są dworce, bo szczególnie jesienią i zimą, kiedy już temperatury...
0: A w takich mniejszych jak Kępno, Wieruszów i Ostrów? W takich średnich miastach?
1: Tak, no to one też były potrzebne.
0: Były?
1: Też były potrzebne, bo to szczególnie jak... I są nadal, moim zdaniem, bo szczególnie jak uczniowie ze szkół średnich, którzy często jeżdżą autobusami do szkół, to później po zajęciach czekają na autobusy.
0: Czyli żeby jednak wejść, ogrzać się w takiej hali.
1: Tak,
0: o
1: jest.
0: Właśnie. Ale też jak są takie ławki, takie były charakterystyczne ławki z kawałków drewna, takich grubych, to też tam można coś i przeczytać, prawda, trochę. No nie mówię gazetę, bo gazet to już nie ma, ale no nie wiem, wyobrażam sobie nawet, że można książkę przeczytać na takiej ławce. Panie Łukaszu, tak, dziękujemy za te wspomnienia z wycieczek autosanem.
1: Jeszcze chciałem dodać, że pierwszy raz tak na taką wycieczkę to pojechałem autosanem właśnie. To była właśnie pielgrzymka do Częstochowy w 95 roku po komunii.
0: Mhm.
1: I to wtedy pamiętam, pojechałem autosanem, a później pojechałem też autosanem na wycieczkę szkolną w 6 klasie podstawówki do Beskidu Żywieckiego.
0: No i to pokazuje, jak ten autobus dobrze się sprawdzał w różnych rolach, począwszy od roli lokalnej, gdzie przewoził pasażerów na kilkanaście kilometrów, międzymiastowej i wręcz dalekobieżnej. Panie Łukaszu, dziękujemy za te wspomnienia. To, że pojedzie pan na następną wycieczkę autosanem, nie możemy obiecać, ale możemy obiecać, że za jakiś czas zaprosimy, żeby takiego autosana obejrzeć w Warszawie. A gdzie i kiedy, to jeszcze nie powiemy, ale proszę słuchać Jedynki w drodze.
1: Ja pamiętam jeszcze autosany właśnie w tych charakterystycznym malowaniu, takim kremowo-pomarańczowym.
0: To jest jedyne słuszne malowanie autosana. Dopiero pod koniec lat 80. w 90. marketing tej fabryki stwierdził, że to musi być nowocześniejsze i tu już się nie można dopatrzyć legendarnych kolorów, ale rzeczywiście to było, najpierw to było malowanie dach i słupki pomarańczowe, potem kremowy pas i do linii listwy na pomarańczowo. Tak, to jest to najbardziej znane i kojarzone też z PKS-em, bo jak tu powiedział pan Robert Przybylski, rocznie takich autobusów produkowano 4000. 4000 co roku, bo wtedy się tak produkowało. One troszkę krótszą żywotność miały, 7-8 lat, prawda, z jedną naprawą główną i to powodowało, że ich potrzeba było wciąż nowych. Dzisiaj to jest troszkę inaczej. Wraz z importem autobusów z zagranicznych firm przyszło lepsze zabezpieczenie antykorozyjne, lepsze wykonanie, dłuższe użytkowanie, ale mniejsza liczba pojazdów. A te pana wycieczki, no to najbardziej charakterystyczne, że to autosan opanował miasta powiatowe, miasta, gminy i jeździło się. Pan podróżował na wycieczki. Najdłuższa podróż autosanem to z Warszawy do Kołobrzegu.

wysokie fotele. One są bardzo proste były, ale wygodne. Otwierane szybki i otwierane pokrywy dachowe. Nie było barku z kawą, nie było klimatyzacji. Jeszcze wielu innych rzeczy nie było, ale się dojechało i było miło. Dziękujemy, panie Łukaszu. Tę część rozmowy opanował nam Autosan H9, legenda przez 30 lat, prawda? Od połowy lat 70. po nawet XXI wiek. Bodajże ostatnie Autosany H9 pod nazwą A0909 Trump. Nic nie mówiąc o jaki to autobus, a H9 to mówi, były wyprodukowane bodajże w 2005 roku, prawda? I to tak trochę mowa też była o szczęściu w pracy konstruktora, bo można wszystko najlepiej wyliczyć na komputerze, a tu taka praca też kilkuletnia okazała się przyniosła taki efekt. A dzisiaj rozmawiamy o podróżach PKS-em. Gdyby państwo chcieli się podzielić swoimi wspomnieniami, na razie dwóch panów wspominało o podróże, a może ktoś pracował za kierownicą Autosana, a może Fiata 682, a może Sanosa, a może pracował na zapleczu technicznym, bo bywało, że takie przedsiębiorstwo PKS to była najważniejsza firma w gminie, która dawała pracę. Prosimy się podzielić tymi wspomnieniami. 22 645 22 66.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedynka w drodze. Tej nocy podróżujemy z PKS-em. Jak zauważył nasz słuchacz z Ostrowa Wielkopolskiego, dużo czasu, kiedy dojeżdżał PKS-em do szkoły, spędzał na dworcu. No właśnie, dworce w historii, kiedy one zaczęły pojawiać się w zabudowie miejskiej.
2: Pierwszy dworzec to styczeń 1947 roku. Na placu przed hotelem Polonia powstał dworzec Polonia, który miał być, czy który był tymczasowy. Powstał tam taki barak drewniany, który nie bardzo się podobał władzom. Założenie było takie, że ten dworzec zostanie rozbudowany, ale pomysł budowy Pałacu Kultury i Nauki jakby wstrzymał te plany i dworzec trzeba było przenieść. Także kolejną lokalizacją była ulica Żytnia i ten dworzec miał być tymczasowy, a prawie 30 lat był w tej lokalizacji. To już był taki większy, właściwie dwa dworce, dworzec dalekobieżny i dworzec lokalny. Już z kasami, z poczekalnią, taki dworzec prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć. W międzyczasie powstał jeszcze dworzec obsługujący wschodnią część Warszawy, dworzec Stadion. To jest są lata 60., rok 1966 i z tego dworca Stadion ruszyły pierwsze kursy do Lublina, czy Mińska Mazowieckiego, albo Białego Stoku.
1: Ten dworzec Białej Podlaski, Włodawy, tak. Chełma, Zamościa.
2: Dokładnie.
1: Ten a dworzec, nawet Przemyśla.
2: Ten dworzec był bardzo popularny w latach 90., kiedy przyjeżdżali ludzie na Jarmark Europa, czyli na Stadion Dziesięciolecia. Tam był naprawdę duży ruch. Niestety został zlikwidowany przed Euro 2012, kiedy trzeba było przebudować stadion.
1: Tak, i podobno dworzec to miejsce użytkowe, budynek użyteczności publicznej, ale czasem okazuje się, takie miejsca mają swoją magię, bo ja pamiętam dworzec Warszawa Stadion, gdzie autobusy przepychały się dotykając lusterkami, gdzie stanowiska były wyłożone krzywymi płytkami, a miejsce mi brakowało krawężników i kierowca musiał, bo autobusy stawały przodem do dworca i było mało miejsca, kierowca musiał naprawdę namęczyć się kierownicą, żeby stamtąd wyjechać i był tłum ludzi, tłum kursów, to miejsce żyło. Rzeczywiście, kiedy porządkowano Stadion Dziesięciolecia i zamienił się w Stadion Narodowy, przeniesiono dworzec pod dworzec wschodni. I tu wydawać by się mogło, że to jest wręcz idealne połączenie, bo można wysiąść z pociągu, przesiąść się do autobusu i na odwrót. No ale cóż, okazało się, że tamtego miejsca chyba nie zaakceptowali pasażerowie, bo tam tylko zaledwie kilka kursów zaczyna się i kończy, a pasażerowie są gdzie indziej.
2: Na dworcu zachodnim oczywiście, tam jest nasza główna siedziba, dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia, taki hub przesiadkowy z pociągu komunikacji miejskiej właśnie i PKS-ów. Jest to takie kultowe, można powiedzieć, w Warszawie miejsce, na pewno vintage, ponieważ ten dworzec ma już 46 lat, ale każdego dnia przewija się tam naprawdę mnóstwo ludzi. Staramy się, żeby te warunki były coraz bardziej komfortowe. Wiemy, że ten dworzec może nie wygląda aż tak nowocześnie jak inne dworce w kraju. Natomiast spełnia swoje funkcje i staramy się prowadzić tam proces estetyzacji, czyli czyścimy, sprzątamy, odświeżamy, zmieniamy siedziska tak, żeby było jak najwygodniej naszym pasażerom. Dostosowujemy ten dworzec do wymogów.
1: A wszystko to się odbywa w ciągłym ruchu autobusów i w ciągłym ruchu pieszych. Pierwszy raz na dworcu zachodnim byłem 5 lutego 1980 roku. To było zaledwie 2 tygodnie po otwarciu. To był przyjazd autobusu Skudowy-Zdrój. 19.05, planowo 20.05. Oczywiście tę godzinę zaoszczędził autobus na drodze z Piotrkowa, która była jedyną dwupasmową w tamtym czasie. I wtedy było pięknie, tak w aluminium, tak socjalistycznie. Jedynka w drodze. Teraz sobie odpoczęliśmy na dworcu, ale tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że

0: przeciwieństwie do dworców kolejowych, dworce autobusowe cechowała specyficzna, socrealistyczna architektura.
1: No, one były na pewno mniejszymi obiektami. Często były budowane sposobem domowym. Niemniej, ja pamiętam z moich podróży, że tak naprawdę boom budowlany zaczął się dopiero w latach 70. Wcześniej to były słupki, to były jakieś takie zadaszenia zupełnie mikroskopijne i w sumie nikt nie miał głowy, ani chyba nawet czasu, żeby się tym zająć, bo były pilniejsze rzeczy niż jakiś dworzec. I pamiętam, że dopiero w zasadzie kursy autobusów, przystanki autobusowe z różnych ryneczków były przenoszone w połowie lat 70. na jakieś takie obszerniejsze place i którym poza stanowiskami także towarzyszyła porządna poczekania z czasami z bufetem, z ogrzewaniem i to dopiero były takie już cywilizowane warunki. Czyli no zobaczmy, to jest, no, nie wiem, 50 lat powiedzmy.
0: 50-60 lat. Ta architektura właśnie z lat 60. Niby każdy dworzec inny, ale podobny. Duża hala, przeszklona.
1: Bo to było najtańsze. To było
0: szkło?
1: Szkło, troszeczkę tam profili stalowych, czy później aluminiowych i jest gotowy pawilonik. Przecież nawet chyba zachodni dworzec ma też często jeszcze pojedyncze szyby, prawda?
2: Niestety tak. Próbujemy to zmieniać, ponieważ energia od tego czasu bardzo zdrożała. Ale wracając do poprzedniej kwestii, to przypominam, że pojawił się też po drodze dworzec w Kielcach, który był niezwykle futurystyczny. Do dziś jest futurystyczny.
1: Najpiękniejszy dworzec PKS-u chyba w Polsce.
2: Ja jako lokalny patriota będę mówił, że dworzec zachodni ma swoje ukryte piękno, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o te dworce z poprzedniej epoki, to rzeczywiście Kielce robią piorunujące wrażenie.
1: Odświeżone kilka lat temu, także warto zwiedzić.
2: Tak.
0: Odświeżony i wtedy też była wystawa poświęcona historii PKS-u. Można było zobaczyć stare tablice kierunkowe, stare bilety, kasowniki, też sprzęt, którego używali konduktorzy czy też kierowcy, takie specjalne skórzane necesery na bilety, gdzie te bilety były wartościami jakoś poukładane i kierowca, jak mu się mówiło, prawda, przystanek docelowy, nie wiem jak sobie z tym radził, jak się mówiło przystanek docelowy, to on wydzierał z różnych wartości tak, żeby się zgadzało, potem składał te bilety i dziurkacze szybko trafiał w jakieś dziurki. To też było dużą magią, co oznaczają te dziurki, no ale ja tu akurat rozumiem, że żeby nie można było sobie takiego biletu wyprodukować i na przykład w trakcie jazdy. Tak to pamiętam. I to było właśnie na dworcu w Kielcach. Ja myślę, że do dworca w Kielcach jeszcze wrócimy, ale wcześniej posłuchamy pana Waldemara. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Chciałem tutaj opowiedzieć krótką historię. Wszyscy mówią o podróżach autobusem. Ja chciałem powiedzieć o podróżach do autobusu. Jestem z Elbląga i w 60-tych latach rodzice wozili nas na wakacje do Krynicy Morskiej. Pod koniec lat 60-tych powstało połączenie, prawdziwa szosa asfaltowa do Piasków, to praktycznie na końcu Mierzei, taka była miejscowość lubacka. I tam moja mama załatwiła nam pobyt w takim niesamowitym miejscu. Na górce, obok domu rybaków, stała. I teraz ja nie jestem pewien. Skorupa aluminiowa autobusu San. Czy to jest możliwe?
0: Że aluminiowa to jest mniej możliwe, ale że może to był autobus jakiejś innej marki, który był z aluminium.
3: Proszę pana, to były takie autobusy, które były takiej średniej wielkości i one poprzedzały pojawienie się Jelczy i Karos.
0: No to może tak. Były, może Leyland to był... Ale ponieważ to było...
3: To w każdym razie to jest do ustalenia. I myśmy w tym przeżywali wakacje przez kolejne 5 czy 6 lat. 2 miesiące zajmowaliśmy... Ta skorupa stała w środku, była pusta. W środku były 3 łóżka, bo jeździliśmy tam z tatą i z pieskiem. Była mytnica na jakimś takim stojaku. Była butla gazowa. I nieduży stolik i 3 łóżka. Ponieważ ta skorupa stała pod lekkim kątem, nie udało się widocznie, jak przywieźli, nie udało się splantować, albo nie było po prostu możliwości tego terenu,

0: tam zawsze zjeżdżało się albo w nogi, albo w głowę, nie? Ale to pamiętam, że to były najpiękniejsze wakacje moje i mojego brata.
1: A może ma pan zdjęcia tej skorupy? Jakby pan nam jakoś je przysłał jakimiś drogami elektronicznymi,
0: to byśmy ustalili, co to...
1: Ustalilibyśmy, co to za skorupa.
0: Ja spróbuję tutaj porozmawiać może tutaj z ludźmi z rodziny i może w internecie odnajdziemy tą... Dosyć była upływowa.
1: A może to autobus Bałtyk był? Ale widzi pan...
0: Nie jeszcze wtedy. I to w takiej nawet sporej ilości. To były lata... 60.
1: No ale ma pan piękne...
0: Ja jako tak zwany san.
1: Jako san. Być może tak. To był san. Sanów było dużo. I ma pan piękne wspomnienie, ale jak pan mówi o tym wyposażeniu, to prawdę powiedziawszy, ta skorupa nie była gorzej wyposażona niż pokój we WP.
0: Ale oczywiście. Obserwacja była podoszczelna. Wchodziło się tyłem przodem do środka, ale działały... No tylko ten moment i ta szczególna sytuacja, że była postawiona lekko po skosie z góry w dół i to był lekki spadek, także to był jedyny mankament tej konstrukcji wakacyjnej.
1: Ale spać no, można było.
0: Ja szczególnie wspominam to naprawdę z dużym sentymentem. Jak usłyszałem dzisiaj audycję i opowieści, to pomyślałem sobie, że no...
1: No dziękujemy za tę opowieść. Bo pokazuje, że czasem niewiele wystarczy, żeby odpocząć, prawda? Nie trzeba mieć od razu kilku komputerów ze sobą. Można odpocząć też w takiej skorupie, a tak jak ja pamiętam, nie jeden dom wypoczynkowy miał podobny standard. Bo tak, na głowę panu nie padało, ciepło było, łóżka były, stół jakiś był i jeszcze kuchenka na butli. A w takim EWP to czasem trzeba do jadalni było podejść. I jak pada i burza jest też, bo śniadania są, śniadanie, obiady, kolacje są 8, 13, 18 i nie ma wyboru. A u pana można było i zagrzać herbaty. No, dziękujemy za to wspomnienie i tak rozmyślamy, co to mogła być za skorupa i z jakiego autobusa, ale tu też się pojawia jeszcze jedno, że wiele autobusów, tych kilkanaście, które są odnalezione, między innymi niedawno autobus Bałtyk, przetrwały przez to, że miały gdzieś na jakimś podwórku, na jakiejś działce inne wykorzystanie, że służyły jako magazyny, magazynki, były przerabiane na altanki. A od pewnego czasu, od tego czasu, kiedy pojazd trzeba wyrejestrować, zdać na stacji demontażu, to już się tak nie dzieje, prawda? Nie mają pojazdy tego drugiego życia, a te nowoczesne to przecież są nawet dwupiętrowe, to już pełen domek duży, prawda? Na działkę taki Van Hall czy coś takiego, panie dyrektorze.
2: U nas niestety nie było takich autobusów. Natomiast warto pamiętać, był przegubowy autobus piętrowy, tak? Pojawiały się też przeróbki jego na kampera. I te autobusy dalej żyją, mimo że nie sprawdziły się, myślę, nie przyjęły się, czy rynek na nie nie odpowiedział tak, jak zamierzali ich producenci.
1: Ale działkowcy tak.
2: Działkowcy tak. Ja myślę, że ten Bałtyk przetrwał tylko dlatego, że wartość jego jako złomu była pewnie mniej wyceniona niż wartość pracy, którą trzeba było włożyć, żeby go wyjąć. Mhm. I chwała temu, bo to chyba jeden z dwóch istniejących Bałtyków.
1: Na razie ja słyszałem o jednym, a czy drugi jest, to nie wiem. Tu patrzę w oczy historyka Roberta Przybylskiego. Czy historia coś wie o drugim Bałtyku?
3: Ja nie słyszałem, też tylko o tym jednym.
2: Ja słyszałem o plotkach, że pojawi się wkrótce nowy egzemplarz Bałtyku i ponoć ma być nawet w lepszym stanie niż to, co udało się wydobyć z tej działki, chyba na Pomorzu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, no to jest ukrywane, bo tam może jeszcze inne rzeczy są zakopane lub pozostały po tym Bałtyku, ale tu wspomniał pan o autobusie dalekobieżnym przegubowym. Mhm. Z tego, co wiem, w Zielonej Górze jest przegubowy DAP zachowany. DAP, marka, która odznaczyła się w historii PKS-u w latach 90. Trwałe, niezawodne, proste o konstrukcji aluminiowej autobusy.
2: Tak, to prawda. To był w latach 2000. To był podstawowy autobus PKS Polonus, czy wtedy PPKS w

0: Warszawa.
1: Ale nie tylko. Też w Chełmie i w wielu oddziałach w Koszalinie, bodajże tam też w komunikacji miejskiej. I wiele oddziałów wtedy kupowało autobusy z bardzo niedaleka, z Danii, tak. Z fabryki. Tak. I czym się on charakteryzował?
0: Myślę, że był lubianym autobusem przez kierowców. Był bardzo trwały i bardzo dobrze znosił nasze ówczesne drogi. Zmieniło się w ostatnich latach, to rzeczywiście mamy to szczęście, że jeździmy po przyzwoitych drogach i te wymagania w stosunku do jakości sprzętu są zupełnie inne. Natomiast lata 90., lata 2000 to rzeczywiście zapaść, jeśli chodzi o polskie drogi i stąd myślę popularność takich właśnie autobusów jak DAP, jak przez wielu kierowców do dziś wielbiony Van Hall czy VDL. To są autobusy, które zyskały opinię bardzo trwałych i bardzo dobrze znoszących kiepski stan dróg. Co więcej, widzimy to, ponieważ naszymi podstawowymi klientami na dworcu są przewoźnicy ukraińscy. I oni tam ciągle borykają się z takimi drogami lub jeszcze gorszymi niż my mieliśmy w latach 90. I oni rzeczywiście wykazują olbrzymie przywiązanie do autobusów tych marek. To są rzeczywiście marki stworzone do kiepskich warunków.
1: Ale tu też weszliśmy w lata 90., kiedy to wolna gospodarka rozwijała się bez skrępowania, z pewną taką urodą secesyjną, że wszystko wkoło mieniło się kolorami, typami. Część firm sprowadzało autobusy zagraniczne z lat 80., które miały oferować większy komfort niż przysłowiowe H9 czy H10. Były wśród nich Mercedesy 0303, Scania różnych generacji, czy Volvo, bardzo ciekawe, każdy inny. Jak ktoś się interesował, to musiał iść z aparatem i notatnikiem, bo każdy inny. Ale te DAP-y, firma DAP to chyba nawet w budynku dworca w Warszawie miała swoją siedzibę. A jako pasażer jechałem DAB-em, no i ten autobus z taką się pewną kameralnością, przytulnością cechował. To nie było takie wnętrze jak w Scanii czy w Alhulu. Mnóstwo miejsca, kilkudziesięciu pasażerów tam było, tak, wyłożone ściany były materiałem, wygodne fotele. Silnik między osiami to też chyba wpływało na właściwości jezdne, nie za głośny. A i jeszcze była taka pseudoautomatyczna skrzynia biegów, takie zadawanie biegu taką rączką, przełącznikiem.
0: No tak. Tak było, znaczy ja nie pamiętam, niestety nie odziedziczyliśmy, nie został nam... Znaczy,
1: jako myślę, dziecko to tam siadałem, żeby widzieć co kierowca w czasie jazdy.
0: Ale ostatnio oglądałem taki autobus, ponieważ zakłady autobusowe z Rzeszowa zrobiły zlot autobusów zabytkowych. Pan prezes Maksym Bratko, miałem to szczęście, że byłem tam zaproszony i oglądałem taki autobus odtworzony przez jednego z wystawców i rzeczywiście racja, bardzo, bardzo, bardzo dobrze prezentował się ten autobus. Takie i wtedy i dziś również dobrze wygląda.
1: Skromne, ale zapewniające realizację potrzeb, prawda? Pasażerów, przedsiębiorstwa.
0: Tak.
1: To posłuchajmy, jeśli ktoś ma jakieś wspomnienia. Tak, bo ja tu się rozgadałem bardziej o tym, jak byłem pasażerem i... Nie tylko warszawski PKS woził mnie autobusami DAP, ale też o nich wtedy rozwijała się prasa motoryzacyjna. Początek lat 90. to wiele nowych pism, między innymi dotyczących dużego transportu, bo kiedyś mieliśmy motor i w zasadzie wszystko. No i właśnie ta prasa dużo pisała o autobusach DAP. A przypomnę, w Zielonej Górze będzie można pojeździć, no zapewne niedługo, ale tak okazjonalnie, DAB-em międzymiastowym przegubowym. Dużo ciekawostek w tym autobusie, na przykład miejsca siedzące po środku tego koła, co się obraca między członami autobusu. Nie wiem, czy przed drugą to ktoś do nas jeszcze zadzwonił. Nie zadzwonił, ale to w takim razie, to zatrzymujemy się w tej opowieści o PKS-ie na latach 90. I przypomnę, jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia, to proszę zadzwonić i się podzielić. 22 645 22 60.